Rytmem na jabini dzisiaj w strefie Dread przywitał nas Kimani Marley ze swojego nowego albumu Love and Energy. To jest oczywiście strefa Dread, nadaje Mirosław Maken-Dzięciołowski, za mikser odpowiada Irena Dan. Będę miał dzisiaj gości, będzie ze mną Daniel Wysocki i Tomek Siwy Wójcik, reprezentujący zespół The Jangos, który przybywa do nas z nową płytą Piosenki Drogi. Ta płyta będzie jedną z tych rzeczy, które w trakcie audycji będzie można zdobyć, podobnie jak wejściówki na zbliżający się festiwal Rum Reggae już 26 września pod patronatem Trójki w Warszawie. W drugiej godzinie spotkanie z dwoma bardzo ważnymi dla historii reggae artystami. Z niemieckim Gentlemanem oraz Jamajczykiem Kabaka Pyramid. Obaj wydali nowe, bardzo ciekawe albumy, którym poświęcę dzisiaj w audycji sporo czasu. Więc mam nadzieję, że będziecie ze mną aż do samej czwartej. To był Kimani Marley, a teraz utwór, który odkryłem dokładnie dzisiaj rano i jeszcze w ostatniej chwili wbiłem go na playlistę, bo po prostu rozpływam się słuchając tej piosenki. Bristol Remind, prosto z Francji. Art X, The Mousals, Jardin Secret i Sumac Dub. Uwaga, uwaga, płyniemy w noc ze strefą Dread.

nocno i nastrojowo. Mam nadzieję, że taka muzyka dociera do ludzi, bo muszę powiedzieć, że wieczorem wracałem z festiwalu Skrzyżowanie Kultur tramwajem do domu i obok mnie siedziały dwie młode nastolatki. Słuchałem ich rozmowy, a wracały z imprezy i śpiewały swoje ulubione przeboje. I chociaż czuję się człowiekiem nowoczesnym, to muszę wam powiedzieć, że naprawdę byłem zszokowany. Więc jeżeli słuchają mnie jacyś młodzi ludzie, to strasznie się z tego powodu cieszę. A jeżeli wy, rodzice, macie nastolatków, to dajcie im posłuchać wartościowej muzyki i wartościowego przekazu. Po to gramy. I teraz przenoszę się do Brazylii, ale zanim Brazylia, to jeszcze powiem, że Kemani Marleyowi towarzyszyli Sizzla, Anthony B i Agent Sasko, Assassin, o czym nie wspomniałem, a to dosyć ważne. To jest nowa płyta Love and Energy Kemaniego Marleya. Ja nie będę grał więcej numerów z tej płyty, bo zagrałem już dwa, więcej mi się nie podoba. Dzisiaj inne numery z innych płyt. Natomiast to jest właśnie wyprawa do Brazylii. Z Francji do Brazylii niedaleko, szczególnie dla takiego wytrawnego radiowca. Junior Dredd to jest dobry głos, popularny głównie w świecie sound systemów. Tutaj nadciąga z enigmatyczną ekipą Greatest Friends. Najlepsi przyjaciele. Nie wiem, kim są najlepsi przyjaciele, ale stworzyli potężny rhythm. We Need Jah. Potrzebujemy Jah. To nowy singiel od Juniora Dredda.

Junior Dread oraz Greatest Friends. To jest bardzo dobry sound systemowy numer według mnie. Dzisiaj o ciekawej sound systemowej imprezie w Warszawie będę mówił w drugiej części audycji. Przypomnę może i ogłoszę publicznie, że są dwuosobowe wejściówki na festiwal Rub Reggae 26 września w Warszawie, między innymi z Dub Inc. i z The Hempolix, z dwoma znakomitymi zagranicznymi gośćmi, oprócz tego kilku polskich wykonawców. Warto się wybrać na to święto. Jeżeli ktoś chciałby zrobić podejście do takiej wejściówki, niech skrobnie maila. Może będzie miał szczęście. Strefa Dread pisane razem @polskieradio.pl. I teraz brytyjski dub. Było mocno z Brazylii, teraz będzie mocno z Bristolu. Omega Nebula to jest dwuosobowy projekt, małżeństwo z Bristolu grające live dub, które podbija w ostatnim czasie muzyczny świat. Rok temu wspaniały występ w Ostródzie. Widziałem ich dopiero co na Uprising na Słowacji, gdzie również podbili kilkusetosobową publiczność wspaniałym występem. Świat stoi przed nimi otworem. Tutaj współpraca z No Ice Cream Sound z brytyjskiego Plymouth, ekipą, która działa od ponad 10 lat, produkując dub plate'y, organizując imprezy na potężnym sound systemie w swoim rodzinnym mieście. I do współpracy zaproszono również J-Mana. Zauważ tylko, jak oni dzielą i rządzą. Zjednoczmy się i stańmy z większą mocą. One world, one people in dub.

0: Omega Nebula, No Ice Cream Sound i J-Man razem. Bigger Than Division. Dziś przywitam się nieśmiertelnym przywitaniem świętej pamięci Basta i Pana. Co tam słychać, Makenku? Napisał Marcin. Rzeczywiście, tak, Basta i Pan do mnie mówił, a Romek napisał: po wakacyjnych wojażach melduje się wreszcie na nasłuchu, nie tylko odsłuchu. Pozdrawiam cię, Romek, pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji rozsianych często po całym świecie i wy witacie mnie, ja witam was i witam również gości w naszym studiu. Jest z nami Daniel Wysocki i Tomek Wójcik, Siwy. Cześć, panowie!
1: Cześć, witamy.
2: Cześć, witaj serdecznie. Dzień dobry.
0: Moi goście reprezentują dzisiaj zespół The Jangos, który przywiózł nową płytę. Po raz pierwszy ten zespół reprezentuje w mojej audycji Siwy, który jednakowoż wielokrotnie w moich audycjach gościł z różnych innych powodów. Pamiętasz z jakich, Siwy? Maleo,
1: Rebel Idrens.
0: Cała masa. I teraz wylądowałeś w The Jangos.
1: Tak, wylądowałem w The Jangos. Zacząłem produkować płytę, współprodukować, miksować, masterować. Poznaliśmy się z zespołem podczas ostatniego pobytu u ciebie w audycji Strefa Dread. Po ostatniej płycie zespół The Jangos przyjechał do mnie do domu. Poznaliśmy się, polubiliśmy się, wyprodukowaliśmy razem płytę i postanowiłem pograć z zespołem, bo jest to fajna przygoda.
0: Nawet nie wiesz, jak mi jest przyjemnie słyszeć, że przyczyniłem się w jakiś sposób do tego. Daniel, ciebie tutaj nie było od 19, może nawet nie tutaj, a w mojej audycji, bo to jeszcze było w czwórce. 19 września 2017 roku sprawdziłem, gościłeś u mnie razem z Natalią, z wokalistką waszego zespołu z poprzednim albumem. No to jest 9 lat. Powiedz, co w międzyczasie się wydarzyło?
2: To prawda, tak, minęło trochę czasu, ale jakby jesteśmy dzisiaj u ciebie, z czego bardzo się cieszymy, bo zaprezentujemy nowy materiał z nowej płyty. Płyta nazywa się Piosenki Drogi. No i tak powiem szczerze, stworzyliśmy chyba w miarę szczery i fajny materiał razem wspólnie, który właśnie możemy u ciebie zaprezentować.
0: Fani twojego zespołu sami wysyłają, tu widzę setki pytań, dlaczego czekaliśmy 9 lat na kolejną płytę? Dlaczego to tak długo trwało?
2: Wiesz, po Hot and Fire, po

0: jakby w tym debiucie naszym i po całej trasie, pamiętam, letniej, musieliśmy w sobie przewartościować pewne rzeczy, nabrać pewnego doświadczenia, ale też jakby pokory do muzyki i przede wszystkim do sceny. To jest bardzo ważna rzecz. Potem niestety, jak wszyscy wiemy, nastąpiła pandemia, w której też nie było łatwo, ale miała swoje plusy. W tym okresie po prostu zaczęliśmy pisać powolutku piosenki. One się gdzieś tam rodziły w naszych głowach, sercach. Przenosiliśmy to na papier, na studio, na jakieś wersje demowe. No i po pandemicznie w 2022 roku wraz z Tomkiem stwierdziliśmy, że no, trzeba to zarejestrować. Zarejestrowaliśmy to 100% live w Warszawie. Także jakby to był taki...
1: Samą produkcję pozwólmy, że o samą produkcję zapytam was za chwileczkę. Dajmy wybrzmieć tej muzyce, dajmy ludziom usłyszeć, o czym rozmawiamy. Piosenki Drogi. Ten album rozpoczyna mocny numer. Mission of the Unchained. Misja Uwolnionych.

0: Gruba jazda na początek nowej, gorącej płyty piosenki Drogi. Słuchamy grupy The Djangos. W naszym studiu są goście reprezentujący grupę. Nie ma z nami Natalii. Natalii nie ma, bo połamała się, tak? Dokładnie?
1: Tak.
0: Opowiedz, no, Daniel, co się stało?
1: W sobotę 22 sierpnia mieliśmy premierę płyty na Bielskich Błoniach podczas Happy Bag Beskidy. A w poniedziałek niestety był nieszczęśliwy wypadek. Natalia na skuterku ze swoim narzeczonym, jadąc przez Bielsko, pan wymusił pierwszeństwo. No i niestety obie nogi są złamane, u jak i u Mateusza, tak i u Natalki. Także są w tej chwili uziemieni w domu.
2: Pozdrawiamy Natalię.
0: Pozdrawiamy Natalię. Natalia nas słucha i mamy w planie się z nią połączyć, więc Natalia, nie zasypiaj, nawet jeżeli tu jest z twojej perspektywy może nie ciekawie, bo to wszystkie te piosenki znasz i te wypowiedzi panów też. Nie kładź się jeszcze spać, bo będziemy wkrótce do ciebie dzwonić. Już teraz chyba mogę powiedzieć również, że mamy w strefie Dread 3 egzemplarze tego kompaktu piosenki Drogi, The Road Songs, którego słuchamy, The Djangos. Więc też możecie o nie aplikować mailowo i życzyć sobie szczęścia. Rozstrzygnięcie jutro w ciągu dnia, a mail oczywiście strefadret@polskieradio.pl. To teraz, gdy już posłuchaliśmy pierwszego numeru, to opowiedzcie o tej fazie produkcyjnej. Bo rzeczywiście ja też zwróciłem uwagę i nie tylko ja, jak widzę, że publicznie piszecie, że płyta została nagrana w 100% na setkę, a to tak brzmi, jest tak selektywne i czytelne w brzmieniu, że aż nie do uwierzenia, muszę przyznać.
2: To może ja powiem, bo
0: opowiedz
2: jako siebie. Współproducent zespół mnie zaprosił do produkcji. Przyjechali do studia do Warszawy. Studio nazywa się teraz Sound of Records. Mikołaj Kiciak, pozdrawiamy tutaj na Ochocie. Nagraliśmy na setkę, potem wokale u mnie, w trąbki w Bielsku.
1: W Bielsku, tak.
2: Adasia, czyli perkusjonalia, nagraliśmy w Opolu u Daniela Gąsiarowskiego, też pozdrawiamy. Łukasz Bytner gościnnie zagrał piękne dźwięki na klawiszach, wzbogacił to trochę nutką virtuoserii. Ja dograłem gitary, no i to tyle.
0: A, i zrobiłeś jeszcze również chórki.
2: Tak, chórki ze swoją córką Julią, którą też pozdrawiam.
0: To też piękne dwupokoleniowe połączenie.
2: Tak.
0: To pierwszy raz chyba?
2: Pierwszy raz. Nie, nie, na Rebel Idrens jeszcze.
0: A, też.
2: Śpiewała.
0: Też córeczko. Julia śpiewała.
2: Tak. Mhm. Także tyle, no.
0: Tak to powstało.
2: Tak to powstało.
1: Znaczy trzon został nagrany oczywiście na setkę, tam te instrumenty, tak, jak Tomek powiedział.
2: Bębny, bas, gitara, klawisz.
1: Klawisz i wokale Natalia śpiewała, tak, pamiętam, tak, longiem, tak, 3 dni.
0: Tu siwy wymieniłeś przy okazji tych szczegółów kilka osób i ja w związku z tym chciałem zapytać, jak ten skład się zmienił w stosunku do składu, który nagrywał pierwszą płytę, bo są to dosyć też chyba na przestrzeni tego czasu niektórzy odeszli gdzieś po drodze.
1: Tak, to prawda. Jakby po tym momencie zastoju, gdzie tak naprawdę wiadomo, stanie się na scenie ta scena, powoduje to, że tego się nie zapomina i chce się na nią z powrotem wrócić. Podjęliśmy decyzję, że produkujemy następną płytę. Zaprosiliśmy w pierwszej kolejności ludzi, którzy tą pierwszą płytę robili. Niektórzy jakby z racji sytuacji zrezygnowali, nie chcieli jakby uczestniczyć w produkcji tej drugiej płyty. Ale, że tak powiem...
0: Ale był już siwy, który powiedział...
1: Był już siwy,
0: weźmy Adasia,
1: dokładnie. Dokładnie tak. No i to tak poszło. Natomiast no, oczywiście musimy tutaj wspomnieć o Luisie Ferro. To jest gość, który przyleciał tutaj do Polski z Panamy i dołączył do Django. Jest do dzisiaj też od 2022 roku. Bardzo fajny, sympatyczny.
0: Z Panamy przyleciał do Bielska?
1: Dokładnie, za miłością swojego życia.
0: Niezwykle.
1: Odezwał się do nas, że jakbyśmy po prostu chciałby z nami pograć w reggae. I tak został do dzisiejszego
2: dnia. Luis wyprodukował, tak, sam swoją gitarę, zrobił własnoręcznie.
1: Dokładnie.
0: Co wy mówicie?
2: Tak. Na której gra koncerty, tak, i nagrał płytę. Tak. Ja jestem, tak, pod wrażeniem Luisa i pozdrawiam, Luis.
1: Tak.
0: Czyli to Django to skład międzynarodowy.

0: Sandra, śmiało powiedzieć. No, Natalia też jest obywatelką świata, mieszkała tu i tam, Niemcy, tak. Stany. A tutaj mamy gościa z Panamy, to o tym zupełnie nie wiedziałem. Siwy, jak wygląda praca przy takim albumie? Czy to jest tak, że ty wszystkie ślady, które zostały nagrane w tych miejscach, o których wspominałeś, przynosisz do siebie do domu, edytujesz w swoim Airy Studio i po prostu siedzisz nad tym miesiącami, robisz jakieś pierwsze miksy, wysyłasz Danielowi Dobielska, konsultujecie to, czy on przyjeżdża i robi to razem z tobą? Jak to wygląda od takiej kuchennej strony?
1: Dokładnie tak jak powiedziałeś, no biorę to do swojego Airy Studio. Daniel albo przyjeżdża, albo mu wysyłam.
2: Czyli wszystko reguły wiedziałem.
1: I tak,
2: dobrze
1: tak, i tak, i tak. Potem myślimy, co dalej z tym zrobić. Na przykład brakowało nam klawiszy, więc zadzwoniłem do Łukasza Bytnera, eks-klawiszowca z zespołu Johnny Rocker, z którego też pozdrawiamy. Nagrał piękne dźwięki, trąbki. Brakowało trąbek, to...
0: Też zadzwoniłeś do starych kolegów.
1: Zadzwoniłem do Jucka, do Tomka. Koledzy, przyjedźcie.
0: Pomóżcie.
1: Tak, ja wam wyślę, wy zrobicie, przyjedziecie, nagramy. No i dokładnie tak to się odbywa. Natka nagrała wokale u mnie w Airy Studio, bo akurat mam warunki, żeby to zrobić. Poza tym u mnie jest wspaniała atmosfera w studio, więc...
3: To prawda.
0: A czy potwierdzają to również twoi sąsiedzi?
1: Nie jest głośno, nie trzeba naparzać.
3: Ja tylko dodam też, że drogą naturalną jakby fajnie trafialiśmy, świetnie trafialiśmy na fajnych ludzi, którzy jakby byli częścią tej płyty. Jakby nikt nie marudził, nie odmawiał, każdy mówi super, robimy, nagrywamy.
0: Nie pytał o przelew na dzień
3: tak,
0: dobry.
3: Tak, dokładnie tak. No i każdy chciał coś stworzyć, dodać od siebie i jakby to była fantastyczna rzecz, że jakby to poszło drogą naturalną.
0: No to było Mission of the Unchained, a teraz będzie Burza.

0: Burza śpiewała Natka Polka, Natalia Paruszewska, która jest po drugiej stronie naszego telefonicznego łącza w dalekim Bielsku. Halo, halo, Natka, słyszysz mnie?
1: Cześć, cześć Makren, cześć Daniel, cześć Siwy, cześć, witajcie, cześć, dobry wieczór wszystkim. Natalia Kapsa w ogóle, tak się tu poprawię tylko, ale to trzeba wszystko zupdate'ować w internecie.
0: Stare informacje, zmieniłaś nazwisko.
1: No bo ta droga, słuchaj, no taka droga, no.
0: No cóż, rzeczywiście taka droga, rzeczywiście piosenki drogi w końcu.
1: Otóż.
0: A droga czasami bywa kręta.
1: Moja szczególnie.
0: Nati, już wiemy o twoim ciężkim wypadku. Cały świat życzy ci oczywiście dużo zdrowia. Mam nadzieję, że szybko dojdziesz do siebie, będziesz mogła wkrótce stanąć na scenie i znowu skakać i śpiewać. A chciałem zapytać cię o tą misję, Mission of the Unchained, misja wyzwolonych. Na czym polega twoja misja? O czym są teksty na tej płycie? Ty jesteś ich autorką.
1: Dzięki za to pytanie. Słuchaj, no misją jest przede wszystkim przekazać troszkę siebie w takiej jak najbardziej autentycznej formie. Teksty, owszem, pisałam ja i one są w tym wydaniu na tym krążku. Starałam się naprawdę skupić na tym, żeby omijać tandetę i niejasności, żeby przekaz był, mimo że piękny i liryczny, dość jasny, więc myślę, że ta opowieść jest w tych piosenkach. Jest opowieść o miłości, jest opowieść o bólu, jest opowieść o bólach codzienności i stawianiu im czoła. Jest dużo treści, które nawołują jednak do powstania i do codziennej walki, ale z uśmiechem na twarzy. Myślę, że jest tam tego dla każdego coś dobrego i tą misją naszą jest po prostu podzielić się tym dobrym.
0: Na pierwszej płycie śpiewałaś po angielsku. Ty nie masz z tym żadnego problemu, ponieważ część życia spędziłaś w Stanach Zjednoczonych za granicą. Na tej płycie zdecydowałaś się również na polskie teksty. Czy to jest efekt tego, że niektórzy mówili, o, że polski zespół śpiewa tylko po angielsku, nie przebije się, nie dotrze z przekazem do ludzi? Czy po prostu jakoś naturalnie to spłynęło na ciebie?
1: Wiesz co, właśnie, dobre pytanie. Ja się raczej nie daję takiej presji, mimo że takich komentarzy, owszem, było sporo przy pierwszej płycie, że fajnie było, jakby było coś po polsku. Stało się to bardziej organicznie i pisząc pierwszy krążek byłam taką świeżynką, świeżo z Ameryki i mój mózg tak działał, wiesz, że wyrażałam się po angielsku, a z czasem nastąpiła pewna progresja. I zauważyłam, siadając do tekstów, że one nie chcą wychodzić tylko po angielsku, że one się same pchają na usta w języku polskim również, a czasem jak burzy, którą przed chwilą mogliśmy razem posłuchać, przeplatają się wręcz z linijki na linijkę. Więc w gwoli zachowania tej autentyczności oddałam mojemu mózgowi trochę pałeczkę w tym pisaniu i wybieraniu języków.
0: Czy ty piszesz również do szuflady? Czy to było tak, że obecni tu w studiu twoi koledzy przyszli po prostu do ciebie z pełnym pakietem muzyki, do której ty dopisywałaś teksty? Czy to jakoś powstawało równolegle? Czy może miałaś coś wcześniej, co dopasowywałaś do tego materiału muzycznego?
1: Ty to jesteś trafnym obserwatorem rzeczywistości. Dokładnie tak
0: no,
1: samo
0: nie wiem,
1: jak
0: pytam, nie obserwuję.
1: Zgadłeś. No tak samo mam wrażenie, wiesz, bo niektóre teksty mają troszkę dłuższą historię niż ich melodie. Niektóre były pisane, zainspirowane bitem, które chłopaki mi pokazali na próbie. Wiesz, przychodzę na próbę, słuchaj, wymyśliliśmy coś takiego na

0: matka. I sam tekst zaczynał ze mnie wypływać, że tak powiem. Oczywiście potem sobie z nim siadam i go dopracowuję i ogarniamy formę, jak to ma wyglądać, zwrotka, bridge, refren, intro, outro. Czasem intro staje się outro albo i całą piosenką. Także sposobów pisania jest, było kilka, no i ta droga też była inna dla każdego utworu. Mission, od którego zaczęliśmy i od którego zaczyna się album, jest najstarszym utworem. Pisałam o tym ostatnio na naszych socjalach. On sięga swoją historią moich czasów w Nowym Jorku, czyli nie wiem, jakieś 20 lat temu go napisałam i doczekał się swojej premiery na tej płycie.
1: Oj, chciałbym jeszcze sprostować, bo jest na płycie River Hydrants.
0: Owszem, najpierw było na płycie Rebel
2: Idrens.
0: Tak, to nie jest taki,
1: no,
0: tak,
1: tylko innym, nazywa się Mission, a nie Mission of the Unchained.
2: Widzisz?
0: Tak, było najpierw, musieliśmy nawet ten tytuł zmienić.
1: Tak, dokładnie.
0: Tomek był pierwszy.
1: Ja mam.
2: A powiedz jeszcze o tytuł tego albumu, chciałem cię zapytać. Piosenki drogi, The Road Songs po angielsku w podtytule i Dziewczyna. Nie wiem, czy to ty w koszuli, w kratę takiej grunge'owej.
0: Ja tak wyglądam teraz.
2: Tak, teraz wyglądasz?
0: No,
2: i w takiej grunge'owej koszuli chodzisz i w trampkach?
0: A to zawsze. Ale nie na scenie, wiesz. Ale to Daniel potwierdzi, chłopaki powinni przytakiwać. Jestem Obdertusem.
2: Czyli to ty przemierzasz na okładce świat z gitarą klasyczną na plecach.
0: Tak jest.
2: Czy to odnosi się do twoich podróży po świecie, do tych różnych miejsc, w których gościłaś, czy znaczenie tego jest jakieś zupełnie inne?
0: Myślę, że te drogi to takie bardziej metaforyczne drogi. Te drogi życia. Ja tam jestem tylko jako reprezentantka całej naszej ekipy dżanglusowej, bo każdy z nas swoją drogę i życiową, i muzyczną przemierza. Ja nie chcę też tak brzmieć pompatycznie, bo myślę, że nie mamy też tyle czasu antenowego, żeby opowiadać o tym wszystkim, o tych wszystkich perypetiach, które miały miejsce na przestrzeni ostatniej dekady, ale ten album symbolizuje dla mnie i tytuł albumu to, jak ogromną drogę przebrnęliśmy w kontekście, co ważniejsze, cel czy droga. W moim mniemaniu, w naszym uznaniu, to droga jest tą najfajniejszą częścią życia i te piosenki mogą towarzyszyć w tej drodze, ale również swoją drogę opisują.
2: Dla mnie również ważne, że ta droga na okładce prowadzi cię ku słońcu, a obok są kierunkowskazy. One Love, Bielsko-Biała, Wolność i Dom. I to wszystko bardzo pięknie wygląda i brzmi.
0: Dziękuję. Pozwolę sobie wtrącić, że okładkę skomponował mój narzeczony Mateusz Lachowicz, więc jest w tym też sporo miłości.
2: Natalia Natka-Polka była naszą gościnią dzisiaj w Strefie Dread. Moja droga, dziękuję ci bardzo. Wracam jeszcze do rozmowy z chłopakami, a w międzyczasie puścimy kolejną piosenkę z tej płyty, ok?
1: Tak jest.
0: Dobrze, ja też wam bardzo dziękuję i życzę dobrego wieczoru. Jeszcze się wam przysłucham tu do końca i wracam do Śpańka z moją nogą. Dobranoc.
2: Dobranoc. How come the Jangos? Powracamy do tej gorącej płyty.

0: The Jangos i piosenki Drogi. To jest płyta, którą dzisiaj w pierwszej godzinie Strefy Dread lansujemy. Stąd goście, stąd co chwilę kolejny piękny utwór z tego krążka. To było How Come. Przed nami jeszcze trochę muzyki z tej płyty. Panowie, chciałem was zapytać o taką formę koncertową tego, jak to teraz wygląda, bo ja już z tym materiałem świeżo po wydaniu płyty jeszcze was nie widziałem, a graliście ten koncert premierowy. Jak to wypadło i czy skład live pokrywa się ze składem, który nagrywał ten materiał?
1: Może tak. Zagraliśmy koncert premierowy, a wcześniej mieliśmy jeszcze restart w Ustce. Dwa koncerty zagraliśmy
0: w Ustce.
1: Dokładnie,
0: o,
1: tak.
0: Ciekawe.
1: No wszystko za... Wszystko tak się poskładało w tym roku, że pani dyrektor Bielskiego Centrum Kultury Małgorzata Chełchowska, którą serdecznie pozdrawiamy, troszkę nas może nie przymusiła, ale bardzo poprosiła o to, żebyśmy ten zespół jakby złożyli.
0: Co ty mówisz?
1: Dokładnie tak. I to była troszkę jej inicjatywa, bo tak...
0: To bardzo miło, że dyrektorzy miejskich placówek kultury wręcz lobbują za taką muzyką.
2: No tak, bo płyta leżała u mnie...
1: Płyta leżała praktycznie, można powiedzieć, w szufladzie. No, Małgosia troszkę nacisnęła, że tak powiem, mówi, zróbcie to, bo fajnie, bo miło, bo zawsze miło wspominam. Troszkę była też matką, założycielką tego zespołu w pewnym sensie. Stwierdziliśmy, no dobra, w marcu było troszkę mniej pracy, zrobimy, zreaktywujemy, zrobimy, znaczy w sumie nie rozpadliśmy się nigdy, tylko wisiało w zawieszeniu. Zagraliśmy w Ustce dwa koncerty, bardzo fajnie poszło, takie było to, można powiedzieć, prapremierowo.
2: Tak, pierwsze koty za
1: pół. A 22 sierpnia zagraliśmy podczas Happy Back Beskidy, bardzo fajna impreza w Bielsku-Białej już od kilku lat i ten koncert wyszedł nam bardzo fajnie. Fajny odbiór. Pan Andrzej Mączyński zrobił dźwięk, rewelacyjnie to nagłośnił, że tak powiem, ze wszystkimi efektami potrzebnymi naszej muzie. Także jakby...
2: Pozdrawiamy pana
1: Andrzeja. I dostaliśmy też wiatr w żagle, że tak powiem, po tym koncercie.

0: koncercie, bo odbiór był świetny. Jest też fajna energia, jest fajny skład w tej chwili. Nie jest jeden do jeden, że tak powiem. Ludzie, którzy nagrywali tę płytę, no niektórzy, jak Kuba Grabski, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, perkusista, który nagrywał dzisiaj z nami, niestety nie gra z racji jego osobistych jakby sytuacji życiowych.
1: No ale Bemniarz dobry, ale słyszałem.
2: Jest Kapsel w tej Kuba, chwili, natomiast jest Kapsel, w tej chwili. Też pozdrawiamy.
0: No i Kapsel jakby, no tutaj jakby można powiedzieć, no...
1: Wjeżdża grubo.
0: Tak, to po jednej próbie się to udało.
2: Ja się cieszę, bo... Tak. Z Kapslem spotkaliśmy się na scenie po wielu, wielu latach.
1: No dokładnie, bo wyście grali razem w Bakrzyszu przecież.
2: W Bakrzyszu, w Maleo, w Kreuzburgu.
1: I... Jedna wielka tak. Reggae family polska.
2: Tak samo sekcja Dęta doszła, z którą graliśmy z Maleo.
0: Tak. Ale też z Kapsem bardzo fajnie się robi, bo jest bardzo fajnym perkusistą, ale też bardzo fajnym, skromnym człowiekiem i bardzo się to szanuje.
2: Adam Mościcki,
0: tak,
2: na,
0: Adaś Mościcki
2: na instrumentach perkusyjnych. Tak, a tak, tak to trzon tak, został jakby.
0: Trzon został, tak.
2: Basista.
1: Ja to pozwolę sobie ciebie, Daniel, zacytować z wizyty w audycji w 2017 roku, gdzie powiedziałeś: wychowaliśmy się na Bakrzyszu, Maleo, Reggae Rockers, na Izraelu i genialnej płycie 91. Więc tak. Spotkałeś swojego nauczyciela w jakiś sposób.
2: Co by się aż to wraca?
0: Z Kapslem rozmawialiśmy o tym bardzo niedawno, z Mariuszem Tolo. Czasami to wspominam, jak się spotkamy. To był chyba rok 2000 bodajże, albo w 99. Koncert Bakrzysza w miejscowości Kęty pod Bielskiem Białą. Staliśmy pod sceną i nie wierzyliśmy, że tak można w Polsce grać, nie? To był ten skład właśnie, gdzie był Siwy, gdzie był Kapsel, gdzie był Kazio, gdzie był Adaś Mościcki. Monia jeszcze wtedy była też. Była przepiękna muzyka. No i tak naprawdę my jako nieopierzeni ludzie patrzyliśmy na scenę i podziwialiśmy tych ludzi. Dzisiaj z nimi gramy. Historia zatoczyła pewne koło. I to jest fantastyczne, że możemy z tymi ludźmi po prostu dziś tworzyć tą muzykę, bo to jest fantastyczna przygoda.
1: Each one teach one, z pokolenia na pokolenie, nic w przyrodzie nie ginie, nikt w przyrodzie też nie ginie, tylko czasami zmienia skład. Bardzo się cieszę z tej płyty, mam nadzieję, że wam, drodzy słuchacze, też te dźwięki odpowiadają. Przypominam, 3 egzemplarze tego albumu są do zdobycia. Trzeba napisać maila na strefa@polskieradio.pl. Moi dzisiejsi goście, już się żegnamy. Siwy, Tomek Wójcik.
2: Dobranoc państwu.
1: Dobranoc, Siwy, i Daniel Wysocki przybyły z samego Bielska. Dzięki, Daniel.
0: Bardzo dziękuję.
1: Czekamy na maile i gramy jeszcze 2 piękne numery. Modlitwa o lepszy dzień i Afro. To chyba Afro, to podejrzewam, że to jest wynik tej waszej wspólnej wyprawy do Afryki.
0: Tak.
1: Trochę.
0: To wyprawa to...
1: Inspiracji.
0: Może nazwę to przygodą życia w pewnym sensie.
1: O to was nie zapytałem, ale sprawdźcie to sobie w historii tych dwóch panów, bo to jest również bardzo ciekawe. Gramy muzę. Dzięki, panowie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Witam. Piękna muzyka. Chciałbym taką płytę. Takich maili dostałem trochę, ale jeszcze nie podejmowałem decyzji. Macie czas do czwartej, jeżeli komuś przypadła do gustu muzyka grupy The Djangos z płyty Piosenki Drogi, to niech pisze. strefa@polskieradio.pl. A my już zmieniamy temat. Przenosimy się do Austrii, bo stamtąd pochodzi projekt Taschino, który od dłuższego już czasu próbuje dokonywać fuzji pomiędzy rytmiką house'ową a brzmieniami dub. I po współpracy z artystami z Wielkiej Brytanii, z Kenii, RPA i różnych innych zakątków świata, Taschino proponuje nowego singla z legendarnym brytyjskim wokalistą związanym również ze sceną jungle drum and bass, Ras Demo, znanym również jako Demolition Man. Ten utwór to Peace and Love. Przekaz jest oczywisty. Uwaga, uwaga, zatańczmy.
2: A ja!

Peace and love. Oczywista sprawa dla każdego rozsądnego człowieka. Teraz stały punkt strefy Dread. Piosenka z winyla, czyli gramy jeden utwór z czarnej płyty. Dzisiaj przyniosłem mały, czarny, siedmiocalowy singielek. Singielek wydany przez nową wytwórnię, przez wytwórnię Recall Reality. Przywołać rzeczywistość. Bardzo dobra nazwa. I jest to wytwórnia, w której swoje palce macza niezawodny aktywista dabowy Jaszol razem z przyjaciółmi z Danii. I posłuchamy utworu, który już w audycji kiedyś się pojawił, gdy gościł tutaj Jaszol. Nie było go wtedy jeszcze na winylu, była to taka gorąca nowinka przygotowywana przez Jaszola. Teraz już jest. Spotkanie Azizi Romeo, syna Maxa Romeo z ojcem, którego już nie ma, i to była jedna z ostatnich piosenek, którą Max Romeo, legenda roots reggae z Jamajki, zarejestrował. Piękny numer, jakby przekazanie pałeczki młodemu pokoleniu, a za muzykę odpowiadają ludzie związani z Guiding Star Orchestra. A w dodatku na stronie B jest dubowy miks zrobiony przez prawdziwego magika z Wysp Dziewiczych, Tipiego Eye, więc można być tylko dumnym. Ten singiel zapowiada pełny album, który ukaże się już w październiku, w przyszłym miesiącu. Czekam na tą płytę, na płytę, na której ten młody, piękny jamajski głos współpracuje z 11-osobową duńską ekipą Guiding Star Orchestra. Słuchając tego singla, to na pewno będzie piękne. Ale zanim go posłuchamy, to trzeba również powiedzieć o tym, że nadchodzi impreza związana z Roots Revival. Ale to może zaraz. Przed piosenką zacytuję fragment tego, co śpiewa tu Max Romeo. Na zawsze wdzięczny, jak tylko potrafię, Dża zerwie kajdany i nas wyzwoli. Nie ma poddawania się, nie ma odwrotu. Jedna miłość, jeden lud w harmonii. Nie potrzebujemy wojny. To wszystko, co słyszę, słyszę, jak mówią. Musimy być mądrzy, bo nasi przywódcy wariują. Znaki czasu pokazują, że nadchodzi wielkie niebezpieczeństwo. Musimy się zjednoczyć. Musimy żyć w miłości.

Azizi Romeo z ojcem Maxem, piękny numer Signs of the Time, wydany przez Recall Reality. I ta impreza, o której wspomniałem, 18 września, czyli w nadchodzący piątek, DABIT, warszawska konferencja sound systemów. 6 sound systemów spotyka się na jednej sali i grają tune fi tune, czyli zmieniają się co kawałek. W składzie Conscious Rhythm Sound System, Ground Sound System, Heavy Wave Sound System, Jala Sound System, Roots Revival Sound System, który to wszystko organizuje, i Zion Land Sound System. To wszystko z Warszawy. To naprawdę niesamowite. Ta polska fala sound systemów, a nie tylko w sumie polska, chyba światowa, przynajmniej europejska, jest niezwykła, niesamowita i bardzo ją podziwiam. Na wydarzeniu facebookowym możecie zobaczyć zaproszenia od tych wszystkich soundów. Każdy wygląda zupełnie inaczej, ale wszystkich napędza ta sama fajna, pozytywna energia i możliwość konfrontacji tego, co robią z innymi ekipami. Voodoo Club w Warszawie, start o 22. Planując tegoroczne sesje, często ciepło wracaliśmy myślami do spotkania kilku lokalnych soundów, które udało nam się zorganizować już blisko 2 lata temu, piszą Roots Revival. Ciasna sala Voodoo ledwo pozwala na pomieszczenie tylu ekip, ale dla vibe'u i znaczenia takiego spotkania warto czasami ścisnąć staki i spotkać się w jednej przestrzeni w totalnie unikalnych okolicznościach. Bardzo pozytywna inicjatywa, wspieram ją całym sercem. Przypominam, 18 września w sobotę, a nie w piątek, jak mówiłem, Voodoo Club w Warszawie, warszawska konferencja sound systemów, wydanie drugie. A przed nami kolejny piękny dzisiaj album, płyta jednego z moich faworytów, Kabaka Pyramid, który na samym początku tego albumu nawiązuje do swojego bohatera, do bohatera, który został brutalnie zamordowany 11 września 1987 roku w swoim własnym domu w Kingston na Jamajce. 3 uzbrojonych napastników wtargnęło do posiadłości muzyka w celu rabunkowym. W przyszłym roku będzie 40 lat od tego wydarzenia. Kilka dni temu była rocznica i Petera Tosha jako swojego bohatera na początku swojej płyty przywołuje.

Stand Firm, taką petardą rozpoczyna się nowe wydawnictwo Kabaka Pyramid. Tutaj Spreasure, Basspipe i

Peterem Toszem, jak wspominałem. W świecie gatunki muzyczne nieustannie ewoluują, a Kabaka Pyramid jawi się jako pionier autentycznej muzyki reggae wymiksowanej ze współczesnym jamajskim hip-hopem. I 15 lat po tym, jak zaprezentował światu swoje wydawnictwo Rebel Music, które było bardzo przełomowe, nie tylko dla niego, ale również dla jamajskiej muzyki, bo wtedy na szerszą skalę świat dostrzegł, że na Jamajce oprócz reggae czy innych gatunków muzyki jest również inspirowany reggae hip-hop. 15 lat po tym wypuścił płytę Rebel Music The Lyrics Tape, której teraz słuchamy. I zamiast powracać do przeszłości, na nowo reinterpretuje surową energię tamtego wydawnictwa, liryzm i świadomy przekaz, który definiowały jego wczesne brzmienie sprzed wielu lat. Ale patrzy na to wszystko z perspektywy współczesności i do współpracy zaprosił Fat Babsa, wybitnego francuskiego hip-hopowo-regowego producenta, który przez tak wiele lat zapewniał brzmienie i muzykę Namanowi. To piękna płyta rozpisana na 10 krótkich utworów. Łączy agresywną produkcję inspirowaną hip-hopem, basowe linie basu, soulowe sample z motywami uniesienia, bojowości, refleksji, duchowej odporności. Kabaka Pyramid to prawdziwy mistrz, słusznie nagrodzony nagrodą Grammy za swój poprzedni album The Calling. Posłuchajmy kolejnego przykładu z tej płyty, właśnie tego nawiązania do historii. Rebel Music, I'm back.

0: so bless.
1: Dużo ciekawego dowiedziałem się o Kabaka Pyramid z artykułu Korzenie reggae i globalna świadomość na łamach portalu thepierre.org napisanego przez Adu. Kabaka Pyramid, urodzony jako Keron Salmon, nie dorastał w domu przesiąkniętym muzyką reggae. Jego najwcześniejsze muzyczne wspomnienia pochodzą z kościoła, gdzie muzyka gospel i hymny ku chwale dominowały w pejzażu dźwiękowym. W domu moja mama słuchała dużo muzyki gospel, więc nie zrozumiałem głębi historii muzyki reggae. Powiedział. Dorastając w kościele śpiewa się dużo chórów, gospel, hymnów i tym podobnych, ale nigdy tak naprawdę nie wciągnąłem się w muzykę poprzez kościół. Po prostu nie przemawiała do mnie wtedy na głębokim poziomie. W momencie, gdy poczułem, że chcę grać reggae, miałem około 17 lat, kiedy muzyka Sizzly naprawdę wpłynęła na moje życie. Powiedział Kabaka. Dorastałem w wierze chrześcijańskiej. To jego muzyka tak naprawdę wciągnęła mnie w Rastafaraj. Kiedy zobaczyłem, jak potężna jest ta muzyka, od razu wiedziałem, że chcę móc to robić dla innych ludzi i po prostu zmieniać ich świadomość i nastawienie poprzez muzykę. Kiedy jego rodzice się rozstali, Kabaka znalazł się w dwóch bardzo odmiennych środowiskach. Jego matka pozostała związana z tymi tradycjami gospel, a ojciec zapoznał go z szeroką paletą reggae. I jak wspomina artysta, kiedy mieszkałem z tatą, miał zestaw z płytami CD i słuchałem Buju Bantona, Denisa Browna, a także wielu utworów Boba Marleya i The Wailers. Kiedy jechaliśmy na wieś, puszczał mi te płyty. Tak właśnie jako młody chłopak poznałem muzykę. Ale dalej był hip-hop. Choć reggae położyło podwaliny pod jego muzykę, hip-hop odegrał kluczową rolę w ukształtowaniu charakterystycznego stylu Kabaki. Zdecydowanie hip-hop ma na niego duży wpływ. Wczesny hip-hop, jak Wu-Tang Clan, Nas, Mos Def, Blackfoot, The Roots. Wielu tekściarzy. Dlatego moja muzyka jest taka, jaka jest. Ma silny liryzm. W dużej mierze to zasługa hip-hopu. Kabaka Pyramid, Rebel Music, The Lyrics Tape, po raz kolejny.

celowy powrót do lirycznego skupienia i bezkompromisowej autentyczności, które uczyniły go jednym z najbardziej szanowanych głosów reggae. Tak napisał o Kabaka Pyramid jeden z internetowych portali. Płyta ukazała się 28 sierpnia nakładem łączonym Bubble Rock Music, wytwórni Kabaki oraz Ghetto Youths International, czyli wytwórni braci Marley. Przypomnę, że producentem poprzedniego albumu Kabaki był Damian Marley. Jestem raczej autorem tekstów, nie jestem nawet najlepszym wokalistą, tak powiedział o sobie Kabaka, a ja go uwielbiam. Każdą płytę, którą przynosi, i każdy tekst wnikliwie analizuje. I tą płytę najchętniej puściłbym dla was w całości, bo tu jest dużo pięknych numerów w zupełnie różnych nastrojach. Ale pożegnamy Kabakę numerem Rotation, ponieważ jest to jego hołd dla tych wszystkich, którzy promują reggae poprzez sound systemy, poprzez audycje, taka jak ta, poprzez wszelkie inne organizacyjne działania. Dzięki, Kabaka. Przed nami Rotation.

Był taki czas, kiedy czułem się trochę zmęczony. Po prawie 30 latach w branży czułem się, jakbym był w trybie powtarzania. Cały ten cykl tworzenia nowych piosenek, chodzenia do sali prób, robienia koncertów, udzielania wywiadów, odbywania trasy. A po trasie jest przed następną trasą i wtedy znowu zaczynasz od zera. I czułem właściwie przez lata, że kiedy dojdę do momentu, w którym poczuję się zmęczony i zabraknie mi motywacji, to czas będzie się wycofać, bo nic nie trwa wiecznie. Mimo że tak bardzo kocham muzykę, poczułem, że może nadszedł czas, aby trochę zejść na dalszy plan i po prostu dać jej odpocząć. Może w końcu stworzę własną wytwórnię, zajmę się produkcją innych artystów, takie rzeczy. Zaakceptowałem myśl, okej, to teraz nowy rozdział, pewnego dnia to wystarczy. A tu nagle wróciła świadomość, która napełniła mnie głęboką wdzięcznością, że nie chodzi o zadowolenie ludzi, nie chodzi o udowadnianie, nie chodzi o to, żeby dumać, komu spodoba się nowa piosenka, jak ludzie ją przyjmą. Tak naprawdę chodzi o to, żeby znowu się zabawić. Gentleman w wywiadzie z Münchi w Reggaeville.

Gratitude, wdzięczność, to najnowsza propozycja, najnowszy krążek ze strony niemieckiej mega gwiazdy reggae Gentlemana. Jesteśmy bardzo mali w tym wszechświecie i chodzi o wdzięczność, docenienie tego, że jesteśmy tylko małą częścią tego wszystkiego. Na zmianę jestem na Majorce i w Kolonii. Nadal mam bazę w Kolonii, ale mam też swoją bazę na Majorce. Mam takie ładne studio. To był pierwszy raz, kiedy każdej nocy widziałem gwiazdy i spadające gwiazdy. Każdego dnia widzisz wschód słońca tutaj i zachód słońca

ta tam. Po prostu jesteś bardziej zestrojony z naturą, z dala od miejskiego życia. Życie w mieście jest bardzo wyczerpujące. To dało mi tę atmosferę. Bądź wdzięczny, człowieku. Tak Gentleman we wspomnianym wywiadzie dla Reggaeville tłumaczy tytuł Gratitude. Muszę wam przyznać, że miałem problem z tą płytą. Gdy usłyszałem ją po raz pierwszy, to absolutnie jakoś nie przypadła mi do gustu. Chyba za bardzo tęskniłem za tym takim oldschoolowym gentlemanem z początku tego wieku, z pełnym żywym składem. I dopiero za drugim podejściem dostrzegłem w tym bardzo szczery, autentyczny przekaz, muzykę człowieka, który ma naprawdę talent do pisania ciekawych tekstów i dobrych piosenek. I robi to już od tylu lat, że ludzie, którzy narodzili się przy jego twórczości, dziś są już naprawdę dorosłymi ludźmi. Gentlemen, Friends, to jest numer, który nawiązuje klimatem do starych, dobrych, gentlemanowych czasów. A gościem jest Collie Butts.

Pete Lilly w Rhythm World pisze o gentlemanie. Na scenie występuje od 33 lat i wydaje płyty w dużych wytwórniach od 27. Jego dorobek obejmuje obecnie 11 albumów studyjnych, 3 koncertowe, w tym MTV Unplugged oraz składankę Best Of. Wyprzedaje sale i gra główne role na festiwalach. W Niemczech, ilekroć mowa o reggae, jego nazwisko z pewnością pojawia się jako pierwsze. I przez długi

i czas nikt inny. Jest również niezwykle ceniony za granicą, w Ameryce Południowej, Afryce Zachodniej, a nawet w ojczyźnie reggae na Jamajce, gdzie przez pewien

pielęgnował z miłością i pasją, odkąd po raz pierwszy postawił stopę na brzegach swojej ulubionej wyspy Jamajki w wieku 18 lat. Gdziekolwiek się udał, ludzie byli zachwyceni widokiem wysokiego, szczupłego, białego mężczyzny, mówiącego niemal bezbłędnie w języku patua i grającego najnowsze style na najgorętszych riddimach. To było na długo przed mediami społecznościowymi i YouTube'em. Wciąż było coś romantycznego w odkrywaniu muzyki i jej kultury dla siebie, wtapiając się w nią poprzez mixtape'y i płyty 45-calowe. Wiele się wydarzyło od tamtej pory. Gentleman stał się niemiecką supergwiazdą. Oczekiwania ze strony wytwórni płytowych i publiczności wzrosły. Pomiędzy premierami albumów i długimi trasami koncertowymi występował w programach telewizyjnych takich jak Zing, Meinen Song i zasiadał w jury Talent Show. Takie zobowiązania mogą negatywnie wpłynąć na kreatywność. Rekompensował to sobie współpracą z niemieckimi raperami i gwiazdami popu. Eksperymentował ze śpiewaniem po niemiecku i wypracował wiarygodną, choć przewidywalną formułę swojego podejścia do współczesnych korzeni. A publiczność stała się bardziej krytyczna. Czy to w ogóle w porządku, żeby biały mieszkaniec Europy Środkowej grał muzykę z innej kultury i na tym zarabiał? Ale Gentleman nigdy nie zaprzeczał, skąd pochodzi jego muzyka. Teraz, po takim okresie konfuzji, mi zupełnie nie podobały się jego dwa ostatnie albumy. Ten krążek, mogę śmiało powiedzieć, że przykuwa uwagę i pokazuje Gentlemana od najbardziej pozytywnej strony. Dużo tutaj duetów. Kolejny duet to Christopher Martin, Open My Eyes.

Jeszcze przez chwilę nasz dzisiejszy gość, Gentleman, ze znakomitą wokalistką, Queen Omigą. Zawsze chciałem zrobić piosenkę z Co by było gdyby, wyobraź sobie, ponieważ widziałem takie graffiti. Wyobraź sobie, że wybucha wojna i nikt się na nią nie stawia. A co by było gdyby sprawia, że doceniasz co jest. To właśnie tutaj pojawia się wdzięczność. Bo nawet jeśli ujmiesz to w negatywny sposób, co by było, gdyby świat się skończył? Co by było, gdyby na Ziemię spadły bomby atomowe? Takie rzeczy. Wtedy zaczynasz doceniać, co jest. Ale co by było, gdyby, to wyzwolenie umysłu. Pokazuje ci, jak daleko możemy się posunąć. I znowu, zawsze to powtarzam na scenie. Jest rok 2026, a my wciąż żyjemy. Nadal tworzymy nową muzykę, wciąż potrafimy się śmiać, wciąż spotykamy się pomimo całej wrogości, pomimo całego tego gówna, które dzieje się na tym świecie. Wciąż potrafimy razem się czuć, możemy spotykać się na tej samej częstotliwości. A to, co by było gdyby, ma tylko pokazać, że umysł jest niepojęty. Gentleman Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Irena Dan, to była Strefa Dread. Do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Skąd bierze się magia? Ta prawdziwa, radiowa. Właśnie o tym porozmawiamy na festiwalu słuchowisk dla dzieci i młodzieży Wyobraź sobie imienia Kasi Stoparczyk.

0: Zagadkowa niedziela z Gorzowa Wielkopolskiego o głosie, o dźwięku i o wyobraźni. Z udziałem twórcy festiwalu, aktorek i reżyserów, artystów i czarodziejek mikrofonu. Zapraszam dziś tuż po 9:00. Maja Sołtysik.
1: Autopromocja.

Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy zagranicznych przebojów roku 1982. Dziś pora na polskie przeboje. Pierwszy już za nami, Republika i Kombinat. Pierwszy, numer jeden, jeśli chodzi o Republikę na trójkowej liście przebojów. I za chwilę trzy kolejne wczesne przeboje tego zespołu. Układ sił, gadające głowy i telefony.

Telefony i Republika, piosenka, która w roku 1982 dotarła na sam szczyt trójkowej listy przebojów, wcześniej Gadające głowy i na początku tego zestawu Układ sił. Teraz z Torunia przeniesiemy się do Lublina i posłuchamy grupy Budka Suflera na gitarze Jan Borysewicz.

Słuchaliśmy zespołu Budka Suflera w trzech piosenkach. Za ostatni grosz, bez satysfakcji, teraz rób co chcesz. Jan Borysewicz, który grał na gitarze we wszystkich wymienionych piosenkach, odszedł z grupy Budka Suflera i założył własny zespół Lady Punk.

Za nami trzy przeboje zespołu Lady Punk z roku 1982. Kolejno minus 10 w Rio, mała Lady Punk. Tu śpiewał Jan Borysewicz, nie Janusz Panasewicz. I wreszcie tańcz głupia, tańcz. Teraz oddział zamknięty. I na początek dwa utwory, które skomponował Andrzej Szpilman, syn słynnego naszego pianisty Władysława Szpilmana. Jeśli chodzi o tekst, to w pierwszym przypadku autorem tekstu jest Krzysztof Jaryczewski, a w drugim Marcin Ciempiel. Mowa o piosenkach Jestem zły i Andzia i ja. I wreszcie jako trzeci Ten wasz świat. Pierwszy duży przebój oddziału zamkniętego. Czwarte miejsce na liście przebojów programu trzeciego. Skomponował piosenkę gitarzysta zespołu oddział zamknięty Wojciech Łuczaj-Pogorzelski, a tekst napisał wokalista Krzysztof Jaryczewski. Teraz zmienimy nieco klimat i będziemy słuchać wczesnych nagrań zespołu TSA.

Słuchaliśmy zespołu Oddział Zamknięty i trzech przebojów w wykonaniu tej grupy z roku 1982. Jestem zły, Andzia i ja i ten wasz świat. A teraz TSA.

Mass media, wpadka i zwierzenia kontestatora. Słuchaliśmy grupy TSA. Ta ostatnia piosenka dotarła do 6. miejsca listy przebojów programu 3. A teraz zespół Perfekt i na początek wielki przebój tej grupy Objazdowe Niemekino.

Pocztówka do państwa Jareckich. Kompozycja Zbigniewa Hołdysa do tekstu Bogdana Olewicza. Wcześniej, co za hałas, co za szum. Tutaj Zbigniew Hołdys jest odpowiedzialny zarówno za muzykę, jak i słowa. I wreszcie na początku objazdowe nieme kino. Zbigniew Hołdys muzyka, tekst Bogdan Olewicz. Teraz z Warszawy przeniesiemy się do Poznania i będziemy słuchać zespołu Lombard.

Za nami trzy piosenki w wykonaniu zespołu Lombard. Po kolei Taniec Pingwina na szkle, później Nasz ostatni taniec, największy przebój grupy Lombard z początku działalności, drugie miejsce na trójkowej liście przebojów i wreszcie jako ostatni Droga Pani z telewizji. A teraz zespół, który powstał znacznie wcześniej niż większość dzisiaj prezentowanych, 2+1.

Nic nie boli. Największy przebój zespołu 2 plus 1 z lat 80. Wcześniej Obłędu chce, a jako pierwszy w tym zestawie utwór Kalkuta nocą. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny wzmacniacz, w której dziś gościły polskie przeboje roku 1982. Ja już Państwa żegnam, bardzo dziękuję, życzę spokojnej niedzieli i na zakończenie jeszcze cztery polskie przeboje. W rolach głównych zespół Śmierć Kliniczna, Izabela Trojanowska, Kapitan Nemo i Marek Biliński. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
2: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
1: Ludzie i muzyka już dzisiaj po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
2: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. RCB wysłało alerty w związku z atakiem Rosjan na Ukrainę, dostali je mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Szef MSZ apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich, chodzi o 46 nazwisk. Niebawem otwarcie 3 stacji drugiej linii metra w Warszawie, prace są na finiszu. Rosjanie atakują Ukrainę, Polska poderwała samoloty. RCB wysłało w nocy alerty w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza kilku powiatów województwa lubelskiego. SMS-y otrzymali mieszkańcy powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i Chełma na Lubelszczyźnie. Po mniej więcej godzinie alerty odwołano. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Podczas wizyty w stolicy Ukrainy ponownie zwrócił się do Karola Nawrockiego o zatwierdzenie nominacji Piotra Łukasiewicza na ambasadora w Kijowie.
4: Pragnę ponowić ten apel. Panie prezydencie, skoro sam pan nie przyjeżdża do Kijowa, to chociaż mógłby pan podpisać nominację pułkownika Łukasiewicza, który służył ojczyźnie jako attaché wojskowy w Afganistanie pod ostrzałem, potem ambasador w Afganistanie w czasie wojny tam i tu już kolejny rok.
3: Szef MSZ-u informował w ubiegłym tygodniu, że na biurku prezydenta znajduje się 46 kandydatur na polskich ambasadorów. Jak zaznaczył, zdecydowaną większość stanowią zawodowi dyplomaci. Zaczynamy remont obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce, powiedział w nagraniu zrealizowanym na szczycie minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu podkreślił, że jest to obiekt, który mimo swojej długiej historii nadal jest ważny dla polskiej nauki oraz dla bezpieczeństwa państwa. Dariusz Klimczak zaznaczył także, że inwestycja realizowana w terenie wysokogórskim będzie wyjątkowo trudna.
5: To miejsce od ponad 200 lat dostarcza bezcennych danych o pogodzie, które mają znaczenie nie tylko dla meteorologii, ale również dla naszego bezpieczeństwa. Dziś sam obiekt wymaga jednak gruntownej modernizacji. Realizacja inwestycji będzie dużym wyzwaniem. Śnieżka słynie z

0: silnych wiatrów i gwałtownych zmian pogody. Wszystko to przy konieczności ochrony cennego środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego i zachowania dziedzictwa architektonicznego obserwatorium.
1: IMGW zakłada, że remont na Śnieżce zakończy się do 2031 roku. Chociaż Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego już się zakończył, to w Kielcach wciąż trwają Army Days. Mieszkańcy mogą obejrzeć polski sprzęt wojskowy, w tym nowoczesne drony, symulatory, wyrzutnie rakiet, czołgi i ciężki sprzęt bojowy, mówi podpułkownik Renata Mycio z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
2: Sprzęt, który prezentuje się na Placu Wolności, jest to sprzęt, który wcześniej prezentował się podczas MSPO. Stąd też zrobiliśmy taki otwarty dzień dla mieszkańców, aby mogli podziwiać to, czym siły zbrojne się posługują. Nie zawsze mamy możliwość oglądania czołgów, tym bardziej na Placu Wolności.
1: Army Days to nie tylko wystawy i prezentacje, ale także wydarzenie muzyczne i artystyczne. Finałowy koncert galowy odbędzie się w kadzielni. Prace na ostatnim fragmencie drugiej linii metra dobiegają końca. Na warszawskim Bemowie zostaną dane 3 stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Jeszcze w tym miesiącu na torowisko wjedzie pociąg testowy, mówi rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń.
3: Także pod koniec miesiąca na swoje miejsce docelowe wróci pętla autobusowa. Tak więc prace są na końcowym etapie. 9 listopada kończy się kontrakt. Tego dnia będzie zgłoszone zarówno stacje pasażerskie Lazurowa, Chrzanów, jak i Karolin, a także stacja techniczno-postojowa Mory do Winbu, tak aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
1: Wczoraj mieszkańcy mogli zobaczyć, jak powstaje metro i zwiedzić stację Lazurowa. Przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie zwracają uwagę na problemy, z jakimi spotykają się absolwenci polskich szkół z Wileńszczyzny podczas rekrutacji na uczelnie w Polsce. Chodzi m.in. o wymagane przez niektóre uczelnie dodatkowe potwierdzenie znajomości języka polskiego.
4: Dariusz Żybort z Fundacji Wilensis Medicorum, pomagającej młodym Polakom z Wileńszczyzny, mówi Polskiemu Radiu, że w tym roku z tym problemem spotkały się m.in. absolwentki polskich szkół na Litwie.
5: Uczelnie w Polsce wymagają certyfikat znajomości języka polskiego, co najmniej na poziomie B2.
4: Dodatkowe potwierdzenie znajomości języka wymagane jest od niektórych kandydatów mimo ukończenia przez nich polskich szkół na Litwie i zdawania matury z języka polskiego.
5: Powiem otwarcie, to jest po prostu brak znajomości rektorów uczelni, że oni po prostu się nie orientują, jaka jest sytuacja na Litwie, że mieszkają tutaj Polacy, że są polskie szkoły.
4: Dodaje Żybort i zapowiada, że sprawa będzie przedstawiana polskim władzom. Tymczasem Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie wymagają od obywateli Unii Europejskiej przedstawienia certyfikatu. Resort zwrócił na to uwagę uczelniom, wskazując m.in. na osoby posiadające świadectwa maturalne polskich szkół wydane na Litwie. Uczelnie zachowują jednak autonomię w ustalaniu warunków rekrutacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra albo dobra, a 16% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś pochmurno i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni.
7: Autopromocja.
8: Skąd bierze się magia? Ta prawdziwa, radiowa. Właśnie o tym porozmawiamy na Festiwalu Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży Wyobraź Sobie imienia Kasi Stoparczyk. Zagadkowa niedziela z Gorzowa Wielkopolskiego o głosie, o dźwięku i o wyobraźni. Z udziałem twórcy festiwalu, aktorek i reżyserów, artystów i czarodziejek mikrofonu. Zapraszam dziś tuż po 9:00. Maja Sołtysik.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Muzyczne rozmowy.
11: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko Państwu. 14 września przypada co roku Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Upamiętnia ono rocznicę poświęcenia Bazylik w Jerozolimie w IV wieku oraz pierwszą publiczną adorację relikwii Krzyża Świętego z 14 września 335 roku. Jaka muzyka towarzyszy temu wydarzeniu i kim była pierwsza chrześcijańska archeolożka? O tym wszystkim za chwilę.

0: Krzyżu Święty nade wszystko w wersji Mariusza Lubomskiego, Iwony Lorantz, Katarzyny Groniec i Ryszarda Wojciula. To taka bardzo nowoczesna propozycja, stylizowana trochę na średniowiecze. Niektóre utwory akurat ten na renesans. A dziś w muzycznych rozmowach przenosimy się do Krakowa dosłownie, bo raz będziemy bliżej Tyńca, to znowu w Polskim Radiu Kraków. A zaczynamy na słynnej Stolarskiej u Dominikanów. Ojciec Łukasz Miśko, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, prowincjalny promotor liturgii, urodzony w Przemyślu, ale zakochany w krakowskich Dominikanach, którzy zmienili jego spojrzenie na muzykę liturgiczną. Krzyżu Święty nade wszystko w wersji Mariusza Lubomskiego, Ryszarda Wojciula, Iwony Lorantz, Katarzyny Groniec. Stara płyta swego czasu bardzo popularna na antenach Polskiego Radia. Czy rewolucja może dotyczyć muzyki liturgicznej? Czy przewrót, rewolta to dobre słowo, jeśli myślimy o muzyce liturgicznej?
1: Przede wszystkim witam Państwa i cieszę się, że możemy trochę o tej muzyce związanej z liturgią porozmawiać w kontekście tego święta właśnie, święta podwyższenia krzyża. Czy rewolta, rewolucja to jest dobre słowo? No, myślę, że nie, choć można wsadzić taki kij w mrowisko i zacząć właśnie od tego rozmowę. I to może pójść w bardzo ciekawym kierunku, jak w ogóle żyje liturgia. W mojej osobistej drodze gdzieś był taki przewrót prawie rewolucyjny, kiedy odkryłem muzykę Dominikanów z Krakowa. Natomiast sama muzyka w liturgii, jak też sama liturgia, to jest coś organicznego, coś, co nie jest własnością jakiejś grupy ludzi, jakkolwiek twórczej i uzdolnionej, ale jest przede wszystkim jakoś takim darem, który gdzieś zasadzony, jak jakieś takie małe ziarenko, rozwija się i przez te wieki rośnie. Więc rewolucja raczej nie. Ewolucja jak najbardziej.
0: A czy ewolucją możemy nazwać takie próby interpretacji, jaką dokonali tutaj artyści, muzycy, wokaliści?
1: Myślę, że to są bardzo potrzebne takie próby odświeżenia czy odkrycia na nowo czegoś, co być może nam już tak trochę się przyzwyczaiło. Myśmy się oswoili i te teksty i muzyka, która żyje sobie od wieków w liturgii, straciła taki pazur i wpływ na nas, więc wtedy artyści no właśnie siadają razem i jakoś w tym momencie geniuszu mówią, a może byśmy to zagrali szybciej, w innym rytmie, inne instrumentarium, inna harmonizacja, nie? I nagle odkrywamy, że ten tekst ma potencjał. Czy on ma wrócić do liturgii? Czy zgromadzenie liturgiczne powinno tak właśnie śpiewać? Pewnie nie. Ale też pamiętajmy, że muzyka religijna, muzyka sakralna, ona też jest jakoś szersza niż muzyka liturgiczna. Tak, muzyka, która w liturgii żyje, to jest pewien wąski wycinek tego, co nas muzycznie pobudza do takiego współmyślenia z tajemnicami wiary.

0: Krzyżu Święty, pasyjna pieśń z XVI wieku, żyjąca w liturgii do dnia dzisiejszego, wykonywana w różnych odsłonach, również u dominikanów, czy można powiedzieć na dominikańską nutę?
1: Jak najbardziej. Patrzę nawet na nasz dominikański śpiewnik, nie pamięta Truiso, ile różnych wersji tego tekstu tutaj żyje, chociażby z kancjonału.

0: Zamojskiego, Krzyżu Święty i Chwalebny, wykonywany u nas oczywiście klasyczne Krzyżu Święty w różnych harmonizacjach. Więc Dominikanie, no chyba ten nasz geniusz na tym polega. Teraz tak troszkę aż usłyszałem siebie mówiącego o naszym geniuszu i się zawahałem, ale niech będzie, skończę
1: Niech tak
0: to zdanie.
1: będzie.
0: To nie jest osobisty geniusz mnie czy któregokolwiek Dominikanina, ale jakiś taki kolektywny geniusz tego środowiska wokół Dominikanów. No, że tam rzeczy stare i nowe koegzystują. Prawda, że tam można śpiewać chorałowe Vexilla Regis Prodeunt Wenacjusza Fortunata z VI wieku i można śpiewać Pawła Bębenka z wieku XX, ale pomiędzy wszystko inne.
1: Dlaczego wracamy do tych pieśni? Wracamy dlatego, że prawie 1700 lat temu, 14 września, po raz pierwszy, tak liczymy, odbyła się uroczystość Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Właściwie jakie wydarzenie ta uroczystość upamiętnia do dnia dzisiejszego, od tych 1700 lat? Od czego to wszystko się zaczęło?
0: Eusebiusz z Cezarei wspomina o roku 335, bez dokładnej daty, że to jest dedykacja dwóch bazylik w Jerozolimie, bardzo ważnych. Bazyliki Zmartwychwstania oraz Bazyliki Męczenników, nazywanej też Kościołem Krzyża.

Od mniej więcej tego czasu świętuje się rzeczywiście 13 września poświęcenie tej pierwszej bazyliki Zmartwychwstania, a dzień później, czyli 14, Bazylika Krzyża, Bazylika Męczenników. Natomiast wydarzenie, które tak pewnie trochę, no, kwazimitycznie dało impuls temu, to odnalezienie przez cesarzową Helenę, czyli mamę cesarza Konstantyna, relikwii prawdziwego krzyża. To, że one zostały odnalezione, to pisze wielu autorów. To, czy przez Helenę i w jakich okolicznościach, to już są takie późniejsze apokryfy, ale ten krzyż, ta relikwia rzeczywiście w IV wieku w Jerozolimie była czczona. A zatem śpiewamy często Jaśnieje Krzyż Chwalebny, czyli to jest taka współczesna wersja tego bardzo starożytnego, bo napisanego już w VI-VII wieku przez Wenecjusza Fortunata, hymnu Vexilla Regis Prodeunt, sztandary króla się wznoszą. No i znowu nawet ta pierwsza myśl, pierwszy obraz, jaśnieje krzyż chwalebny, to już ustawia nam perspektywę, no, że nie patrzymy tylko na narzędzie tortur, które jest no, jakoś, nie wiem, brudne w tym brudzie i kurzu i krwi i przypominam tylko o okrucieństwie, którego doświadczył Jezus, ale to jest krzyż chwalebny, który świeci, który jaśnieje, który jest znakiem w jakimś naszym takim egzystencjalnym półmroku, że my idziemy za tym krzyżem, który jest sztandarem, jest banerem, jest naszym takim proporcem, który niesiemy dumnie, bo wiemy, że do nas prowadzi. Nie? I to jest też taka muzyka, którą Paweł Bębenek już ponad 20 lat temu skomponował. I on ma w sobie taki właśnie marszowy, niezwykły charakter. Jaś

0: W jakim momencie liturgii śpiewa się ten utwór?
1: Wiecie państwo, to jest oczywiście taki dylemat współczesnego organisty czy kantora, dlatego że odkąd już nie jesteśmy tak wprost związani graduałem, czyli księgą liturgiczną rzymską, która wprost tam podaje, co śpiewać na introit, a co na oficjum, a co na komunio.
0: No właśnie.
1: Prawda? Mamy trochę dowolności. Tak naprawdę Vexilla Regis, czyli ten łaciński hymn o sztandarach króla, które się wznoszą, on jest we współczesnej liturgii przypisany jako hymn nieszporny, czyli hymn liturgii godzin, która się odbywa wieczorem. Natomiast księgi liturgiczne, które wciąż istnieją, nasz graduał rzymski z 1974 roku, on sugeruje śpiew introitu, czyli na wejście mszy świętej, na rozpoczęcie, nos autem gloriari, czyli my powinniśmy się chlubić w krzyżu Chrystusa. To jest ten tekst. I on się powtarza zarówno w czasie Triduum Paschalnego, w Wielki Czwartek na początek, jak też właśnie w Święto Podwyższenia Krzyża. A myśmy się chlubić powinni w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze. Daje nam perspektywę teologiczną.
0: No właśnie. I teraz trochę apokryficznie. Ta pierwsza chrześcijańska archeolożka miała świadomość wagi tego krzyża, a potem relikwii krzyża, które rozeszły się na cały świat, czyli na Europę.
1: Jak najbardziej. No, też przesunięcia historyczne później powodowały, że ten krzyż, te relikwie, one tak jakby podróżowały przez Bizancjum na zachód. Rzym oczywiście chciał mieć też swoje kawałki tych relikwii, a później papież, jak to papieże lubią, rozdawał je różnym chrześcijańskim władcom Europy, więc ten krzyż się faktycznie rozszedł. Natomiast Helena, oczywiście mówimy o pierwszej chrześcijańskiej cesarzowej, tak, mamie Konstantyna, który, no tutaj też badacze dysputują, w którym momencie tak naprawdę Konstantyn stał się chrześcijaninem. Natomiast na pewno przez swój edykt sprawił, że chrześcijaństwo stało się oficjalną religią cesarstwa.
0: My mówimy o zwycięstwie na moście mulwińskim.
1: No i edykcie mediolańskim, tak, z 313 roku, tak. Natomiast rzeczywiście, tak sobie próbujemy wyobrazić, to jest ciekawy eksperyment, no właśnie czym były dla tych ludzi relikwie tego krzyża, który niósł Chrystus, to znaczy Chrystus niósł, wydaje się, nie cały krzyż, tylko tę poprzeczną belkę, patibulum, prawda? Natomiast później został przywieszony, przymocowany do pionowej belki, stąd ten znak krzyża. No właśnie, co czuli ci chrześcijanie, którzy gdzieś tam wygrzebali w ruinach Jerozolimy ten kawałek drzewa, czy kawał, prawda? To połączenie z męką Chrystusa, która też no, nie jest męką samą dla siebie, ale jest takim narzędziem naszego ratunku, że my jesteśmy zbawieni przez to, co Chrystus zdecydował się poświęcić dla nas. I o tym mówią też teksty liturgiczne tego święta, że to nie jest cierpiętnictwo, to nie jest celebracja bólu i cierpienia i krwi i ciężaru belki, tylko to jest celebracja no, triumfu miłości, która jest silniejsza.
0: Kolejne pieśni, które my dobrze znamy, a nad którymi się często nie zastanawiamy się nad ich treścią tak głęboko, to znaczy ja stawiam taką tezę, wcale nie musi tak być, ale pieśni, które z reguły wykonuje się w Wielkim Poście, w swe ramiona mnie weź, o Panie Ty nam dajesz, to są pieśni, które wykonuje

0: Dokonuje się właśnie tego dnia w święto podwyższenia Krzyża Świętego?
1: Jak najbardziej. Myślę, że ten śpiew w swe ramiona mnie weź mocą krzyża, dodaj sił i dalej w księgę życia mnie wpisz do swej chwały, przyjąć chciej. To jest podsumowanie tej teologicznej perspektywy, która się przewija we wszystkich tekstach liturgicznych podwyższenia krzyża, że nam chodzi o to, żeby ten krzyż nam jakoś umożliwił drogę do pełni życia, do swej chwały przyjąć chciej, w księgę życia mnie wpisz. Że znowu nie zatrzymujemy się na krzyżu, ale przez krzyż chcemy iść dalej do tego zmartwychwstania, które się dokonało w historii Jezusa, ale jest tak naprawdę dla nas, jak mówimy po świętym Pawle, pierwocinami, czyli takim zapoczątkowaniem czegoś, co przez nas ma być kontynuowane. Ale też wszystkie śpiewy, które mówią o adoracji krzyża, Adoramus te Christe, jak chociażby prosty kanon z Teze, który również jest w wielu kościołach w Polsce śpiewany. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Czyli adorujemy Cię Chryste i uwielbiamy Cię, bo przez swoje zmartwychwstanie nas wybawiłeś.
0: O sacrum convivum?
1: Czemu nie? Choć to bardziej eucharystyczne. Ale zaraz mówimy tam, że pamiątka pasji Chrystusa się dla nas w tej świętej uczcie jakby uobecnia, tak? Więc to jest rzeczywiście też dobry tekst.

0: spotykamy się 13 września i to są również te dni, kiedy Dominikanie razem z osobami, które czują tego ducha liturgicznego, spotykają się w murach benedyktyńskiego klasztoru w Tyńcu. Nie po raz pierwszy. Na rekolekcjach, a w tym roku z hasłem Błogosławiony jesteś Panie, starotestamentalne korzenie liturgii. Czy na rekolekcjach, które odbywają się w bliskiej styczności ze świętem podwyższenia Krzyża Świętego, porusza się również temat takich pieśni liturgicznych, tych dotyczących konkretnej uroczystości?
1: Ach, byłoby pięknie, gdybyśmy tak mogli się wychylić ku temu następnemu świętu. Nasze rekolekcje rzeczywiście odbywają się w weekend, piątek, sobota i niedziela i jakoś chyba, jeśli chodzi o te teksty liturgiczne, zostajemy w tych konkretnych dniach. To jest taki fenomen, te nasze rekolekcje liturgiczne, bo one już prawie 20 lat się odbywają w różnych miejscach. Tyniec od kilku lat, natomiast one tak też trochę podróżują po okolicach Krakowa. I to jest takie połączenie konferencji naukowej dla pasjonatów liturgii z rekolekcjami właśnie, gdzie nie tylko mówimy o jakichś aspektach naszej chrześcijańskiej liturgii, ale też chcemy w piękny, taki głęboki sposób razem celebrować tę liturgię, zarówno liturgię godzin, jak też Eucharystii, śpiewając między innymi dominikańskie pieśni, choć nie tylko.
0: Można powiedzieć, że to jest takie uczenie się w praktyce. Ja zawsze się zastanawiam, czy na takie rekolekcje, czy na takie warsztaty liturgiczne mogą i przyjeżdżają osoby, które są zafascynowane same z siebie liturgią, może bardziej pieśniami i muzyką liturgiczną, ale niekoniecznie są zaangażowane religijnie. Czy to się tak da?
1: Z naszej strony jak najbardziej. Każda edycja tych naszych rekolekcji ma taki swój specjalistyczny temat. To znaczy wybieramy jakiś taki, no, można by powiedzieć nawet po prostu akademicki temat, jak chociażby te starotestamentalne korzenie liturgii chrześcijańskiej. W dawniejszych edycjach mówiliśmy na przykład o historii ksiąg liturgicznych i co możemy tam wyczytać o teologii. Mówiliśmy o współczesnych modlitwach eucharystycznych mszału rzymskiego. Różne tematy. Natomiast myślę, że one mają w sobie dla pasjonatów taki potencjał. No, mogę sobie wyobrazić, że ktoś jest po prostu zafascynowany historią liturgii, historią sztuki sakralnej, może historią biblijną. Tak naprawdę dzisiaj w tej edycji, która w Tyńcu trwa, my się zagłębiamy w bardzo takie biblijne korzenie, tak, bo mówimy o Starym Testamencie i jak liturgia żydowska kształtowała liturgię pierwszych pokoleń chrześcijan. A zatem ktoś, kto może niekoniecznie jest zaangażowany religijnie, ale po prostu ciekawią go te tematy, myślę, że może się odnaleźć.

Ojcze, wiemy, że po pierwsze, ojciec wykroił dla nas chwilę pomiędzy wszystkimi wydarzeniami, które się dzieją i czasem, którego ojciec de facto nie

0: Nie ma, więc za to bardzo dziękujemy i
1: bardzo
0: może,
1: miło.
0: Może na zamknięcie naszej opowieści przeplecionej cały czas pieśniami liturgicznymi w wykonaniu Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, pieśń, którą ojciec by nam zaproponował na zamknięcie pierwszej godziny, takiej dotykającej tego święta Podwyższenia Krzyża?
1: Myślę, że na zakończenie zaproponowałbym wsłuchanie się w pieśń Króla Wznoszą się Znamiona. To tak naprawdę jest jeszcze inna wersja i muzyczna, ale też trochę inne tłumaczenie tekstu tego naszego starochrześcijańskiego hymnu Werencjusza Fortunata o krzyżu, który jest sztandarem, który błyska, rozświetla drogę. I myślę, że ta wersja to jest melodia księdza Odrobiny. Ona jest taka bardzo medytacyjna i trochę od innej strony nam oświetli tajemnicę krzyża niż ten radosny marszowy utwór Pawła Bębenka, którego wspólnie wysłuchaliśmy.
0: Bardzo pięknie, ojcu. Dziękujemy za to, że znalazł dla nas czas w tym bardzo trudnym momencie zabiegania i wydarzeń muzycznych, które się dzieją. Ojciec Łukasz Miśko, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego i prowincjalny promotor liturgii. A dla prowincjalnego promotora liturgii, czym jest Podwyższenie Krzyża Świętego, ta uroczystość?
1: No, to teraz tak osobiście.
0: Tak.
1: To znaczy, ja mam jakąś taką od wielu lat niezwykłą więź z tym świętem. Chyba odkąd mieszkałem w Nowym Jorku i w Muzeum Sztuki Średniowiecznej, które tam jest, The Cloisters, odkryłem taki średniowieczny krzyż. Państwo może kojarzycie, że średniowieczne krzyże z pierwszych wieków średniowiecza, one były bardzo inne niż te takie późniejsze umęczone wizerunki Jezusa, prawda? To był Jezus żyjący, tronujący, królujący z krzyża. On miał oczy otwarte, żeby prawie zmartwychwstały. Znaczy prawie. No, to był Jezus w koronie, w szatach królewskich. On tronował z krzyża, on królował z krzyża. I tam właśnie w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Średniowiecznej, taki wielki krzyż, oczywiście przywiony z Europy, wisi. I jakoś tak mnie to zachwyciło, a potem już chyba osobiście co roku odkrywam, co to znaczy, że krzyż jest znakiem zwycięstwa. Tak dla mnie, dla wspólnoty wiary, w której jestem. Więc to gdzieś jest takie święto nadziei bardzo realnej, nie? Że ona też jest taka jak ciało Jezusa, trochę pełna ran i uszkodzona egzystencjalnie przez to wszystko, co w świecie się dzieje, natomiast nadzieja i zwycięstwo i perspektywa zmartwychwstania to jest to coś, co w tym święcie co roku odkrywam.
0: Bardzo pięknie, ojcu, dziękujemy raz jeszcze. No a my pozostaniemy w Krakowie, ponieważ ze Stolarskiej i od ojców Dominikanów przeprowadzimy się bardzo bliziutko, bo do Bazyliki Franciszkańskiej i do Polskiego Radia Kraków. Dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Leon nie wydaje się traktować świata wielkich pieniędzy jako rzeczywistości, którą Kościół powinien obserwować z bezpiecznej odległości. Przeciwnie, wchodzi z nim w kontakt, korzysta z kompetencji, a jednocześnie bardzo wyraźnie przypomina o granicach, jakie kapitałowi wyznaczają godność człowieka i dobro wspólne, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. W encyklice Magnifica Humanitas papież pisze, że inicjatywa przedsiębiorcza może być prawdziwym powołaniem i może tworzyć bogactwo poprawiające życie ludzi. Zaraz jednak dodaje, że wolność gospodarcza nie jest absolutna, a jej miarą pozostaje dobro wspólne i godność człowieka. Z kolei w refleksji nad demokracją przestrzega przed koncentracją władzy ekonomicznej i technologicznej w rękach nielicznych. Dlatego chyba zbyt wcześnie byłoby mówić o jakimś politycznym sojuszu Leona, a już tym bardziej o budowaniu przeciwwagi wobec Donalda Trumpa czy któregokolwiek innego ośrodka politycznego. Widać coś innego. Próbę tworzenia sieci ludzi i instytucji, które rzeczywiście mogą coś zrobić, a już na pewno symbolicznie oddziaływać na społeczeństwo. Papież nie musi przecież dysponować dywizjami, korporacjami ani miliardowymi budżetami, aby gromadzić przy jednym stole tych, którzy nimi dysponują. Może natomiast próbować nadać ich działaniom moralny kierunek, jak wydaje się to czynić Leon XIV. Czytamy dalej. Być może właśnie dlatego jednym z charakterystycznych słów tego pontyfikatu staje się sieć. W Madrycie Leon XIV mówił przedstawicielom kultury, edukacji, gospodarki i sportu o potrzebie budowania relacji w coraz bardziej podzielonym społeczeństwie. W minioną środę, rozpoczynając cykl kateches o Gaudium et Spes, przypomniał, że Kościół nie może pozostawać biernym obserwatorem historii, lecz powinien wejść w rzeczywistość i mierzyć się z jej sprzecznościami. To bez wątpienia także powrót pojęcia dobra wspólnego, wracającego za sprawą Leona do słownika nie tylko ekonomistów, ale i części polityków, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Celem wychowania nie jest najlepszy uczeń w klasie. Celem jest człowiek mądry, wolny i odpowiedzialny. Taki, który potrafi pracować, myśleć samodzielnie, kochać i dotrzymywać słowa, przeprosić i nie przejść obojętnie obok kogoś słabszego, pisze Sławomir Fido w tygodniku Idziemy. Jednym z największych nieporozumień współczesnego wychowania może być przekonanie, że dziecko to projekt do zoptymalizowania. Rodzic staje się kierownikiem procesu przyszłość, szkoła dostawcą usług, zajęcia dodatkowe inwestycją, a młody człowiek portfelem talentów, który należy dobrze zdywersyfikować. Tymczasem dziecko nie jest lokatą o 20-letnim terminie zapadalności, jest człowiekiem. Ma swój temperament, wrażliwość, tempo rozwoju, zdolności, słabości, dni znakomite i takie, w których sukcesem jest przetrwanie. Czytamy dalej. Potrzeba obecności, spaceru, kilku minut przed snem, wspólnego posiłku. Najlepszą inwestycją rodziców nie jest najdroższa szkoła ani kurs językowy. Jest nią czas połączony z uwagą. Kłopot z tą inwestycją polega na tym, że długo nie przysyła raportów kwartalnych. Nastolatki odpowiadają wzruszeniem ramion, a po latach dorośli pamiętają, kto na nich czekał, kto nie zrobił tragedii z nieudanego egzaminu, kto umiał postawić granice, przebaczyć i nadal w nich wierzyć. Wykształcenie może otworzyć przed młodym człowiekiem wiele drzwi, ale dopiero charakter

0: charakter decyduje, co zrobi, gdy przez nie przejdzie. A pierwsze lekcje charakteru, te najważniejsze, bez ocen, świadectw i dyplomów uznania, zaczynają się zawsze w domu. To był Sławomir Fido i tygodnik Idziemy.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Odwołano alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Polska poderwała myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Duńsko-egipski film Woman Unknown z główną nagrodą festiwalu filmowego w Wenecji. W Bydgoszczy wyburzono 100-metrowy komin, to była najwyższa budowla w mieście. Nocne alerty dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W jednym z nich apelowano o udanie się w bezpieczne miejsce. Po kilkunastu minutach alert został odwołany. Jednocześnie zaapelowano, by śledzić komunikaty.
8: Pierwszy alert o tym, że zostało poderwane polskie lotnictwo w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, został ogłoszony po godzinie 4:00. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało wtedy, że sytuacja jest monitorowana. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało natomiast, że uruchomiło niezbędne siły i środki. Kilka minut później RCB przekazało ostrzeżenie o możliwym ataku z powietrza. SMS-y z alertem trafiły do mieszkańców kilku powiatów na Lubelszczyźnie. Apelowano, by udać się w bezpieczne miejsce, stosować się do poleceń i oczekiwać kolejnych komunikatów. Miało to związek z podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po kilkunastu minutach alert ten został odwołany. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa istotnie na możliwości dostawy ropy do Europy, tak mówi ekonomista Marek Zuber. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
9: Nigdzie tej ropy nie zabraknie, oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiał być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja, to są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
7: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu. Złoty lew dla duńsko-egipskiego filmu Woman Unknown, srebrny lew, wielka nagroda jury dla południowo-koreańskiego Possible Love. Wczoraj wieczorem zakończył się 83. festiwal filmowy w Wenecji. Wyróżnienie specjalnie trafiło do twórców dokumentu NASA o śledztwie dotyczącym wykorzystania przez Izrael sztucznej inteligencji do namierzania celów w Gazie.
10: Brytyjska produkcja izraelskiego duetu Yuvala Abrahama i Rachel Shore była najdłużej oklaskiwanym filmem na tegorocznym festiwalu. 25 minut owacji po projekcji i na

0: koniec nagroda specjalna jury dla filmu pokazującego mechanizmy działania izraelskiego wojska w Strefie Gazy. Wierzę, że zaprzeczenie zbrodni pozwala jej trwać, dlatego właśnie szczególnie ważne jest, żeby Izraelczycy zobaczyli ten film. To nasz kraj popełnia te zbrodnie. Ważne, by dokument został obejrzany we Włoszech i Niemczech, bo rządy tych krajów blokują naciski na Izrael, mówił Yuval Abraham. Na konferencji prasowej przyznał również, że po projekcji filmu pojawiały się oprócz setek komentarzy również groźby. Naza był jednym z najbardziej politycznych i komentowanych filmów tegorocznego festiwalu w Wenecji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: 100-metrowy komin przy ulicy Żeglarskiej w Bydgoszczy został wyburzony. To symboliczny moment odejścia od technologii węglowych i przejścia na nowoczesne źródła gazowe. Komin wybudowano w 1978 roku. Przez dekady wpisywał się w krajobraz Bydgoszczy. Moment jego detonacji przyciągnął wielu mieszkańców.
2: Obserwowałyśmy z daleka, ale widzieliśmy końcówkę komina, jak stał i momentalnie tylko powstał huk i ładnie przechylał się, przewracał się i potem tylko łuna kurzu.
3: Lepsze było nieźle, tak?
4: Żeśmy z mostu obserwowały.
3: Poszło szybko.
5: Mam nadzieję, że nic ze ścian nie zleciało nam.
6: Trochę nam żal, bo tu mieszkamy tyle lat, to troszkę nam żal jest, nie?
5: Ja sentymentu nie mam specjalnie do niego.
1: Komin na terenie elektrociepłowni Bydgoszcz był dotychczas najwyższą budowlą w mieście. Naukowcy zachęcają do wzięcia udziału w wyjątkowej internetowej ankiecie, w której można oceniać fotografie wykonane przez bociany. Ptaki wyposażone są w specjalne nadajniki oraz kamery, które wykonują tysiące zdjęć, do których oceny w celach naukowych zapraszają naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. To pierwszy projekt na świecie, w którym ludzie mogą oceniać zdjęcia wykonane przez kamery znajdujące się na ptakach, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Sami nie jesteśmy w stanie ocenić takiej masy zdjęć, ale możemy je udostępniać różnymi partiami ludziom. Taka ankietka zajmuje raptem 5-7 minut. Oczywiście jest dobrowolna, bezpłatna.
1: Szczegóły projektu są na stronach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Mateusz Foremniak.
9: Dzień dobry. Zmiany, zmiany, zmiany. Tak można najkrócej stracić najświeższe informacje sportowe. Pierwsza zmiana dokonała się w nocy na kortach w Nowym Jorku. Nową mistrzynią US Open, a także liderką światowego rankingu tenisistek została Jelena Rybakina. W finale 6-4, 5-7 i 6-2 ograła ustępującą dominatorkę Arynę Sabalenkę. Roszada na szczycie dokonała się również w żużlowym Grand Prix. Plastron lidera na rzecz najlepszego wojens Roberta Lamberta utracił piąty wczoraj Bartosz Zmarzlik. Okoliczności były jednak nietypowe, bo z powodu warunków atmosferycznych zawody przerwano po fazie zasadniczej. Zdaniem żużlowego eksperta Rafała Lewickiego była to słuszna decyzja organizatorów.
10: Nie możemy mówić o kontrowersji. Nie wiadomo, że są ci, którzy cieszą się bardziej, są ci, którzy trochę stracili, że nie mogli jakby rozegrać tego do końca, ale tutaj losy tytułu i tak rozstrzygną się na torze w Toruniu.
9: Wspomniane zawody w Toruniu 26 września, sprawa mistrzostwa rozstrzygnie się pomiędzy Lambertem, Zmarzlikiem i aktualnie trzecim w generalce Bradym Kercem. Modyfikacji uległa także tabela PKO Ekstraklasy. Wszystko za sprawą hitowego starcia w Zabrzu, gdzie wicemistrzowie spod Herbu Górnika przyjmowali aktualnych mistrzów Polski, a więc Lecha. Stanęło na zwycięstwie gospodarzy 2-1, które tak ocenia ich trener Michał Gaszparik.
11: Zasłużony. Przez cały mecz graliśmy na zwycięstwo. Lech tylko jeden celny strzał oddał po naszym wielkim błądzie. Straciliśmy to bramkę, ale pomogli nam potem zmiany. Definicja słowa team to jest Górnik Zabrze.
9: Na ten moment jest to też definicja słowa lider. Lech wylądował na miejscu drugim. W pozostałych wczorajszych meczach również po 2-1 Korona wygrała ze Śląskiem, a Zagłębie z GKS-em Katowice. Do ligowego grania na dobre wrócili szczypiorniści i trzeba przyznać, dominatorzy trzymają formę. Industria Kielce 46-30 wygrała z Piotrkowianinem, a Wisła Płock 37-32 z Ostrowią. W pucharze EHF MKS Kalisz 28-23 ograł Handball Brno. Skoro już przy europejskich występach jesteśmy, warto również wspomnieć o porażce hokeistów GKS-u Tychy w Lidze Mistrzów. Tylko 0-1 z Servet Genewa, a za godzinę zajrzymy do naszych siatkarzy, którzy rozkręcają się w Mistrzostwach Europy.
1: Dziś pochmurno i może padać deszcz. Tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni.
12: Autopromocja.
8: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów.

0: Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
1: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
0: Ludzie i muzyka już dzisiaj po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
1: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Muzyczne rozmowy.
4: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się raz jeszcze i witam serdecznie. W ostatnią niedzielę razem z Anną Żochowską opowiadałam Państwu o szlakach świętego Franciszka we Włoszech i o tym, jak się pielgrzymuje przez Toskanię, Umbrię, do Lawerny, do Asyżu, z Rzymu do Asyżu. Przypominałyśmy kompozycję Joachima Menzla, taką jazzową kompozycję, Oratorium Transitus, które wystawione było premierowo w Krakowie. Wszystko za sprawą trwających uroczystości 800-lecia śmierci świętego Franciszka. No nie jest to nasze ostatnie słowo na temat muzycznych wydarzeń poświęconych rocznicy 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Dziś z Włoch przeniesiemy się do Krakowa.

0: Ite, czyli idźcie, z Mszy Męczenników. To utwór, który został napisany przez krakowskiego kompozytora i dyrygenta Piotra Pałkę. Słowa do części zmiennych napisał ojciec Andrzej Zając. Dzieło zostało wykonane w dzień beatyfikacji 5 grudnia 2015 roku w Bazylice Franciszkanów w Krakowie. A z nami w Radiu Kraków Piotr Pałka, kompozytor, dyrygent, śpiewak, pedagog, producent i wykładowca akademicki. Kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry.
0: I nie po raz pierwszy ojciec Andrzej Zając, franciszkanin, poeta, autor libretta, a właściwie autor wielu libret do kolejnych wielkich dzieł muzycznych o tematyce franciszkańskiej. Prosto z Rzymu do Krakowa. Witam ojca pięknie.
2: Pokój dobro.
0: I ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin, rzecznik prasowy krakowskiej prowincji Franciszkanów oraz dziennikarz. Kłaniam się nisko.
3: Kłaniam się również. Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro. To dzięki ojcu możemy się dzisiaj spotkać w tak szerokim, wyjątkowym gronie. Czy ojciec tak tę żyłkę medialną i zmysł organizacyjny to od dziecka posiadał?
3: Chyba tak. Albo przynajmniej w okresie szkolnym rozeznałem, że mam trzy powołania. To znaczy od wieku przedszkolnego odkryłem powołanie do bycia duchownym, choć już w ósmej klasie wiedziałem, że nie chcę być księdzem diecezjalnym, tylko zakonnikiem, bo byłem jedynakiem i dlatego pragnąłem wspólnoty. Po prostu przerażało mnie życie samotne. W szkole podstawowej też odkryłem powołanie do bycia nauczycielem, ale to chyba po mamie mam. Mama jest nauczycielką emerytowaną. No i też odkryłem na pewno w szkole średniej, ale być może wcześniej właśnie chęć bycia dziennikarzem. I nawet kiedy już wiedziałem, że jednak to powołanie kapłańskie, zakonne jest pierwsze i najważniejsze, to tylko chciałem tak dla satysfakcji sobie zdać egzamin na dziennikarstwo, ale mama mówi, że jeśli naprawdę Pan Bóg cię obdarzył takim powołaniem, to wcześniej czy później pozwoli ci je zrealizować. No i tak się stało, że już po kapłaństwie skończyłem dziennikarstwo.
0: Bardziej radio czy telewizja?
3: Telewizja.
0: Nie, no ja liczyłam na zupełnie inną odpowiedź.
3: Tak, ale panią ucieszę. Panią ucieszę, bo kiedy zaczynałem jako amator, czyli na pierwszym roku studiów, ale jeszcze seminaryjnych w Krakowie, pierwsze moje wystąpienie to było w Radiu Kraków. Naprawdę, ale ja tak to przeżywałem, to wystąpienie, z tego powodu, że to była audycja na żywo. Ja byłem na pierwszym roku, nas było 100 w seminarium. Wiedziałem, że wszyscy po mszy świętej piją teraz kawę i herbatę i słuchają tej audycji, więc ja tak krótko odpowiadałem na pytania dziennikarki, że dzisiaj to, kiedy już wiem, na czym polega prowadzenie audycji na żywo, to współczuję tej osobie i właśnie tak przeżyłem, że nawet nie wiem, czy kobieta, czy mężczyzna prowadził tę audycję. A to był rok 92.
0: Ale rozumiem, że już z radiem się ojciec oswoił i dzięki
3: temu... wielokrotnie byłem w Radiu Kraków i w warszawskich stacjach.
0: Więc dzięki temu dzisiaj tak sprawnie mogliśmy się spotkać, bo to spotkanie jest zupełnie przedpremierowe. Otóż 1 października w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie odbędzie się ogólnopolskie prawykonanie oratorium Franciszek. Światłe oczy serca. Dzieło powstało z okazji 800-lecia rocznicy śmierci świętego Franciszka, a w koncercie, który rozpocznie się o godzinie 20, wystąpi wielu fantastycznych aktorów, solistów, chór i orkiestra pod batutą kompozytora Piotra Pałki. Franciszek, światłe oczy serca. Nie bez powodu koncert odbędzie się właśnie w tym miejscu, w krakowskiej bazylice. Czym dla obu ojców jest to miejsce, Bazylika Franciszkańska w Krakowie?

0: Krakowie.
1: Ojciec Andrzej przede mną wstąpił do zakonu, niech pierwszy odpowie.
2: To taka ciekawostka też historyczna, cały kompleks klasztorny razem z bazyliką. To jest jedyne miejsce w Polsce, które od średniowiecza, od XIII wieku funkcjonuje właśnie jako klasztor i świątynia.
0: Które przetrwało?
2: Nieprzerwanie. Klasztor franciszkański z bazyliką to jest jedyne miejsce, gdzie bez dnia przerwy bracia funkcjonują i sprawują liturgię.
1: Tak, bo pierwszy klasztor w Polsce nasz to był we Wrocławiu, bo tak jak wiara przyszła z Czech do Polski, tak samo zakon przez Czechy przyszedł do Polski, ale w obecnym klasztorze jest Uniwersytet Wrocławski, Filologia Polska, a w naszym kościele jest katedra grekokatolicka.
2: To jest mój dom. Ja tam mieszkam od 2000 roku. No i jest mi dobrze w centrum Krakowa. No ale te mury po prostu oddychają historią, bo jak sobie, nie wiem, uświadomię, że tak idąc trochę do tyłu, no, że święty Maksymilian mieszkał w tym samym klasztorze, to mnie to porusza. Czy błogosławiony Rafał Chyliński, czy w XIII wieku Benedykt Polak, taki chyba pierwszy polski podróżnik, był gwardianem tego klasztoru. To działa na wyobraźnię. No i to jest mój dom dzisiaj, więc jestem Bogu wdzięczny, że mogę w tym miejscu być.
1: No i z ojcem Andrzejem tam studiowaliśmy filozofię, teologię. To był też piękny czas przy franciszkańskiej, naprzeciw okna papieskiego znajduje się nasze seminarium, czyli przy franciszkańskiej 4. No i dlatego to jest, tam po prostu czuję się ducha franciszkańskiego. Tam po prostu wszystkie te miejsca, mury, zakamarki oddychają świętym Franciszkiem. Kiedy wstępowałem do zakonu, to myślałem, że Wrocław to jest numer jeden miasto w Polsce, a dzisiaj spadł dla mnie na trzecią pozycję, a pierwszy jednak jest Kraków. Kraków, po prostu w Krakowie się rozkochałem, między innymi właśnie przez to miejsce franciszkańskie, ale także przez te wszystkie wydarzenia, których miałem szczęście mieć udział. I dlatego jest coś takiego, że jednak bracia później chętnie wracają do Krakowa, bo to też widać po starszych braciach, po tych, którzy wyjechali, pracują za granicą, na misjach. Wielu tutaj ciągnie, bo to jest w jakiś sposób nasza taka matka karmicielka.
2: A ja ojcowie... pamiętam jeszcze taką sytuację, że przed wstąpieniem do zakonu, kiedy jeszcze byłem uczniem Jasielskiego Liceum, gdzieś ze znajomymi zaparkowaliśmy przy ulicy Poselskiej i zapytałem się, co jest za tym murem? I ktoś odpowiedział, no wiesz, tu jest jakiś ten ogród zakonny, jacyś franciszkanie czy ktoś tam. No i znalazłem się już później po drugiej stronie tego muru.
0: Chciałam teraz się zapytać pana Piotra Pałkę z perspektywy osoby świeckiej, ale tak bardzo związanej z bazyliką.
3: To wszystko, o czym ojcowie mówią, jest mi jakoś niezwykle bliskie. Mam szacunek, ponieważ był rok 1999. Ja byłem świeżo upieczonym adeptem Akademii Muzycznej w Krakowie i był taki moment, że po spotkaniu z Janem Pawłem, gdzie miałem okazję dyrygować z Scholą Papieską, powstał pomysł, żeby z tymi ludźmi dalej pracować. I nawet taki pomysł chyba od tych ludzi wyszedł, żeby może jakiś chór stworzyć. I jesienią 1999 roku szukałem miejsca na pierwszą próbę. No, muszę powiedzieć między wierszami, że taką moją pierwszą miłością byli dominikanie, ponieważ pochodzę z Tarnobrzega i tam w duszpasterstwie dominikańskim się wychowałem. Ale wtedy, w tym roku akurat była taka sytuacja, że nie było miejsca na próbę, więc ktoś polecił, żeby pójść właśnie do tych franciszkanów, którzy są bardzo blisko dominikanów w Krakowie. I pamiętam próbę w sali Maksymiliana z tą grupą ludzi, która przyszła pierwszy raz. Chcieli śpiewać, chcieli tworzyć coś wspólnie razem. I podczas tej próby pojawił się ojciec franciszkanin, a był nim ojciec Jerzy Brusiło. I tak niesamowicie, z takim sercem ciepłym i takim franciszkańskim, spytał się nas, kto my jesteśmy, co my tu robimy. No ja trochę zbity z tropu mówię, że jesteśmy taką nowo powstającą grupą. W zasadzie to taki chór, który powstaje. Chyba nawet już była nazwa tego zespołu. I mówię, że to jest nasza taka pierwsza próba i tutaj ktoś nas zaanonsował i gościnnie jesteśmy. I on wtedy powiedział, że to zostańcie z nami, zostańcie w tym miejscu. I to było dla mnie takie niesamowite, takie otwierające i takie zapraszające, że od tego czasu wraz z chórem Voce Angeli, który mam okazję, zaszczyt prowadzić, z nimi się modlić, trwamy przy bazylice, wspólnie śpiewając, koncertując.
0: Bazylika wypełniona skarbami, sztuką, historią nie tylko Krakowa. Co tak

0: bardzo przyciągało według panów artystów, że właśnie Kościół Franciszkanów w Krakowie stał się takim depozytariuszem trochę naszej historii sztuki i kultury.
1: Znaczy franciszkanie w ogóle chyba od początku, nie tylko w Krakowie, byli mecenasami sztuki. Ta Biblia Pauperum, czyli te obrazy ukazujące czy sceny biblijne, które służyły przede wszystkim jako taka swoista katecheza, były nam bardzo bliskie. Od świętego Franciszka do artysty Tuf nie jest daleko, bo sam Franciszek no, też miał artystyczną duszę, był jednak poetą. No i wydaje się, że ten dialog nie tylko samego Franciszka, ale jego braci, także tych w Krakowie, z artystami, no chyba się nie najgorzej układał, chociaż wiemy, że z Wyspiańskim to tam były takie różne historie.
2: No i myślę, że święty Franciszek nauczył nas, swoich synów duchowych, takiego otwarcia na każdego człowieka. No najlepszy dowód jest właśnie ze Stanisławem Wyspiańskim, który u nas przepiękne witraże zostawił i malowidła na ścianach. No przecież wtedy to nawet wielu się śmiało, że do Franciszkanów tylko wpuścić krowy, żeby się napasły, bo dla wielu to w ogóle było coś niemożliwego, żeby kwiaty, rośliny na ścianach bazyliki, kościoła miały miejsce swoje i to tak wyeksponowane. No a dzisiaj cały świat przybywa do naszej bazyliki i się zachwyca tymi pięknymi witrażami i malowidłami, freskami.
0: Gloria, missa in Basilica Cracoviensis. Gloria.

0: W listopadzie 2005 roku powstała Missa in Basilica Cracoviensis, Sancti Francesco, dedykowana Bazylice Franciszkanów w Krakowie. A już za chwilę oratorium, które 1 października będziemy mogli usłyszeć. Niewiele jeszcze wiemy o tym oratorium i liczę, że dziś autorzy przybliżą nam te ważne wątki, aby zachęcić słuchaczy do przyjazdu na premierę. To nie jest pierwsze wspólne dzieło duetu Piotr Pałka, ojciec Andrzej Zając. Kiedy zrodziła się idea, żeby właśnie napisać na to 800-lecie oratorium już o samym Franciszku? Może Piotr Pałka?
1: Jeżeli dobrze pamiętam, to jesienią poprzedniego roku miałem spotkanie z ojcem prowincjałem, ojcem Mariuszem Koziołem, który w zamyśle miał taki utwór, który mógłby być oddaniem czci chwały Panu Bogu właśnie przez ojca Franciszka, ten wielki jubileusz. I wtedy spytał mnie, czy napisałbym taki utwór, który wpisałby się właśnie w te uroczystości. No, z wielką radością przyjąłem to zaproszenie. No i wtedy podczas rozmowy oczywiście padło pytanie, kto napisze tekst do tego utworu. Jestem fanem tego, co pisze ojciec Andrzej Zając. I to jest bardzo takie moje wewnętrzne. W zasadzie sam tekst libretta od strony kompozytorskiej dla mnie jest takim momentem, kiedy tekst jest gotowy, a nie ma jeszcze ani jednego dźwięku.
2: Ja pamiętam rozmowę telefoniczną na samym początku, zanim się spotkaliśmy. No czasem to jest taki błysk, jak Piotr mi mówił o tym pomyśle, projekcie, to mi od razu w głowie zaświtał papież Benedykt XVI, taki fragment z jego przemówienia i jakąś taką miałem wewnętrzną pewność, że jeżeli mam pisać libretto, to właśnie wychodząc z tej inspiracji, a chodziło konkretnie o ten fragment, z przemówienia z 2009 roku do przedstawicieli wielkiej rodziny franciszkańskiej. Ta audiencja była wtedy w Castel Gandolfo. I papież powiedział między innymi takie słowa. Zachowujcie ducha kontemplacyjnego, prostego i radosnego. I dalej, jakby wyjaśniając o co chodzi właśnie w tym duchu kontemplacji, prostoty i radości. Zaczynajcie zawsze jak Franciszek. Od spojrzenia ukrzyżowanego u świętego Damiana i od spotkania z trędowatym, aby widzieć w cierpiących braciach oblicze Chrystusa i aby zanieść wszystkim Jego pokój. I finał? Bądźcie świadkami piękna Boga. To są słowa, które od 2009 roku one żyją we mnie i jestem przekonany, że nikt z ważnych osób, czy mniej ważnych, nieeksponowanych, nie ujął tego, czego dokonał święty Franciszek współcześnie, znaczy w takim współczesnym ujęciu, nikt nie zrobił tego lepiej niż papież Benedykt. I te słowa dla mnie są jakoś tak szczególnie ważne i rozpoznaję się w tych słowach. I wiedziałem, że to libretto będzie oparte, czy będzie wychodzić właśnie z tego przesłania Benedykta XVI.
0: A czy całe libretto to jest taka opowieść muzyczna, linearna, biograficzna, czy ma swoje motto, swoją ideę?
2: Nie, to nie jest na pewno biografia. To jest bardziej... Oczywiście tam widzimy pewne itinerarium, ale ono jest bardziej ideowe, duchowe, nie chronologiczne. Wydaje mi się, że... No nie wiem, czy byłoby to dobre. Oczywiście można by też tak to ująć. Właśnie chronologicznie, czyli pokazać po kolei życie, wydarzenia z życia Franciszka. Ale wydawało mi się, zresztą w rozmowie z Piotrem do takiego wniosku doszliśmy, że lepiej podejść ideowo do sprawy, czyli przekazać jakąś treść duchową przede wszystkim. Coś, co będzie inspirujące dla współczesnego odbiorcy.
0: I coś, co będzie trochę innym sposobem spojrzenia na postać Franciszka, bo wydaje mi się, że tych biografii jest tak wiele, takich muzycznych, filmowych, linearnych, że no mamy to w jakiś sposób w głowie przepracowane. A jak kompozytor podszedł do tematu? Najpierw było słowo, a potem dźwięk?
1: Tak. Dla mnie takim ważnym momentem, kiedy powstaje utwór, to jest moment, kiedy dostaję już gotowe libretto. Ono się dokładnie mam przed sobą, cały ten tekst, bo on jeszcze jest naprawdę bardzo świeży. To jest 9 odsłon. I zawsze, kiedy dostaję tekst masz napisu, patrzę na to i myślę, Panie Boże, co tu napisać?

0: W momencie, kiedy nie masz jeszcze ani jednego dźwięku, ani jednego pomysłu. I dla mnie kluczowym w tworzeniu muzyki jest właśnie tekst, jego treść, w którą jako kompozytor muszę się jakoś wtopić. No i oczywiście takim sposobem dla mnie osobiście bardzo, bardzo, bardzo treściwym jest to, żeby z tym tekstem chodzić, modlić się tym tekstem. Mam okazję, mieszkając w gminie Wieliczka, przepięknej kaplicy Porciunculi, kaplicy Wieczystej Adoracji, co środę miałem okazję pochylać nad tym tekstem, adorując Pana i wczytując się w te słowa. I zawsze niesamowitym momentem jest moment, kiedy po jakimś czasie, kiedy już ten tekst jakoś jest bliski memu sercu, zaczynają te różne dźwięki płynąć. No i zawsze próbuję gdzieś to zanotować. Dawniej pisałem to w formie notatek takich, teraz też to robię. Ale bardzo często teraz notuję gdzieś głosowo pewne motywy, też nie związane z tekstem, ale gdzieś słysząc je jako linie melodyczne czegoś, co będzie potem, co będzie grał jakiś instrument. I czasem, jak słucham tych rodzących się pomysłów muzycznych, to myślę, jejku, jakie to banalne, jakie to proste. Ale wielokrotnie przekonałem się o tym, że nigdy w tym momencie nie można tak myśleć, tylko trzeba to wszystko, co się rodzi, gdzieś skrzętnie notować, bo potem w całości, kiedy zaczyna to wszystko obrastać dźwiękami, aranżacją, chórem, orkiestrą, solistami, nagle z tego powstaje coś naprawdę niezwykłego, co tak naprawdę jest poza mną, muszę powiedzieć. To jest coś, co... Oczywiście człowiek ma jakiś tam swój warsztat i artystyczny, i kompozytorski, ale w przypadku utworów, które komponuję, które Pan Bóg daje mi komponować, widzę, jak to gdzieś moc Ducha Świętego dodaje dźwięk do dźwięku. Powstaje z tego cała struktura. I potem zawsze ktoś, kto, o, ojciec prowincjał, czy inni, no jak to będzie brzmiało? No to ja gdzieś mam to w głowie, ale nawet demo, które próbuję wygenerować z dźwięków, z komputera, z sampli, no nie jest chyba ani w 1% w stanie oddać tego, jak to zabrzmi, kiedy utwór zacznie brzmieć już podczas tej prapremiery, kiedy do tekstu, który jest jak gdyby podstawą do utworu, który jest takim początkiem utworu, przyłączą się dźwięki. A jeszcze co najważniejsze, wykonawcy, czyli soliści, kiedy pojawi się aktor, który będzie miał też swoje sekwencje. I to wszystko zaczyna brzmieć, i to jest dla mnie cały czas taki niesamowity, ten dar tworzenia, powstawania dźwięków, muzyki w przestrzeni, której tak naprawdę sam Pan Bóg daje taką łaskę.
1: Dzisiaj zgodził się Pan zaprezentować fragment demo części czwartej, Światłe oczy serca.

0: fragment taki podstawowy, po to, żeby nasi słuchacze mogli poczuć ten klimat i poczuć atmosferę, która tak w pełni zaistnieje 1 października.
1: To jest niemożliwe, bo to jest tylko i wyłącznie demo. Rzeczywiście można usłyszeć kilka relacji dźwiękowych czy muzycznych, ale niestety nie odda to, ale może będzie zachętą dla niektórych.
0: Demo części 4, Światłe oczy serca, kompozycja Piotra Pałki.
1: Sama czwarta część nie powstaje sama z siebie, tylko zawsze to jest kontynuacja. Staram się komponować tak, żeby pomysł twórczy, librecisty, czyli pewna ciągłość myślowa, zestawienie poszczególnych części, pewnych pomysłów tekstowych, jednak potem miało też jakieś odzwierciedlenie powstającej muzyce. To demo pokazuje gdzieś tam kilka instrumentów, które gdzieś tam grają, natomiast nie ma tu całej przestrzeni tekstowej. Będzie tu narracja brata Franciszka. O, jak mizerne i złudne były moje oczekiwania, ale Pan dał mi światło. To jeszcze będzie mógł ojciec Andrzej to rozwinąć. Natomiast w tym fragmencie, co jakoś mnie osobiście, nie wiem czy uderzyło, ale jest dla mnie osobiście bardzo ważne, też w moim działaniu jako kompozytora, wszystko, co

0: postrzegam, wszystko wskazuje na Niego. W uwielbieniu wołam do Pana mojego. Dla mnie, komponując muzykę, na przykład do takiego tekstu, który jest bardzo mocno skierowany na to, żeby oddać chwałę Panu Bogu, ważnym aspektem tego jest, żeby potem na tej prapremierze, tego właśnie nie ma demo, ale na prapremierze, kiedy zbierzemy się wszyscy, żeby to był czas takiej celebracji muzycznej, gdzie naszą intencją, moją jako dyrygenta, wykonawców, solistów i chóru, i instrumentalistów, będzie to, żeby oddać chwałę Panu. Żeby całe to wydarzenie było nie tylko wydarzeniem artystycznym. Często tak bywa, że my artyści tworzymy piękne rzeczy, ale śmiem twierdzić, też bijąc się samemu w pierś, a miałem okazję też śpiewać w chórze Polskiego Radia, że czasem brakuje tego wewnętrznego spojrzenia i takiego aktu wewnętrznego, że to, co robię, chcę, żeby oddało chwałę Panu Bogu, żeby każdy dźwięk, i taka jest moja intencja, żeby cały ten utwór w każdym słowie, które gdzieś ma swoje opracowanie muzyczne, oddawał chwałę Panu Bogu, był Jego uwielbieniem właśnie przez osobę Franciszka, który jest przywoływany, którego słowa są przywoływane, żeby oddawały właśnie chwałę Panu Bogu.
1: Ojciec Andrzej Zając, autor libret Światłe oczy serca.
2: No to jest oczywiście sformułowanie ze świętego Pawła, ale jedną z ważniejszych rzeczy w życiu świętego Franciszka, po prostu zaczął inaczej patrzeć na siebie. Tym wydarzeniem oczywiście było spotkanie z trędowatymi, znaczy zmienił się jego odbiór rzeczywistości. Zaczął inaczej patrzeć na Boga, zaczął inaczej patrzeć na siebie, zaczął inaczej patrzeć na drugiego człowieka. Kiedy mówimy o tym spotkaniu z trędowatymi, no to mogą się rodzić takie obrazy, może trochę takie romantyczne, wzniosłe, ale tam się dokonało coś duchowego. Zazwyczaj się mówi, że Franciszek w oczach trędowatego zobaczył oczy Jezusa. To może i ładnie brzmi, on zobaczył zupełnie inną rzeczywistość. Raczej nie mówimy o tym, że Franciszek zobaczył w sobie Jezusa. Franciszek, który raczej nosił w sobie przekonanie, że żeby być kimś, to musi zostać rycerzem. Znaczy musi udowodnić, nie wiem, swojemu ojcu czy sobie, że jest czegoś wart, nie? Takie czysto światowe myślenie. I nagle odkrywa, że trędowaty, którego odrzucał, ma taką samą wartość jak każdy inny człowiek. I wtedy, to jest oczywiście moja interpretacja, bo tego nie przeczytamy w świadectwie Franciszka wprost, ale wydaje mi się, że wtedy do niego dotarło, że on nikomu nic nie musi udowadniać, tylko zrozumiał, że jego wartość jako człowieka tkwi w zupełnie czym innym. I chociażby w piątym napomnieniu pisze wprost właśnie o godności człowieka, nie używając tego słowa. Zważ, o człowieku, w jak wielkiej wzniosłości postawił cię Pan, bo stworzył cię i ukształtował na obraz według ciała i na podobieństwo według ducha umiłowanego Syna swego. To jest jakieś jego odkrycie, ale najcudowniejszą rzeczą, tak wprost związaną właśnie z tym czwartym utworem, jest szesnaste napomnienie. Franciszek zdradza nam właśnie w tych swoich słowach, o co w tym nowym spojrzeniu chodzi. I on to wiąże wprost z czystością serca, bo cytuję najpierw błogosławieństwo ewangeliczne. Błogosławieni czystego serca, bo oni będą widzieć Boga. Właśnie chodzi o widzenie. I dalej wyjaśnia. Prawdziwie czystego serca są ci, którzy nie zatrzymują wzroku na tym, co ziemskie. Szukają tego, co niebieskie. I nigdy czystym sercem i duszą nie przestają uwielbiać i widzieć Pana Boga żywego i prawdziwego. I stąd później mamy chociażby pochwałę stworzeń. Nie? Że Franciszek patrzy na to, co ziemskie, na trawę, na wodę, na ogień, na słońce. Postrzega to swoimi zmysłami, ale nie zatrzymuje wzroku na tym. Jakby przenika materialność tych rzeczy tym swoim nowym spojrzeniem, spojrzeniem kontemplacji, spojrzeniem ożywionym wiarą i nagle odkrywa Boga za tą rzeczywistością. I Franciszek tak samo patrzy już po nawróceniu na człowieka, że nie zatrzymuje wzroku na jego powierzchowności, na tym, co mogą wychwycić zmysły, ale właśnie przedziera się przez zewnętrzność człowieka. Ta zewnętrzność może być właśnie trędowata, może być mało atrakcyjna i to mu kompletnie nie przeszkadza, bo zawsze widzi człowieka, który jest umiłowanym dzieckiem Boga. No i to są światłe oczy serca, które takie rzeczy widzą.

Oratorium Franciszek, światłe oczy serca, muzyka, słowo, refleksja nad duchowym dziedzictwem świętego Franciszka z Asyżu. A próbę, klimat, atmosferę takiego dzieła możemy dotknąć, słuchając kolejnego fragmentu z wcześniejszej kompozycji, duetu naszych gości, Laudes Dei, Msza Męczenników.

0: Laudes Dei, msza męczenników franciszkańskich. Można powiedzieć, że to jest bardzo nowoczesna warstwa muzyczna z zachowaniem liturgicznych zasad. Czy te same zasady, nowoczesność i tradycja?
1: Pamiętam rozmowy z poprzednim ojcem prowincjałem, który prosił: Piotr, napisz taką kompozycję, która będzie taka peruwiańska. No ja oczywiście reflektowałem i spytałem, ale gdzie będziemy się tym modlić? Czy to będzie wykonanie te pierwsze w formie liturgicznej w Polsce, czy w Peru? No ojciec powiedział, że nie, że to będzie w Polsce. No więc te wątki peruwiańskie musiałem troszeczkę poukrywać, chociaż najmocniej to słychać w ostatniej części Ite, której wysłuchaliśmy na początku audycji. Natomiast oratorium jest trochę swobodniejszą formą, ponieważ tutaj zawsze prowadzi mnie tekst. Natomiast nie będzie to jakaś awangarda, ponieważ też taka była prośba ojca, prowincjała aktualnego ojca Mariusza, żeby to jednak był utwór, który będzie utworem, i jest takim, myślę, utwór kontemplacyjny, utwór głęboko duchowy, który ma wprowadzić słuchacza w jakąś refleksję, no tak jak ojciec Andrzej mówił, nad świętym Franciszkiem, nad jego postrzeganiem rzeczywistości, nad jego uświęcaniem się, jeżeli tak można powiedzieć, na jego drodze do odkrywania Pana Boga. I moim marzeniem wielkim jako kompozytora jest to, żeby każdy, kto będzie słuchał na żywo tego utworu, było odkrycie poprzez muzykę, poprzez dźwięki, fraz tekstowych zawartych, które, mam taką nadzieję, gdzieś poruszą serca słuchających, otworzą na piękną, wyleją pokój. To jest zawsze marzenie, że każdy, kto usłyszy, no wyjdzie jakoś tam zmieniony po tym wykonaniu.
0: Dziś święty Franciszek, patrząc tak z naszej perspektywy, to patron ekologów. To święty Franciszek to patron społeczników. To często patron wielu schronisk dla zwierząt. Ile tego samego świętego Franciszka jest w tych pozytywnych, różnych inicjatywach?
2: Żeby łatwiej to zrozumieć, to trzeba pamiętać, że do historii święty Franciszek z Asyżu przeszedł jako drugi Chrystus. I dlatego, jak pani redaktor wymienia, kogo inspiruje święty Franciszek, czyim jest patronem, to widać, że to jest możliwe właśnie przy człowieku Bożym. Przy człowieku, który autentycznie ukochał Chrystusa i to ukrzyżowanego. Bo ja akurat od pierwszego roku studiów działałem w ruchu ekologicznym świętego Franciszka z Asyżu, więc ten wątek mi jest bardzo bliski. Ale jednak mam świadomość, że na starych obrazach, figurach, często święty Franciszek z Asyżu jest przedstawiany z krzyżem albo modlącym się pod krzyżem. Nieprzypadkowo właśnie franciszkanie spopularyzowali drogę krzyżową w kościele. To franciszkanie są kustoszami najważniejszych kalwarii, jakby chociażby kalwarii zebrzydowskiej, pacławskiej, nie mówiąc już o Ziemi Świętej. Dlatego święty Franciszek tak wielu inspiruje. Co więcej, do jego grobu, a w tym roku była taka okazja ze względu na publiczne wystawienie jego relikwii przez Wielki Post, przybywają nie tylko ludzie wierzący, nie tylko katolicy,

ale również wyznawcy innych religii i niewierzący. I co więcej, nie tylko ludzie są dla siebie braćmi, siostrami. Dla świętego Franciszka każde stworzenie to jego rodzeństwo. Kiedyś pamiętam taką historię, kiedy mnie zaprosili po to, żebym poprowadził mszę świętą dla miłośników zwierząt i pobłogosławił im te zwierzęta. Raz była to na placu przy Franciszkańskiej, drugi raz na placu miejskim. I wtedy powiedziałem właśnie ludziom, że mam dla nich dwie wiadomości. Jedną złą, drugą dobrą. Że przyszli nie z braćmi mniejszymi. Że wasze zwierzęta to nie są bracia mniejsi. Bo bracia mniejsi to jesteśmy my, Franciszkanie. Bo tak nazywał siebie i swoich współbraci. Ale druga dobra wiadomość. Te wszystkie zwierzęta, z którymi przyszliście na ten plac, to są siostry i bracia. Bo tak święty Franciszek z Asyżu mówił o wszystkich stworzeniach.

0: 1 października w Bazylice Świętego Franciszka w Asyżu odbędzie się ogólnopolskie prawykonanie oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca. Myślę sobie, że to może dobry moment, żeby przedstawić, panie Piotrze, zespół, no spory aparat muzyczny.
1: Utwór napisany jest na czworo solistów i w tym wykonaniu zaprosiliśmy do wykonania Marię Babicz-Korczak, sopran, alt, Izę Bartyzel, gajówkę. Tenorem będzie Rafał Maciejewski. Partię barytonu wykona Marcin Wasilewski-Kruk. Słowo narracji wykona pan Piotr Piecha, aktor Teatru Ludowego tutaj w Krakowie. Utwór napisany jest na orkiestrę smyczkową i instrumenty dęte flet, obój klarnet, harfę. Harfa będzie dość ważnym instrumentem, który będzie snuł pewną narrację pomiędzy też częściami. Na harfie zagra pani profesor Irena Czubek-Dawidson, grająca w Krakowie. Na flecie Agnieszka Nowak, obój to będzie Kamil Kuc, klarnet Kinga Patyk-Zachacka. Wśród chórzystów będzie chór, który mam okazję i zaszczyt prowadzić przy Bazylice od 1999 roku, chór Voce Angelii. Oraz ci wszyscy, którzy śpiewają przy Bazylice, którzy są z naszą Bazyliką związani.
0: Czy dla pana ten obraz świętego Franciszka zmienia się, dopełnia? Czegoś pan się za każdym razem uczy?
1: Moment, kiedy utwór powstaje, to jest taki błogosławiony, osobisty moment takiej mojej zażyłości, bliskości z osobą, o której piszę. W tym wypadku ze świętym Franciszkiem. Ale święty Franciszek pojawił się, to jest ciekawa rzecz, ta przyjaźń, ona trwa od tego pierwszego momentu, który zacząłem prowadzić próbę z nowo powstającym zespołem w Bazylice. Natomiast ona cały czas jakoś tak się krok po kroku rozwija. Ostatnio wczytuję się podczas adoracji w niezwykłą książkę, którą też chciałem zarekomendować. Lubię, jak na mnie patrzysz. Osobiście, gdybym musiał wskazać na jakiś jeden element, to tak naprawdę piękno. Piękno, które święty Franciszek przykładem swojego życia, odkrywania Pana Boga w swoim życiu, dzieli się i mam nadzieję, że też ten utwór i mnie samego i mam taką nadzieję tych, którzy będą słuchać, pozwoli odkrywać piękno na nowo.
0: A ile świętego Franciszka i jego idei zostało we współczesnych Franciszkanach? O, może ojciec Andrzej Zając na początek.
2: No zależy jak się na to patrzy, ale myślę, że ten Franciszek jest w jakimś sensie taki niewymierny w nas, dlatego że jest taka pokusa, żeby prowadzić tego świętego Franciszka do wiedzy, ten nasz charyzmat, on jest przekazywany jak w rodzinie, z pokolenia na pokolenie. To jest tak, jak dziecko patrzy na rodzica i przejmuje jego gesty na przykład, nie? Sposób zachowania, uśmiech. Tak samo i my z pokolenia na pokolenie przejmujemy coś, co przejęli oni od swoich poprzedników. Taka druga pokusa to chęć widzenia

Franciszka takiego teatralnego, nie? Najlepiej jakby franciszkanie chodzili w workach, po ziemniakach, w podartych habitach, boso, o. I ktoś by powiedział,

0: twarzy zaprzyjaźnionych z różnych mediów i radia, telewizji, prasy, internetu, żeby odpowiedzieli mi na takie krótkie pytanie. Co myślą, jakie skojarzenia im przychodzą, kiedy słyszą święty Franciszek, franciszkanie, zakon franciszkanów. I to było bardzo takie dla nas pouczające i takie robiące rachunek sumienia. I na przykład ja pani redaktorze dziękuję za to pytanie, bo to pytanie, które pani nam postawiła, to powinniśmy sobie stawiać zawsze co miesiąc podczas dni skupienia i podczas corocznych pięciodniowych rekolekcji zakonnych, kiedy próbujemy spojrzeć, przejrzeć się nie tylko w Ewangelii, ale także w świętym Franciszku. Na ile w nas ludzie widzą Chrystusa, na ile w nas widzą świętego Franciszka. No i dobrze byłoby, żeby każdy franciszkanin przynajmniej miał jedną cechę, ale czym będzie miał więcej tych cech, tym naprawdę będzie łatwiej ludziom dostrzec nas świętego Franciszka z Asyżu i to myślę, że jest wyzwanie do końca naszych dni.
1: A jakie wyzwanie ma rzecznik franciszkanów? Jest jakaś cecha świętego Franciszka, do której ojciec Jan Maria Szewek dąży?
0: Zawsze dla mnie to było bliskie i staram się jakoś odzwierciedlać w swoim życiu, żeby być otwarty na każdego człowieka. Dlatego nieraz nawet moi bracia aż się śmieją, jak to jest możliwe, a jest to możliwe, bo tak jest, że rozmawiam z mediami od lewa do prawa i w każdym z tych mediów mam swoich przyjaciół. No ale to jest taka cecha, myślę, typowo franciszkańska. Druga, że i tego unikam jak ognia, żeby nikogo nie osądzać, bo to nam przekazał święty Franciszek z Asyżu i to zawsze mnie jakoś mobilizuje. No i trzecia, najważniejsza rzecz, ale też najtrudniejsza, to co nam napisał w pierwszym zdaniu reguły święty Franciszek z Asyżu, aby żyć Ewangelią, aby po prostu swoim życiem pokazać, że Chrystus jest w nas. Typowo franciszkowe, kiedy on przeszedł przez wieś, przez miejscowość i mówił do swojego brata, a teraz wracajmy do domu, a my mieliśmy głosić kazanie, a my, a co do tej pory robiliśmy? To jest najważniejsze, ale zarazem też najtrudniejsze, ale też piękne, bo sprawić komuś radość, doprowadzić kogoś do szczęścia wiecznego, no to cóż może być piękniejszego dla franciszkanina?
1: Bardzo pięknie panom dziękuję. Oratorium Franciszek, Światłe Oczy Serca, to wydarzenie, na które czekamy. Będziemy do niego wracać. Dziś moimi gośćmi w studiu, no można powiedzieć, były takie najważniejsze głowy zajęte tworzeniem tego oratorium, czyli kompozytor Piotr Pałka, dyrygent, śpiewak, pedagog, producent, wykładowca akademicki. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Ojciec Andrzej Zając, autor libretta, franciszkanin, poeta. Dziękujemy pięknie. Ojciec Jan Maria Szewek, rzecznik prasowy krakowskiej prowincji franciszkanów i dziennikarz. No to jeszcze raz, ojcze dziennikarzu, zapraszamy gdzie i kiedy.
0: Zapraszamy 1 października do Bazyliki Świętego Franciszka z Asyżu przy Franciszkańskiej naprzeciw okna papieskiego.
2: W Krakowie.
0: Krakowie o godzinie
2: 20:00.
1: Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękuję i zostają państwo z Trójką.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
2: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosja atakuje Ukrainę. Wczesnym rankiem odwołano alerty RCB o ataku z powietrza. Ceny na stacjach paliw mogą wzrosnąć. To pokłosie ostatniej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po 6-letniej przerwie na scenę wróciła Celine Dion. Na koncerty niecierpliwie czekali fani jej muzyki. Stan zagrożenia na Lubelszczyźnie został odwołany. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed możliwym atakiem z powietrza. SMS-y z alertem trafiły do mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i Chełma. Zawyły syreny alarmowe. Procedura została uruchomiona po informacjach z Centrum Operacji Powietrznych, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
9: Ta procedura, co powinniśmy zrobić, jest zawarta tak naprawdę w treści SMS-a. To znaczy śledzimy komunikaty i w miarę możliwości szukamy bezpiecznego schronienia. Te najważniejsze decyzje, które powinniśmy podjąć, opierają się właśnie na treści alertu RCB. I w miarę rozwoju sytuacji alert oczywiście może być rozszerzany, szczegółowe informacje mogą być przekazywane, ale to wszystko po kontakcie z wojskiem.
8: O 4:35 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed możliwym atakiem z powietrza. Po kilkunastu minutach odwołano alert. Jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało, by śledzić komunikaty. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podczas wizyty w Kijowie odniósł się do stanu negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją. Wicepremier zapewnił, że ma obecnie lepsze rozeznanie w sytuacji i wie, na jakim etapie są negocjacje, przy czym zastrzegł, że nie ujawni szczegółów.
10: Rozmawiałem z osobami, które brały udział w rozmowach i to z przedstawicielami władz amerykańskich i ze stroną rosyjską i mam lepsze teraz pojęcie o stanie tych negocjacji, ale myślę, że nie byłoby pomocne, gdybym dzielił się tym, co wiem, z opinią publiczną na tym etapie.
8: Radosław Sikorski przybył do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą. Poinformował, że podczas pobytu w Ukrainie odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Załęskiego, rzecznikiem praw obywatelskich oraz szefami tamtejszych służb antykorupcyjnych. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na jej dostawy, na dostawy ropy do Polski, tak informuje Orlen. Dostawy surowca do rafinerii realizowane są bez zakłóceń, podkreśla koncern. Analitycy rynku uważają, że ceny na stacjach mogą wzrosnąć.
11: Sytuacja na rynku ropy naftowej jest niestabilna. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena diesla może się zbliżyć nawet do 9 zł, a LPG do 3,17 zł.
12: Wyraźnie rosną ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
11: Także ekonomista Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
13: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją

0: mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
1: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Dobiega końca budowa ostatniego fragmentu drugiej linii metra. Na warszawskim Bemowie zostaną oddane 3 stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Mieszkańcy mogli odwiedzić stację Lazurowa, chwalili jej wykonanie i mówili, że otwarcie stacji skróci im dojazd do pracy albo szkoły.
3: Nie tak sobie ją wyobrażałam. Tak miałam nadzieję kiedyś, że ona będzie taka lazurowa, troszeczkę w innej kolorystyce, ale ta szarość może być.
4: Nowa stacja metra Lazurowa ułatwi mi dojazd do mojego liceum.
5: Metro bardzo dobrze wykonane.
6: Na pewno ułatwi mi też dojazd do szkoły, ponieważ mieszkam niedaleko i zaoszczędzi to mi też kilka minut.
2: Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Celine Dion wraca na scenę po 6-letniej przerwie związanej z poważną chorobą i śmiercią męża. Kanadyjska gwiazda rozpoczęła serię 16 koncertów w Paryżu. Jej powrót wywołuje wśród fanów ogromny entuzjazm. Wielu z nich gromadziło się od 2 tygodni przed hotelem, w którym zatrzymała się gwiazda. Rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
7: Byłem tu prawie każdego dnia, kiedy wychodziła z hotelu, chyba 7 albo 8 razy. Wyglądała całkiem dobrze, była szczęśliwa, że może śpiewać. W niektóre wieczory zostawała z nami długo, śpiewała przez godzinę fragmenty swoich piosenek. Czujemy ogromne podekscytowanie i emocje. To coś niespodziewanego. Nie wierzyłam, że jeszcze wróci na scenę. Nie widziałam jej od 9 lat, więc chcę nadrobić stracony czas. Zobaczę jej koncert 5 razy, między wrześniem a majem. Są tu fani z bardzo daleka, z Kanady, Brazylii i wielu innych miejsc.
2: Celine Dion występuje w hali La Défense, największej hali koncertowej w Europie. Wszystkie bilety, prawie 500 000, rozeszły się w ciągu 4 dni. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie Mateusz Foremniak.
9: Zmiana warty na tenisowym szczycie. Nową mistrzynią US Open, a także co prawda oficjalnie od jutra, liderką światowego rankingu została Jelena Rybakina. W finale udowodniła swoją wyższość nad ustępującą szefową kobiecego turu Aryną Sabalenką, wygrywając 6-4, 5-7 i 6-2. Swojej dominacji w żużlowym Grand Prix nie chce przerywać Bartosz Zmarzlik. Los nie zamierza mu jednak tego ułatwiać. Wczoraj broniący tytułu Polak był 5 w Wojens, gdzie karty rozdawała pogoda. Z tego powodu zawody przerwano po fazie zasadniczej, w której najlepiej spisywał się nowy, kosztem Zmarzlika, lider cyklu Robert Lambert. Tak te zawody nasz mistrz świata komentował w rozmowie z Eurosportem.
10: Szalony dzień generalnie. Też te warunki bardzo szybko się zmieniały. Pole startowe gdzieś tam momentami było dobrze, momentami było źle, jak to na żużlu bywa.
9: W generalce Lambert ma 142 punkty, Zmarzlik o 1 mniej, a w grze o tytuł pozostał jeszcze Brady Kerc z dorobkiem 139 punktów. Ostatnie zawody cyklu 26 września w Toruniu. Na razie na początku drogi po laury w Mistrzostwach Europy są nasi siatkarze. W swoim drugim meczu grupowym gładko, bo 3-0 ograli Izrael. Nasz rozgrywający Marcin Komenda nie ukrywał zadowolenia z tego wyniku, szukając przy okazji sposobów na poprawę gry naszego zespołu.
11: Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Wygraliśmy 3-0 i myślę, że to jest najważniejsze. To był nasz cel i go zrealizowaliśmy w pełni. Myślę, że jeżeli w każdym elemencie można coś dołożyć, coś dodać, to wtedy całej drużynie gra się łatwiej. My mamy tych wszechstronnych zawodników masę. Powiedziałbym, że cała reprezentacja jest bardzo wszechstronna i każdy coś może dać w każdym elemencie, więc to jest nasz atut i myślę, że tym się wyróżniamy na tle większości przeciwników.
9: Oby te atuty ujawniły się już dzisiaj, bo o 18:00 Polacy zagrają z Macedonią Północną. W hitowym starciu 8 kolejki PKO Ekstraklasy swoje najlepsze oblicze pokazał Górnik Zabrze. Dzięki niemu 2-1 wygrał z Lechem Poznań i został nowym liderem rozgrywek. Takim samym wynikiem zakończyły się również spotkania Zagłębia z GKS-em i Korony ze Śląskiem. Gorący dzień pogodowo i sportowo szykuje się w Hiszpanii. Na termometrach możliwe nawet 32 stopnie, a w Granadzie finiszować będzie Vuelta. Przedostatni etap padł łupem Hiszpana Mikela Landy, a tylko kataklizm wygranej w całym wyścigu może pozbawić jego rodaka Enrica Massa. Za to w Madrycie ściga się w ten weekend F1. O 15:00 start wyścigu, do którego z pole position ruszy Lando Norris.
2: Dzisiaj będzie pochmurno i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni.
12: Autopromocja.
13: Skąd bierze się magia? Ta prawdziwa, radiowa. Właśnie o tym porozmawiamy na Festiwalu Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży Wyobraź Sobie imienia Kasi Stoparczyk. Zagadkowa niedziela z Gorzowa Wielkopolskiego o głosie, o dźwięku i o wyobraźni. Z udziałem twórcy festiwalu, aktorek i reżyserów, artystów i czarodziejek mikrofonu. Zapraszam dziś tuż po 9:00. Maja Sołtysik.
12: Autopromocja.

Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Łubieński. Czasami nasza audycja przybliża życie i biologię poszczególnych gatunków ptaków. Czasami mówimy o tym, co nas w ptakach zachwyca. O głosach, o piórach, o jajkach, czy o sezonowych migracjach. Opowiadamy o skomplikowanych badaniach, ale i o spacerach przyrodniczych dla początkujących amatorów i amatorek. Dzisiaj opowiemy o pewnym regionie Polski, któremu udało się zachować unikalną przyrodę. Porozmawiamy o tym, na czym polega jej wyjątkowość, jakie ptaki budzą tam szczególne zainteresowanie ornitologów. A naszym przewodnikiem będzie dr Bartłomiej Woźniak, ornitolog, członek grupy badawczej Sobibór. Nasza rozmowa już za chwilę.

0: I jaki twoim zdaniem jest ptasi symbol Sobiboru?
1: Ptasim symbolem Sobiboru jest oczywiście puszczyk mszarny. Czyli taka spektakularna i charyzmatyczna sowa, której polscy ornitolodzy oczekiwali, aż będzie lęgowa w Polsce przez dziesiątki lat. Szacowano, że takim miejscem występowania, gdzie pojawi się pierwszy lęk w historii kraju, tego gatunku, będzie Puszcza Białowieska, ponieważ w białoruskiej części od zawsze, w cudzysłowie od zawsze, od kiedy jakiekolwiek badania ornitologiczne były prowadzone, puszczyki mszarne występują. Tymczasem o wiele mniej lepszym siedliskiem i środowiskiem dla tego gatunku jest w Polsce Polesie Lubelskie, ponieważ tam jest bardzo dużo typowych dla puszczyka mszarnego siedlisk. Żeby wytłumaczyć, dlaczego Polesie przypomina bardziej takie pierwotne, dziewicze siedliska puszczyka mszarnego, trzeba powiedzieć, jaki on ma zasięg występowania, ponieważ jest to gatunek borealny, czyli tak naprawdę normalnym jego miejscem, gdzie spotykamy ten gatunek, jest tajga. Tak, tajga, czyli lasy iglasty, co prawda ze świerkiem, z masą i bardzo dużą ilością fragmentów otwartych, pełnych torfowisk wysokich, torfowisk przejściowych, różnych bagienek. W tych miejscach puszczyki mszarne polują. Jak to się stało, że on się pojawił w Polsce? A mianowicie tak, że Polesie Lubelskie jest takim miejscem, które przypomina tajgę, poza tym, że dominującym, w ogóle Polesie, nie tylko Polesie Lubelskie, dominującym gatunkiem zamiast świerka jest sosna. Tak samo jak w tajdze spotykamy bardzo dużo brzus i osik, ale rzeczywiście jest inne drzewo iglaste. Poza tym tak naprawdę to jest 1:1 Syberia. A puszczyk mszarny jest sową nomadyczną, jest takim bardzo ciekawym gatunkiem, który czasem przez 3 lata z rzędu może de facto nie migrować, a poruszać się w rejonie swojego miejsca występowania, a czasem jak warunki środowiskowe sprawią, że nie jest w stanie zdobyć ofiary, upolować ofiary, to wtedy te puszczyki mszarne szukają. Czyli jakby całą grupą rozlatują się we wszystkie kierunki świata. No i poszukują miejsca, gdzie te ofiary ewentualnie

0: są liczniejsze. Tak, to się nazywa medyczne wędrówki. Nie jest to zawsze wędrówka na południe. Może to być wędrówka na wschód, na zachód. Jakby po prostu szuka miejsca z dostępnością ofiar. No i w ten sposób najprawdopodobniej pojawiły się na tym Polesiu w ogóle dziesiątki lat temu na Białorusi. Tam było to pierwsze miejsce występowania puszczyka mszarnego. No i okazało się, że te osobniki, które przyleciały, odnalazły tutaj optymalne siedliska, no i założyły taką izolowaną, wyspową populację poleską, oddaloną od tej korowej, głównej populacji, która tak naprawdę gdzieś od Kamczatki aż po Norwegię od zawsze występowała. Jakie czynniki wpływają na to, że one rzeczywiście są w stanie, znaczy podejmują tą decyzję? Po pierwsze, gryzonie mają to do siebie, że mają cykle liczebności, tak? Czyli w latach, kiedy jest dużo nasion, jest dużo gryzoni. W latach, kiedy jest mało nasion, jest mało gryzoni. Tak, generalnie taka jest ogólna zasada, choć oczywiście każdy gatunek ma swoje już szczegóły biologii inne i nie są gryzonie, które na przykład żywią się głównie trawami, tak? Czy jakimiś tużycami. Ale generalnie tak to wygląda. A druga sprawa jest taka, że oczywiście mogą być gryzonie, a mogą być słabo dostępne. Na przykład, jak jest bardzo głęboka pokrywa śnieżna. Tak, jak jest bardzo głęboka pokrywa śnieżna, to puszczyk mszarny też to potrafi obchodzić, ponieważ jest to jedna z sów, która najlepiej potrafi polować na słuch. Mhm. Jakie elementy na to wpływają? Po pierwsze, jego przepiękna wielka szlara.
1: No właśnie, opiszmy ten wygląd, właśnie. Bo to jest jego, cały puszczyk
0: jego, mszarny. Jego wygląd wiąże się z biologią. Po pierwsze, jest to gatunek z jedną z największych szlar w Europie, jeśli największą szlarą.
1: Czyli tym takim dyskiem,
0: czy takim, te pióra rosną wokół oczu, się wydaje nam. Tak? Tak na pierwszy rzut oka, że jakby jest oko na środku i wokół jest taki dysk, jakby tak jakby radar, coś takiego, albo antena satelitarna. Tak? I to tak trochę wygląda jak antena. Natomiast ta antena jest to tak po prostu tak ułożone pióra wokół, nam się wydaje, że oczu. Tak? I ta szlara u niektórych słów jest malutka, jak chociażby u pójczki, jak chociażby u suweczki, tak? A u niektórych jest ogromna. I takim jest gatunkiem, co ma ogromną szlarę, jest puszczyk mszarny. I on rzeczywiście tą szlarę może wykorzystywać do tego, żeby nie lepiej widzieć, a lepiej słyszeć. Bo ten ptak, oczywiście sowy mają bardzo dobry wzrok, też w nocy potrafią dobrze widzieć, ale ten ptak też bardzo dobrze słucha. Tak? I on słyszy ofiary w nocy, ale też słyszę ofiary pod śniegiem. Bo gryzonie są aktywne pod śniegiem. Śnieg jest idealną izolacją cieplną. Tak? Są aktywne pod śniegiem i jest w stanie pod tym śniegiem polować. Mhm. Czyli jeśli są gryzonie i jest śnieg, to generalnie puszczyk mszarny też sobie poradzi. Chyba, że tego śniegu jest za dużo. No tak. Tam mówisz o jakichś granicach, nie, 30-40 centymetrów, gdzie rzeczywiście już ta skuteczność polowania bardzo, bardzo spada. No i w tym momencie wtedy też, pomimo iż są gryzonie, a na przykład jeszcze wczesną wiosną ta pokrywa śnieżna utrzymuje się bardzo, bardzo długo, puszczyki mogą podjąć decyzję o nomadycznej wędrówce. I tak najprawdopodobniej stało się w roku 2010, kiedy to białoruska i już ukraińska populacja spotkała się z bardzo, może nie długą zimą, ale bardzo późną zimą roku 2010, kiedy w marcu i kwietniu tak naprawdę większość dni to była pokrywa śnieżna. Ta pokrywa miała grubość ponad 30 cm większość czasu. Mhm. Tak, to była taka wyjątkowa zima, że tak naprawdę gdzieś tam do pewnie stycznia to w ogóle nic nie padało i było ciepło, czyli tak klasycznie jak w XXI wieku. I nagle od lutego zaczęło się, a w marcu najbardziej, bardzo ogromne opady śniegu z gęstą pokrywą śnieżną, co sprawiło, że puszczyki, nawet jeśli gryzonie były, a w 2010 roku przynajmniej na Polesiu Lubelskim w Polsce gryzonie były, to musiały podjąć tą decyzję, przeleciały przez Bóg,
1: i trafiły.
0: A bramą wjazdową do Polski, do Polesia Lubelskiego, są Lasy Sobiborskie. Trafiły do Lasów Sobiborskich.
1: I zobaczyły, że jest całkiem, że jest wow, całkiem, całkiem.
0: Że jest całkiem, całkiem, czyli idealnie. I już zostały.
1: A czy pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z puszczykiem mszarnym?
0: Moje chyba pierwsze spotkanie z puszczykiem mszarnym, można powiedzieć, że były dwa, bo pierwsze tylko na informację, że jest puszczyk mszarny, ponieważ pierwszy raz widzieliśmy, o Jezu, czy ja prawie na 100% zapamiętam dobrze datę, ale mogę się mylić. 10 marca, około 10 marca, nie sprawdziłem, 2000.

0: 2010 roku. Byliśmy całą grupą z moim wychowawcą, doktorem Markiem Kellerem, u którego, choć nieoficjalnie, robiłem pracę doktorską z Myszołowa, rewelacyjnego gatunku. Mam nadzieję, że uda się o nim dzisiaj porozmawiać na Wydziale Leśnym SGW w Warszawie. I to były nasze badania tak naprawdę. I wracaliśmy właśnie do standardowych naszych liczeń, znaczy naszych poszukiwań gniazd. Jeszcze nie było liści na drzewach, także było bardzo dużo śniegu. I ogromną grupą 10 osób penetrowaliśmy las, czyli tralierom się poruszaliśmy po lesie i szukaliśmy, rozglądając się wokół siebie, gniazd ptaków drapieżnych. Z preferencją myszołowa oraz bociana czarnego, którego też, nad którym też badania tam prowadziliśmy. Skończyliśmy badania, wsiedliśmy w samochód, a bardzo ważne po drodze, stwierdziliśmy też pierwszy raz oficjalnie udokumentowanego obserwację rysia. W takim pięknym starodrzewiu, niedostępnym, tropy rysia. Także to była taka sytuacja, że była to pierwsza obserwacja rysia, tropów, których oczywiście ja nie widziałem, bo ta druga podgrupa widziała. Później wsiedliśmy do samochodu, do naszej bazy terenowej, jechaliśmy i tam jechała w samochodzie u doktora Kellera. Ja jechałem w innym. Julia Melchior, studentka Wydziału Leśnego, która, żeby nie wyjść na kompletnego laika, obejrzała książkę Sokołowskiego Ptaki Polski przed wyjazdem, żeby jednak
1: coś wiedzieć.
0: I jak gdyby nigdy nic, jadąc z tym samochodem z tyłu z doktorem Kellerem, powiedziała: o, Puszczyk Czarny siedzi. A to była wtedy 14. obserwacja dla kraju.
1: Aha.
0: I jeśli chodzi o udokumentowane i zaklasyfikowane przez komisję faunistyczną PTZOL, to chyba pierwsza na Polesiu, choć wcześniej był stwierdzony też w Lasach Parczewskich, ale chyba zgłoszony do komisji później. Tak, był stwierdzony w Lasach Parczewskich też. No i oczywiście szok.
1: Tak,
0: my wysiadamy. Tak. Oczywiście Keller już mówi: Puszczyk Mszarny. My nie wierzymy. Tak. Oczywiście tutaj te badania, w badaniach z nami uczestniczył Tomek Chodkiewicz, który też był ze mną w samochodzie oczywiście. Czyli obaj nie widzieliśmy, choć byliśmy głównymi współpracownikami doktora. No to oczywiście trochę się cieszyliśmy, trochę byliśmy wkurzeni, że czemu nie my zobaczyliśmy, tak? Pojawiła się lekka irytacja. Jeszcze doktor powiedział, że idzie osoba z aparatem, bo to on odleciał z tego miejsca, tak?
1: Aha.
0: Idzie osoba z aparatem, no to... A my nie mieliśmy aparatu, to nie my idziemy.
1: Tak,
0: żeby nie płoszyć, no bo przecież doktor to była
1: pierwsza została wysłana osoba, żeby udokumentować
0: obserwację. Tak, z doktorem Kellerem. Poszedł z kolei Krzysiek Gaszewski, też student Wydziału Leśnego SGW, bo miał ten aparat. Udało im się udokumentować. Z perspektywy czasu uważamy, że to był samiec, choć wtedy jakby...
1: Nie
0: wiedzieliśmy, bo nie mieliśmy doświadczenia, bo u Puszczyka Mszarnego, jak u każdego dziennego i nocnego ptaka drapieżnego, czyli sowy, występuje odwrotny dymorfizm płciowy, czyli samice są większe. Tak i teraz ja na oko już tak naprawdę, jak zobaczę Puszczyka Mszarnego, to już wiem, ale to jest po latach obserwacji.
1: Ale
0: to...
1: czy udało ci się tego dnia zobaczyć?
0: Nie.
1: Nie.
0: No i właśnie
1: później
0: byliśmy tymi, nie dostaliśmy tej nagrody. Trochę irytacja była, ale bez przesady. Najważniejsze, że było stwierdzenie. Natomiast summa summarum uważam, że to wyszło dobrze, bo pierwszy raz zobaczyłem na gnieździe.
1: Aha.
0: No to jakby to było fajniejsze.
1: Podwójny sukces.
0: Tak, że jakby... to oczywiście kołatało mi się w głowie, że on może być lęgowy, nie? No bo jest to marzec, to już jest okres dla sów taki mocno, że wiele z nich już wręcz siada na gniazdach. Także zdecydowanie nam się to kołatało, ale... No ale oczywiście no, podjęliśmy naszych dalszych działań standardowych. No i niespełna dwa miesiące później stwierdziliśmy dwie pary. Pierwsze w historii kraju. Tak?
1: Czyli wszystko dobrze się potoczyło. No to powiedz może o Sobiborze, co to jest za miejsce? Jakie tam są siedliska? Czym ono się różni od reszty kraju w pewnym sensie?
0: Lasy Sobiborskie to jest miejsce idealnie stworzone pod moje osobiste preferencje, ponieważ ja się wychowałem wcześniej w Kampinoskim Parku Narodowym, który jest terenem mocno, przynajmniej pierwotnie zabagnioną, oczywiście z dużymi problemami, jeśli utrzymanie

0: stosunków wodnych, no bo jakby panuje susza, bo jest mocno zabudowywany teren, co ludzie często jeszcze, teraz to już w większości jest kanalizacja i jest doprowadzona woda, ale pierwotnie to było tak, że po prostu były szamba, tak, to trochę zanieczyszczało, a druga sprawa, wodę brali ludzie z ziemi, tak, po prostu, żeby mieć wodę bieżącą. No bo jeszcze pewnie w niektórych miejscach jeszcze wokół puszczy też tak jest, ale gro już oczywiście gminy zainwestowały i czy jakby to sprawiało, że no odwadniało to też samą puszczę, tak? No i tam badania prowadziłem nad Krugulcem, drugim wspaniałym ptakiem drapieżnym, do pracy magisterskiej już u doktora Kellera, a też uczestniczyłem w badaniach profesor doktor Olech, doktor Bogumiły Olech, wieloletnich nad ptakami drapieżnymi, krukiem i bocianym czarnym w Puszczy Kampinoskiej. No i tam złapałem bakcyla drapolowego. Mhm. Też jakąś inwentaryzację sów przeprowadziliśmy z kolei z Adamem Olszewskim, który aktualnie jest jednym z takich pracowników parku i też prowadzi tam bardzo fajne prace. I jakby oczywiście no lubiłem te fragmenty olsów, bagien. No to jak trafiłem do Lasów Sojborskich, to w ogóle się okazało, że to jest miejsce idealne, skrojone pode mnie, choć pierwszego dnia niemalże się utopiliśmy w Tarasience przy Jeziorze Wspólnym, to idealnie jakby, znaczy jak doktor gdzieś tam raz ze mną pojechał z kolei do Lasów Janowskich, to już wiedział, że ten Sobibór to będzie to i rzeczywiście Sobibór był idealny, ponieważ jest tam bardzo dużo siedlisk bagiennych.
1: Wyczuł w tobie dobrego łazika bagiennego.
0: Tak, dobrego łosia bagiennego. I rzeczywiście udział tych bagien mnie zachwycił. Natomiast to, co tam jest wyjątkowe, to dużo tych udział bagien na zasadzie torfowisk przejściowych, borów bagiennych, tego typu siedlisk właśnie borealnych, których w Polsce jest relatywnie mało. Mhm. Po pierwsze przez to, że po prostu tutaj było mniej niż na północy, a po drugie oczywiście z uwagi na ogromne melioracje, jakie dotknęły nasz kraj, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku. I Lasy Sobiborskie też one dotknęły, ale mimo wszystko stan zachowania tych siedlisk był rewelacyjny, tak? Czyli jakby dużo bagien, piaski, laski i karaski. To jest to, co ja uwielbiam.
1: Kończymy pierwszą część rozmowy. Jeszcze dodam, że ty mieszkasz też w Sobiborze, prawda? Trochę mieszkasz w Warszawie, a trochę mieszkasz tam.
0: Oczywiście, że trochę mieszkam w Warszawie, bo tutaj pracuję, ale też dużo czasu spędzamy no razem z rodziną w Lasach Sobiborskich.
1: Wracamy za moment.

0: Bielszczyku Mszarnym i Lasach Sobiborskich, które są wyjątkowe. Jest taki, no, od dosyć dawna już pomysł, żeby powołać tam park narodowy. Czy mógłbyś przybliżyć trochę tą ideę i dlaczego właśnie tam?
1: Po pierwsze, to jest pomysł już tak naprawdę od lat 80. XX wieku co najmniej. Tak naprawdę tej historii do końca nie znam, bo ciężko do jakichkolwiek źródeł dojść, gdzie profesor Fijałkowski z UMCS-u w Lublinie już proponował ten park narodowy i na podstawie tych propozycji powstał Sobiborski Park Krajobrazowy w latach 80. Jednocześnie powstał też Poleski Park Narodowy, bo to też jest efekt propozycji profesora. I Roztoczański też chyba jest efektem. Jakby to jest taki wielki botanik lubelski, który też był takim przy okazji swoich badań. No, takich profesorów w XX wieku było wiele. Chociażby profesor Roman Kobędza, który może nie powołał, ale był pierwszym takim merytorycznym profesorem, który próbował ideę Kampinoskiego Parku Narodowego też mi bliską powołać. Także to jest jakby temat dawny. Oczywiście profesor pewnie Fijałkowski głównie z powodu na botaniczne elementy jakby tutaj patrzył, no bo jest to oczywiście centrum bioróżnorodności, tak zwany hotspot, Lasy Sobiborskie. Jakby przeliczyć tak naprawdę wskaźniki rzadkich gatunków zwierząt lub roślin, które tutaj występują na kilometr kwadratowy, to jest miejsce, nie wiem, w top 5, bo to trzeba by zrobić dobry pomysł na publikację, metaanalizę tego typu, ale myślę, że w top 5 miałoby szansę w kraju, jak nie to, no, ale top 10 na pewno, bo wiadomo, że górskie tereny też mają swoją pewną specyfikę, która zwiększa ich bioróżnorodność, tak? Jeśli chodzi o nisz, to podobnym miejscem jest pewnie Puszcza Borecka, która też ma te wskaźniki w przeliczeniu na kilometr kwadratowy przeogromne bioróżnorodności, tak? Mówię tutaj o gatunkach załącznika dyrektywy siedliskowej, załącznika dyrektywy ptasiej, ale również z czerwonych ksiąg krajowych, ale również międzynarodowych, bo chociażby w Lasach Sobiborskich kilka takich gatunków jest. No i oczywiście mówimy o siedliskach, tak? Mówimy o siedliskach, jest tam chociażby takich naturowych, tak zwanych siedlisk, 118 typów na terenie Lasów Sobiborskich. Niektóre są naprawdę krytycznie zagrożone wymarciem w kraju, bo jest teraz przecież takie nowe opracowanie zagrożonych siedlisk, tak? Dotyczy to właśnie takich najważniejszych dla Lasów Sobiborskich, czyli borów bagiennych, czyli torfowisk przejściowych, tak? Ale nie tylko mówimy o bagiennych, bo karaski, tak? Piaski, laski i karaski, to mówi karaski, a na piaskach też mamy murawy. Murawy to są
0: to
1: też...
0: Czekaj, co to są karaski?
1: Piaski, laski i karaski. Karaski to bagienka, a piaski to są murawy. Tak?
0: Rozumiem.
1: Laski,
0: tak.
1: To lasy, na laskach też są, laski też są na piaskach, a niektóre są fragmenty otwarte piasków i to są murawy kserotermiczne. To są wszystko bardzo ważne miejsca, tak? Pewnie na to patrzył profesor Fijałkowski. Profesor Fijałkowski patrzył na aldrowandę pęcherzykowatą, zagrożoną wymarciem, endangered w skali globalnej, rosiczkę podwodną, tak? Która ma status globalnie taki sam jak tygrys. Tak? I ona jest w Lasach Sobiborskich i to jest, no, z całą pewnością najważniejsza ostoja co najmniej w kraju.
0: Rozumiem.
1: Jeśli jeszcze jedna z niej najważniejszych w Europie, jest w tej chwili na 4 stanowiskach, pierwotnie była na 11, to widzimy, że to nie jest tak, że jest stabilnie i fajnie. Tak? 7 stanowisk zostało opuszczonych przez aldrowandę. A jeszcze odbywała się restytucja w latach 90. XX wieku. Tak, może byłoby jeszcze gorzej. To nie jest tak, że to jest stan idealny ochrony i teraz aldrowanda ma się idealnie. Nie, no, miałaby się idealnie, jak była na 11.
0: Tak,
1: tak. Także jest to dosyć znaczący spadek w tej najważniejszej krajowej ostoi.
0: Jasne. Tak? Ale tam ty badasz ptaki. Ptaki są tam dobrze zbadane.
1: No, jesteśmy zresztą, mówimy o ptakach, tak? Oczywiście ptaki są tam dobrze zbadane. Z paru nieptasich to na pewno wierzba lapońska, iglica mała, rewelacyjna ważka. Rak szlachetny występuje w rzece Włodawce. Tak? Gatunek też narażony na wymarcie w skali kraju, globalnej. Globalnej, podkreślam, czyli na świecie. Natomiast oczywiście ja badam ptaki, ja się zajmuję głównie ptakami. No, nie można nie wspomnieć o kumaku niezinnym, żółwie błotnym i strzebli błotnej. To są trzy gatunki kręgowców już

0: które też są, mają ogromnie ważne te stanowiska. Dla żółwia błotnego jest to być może najważniejsze stanowisko w Europie. Tak, także znowu. Natomiast oczywiście przechodząc do ptaków, no to...
1: To może przejdźmy do tych ptaków przez Marka Kellera, o którym wspominałeś, który,
0: oczywiście,
1: który wychował tam całe pokolenie ornitologów, tak, którzy badali to wszystko.
0: Całe pokolenie ornitologów, ponieważ Marek Keller badał lasy sobiborskie od roku 1979. Miał wpływ na powoływanie rezerwatów żółwiowe błota, trzy jeziora, Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, tak? Także jest to rzeczywiście osoba, która jakby całe pokolenie słynnych wręcz ornitologów już teraz bardzo dorosłych wychowała w latach 70. i ja nie będę nikogo wymieniał, bo na pewno kogoś ważnego nie wymienię i później ten ktoś ważny, niewymieniony będzie na mnie zły.
1: To nie wymienię.
0: Są to dziesiątki osób, tak ustalmy. I z mojego pokolenia, czyli po roku 2009, i z lat 80. To są dziesiątki osób, które mają ogromną, ważną rolę w ogóle w polskiej ornitologii, nauce, propagowaniu nauki w tej
1: A
0: chwili.
1: A jaki był Marek Keller? Bo ja go znam wyłącznie z opowieści.
0: Marek Keller był takim ojcem, tak? On jakby traktował studentów jako rodzinę i rzeczywiście poświęcał im czas, miał dla nich czas, tak? Bo nie założył swojej rodziny. No i rzeczywiście nie powiem, że nie był wymagający, tak? Nie powiem, że nie był wymagający, natomiast był bardzo cierpliwy. To była taka bardzo dobra cecha, żeby ze studentami wytrzymać, bo jak wiadomo, no, młodzi ludzie, byliśmy młodymi ludźmi, to różne rzeczy, też może nie do radia, żeśmy robili w tamtych czasach. Ale jakby potrafił tak, że tak powiem, mieć wyrozumiałość wobec młodości, dzięki czemu, że uważam, że to duża cecha, że był w stanie w jakiś sposób z nami też wytrzymać, dzięki czemu my mogliśmy się przy nim rozwijać, mogliśmy czerpać pasję do przyrody, mogliśmy również w sposób dosyć niestandardowy, bo często też on też lubił te takie tereny bagienne, gdzie nie każdy lubi chodzić, poznawać nowe miejsca, w sposób dojrzały uczyć się, w jaki sposób godzić różne związane z chociażby z ochroną przyrody rzeczy, że to nigdy nie jest takie czarno-białe, że też są ludzie, których... Mhm,
1: że trzeba pamiętać o ludziach w takich miejscach.
0: Tak, że trzeba pamiętać o ludziach i on jakby o tym też
1: uczulał,
0: ale też potrafił to w miarę skutecznie realizować, tak? Mhm. Także taki ciepły człowiek, który po prostu jakby dawał z siebie bardzo dużo studentom, jednocześnie podkreślam, wymagając, tak? Od studentów, żeby nie było, że wymagając, natomiast jakby gdzieś tam też potrafił te wymagania w taki sposób od nas, nam je przedstawiać, że nie dotykało nas osobiście. Nie?
1: Czyli u niego zabrałeś się za doktorat? Tak,
0: choć oczywiście on nie miał habilitacji, ponieważ zajmował się edukacją studentów.
1: Tak. Więc jednym ze
0: szczęśliwszych momentów jego życia, jak został starszym wykładowcą i nie musiał już robić tej habilitacji. Tak, co prawda miał więcej godzin dydaktycznych jako starszy wykładowca, ale już wtedy wiedział, że ten ciężar tej habilitacji z niego spadł. Mógł dalej robić to, co lubię, czyli jeździć ze studentami w teren. Tak? No bo to jest coś, dlaczego zostajemy przyrodnikami. Czyli jakby, a habilitacja sprawia, że ten teren coraz mniej, no bo musisz robić publikacje.
1: Oczywiście.
0: Tak?
1: Więcej przy biurku. Tak. No to dlaczego się zabrałeś za Mszołowa?
0: Ponieważ doktor prowadził badania tam też z rewelacyjnymi naukowcami, no niestety znowu nie będę wymieniał, w latach 70. i to chodziło o to, żeby te badania powtórzyć i zobaczyć, czy nastąpiły różnice między, to były lata 79-90, czyli dokładnie 12 lat badań. Tak? I chciał zobaczyć, czy coś się zmieniło z populacją Mszołowa w lasach sobiborskich w tamtym okresie i w tym naszym okresie. Jakby takie powtarzane badania to są wieloletnie, to jest najlepsze coś, co pozwala zrozumieć zasady ekologii. Tak? I tak naprawdę w Polsce też, Polska też ma to do siebie, że mamy nawet publikacji dosyć dużo i badań z rzadkich gatunków ptaków, które są drapieżne, które są u nas dosyć liczne. Coś z orlika się trafi, z bielika. To są spektakularne bardzo gatunki, charyzmatyczne i ludzie do nich lgną. Rybołowa, tak. Błotniak łąkowy. A taki mysz

0: czołów po macoszemu i tak naprawdę wszędzie są publikacje z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, nawet z Czech, z Francji, na północ, a u nas trochę tabula rasa, tak? I to też o to chodziło, żeby gdzieś tam to zapełnić, a dodatkowo no, te dane wieloletnie to jest coś najcenniejszego. Tak Niemcy takie badania prowadzą. Chociażby profesor Kruger pod Bielefeld ma taką powierzchnię badawczą, gdzie ma swoich kolejnych też doktorantów. Poznałem profesora. Może kiedyś się uda wrócić do współpracy, bo też jakoś coś planowaliśmy, być może coś wspólnego. I on wieloletnie takie badania prowadzi. To jest bardzo cenne.
1: Bo to tak naprawdę... co z tym Szołowem, powiedz, żeby nam czasu nie zabrakło. Tak się wyrywałeś, tym... że taki fajny ptak.
0: No nie, no to jest rewelacyjny ptak i to jest to pierwsze takie z tego mojego doktoratu wynikało i co było nawet krytykowane, już też nie będę mówił, że tak naprawdę ludzie czują, że Myszołów jest ptakiem terenów otwartych. Tak. Że to jest Myszołów,
1: na polach.
0: Krajobraz polno-leśny.
1: Autostrady.
0: Oczywiście jest tam Myszołów i żeby nie było. I jest gniazduje w tych terenach otwartych, czyli na takich jakiś, że zadrzewienie plus pole. I to uwielbia Myszołów, bo on tylko szybuje i poluje sobie szybowania. Tak, na gryzonie, oczywiście. Tak. Choć absolutnie do Myszołowa to mu typowego daleko, bo jest absolutnie nie specjalistą pokarmowym, a oportunistą. Tak? Natomiast do tego dojdziemy. Okazuje się, że Myszołów jest ptakiem leśnym. A te tereny otwarte są dla niego suboptymalne. I to wiele wręcz osób, które się interesują drapolami, no nie było w stanie w to uwierzyć, jak mi wychodziło z tych moich modeli już później po samych badaniach. Ja to w oczach widziałem, tak? Widziałem, że to jest ptak leśny, widziałem, że na przykład w Lasach Sobiborskich, w tych naturalnych, bagiennych drzewostanach, to wygląda tak, że naturalny, bagienny drzewostan to nie jest las zwarty, jak tutaj po leśnemu ze zwarciem 100%. Zwarcie naturalnego, bagiennego drzewostanu, chociażby rezerwat żółwiowe błota, tak, to jest bardzo niewielkie. Czyli tak naprawdę mamy brzezinę, taką tam w Sobiborze są takie miejsca, brzezina, gdzie jest brzuska, później tak naprawdę kolejna brzuska 50 metrów dalej, a kolejna 40 metrów dalej i to tak luźno rośnie.
1: Tak.
0: To są wszystko żerowiska. Ten Myszołów w tych lukach bardzo chętnie poluje, dlatego w takich miejscach on osiągał w Lasach Sobiborskich najwyższe zagęszczenia. Bywało w tym rezerwacie żółwiowe błota po 7 par lęgowych, tak? Tego Myszołowa praktycznie. A to nawet gniazdo było oddalone od siebie o 450 metrów, gdzie podejrzewaliśmy bigamię. Niestety ani nie udało się osobników rozpoznać, ani pozyskać czegoś, żeby genetycznie to sprawdzić, ale nawet zjawisko bigamii w roku gryzoniowym tam podejrzewaliśmy. Czyli aż takie sytuacje optymalne, tak?
1: A co to są za historie takie dziwne, że Bielik przynosi młodego Myszołowa do gniazda?
0: Bo Bielik poluje na Myszołowa.
1: Aha.
0: I ten Myszołów nie ginie.
1: Czasami nie ginie.
0: Czasami nie ginie, bo oczywiście Bielik jest tym top predatorem, drapieżnikiem szczytowym. To samo dotyczy puchacza. No i rzeczywiście, jak w miejscach, gdzie te puchacze i bieliki były w Lasach Sobiborskich, to nagle w promieniach 2 kilometrów na terenach bagiennych, czyli optymalnych w Lasach Sobiborskich dla Myszołowa, tak? Bo to tereny bagienne to jest optimum Myszołowa w Lasach Sobiborskich. Tam, gdzie jest dużo bagien, tam jest dużo Myszołowa. Pustka. Tak? Te top predatory sprawiały, że Myszołowy normalnie, ja wyznaczyłem wokół gniazda Bielika taki pierścień w gisie 2 kilometry i były idealnie na granicy pierścienia, że można by pierścień z gniazd Myszołowa ułożyć.
1: Czyli się oddalała się.
0: Żeby unikać drapieżnictwa i stresu. Natomiast Bielik łapie tego Myszołowa jako ofiarę szybko z gniazda. Przecież on robi, często to jest tak, że to jest pojedynczy atak, bum, i od razu podnosi
1: zwija
0: i leci sobie, wrzuca go. On przeżywa, no i później już jest ptakiem drapieżnym. No i stwierdza Bielik, że to jego pisklak, tak? No i tak sobie ten Myszołów tam trochę, ja wiem, czy tam potwierdzono opuszczenie tego gniazda kiedykolwiek, to ja nawet nie wiem tak naprawdę. Czy ten Myszołów ostatecznie opuścił to gniazdo, czy w końcu został zjedzony, bo wiem, że przypadki były chociażby próby imprintingu sokołów wędrownych do jastrzębi. I te jastrzębie je wychowywały, ale jak dostawały piór, to je zjadały.
1: Później,
0: ale jastrzębie są ornitofagami typowymi, to jest co innego. Nie wiem, jak to się dzieje. W sumie no, tak naprawdę nie wiem, czy gdzieś jest udokumentowane. Ja na pewno nie czytałem, ale można by się dowiedzieć.
1: No
0: czy te Myszołowy w ogóle ostatecznie pewnie giną, podejrzewam.
1: Niestety musimy kończyć, ale mam nadzieję, że to jest powód, dla którego będziemy się mogli znowu spotkać, żeby rozstrzygnąć, co się dzieje z tymi myszołowami i jeszcze pogadać o innym ptaku.

0: Zdecydowanie, a ja sobie poczytam i się dowiem tak naprawdę, bo ja tego nie wiem. No.
1: Wrócimy do Myszołowa i wrócimy do Krogulca, twojego drugiego ulubionego gatunku. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Zakończymy nasze spotkanie głosem puszczyka mszarnego, zwanego dawniej sową mszarną, a nawet sową lapońską.

tego wspaniałego ptaka w Żulinie, niedaleko Chełma. Jan Sokołowski pisze, że sowa mszarna jakby liczyła na barwę ochronną. Jest ptakiem powolnym i spokojnym. Stosunkowo najwięcej porusza głową. Lata cicho i powoli, a odzywa się monotonnym i głuchym głosem przypominającym uhuhuhu puchacza. Posłuchajmy. Dziękuję Państwu za uwagę. Program wydawał Michał Margański. Żegna się z Państwem Stanisław Ubieński. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Tu Ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września, jest 9:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nocne alerty RCB. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. Ceny paliw wzrosną. Wszystko z powodu eskalacji na Bliskim Wschodzie. W Wilnie finał akcji charytatywnej Żukiem dla Życia. Przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz poinformował o tym w związku z rozesłanymi nad ranem alertami. Dodał, że odwołano poszukiwania związane z hałasem, który w nocy zaniepokoił mieszkańców Lubelszczyzny. Procedurę wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności wdrożono w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
5: Ten alert i alarm zostały odwołane o godzinie 5:00. Te zgłoszenia, które wpływały do naszych służb, były weryfikowane zarówno przez Państwową Straż Pożarną, jak i również polską policję, ale nie znalazły one potwierdzenia. Służby przeprowadziły stosowne czynności, weryfikowały zgłoszenia i nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
4: Po sygnałach mieszkańców o huku albo hałasie Straż Pożarna pomagała policjantom w poszukiwaniach w rejonie miejscowości Szczecyn w powiecie kraśnickim i w miejscowości Stojeszyn I w powiecie janowskim. Po 6:00 odwołano poszukiwania. Służby poinformowały, że hałas, który słyszeli mieszkańcy, pochodził od manewrujących w powietrzu samolotów. Wciąż obowiązują alerty związane z operowaniem lotnictwa wojskowego. Dotyczą one mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw, spodziewają się analitycy. Podwyżki dotyczyć będą głównie cen oleju napędowego i autogazu. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex mówi, że cena litra diesla może się zbliżyć do 8,95 zł, a LPG do 3,17 zł.
6: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam te poziomy cen, które aktualnie obserwujemy na stacjach, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
4: Na ceny ma wpływ, oprócz napięcia na linii Stany Zjednoczone-Iran związanego z cieśniną Ormus, to, że Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Chociaż Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego już się zakończył, to w Kielcach wciąż trwają Army Days. Mieszkańcy mogą obejrzeć polski sprzęt wojskowy, w tym nowoczesne drony, symulatory, wyrzutnie rakiet, czołgi i ciężki sprzęt bojowy, mówi podpułkownik Renata Mycio z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
7: Sprzęt, który prezentuje się na Placu Wolności, jest to sprzęt, który wcześniej prezentował się podczas MSPO. Stąd też zrobiliśmy taki otwarty dzień dla mieszkańców, aby mogli podziwiać to, czym Siły Zbrojne się posługują. Nie zawsze mamy możliwość oglądania czołgów, z tym bardziej na Placu Wolności.
4: Army Days to nie tylko wystawy i prezentacje, ale także wydarzenia muzyczne i artystyczne. Finałowy koncert galowy odbędzie się w Kadzielni. Teren przy Koszalińskim Domu Pomocy Społecznej zamienił się w średniowieczne obozowisko. Dwudniowa impreza pod hasłem Średniowieczna Integracja z Zielonym Tarasem przyciąga seniorów i miłośników historii, którzy prezentowali życie i stroje, zwyczaje sprzed wieków, z czasów panowania w Polsce Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Celem imprezy jest integracja seniorów, mówi Irena Karasiewicz, kierowniczka działu administracyjno-gospodarczego Domu Pomocy Społecznej Zielony Taras w Koszalinie.
8: Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców. Chcemy integrować naszych seniorów. Mogą wziąć udział w odtwórstwie historycznym, czyli zobaczyć żywą historię. Tutaj są grupy z różnych stron Polski, które fascynują się i to jest ich pasja. Oni dokładnie odtwarzają, o czym mówią źródła historyczne.
4: Impreza zakończy się dziś, odbywa po raz trzeci. Dziś do Wilna dojedzie ekipa akcji charytatywnej Żukiem dla Życia. Celem jest zebrać

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu.

0: danie pieniędzy dla jedynego na Litwie hospicjum stacjonarnego.
1: Akcja Żukiem dla Życia wystartowała w Krakowie. Jej uczestnicy jadą zabytkowym czerwonym żukiem i zachęcają do pomocy dla wileńskiego hospicjum. Jak mówi Polskiemu Radiu, jeden z jej uczestników, Piotr Szymański, przejazd przez całą Polskę starym autem jest dużym wyzwaniem. Samochód nie zawsze był w pełni sprawny.
2: No ale wierzymy, że dojedziemy bez problemu. Nawet mimo jakichś tam napraw żuka, jednak udaje nam się sprostać temu wyzwaniu.
1: Ekipa ma zamiar dojechać po południu do hospicjum.
2: Jeżeli będziecie nas widzieć, trąbcie, machajcie, też przyłączajcie się do tej naszej trochę szalonej akcji.
1: Dodaje Piotr Szymański. Celem akcji jest zebranie 350 tysięcy złotych. Mniej więcej tyle kosztuje utrzymanie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Placówkę założyła i prowadzi polska zakonnica, siostra Michaela Rak. Na razie udało się zebrać około 70% potrzebnej kwoty. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra albo dobra. 32% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
5: W finale US Open dopełniła się sukcesja na szczytach kobiecego tenisa. Władzę po wygranej 6-4, 5-7 i 6-2 z Aryną Sabalenką przejęła Jelena Rybakina. O szczegółach prosto z Nowego Jorku Jan Pachlowski.
6: Zaraz po meczu Kazaszka najpierw podziękowała publiczności, a następnie podbiegła do swojego zespołu. Wściekła Sabalenka usiadła na ławce i rozbiła rakietę o kort. Jelena Rybakina nową liderką światowego rankingu WTA i nową mistrzynią US Open. Podsumował zaraz po ostatniej piłce amerykański komentator Patrick McEnroe. Dla Kazaszki to pierwsza wygrana w Nowym Jorku. Po meczu na ceremonii Aryna Sabalenka miała łzy w oczach. Z trudem mówiła, bardzo przeżyła nowojorską porażkę. Podczas krótkiego przemówienia kilkakrotnie łamał się jej głos. Z kolei wzruszona, ale ze szczęścia była tenisistka z Kazachstanu. Trudno mi w tym wszystkim znaleźć odpowiednie słowa. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Tym bardziej, że przyjechałam na turniej z lekką kontuzją. Ważną rolę wygranej Rybakiny zdecydowało większe opanowanie na korcie. Zdecydowanie bardziej nerwowa była Aryna Sabalenka. Zwyciężczyni US Open otrzymała czek na 5,5 miliona dolarów.
5: O 20 naszego czasu o trofeum wieczną chwałę i identyczny przelew Aleksander Zwieriew zagra z Benem Sheltonem. Skomplikowała się sytuacja Bartosza Zmarzlika w żużlowym cyklu Grand Prix. Z powodu pogody zawody w Wojens przerwano po fazie zasadniczej. Zmarzlik był piąty, najlepszy okazał się Robert Lambert, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Ostatnie zawody cyklu za 2 tygodnie w Toruniu. Nowego lidera ma również PKO Ekstraklasa. Po wygranej 2-1 z Lechem Poznań został nim Górnik Zabrze. W takim samym stosunku Zagłębie wygrało z GKS-em, a Korona ze Śląskiem. Dzisiaj 3 kolejne spotkania 8. kolejki, w tym klasyk Legii z Widzewem. Kolejne gładkie zwycięstwo w fazie grupowej Mistrzostw Europy zaliczyli nasi siatkarze. Tym razem 3-0 odprawili Izrael. Dzisiaj o 18 liczymy na powtórkę w spotkaniu z Macedonią Północną. Końcówka hiszpańskiej Vuelty pod dyktando gospodarzy. Przedostatni etap wygrał Mikel Landa, a wygraną w całym wyścigu powinien dzisiaj przyklepać Enric Mas. Ścigać będą się również w Madrycie, gdzie przystanek ma Formuła 1. Z pole position ruszy Lando Norris. A więcej o sporcie, w tym kapitalnym występie Klaudii Kazimierskiej podczas zawodów w Budapeszcie, usłyszą Państwo w trzeciej stronie medalu, chwilę po godzinie 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i Adama Maleckiego.
0: Może się w całym kraju, może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni.
7: Autopromocja.
8: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
9: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
8: Ludzie i muzyka już dzisiaj po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
9: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Z Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w

0: salonach Skody. Skoda.
1: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
2: Za każdy dzień, kiedy budzę się na nowo.
3: Utwór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Zagadkowa niedziela.
7: Mówimy dzień dobry, tym razem nie z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry z Warszawy, mówią Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko, a z Gorzowa Wielkopolskiego Wojciech Dorosz, Paweł Zieja, ja Maja Sołtysik, a razem ze mną Szymek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Gdzie dokładnie, Szymku, w tym momencie się znajdujemy?
8: W tym momencie znajdujemy się w Gorzowie Wielkopolskim.
7: A jeśli bym podpytała cię o budynek?
8: Budynek w Filharmonii.
7: Znajdujemy się w Filharmonii Gorzowskiej. Jesteśmy w Gorzowie, w samym środku festiwalu słuchowisk dla dzieci i młodzieży Wyobraź sobie imienia pani Kasi Stoparczyk. Szymek, czym jest słuchowisko? To tajemnicze słowo, które się też pojawia w nazwie festiwalu.
8: Słuchowisko to jest taka teatralna bardziej... bajka do słuchania. Ja na przykład bardzo lubię bajki Aladdin w formie słuchowiska i tam się pojawiają też różne dźwięki właśnie w tle, jak na przykład skrzypienie drzwi albo jakieś teatralne sprawy.
7: Zgadzam się. W 100%. Słuchowisko to taki teatr, którego nie oglądamy, tylko słuchamy i są w nim aktorzy, tekst, muzyka, dźwięki, czasem cisza nawet, a cała reszta powstaje w naszej głowie. Skoro jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim, stwierdziliśmy, że zobaczymy też, co dzieje się na zachodzie Polski.
9: Polecajki.
10: Polecajki.
11: Polecajki.
7: Dzisiejsze polecajki będą nieco inne, ponieważ lokalne, ale wiem, że Szymek też się świetnie przygotował i ma dla nas coś do polecenia dla naszych uszu, ale też miejsca, wydarzenia warte odwiedzenia. To co, Szymek? Jakie są twoje polecajki?
8: Moja pierwsza polecajka to jest rekonstrukcja bitew w Santoku. To są takie rycerskie bitwy, gdzie ja byłem rok temu z moją babcią. Tam właśnie to jest taka rekonstrukcja bitw rycerskich. Ja sobie kupiłem na przykład tam miecz i naprawdę polecam to miejsce jako fajny wyjazd.
7: Masz jeszcze drugie miejsce, prawda?
8: Tak, bo ja pochodzę z Zielonej Góry i właśnie teraz odbywa się tam winobranie, gdzie jest naprawdę pyszne jedzonko, na przykład orzeszki w karmelu, ja lubię też czuroski, ale są też bardzo koncerty fajne, znanych gwiazd. Ja byłem na przykład na Oskar Cymsie.
7: I myślę, że spędziłeś całkiem nieźle czas. Dodatkowo jesteś fanem audiobooków. I masz nawet swój ulubiony w ostatnim czasie?
8: Tak, ja bardzo teraz słucham Cukierka. Bardzo fajnego kota, który czasami rozrabia, czasami jest miły i właśnie wypuszczono nowy audiobook, właśnie go słucham.
7: Pamiętam tę książkę, czytałam ją parę lat temu, jak jeszcze byłam w podstawówce i cieszę się bardzo, że do tej pory gości w domach, na słuchawkach wielu osób. Ale moja polecajka, no właśnie, ja zazwyczaj mówię o polecajkach książkowych i chyba nie zdarzyło mi się nigdy polecać czegoś nie z książkami związanego, ale dzisiaj, jako że jesteśmy w Filharmonii Gorzowskiej, zerkam teraz na repertuar. Repertuar przeznaczony dla dzieci i młodzieży, dla młodszych odbiorców, bo tutaj Filharmonia, musimy przyznać, że zadbała o to naprawdę nieźle, aby nikt się nie nudził i aby wszyscy mogli widzieć, mogli doświadczać tego, co dzieje się na scenach, na scenie, na deskach. I teraz tak, zerkam na przykład, że od 9 października jest naprawdę, dzieje się sporo. Mamy In Touch Rewizja,

0: i to otwarta próba generalna przeznaczona specjalnie dla dzieci w wieku szkół ponadpodstawowych. Dodatkowo jeszcze mamy na przykład filharmonię juniora, czyli dźwiękowe układanki, po co nam nuty, muzyczne raczkowanie, akademia muzyki, tanecznie dookoła świata i znowu zerka, mamy przygody muzyczne, mamy po raz kolejny pierwsze doświadczenia z raczkowaniem w rytmie muzyki, w rytmie nut i myślę, że jeśli ktoś mieszka właśnie w Wygorzowie Wielkopolskim lub okolicach, tak jak na przykład Szymek, to filharmonię warto odwiedzić i warto sprawdzić repertuar, który jest dostępny także w internecie, ale tak naprawdę filharmonie znajdują się nie tylko przecież w Gorzowie Wielkopolskim, prawda?
1: Prawda.
0: Więc polecamy zerknąć, jaka znajduje się najbliżej nas i jestem przekonana, że chyba wszystkie zadbały, mam nadzieję, że zadbały o swoich młodszych odbiorców, a my teraz nie przedłużając przechodzimy do naszej zagadki. Gotowy na zagadkę?
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze są gotowi. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Może być śmiechem albo śpiewaniem, czasem zwykłym słów wypowiadaniem. Płynie z radia, z ulicy, z domu, lecz nie pokażesz go nikomu. 22 i 7 trójek.

0: Długość, samotności, nie powiem, co jest w środku zespołu Mysłowic. Jeśli, drodzy słuchacze i słuchaczki, znacie tytuł tej piosenki lub podpowiedzieli wam rodzice, to jest też możliwe, to rozwiązanie naszej zagadki to bułka z masłem. Ale jestem, coś czuję, że osoba, która się do nas dodzwoniła, nasz słuchacz lub słuchaczka, tego jeszcze nie wiemy, zaraz się dowiemy, zna odpowiedź doskonale. Poczekamy na moment, bo jednak te audycje na odległość mają to do siebie, że nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale my się tych zmian nie boimy. I mamy, widziałam tutaj też jedną rękę w górze wcześniej, bo możemy powiedzieć, zdradzić naszym słuchaczom, że w Filharmonii nie jesteśmy sami, są też inne osoby i jest też, oj, zerkam, chodź tutaj do nas. Jak masz na imię? Powiesz do mikrofonu?
1: Agata.
0: Jest z nami także Agata. I czy Agata jest z Gorzowa Wielkopolskiego?
1: Jestem z Kłodawy.
0: A to jest blisko? I Agata jest, dowiedziałam się już wcześniej, że jest...

0: najwierniejszą razem ze swoją całą rodziną, bo jeszcze masz brata, rodziców tutaj i uczestniczysz we wszystkich słuchowiskach od piątku. Czy to prawda?
1: Mhm.
0: Jesteś wierną uczestniczką festiwalu i znasz odpowiedź na naszą zagadkę, rozwiązanie, prawda?
1: Tak.
0: Podpowiesz?
1: Dźwięk.
0: No i wszystko się zgadza. Szymek, robimy fanfary?
2: Dobrze.
0: Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. A jak myślisz, Agato, czy dźwięk to jest tylko nasz głos?
1: Mm-mm.
0: A jakie dźwięki lubisz najbardziej?
1: Wysokie.
0: Co to znaczy wysokie? Przecież ich nie możemy zobaczyć. Co to znaczy, że dźwięk jest wysoki? Taki piskliwy?
1: Mm-hmm.
0: Nieprzyjemny raczej dla uszu? Chyba tak, Agata teraz kiwa głową. Dźwięk może być bardzo prosty. Może to być skrzypnięcie drzwi, kilka kroków albo szelest papieru, ale jednak w odpowiednim momencie może stać się czymś zupełnie innym. A radio uczyło się tego właściwie od samego początku, bo pierwsze słuchowisko w historii Teatru Polskiego Radia Warszawianka Stanisława Wyspiańskiego zostało nadane 29 listopada 1925 roku. To dawno?
2: No,
0: szybko
2: trochę.
0: Liczymy, ile to lat temu? 1925 rok. O, poranna godzina nie sprzyja. 101 lat?
2: Można tak powiedzieć.
0: 101 lat, zgadzamy się. To słuchowisko nie zostało nagrane, więc dziś nie możemy już go usłyszeć. Nie wiemy, jak dokładnie brzmiało, ale wiemy, że pomysłowość była ogromna, a szczotka ryżowa pocierana o dywan mogła naśladować przemarsz piechoty, uderzenia dłońmi o kolana, odgłosy końskich oddziałów. Więc posłuchajmy głosu jednej z osób, które bardzo mocno zapisały się w historii radiowego teatru dla dzieci.
3: Wanda Tatarkiewicz-Pałkowska.
4: 29 lat temu. To bardzo dawno, prawda? Wtedy to 29 lat temu zaczęło w Warszawie radio nadawać pierwsze audycje. Ja byłam aktorką, pracowałam w teatrze. Graliśmy właśnie bajkę dla dzieci o trzewiczkach kapryśnej królewnej, którą napisał bajkopisarz Benedykt Herz, a ja wyreżyserowałam i grałam tę nieznośną kapryśnicę. Pewnego dnia przychodzi za kulisy nieznajomy pan z radia i mówi do mnie: bardzo panią prosimy, żeby pani zaczęła nadawać audycje radiowe dla dzieci. Trochę się zdziwiłam, trochę przestraszyłam, bo nie wiedziałam, jak to się nadaje ta audycja, jak wygląda studio, mikrofon, ale zgodziłam się. I wtedy to w maju, 29 lat temu, rozpoczęła się moja praca dla was w radio. Najpierw były to zwykle czytanki, bajki, wiersze, potem zagadki, konkursy, żywe gazetki i piosenki i muzyka i wreszcie słuchowiska i radiowe pogawędki z dziećmi z całej Polski.
0: Minęło wiele lat, to pani Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Zmieniły się studia, mikrofony, technologie, ale pytanie zostało właściwie to samo, czyli jak z dźwięku zbudować świat. I z tym pytaniem będziemy się mierzyć dzisiaj. A jest z nami Wojciech Ramus, prezes Fundacji Teatr Wyobraźni, twórca festiwalu słuchowisk dla dzieci i młodzieży Wyobraź sobie imienia Kasi Stoparczyk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Panie Wojtku, festiwal nazywa się Wyobraź sobie. Szymek, czy wyobraźnia jest twoją mocną stroną?
2: Tak, myślę, że tak. Ja bardzo lubię wyobrażać sobie, bawić się właśnie.
0: I to słowo idealnie pasuje do słuchowisk, bo sprawia, że no właśnie, nie daje nam takiego gotowego obrazu. Panie Wojtku, co zatem mamy sobie wyobrazić?
5: No ja myślę, że każdy może sobie wyobrazić, co tylko zechce. Każdy w swojej wyobraźni widzi ten świat trochę inaczej i te słowa, które w słuchowiskach stają się dźwiękiem, dla każdego mogą oznaczać coś innego. Ale jednak mamy wspólne rozumienie pewnych rzeczy, wspólne odczuwanie, wspólne emocje, bo to dźwięk przenosi emocje, nie obraz. Przede wszystkim dźwięk wprowadza nas w świat, z którym musimy sobie jakoś radzić. I te słuchowiska też temu służą, żeby uczyć nas panować nad emocjami.
0: Mamy wiele wspólnego, a co zatem, bo zerkamy teraz na program. Festiwal trwa od wtorku, kończy się jutro, więc przed nami jeszcze 2 pełne dni. Co

0: łączy te wszystkie wydarzenia, które są zawarte w programie, które tworzą festiwal?
1: No te wszystkie wydarzenia łączy to, że jest to festiwal dla dzieci i młodzieży. To jest jedna rzecz. To jest jedyny taki festiwal w Polsce. A to, co się robi dla dzieci i młodzieży, jest bardzo ważne, bo kształtujemy przyszłych odbiorców kultury, świadomych. Uczymy ich zwracania się do siebie z szacunkiem, co też przyświeca idei tego festiwalu od początku, który wraz z nami miała tworzyć patronka tego festiwalu, Kasia Stoparczyk, bo kiedy myśleliśmy o pierwszej edycji, wspólnie rozmawialiśmy o tym festiwalu, mówiliśmy o tym, że te słowa niosą z sobą treść, niosą z sobą wartości, ale niosą z sobą też rozrywkę, przyjemność. Słuchamy ich, zastanawiamy się, każdy z nas przeżywa je w sobie, niesie je z sobą do domu i w przyszłości mamy nadzieję, że ci młodzi ludzie, te dzieci, młodzież będą patrzyły na ten świat nie tylko poprzez obraz, ale też będą zwracały uwagę na wagę dźwięku, która nam towarzyszy.
0: Szymek, a co daje według ciebie, dla ciebie, co daje ci dźwięk, czego nie zastąpi nigdy obraz?
2: Dźwięk na pewno rozbija wyobraźnię, można się właśnie bawić w wyobraźni, a obraz, nie skupiamy się właśnie tak bardzo wtedy na tym dźwięku, jak na przykład, nie wiem, oglądamy jakąś bajkę czy coś, to bardziej na obrazie się skupiamy, a gdy słuchamy słuchowisk, to dźwięk trzeba sobie wyobrazić.
0: Zatem jeszcze jeden przerywnik archiwalny. Wyobraźmy sobie, jak wyglądał domek na kurzej nóżce i posłuchajmy, jak brzmi świat, którego nie musimy widzieć, żeby go zobaczyć.
3: Spojrzał chłopczyk na zeszyt, puściutka strona. Nagle chłopczyk spostrzegł, że ściany pokoju podskakują i obracają się w koło jak karuzela. Aż mu się w głowie zakręciło. Co to jest? Jeszcze chwila i poczuł, że leci w dół. Spadłem z krzesła, pomyślał, ale dlaczego? Co się stało? Rozejrzał się wokoło.
4: Gdzie ja jestem? To przecież nie nasze mieszkanie.
5: Jesteś w domku na kurzej nóżce.
4: Kto to mówi? Nie widzę tu nikogo.
5: To mówię ja. Domek. Ten sam, który narysowałeś. Wyskoczyłem z zeszytu i przybiegłem tutaj, do lasu.
4: Dziwny z ciebie domek. Inne domki nie mówią, a ty rozmawiasz ze mną.
5: Bo ja jestem domek z bajki.
0: My nie jesteśmy w domku z bajki, a jesteśmy w Filharmonii Gorzowskiej. Już wcześniej pojawiło się nazwisko pani Kasi Stoparczyk, bo przypominamy, że Festiwal Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży nosi jej imię. I od dziś festiwal będzie oficjalnie objęty jej Tak możemy powiedzieć, że pani Kasia jest patronką, tak, i nad wszystkim tutaj tak czuwa, na pewno nam towarzyszy i uczestniczy tutaj także w wydarzeniach. A sposób pracy pani Kasi i sposób pracy z dziećmi też opierał się bardzo mocno na słuchaniu, na zostawianiu przestrzeni, na traktowaniu dzieci jak równych rozmówców. Co z myślenia pani Kasi o młodych odbiorcach i o rozmowie z nimi chcieli państwo, chciał pan zachować tutaj, w tym festiwalu?
1: Jeśli chodzi o słuchowiska, to jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy nastawieni na słuchanie. Bo rozmowa zaczyna się od tego, że jesteśmy gotowi wysłuchać drugiego człowieka. Jesteśmy gotowi wysłuchać dzieci, młodzieży, ale też wszystkich innych. I to nam przyświeca od pierwszych naszych działań tutaj. Te wszystkie działania festiwalowe, które prowadzimy, czyli warsztaty, bo od tego zaczynamy festiwal, to są warsztaty dla dzieci, warsztaty dla młodzieży, gdzie wspólnie tworzymy słuchowiska, gdzie zastanawiamy się nad tym, jak one są zbudowane, dlaczego, gdzie młodzi ludzie stają się twórcami. I wszystkie wydarzenia festiwalowe, czyli słuchowiska na żywo, spotkania, które są też spotkaniami muzycznymi w dużej części, służą temu, żebyśmy wspólnie uczyli się szacunku, wspólnie, żebyśmy uczyli się rozwijać naszą wyobraźnię, żebyśmy byli coraz bardziej wrażliwi i dźwięk nam w tym bardzo pomaga, bo wszystko

0: wszystko, co dzieje się w słuchowiskach, jest dźwiękiem. My opowiadamy o świecie bez obrazu, ale przecież ten obraz istnieje u nas w wyobraźni. Tak jak mówi tytuł tego festiwalu, wyobraź sobie.
1: Wojciech Ramus, czyli twórca festiwalu, podkreśla, że słuchamy i jesteśmy gotowi na rozmowy, a te rozmowy po słuchowiskach, odbywają się i są na pewno rzeczy, które usłyszeliśmy, szeroko dyskutowane. Szymek, myślisz, że takie doświadczenia, jak uczestniczenie na przykład w słuchowisku, ale też tak naprawdę podpatrywanie, podsłuchiwanie całego procesu, bo tutaj też możemy zobaczyć aktorów, możemy zobaczyć, jak pracują. Czy to pomaga potem w późniejszych rozmowach i w odkrywaniu świata i rozwija naszą ciekawość?
2: No na pewno rozwija, jesteśmy bardziej ciekawsi, może zostaniemy wtedy taki właśnie, będziemy tworzyć takie słuchowiska, więc ja na przykład bardzo lubię słuchać, jak właśnie słucham teraz audiobajki, ale słuchowiska też są ekstra, ja lubię po prostu słuchać.
1: I Szymek teraz się uśmiecha i mówi o tych rzeczach z uśmiechem na twarzy. A my z uśmiechem na twarzy posłuchamy bardzo słonecznej piosenki, a do rozmowy o Festiwalu Słuchowisk wrócimy za moment.

Nie tylko w słuchowisku, ale też w piosence. Nie trzeba wcale pokazywać słońca, żeby je zobaczyć. Czasem wystarczy głos, muzyka i kilka dźwięków, żeby w naszej głowie pojawiło się całe miasto. A teraz przenieśliśmy się na chwilę do miasta pełnego słońca, z Anną Janter oczywiście. Skoro słuchowisko nie może nam pokazać twarzy, gestu, kostiumu, aktor lub aktorka muszą znaleźć sposób, żeby te wszystkie rzeczy zmieścić w swoim głosie. A jeden głos przecież może nam powiedzieć o człowieku naprawdę sporo, zanim w ogóle dowiemy się, kim on tak właściwie jest. Teraz dołączyły do nas wspólnie

0: wspaniałe dziewczyny, wspaniałe trio rodzinne. Mówimy tutaj o nich Grzybikowskiej, to z takim uśmiechem na twarzy i z taką radością w głosie. Joanna Pach-Żbikowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Antonina Żbikowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Misia Żbikowska.
3: Dzień dobry.
0: Są to aktorki, aktorki dubbingowe i och, one żyją teatrem, żyją filmem, żyją też swoim głosem. I mam do was takie pytanie. Ile informacji o człowieku można przekazać samym głosem, zanim wypowie się tak naprawdę konkretne, zanim się pozna człowieka, ile można przekazać głosem?
1: A to wszystko zależy od tego, czy człowiek jest autentyczny i prawdziwy. Bo tak naprawdę, tak jak my aktorzy, możemy troszeczkę oszukiwać tym głosem i malować niekoniecznie to, co chcemy. Niekoniecznie pokazywać się w pełnej prawdzie. I o tym też powiemy dzisiaj w naszym słuchowisku właśnie, bo ta prawda niezwykle ważna była dla Kasi Stoparczyk i ta autentyczność, obok oczywiście uważności, ciekawości świata, radości życia. Więc ten głos, jeżeli jesteśmy w prawdzie, to wszystko powie o człowieku, w jakich jest emocjach. Tak naprawdę no, w nim zawiera się bardzo dużo.
0: Tosia, a czy aktorzy i aktorki czasem kłamią swoim głosem?
4: Można kłamać. Dla mnie kłamanie głosem jest wtedy, kiedy właśnie nie jest się autentycznym. I to jest właśnie dla mnie to kłamstwo, o które ja po prostu walczę, żeby go nie było. Więc my tutaj w naszym słuchowisku nie kłamiemy, tylko jesteśmy jak najbardziej właśnie prawdziwi.
0: Jednak nie jest tajemnicą, że żeby wcielić się w jakąś rolę, musimy poszukać intonacji, sposobu mówienia, prawda?
4: Prawda?
0: Szymek też się teraz kiwa głową i się zgadza z nami. Kiedy dostajecie rolę, której nikt nie będzie oglądał, to najpierw wyobrażacie sobie, jak ta postać wygląda, czy jak ta postać mówi? Misia, jak to jest u ciebie?
3: Jak dostaję rolę na przykład i czytam sobie o wszystko, to wyobrażam sobie całą ją, cały jej głos i w jaki sposób przez to, jaki jest tekst, wyobrażam sobie całą tą postać, całą, jak cała wygląda, jak mówi, w jaki sposób, czy jest zabawna, czy bardziej, czy jest starsza, czy jest młodsza.
0: W teatrze myślę, że to jest naprawdę cenna obserwacja, bo też wtedy potrafisz się w nią wcielić jak najlepiej, prawda?
3: Prawda.
0: W teatrze aktor ma ciało, ma ruch, ma kostium, ma scenografię, a w słuchowisku, jak już wiemy, część tych rzeczy znika. I czy to dla was ograniczenie? Może najpierw się skieruję do Szymka. Szymek, jak myślisz, czy to jest ograniczenie, czy to jednak daje większą wolność aktorce lub aktorowi?
5: Nie wiem, to jest bardziej tak, żeby do odbiorców, jak się na przykład właśnie, jak mówię, kłamie, to ja myślę, że to nie jest tak mocne ograniczenie.
0: Pani Asiu, czy to ograniczenie, czy to większa wolność?
1: To daje pole naszej wyobraźni. Bo jeżeli malujemy tylko głosem, no to uruchamiamy w słuchaczach właśnie ten ich wewnętrzny teatr wyobraźni, o którym tak często mówimy, więc z jednej strony ogranicza, a z drugiej daje takie pole właśnie do malowania głosem. Niby jeden tylko sposób wyrazu, a tak pięknie uruchamia właśnie w odbiorcach inną taką strunę wrażliwości może i uważności.
0: Tosia, a dla ciebie?
4: Ja uważam właśnie, że to nie jest ograniczenie. Mimo tego, że mamy tylko jeden środek, no to dla nas, dla aktorów, którzy się zajmują głównie pracą głosem, jest to super urozmaicenie, jeżeli chodzi o paletę ról, które możemy zagrać i postaci, ponieważ moja mama, która ma ile jest dojrzałą kobietą już dorosłą.
6: No trochę mam, ale nie przesadzaj.
4: To może grać również dzieci. Właśnie, to jest wspaniałe. Ja też gram młodsze dziewczynki, chłopców czasami też ode mnie, więc dzięki temu mogę bardziej się bawić po prostu tym, jakie postaci w ogóle mogę dostać, więc ja uważam, że to jest naprawdę super, no właśnie nieograniczenie.
1: I wyzwanie duże, nie? Dla aktorów i też taka możliwość zabawy, wejścia w ten świat dziecka, ale nie każdy aktor ma do tego czy predyspozycję, albo też taką gdzieś otwartość i

0: tę odwagę w sobie, tak, żeby się pobawić głosem. Nawet rozmawiałyśmy ostatnio o tym z Tosią, że niektórzy sami się ograniczają, ponieważ wstydzą się na przykład, że może ich głos zabrzmieć inaczej. Boją się pobawić tym głosem, a no, to otwiera duże pole możliwości daje.
1: A czy zdarzyło wam się, uwielbiam, kiedy zmienia pani swój głos w ten sposób.
0: Dziękuję.
1: A gdybym, może tak, gdy teraz, bo siedzimy w takim miejscu, że widzimy, akurat widzimy wóz radiowy, ale za wozem radiowym mamy sporo zieleni, chociaż na niebie chmury, więc dzisiaj ta zieleń nie wygląda tak soczyście. Ale pani Asiu, gdyby miała pani opisać teraz, opowiedzieć naszym słuchaczom, co widzimy wokół nas, ale z perspektywy kilkuletniego dziecka i głosem kilkuletniego dziecka?
2: Ale mam być chłopcem, chyba będzie mi łatwiej być chłopcem teraz, bo jakąś chrypę mam z rana, bo ja bym chciał, tam biegnie taki kolega, który jest podobny do mojego kolegi i widzę trawę i górę, na którą on się wspina i takie szare niebo. Ale tu podoba mi się w ogóle ten budynek Filharmonii, bardzo fajnie jest zaprojektowany.
1: I to Joanna Pachrz-Bikowska, a nie kilkuletni chłopiec. Misia, co jest dla ciebie najpiękniejszego w tej grze głosem?
3: To, że można się wcielać w różne postacie i że można je sobie wyobrażać i poczuć się jak one po prostu.
1: Wejść trochę w skórę innego człowieka, możemy tak powiedzieć.
0: Nie zawsze człowieka.
1: A czemu nie tylko człowieka? Jak to?
0: Bo w tym świecie wyobraźni my czasami jesteśmy krzesłem, czasami różą wiatrów na przykład, czasami chmurką albo słońcem na niebie i też trzeba się wcielić w taką postać.
4: Czy pieskiem, czy kotkiem.
2: Miau. Dokładnie.
1: To są na pewno ogromne wyzwania, ale też ile radości przynoszą do naszego tria, wesołego, trio Żbikowskich. To moja po prostu chyba ulubione określenie, jeśli o was chodzi. Dołączył też jeden tajemniczy głos. Za chwilę zdradzimy, kim ten głos jest. I teraz uwaga, uwaga, mamy przyjemność po raz pierwszy usłyszeć fragment słuchowiska Spotkanie z wyobraźnią, które dzisiaj to słuchowisko będzie możliwe do zobaczenia, do usłyszenia w całości o 13:20. To mówimy dla wszystkich osób zainteresowanych festiwalem, a teraz my już, teraz ja już zamykam buzię i słucham, fragmentu.
0: I proponujemy zamknąć oczy.
1: Zamykamy oczy, Szymek?
0: O.
1: Szymek zamknął
5: fragment
1: oczy.
5: Fragment jest o prawdzie.
0: Fragment słuchowiska między dźwiękami. Pamięci oczywiście Kasi Stoparczyk.
5: Prawda jest bardzo ważna, zwłaszcza w Teatrze Polskiego Radia, który jest teatrem wyobraźni. Aktorzy często pytają mnie podczas nagrań, czy dobrze ich słychać. Ja wtedy odpowiadam pytaniem.
2: Nie rozumiem.
5: Pytam ich o coś, co według mnie jest ważniejsze. Czy wierzą w to, co mówią?
2: Dlaczego?
5: Lilu, bo mikrofon bardzo szybko rozpoznaje prawdę.
4: Pamiętam, jak pani Kasia mówiła, że mikrofon i kamera odziera z fałszu.
5: Tak właśnie jest.
2: Halo, czy ktoś mnie słyszy? Może już czas na kolejną dźwiękową zagadkę?
0: Dziękujemy, to już
4: reżyseria Joanna Pachrz-Bikowska.
1: To już świetnie, że mnie teraz też wyprzedziła Tosia z dodaniem. Och, te dźwiękowe zagadki, to był bardzo ważny element zagadkowej niedzieli. Już kiedy myślę o głosie pana Mieczysława Gajdy albo pani Ireny Kwiatkowskiej, to mnie przenosi do zagadkowych poranków z panią Kasią Stoparczyk. Jak już usłyszeliśmy, dołączył do nas jeszcze jeden głos, a jest to głos Andrzeja Brzoski.
5: Dzień dobry, reżysera
1: dźwięku, wykładowcy akademickiego. Czyli pan Andrzej uczy młodych adeptów sztuki radiowej, tak możemy powiedzieć. A kim jest adept? Wiesz może, Szymek?
6: Adept to może jakiś taki uczeń.
1: Czy to się zgadza, panie Andrzeju?
5: Tak, to jest ktoś, kto chce się uczyć, kto pretenduje do bycia kimś

0: ważnym, chce mieć wiedzę, chce się rozwijać. To jest właśnie adept.
1: Jeśli zapytamy kogokolwiek zainteresowanego światem głosu i światem dźwięku o pana Andrzeja, to wszyscy mówią, och, najlepszy reżyser dźwięku.
2: Mistrz świata.
1: Och, mistrz, z nim współpraca to zaszczyt. Panie Andrzeju, co jest trudniejsze dla pana, żeby znaleźć dźwięk, który wiernie przypomina rzeczywistość, czy taki, który uruchamia wyobraźnię?
0: Jestem za tymi dźwiękami, które uruchamiają wyobraźnię, bo teatr wyobraźni, o czym tu już mówiliśmy wielokrotnie, i właśnie słuchowisko powinno rozwijać wyobraźnię, bo to jest najważniejsze. Jeżeli jest powiedzmy 10 słuchaczy, to jedno słuchowisko może spowodować, że w głowie będzie 10 różnych słuchowisk. I to jest wspaniałe. Więc działanie takie w kierunku wyobraźni jest najwłaściwsze w całej sferze dźwiękowej, ale nie tylko, również interpretacyjnej w słuchowisku. I wydaje mi się, że ktoś, kto się zaangażuje emocjonalnie w słuchanie, kto potrafi słuchać, bo to jest sztuka dosyć trudna i zdaje się, że coraz trudniejsza. I taki zaangażowany słuchacz potrafi sobie coś wyobrazić. Wyobrazi sobie na podstawie tego, co przeżył, czego wysłuchał, co przeczytał, jakie książki, jakie filmy oglądał, więc to wszystko się w nim skumuluje i powstanie kolejne słuchowisko wyobraźni.
1: Kiedyś realizatorzy potrafili zrobić, jak już wcześniej usłyszeliśmy, też przemarsz piechoty za pomocą szczotki i dywanu. Dzisiaj możliwości techniczne są ogromne. A czy ma pan w głowie taki jeden moment, rzecz, rozwiązanie, którego słuchacze nigdy by się nie spodziewali, a które jednak zastosował pan w swoim słuchowisku?
0: To na tym właśnie polega, żeby zaskoczyć, żeby zainteresować, żeby nieszablonowo działać. I ja bardzo lubię, kiedy muzyka zastępuje efekty. Ma być jakiś efekt, wszyscy się spodziewają, że będzie efekt, a tu nagle jest jakiś dźwięk muzyczny. I to jest wspaniałe. To podnosi na znacznie wyższy poziom cały przekaz. Muzyka, która zastępuje efekty.
1: I to jest bez wątpienia element zaskoczenia. To, co może jeszcze zastępować różne efekty, których my jesteśmy głodni, których my pożądamy, to tak naprawdę dźwięki wokół nas. Nie wiem, czy ty, Szymek, kiedyś uważnie słuchałeś miejsca, w którym mieszkasz, swojej okolicy?
3: Raczej nie chyba.
1: Oto coś mi podpowiada, że gdy dzisiaj wrócisz do domu, to będziesz nasłuchiwał. Wczoraj i nie tylko wczoraj, bo na festiwalu trwają specjalnie przygotowane spacery. Spacery, podczas których my słuchamy okolicy. Teraz patrzę na pana Wojciecha, który się uśmiecha, bo ten spacer audialny to chyba coś, co pan polubił, tak mi się wydaje.
4: Takie spacery to jest otwarcie nas na dźwięki, zwrócenie większej uwagi na to, jakie dźwięki nas otaczają w najbliższej okolicy. Bo my zabieramy dzieci, ale też zapraszamy dorosłych, młodzież na spacery po miejscu, gdzie mieszkają. Po najbliższej okolicy, którą wszyscy doskonale znamy, ale nie do końca uważnie słuchamy. I w czasie takiego spaceru, który odbywa się przy użyciu mikrofonów, a my jesteśmy wyposażeni w słuchawki, słyszymy bardzo wyraźnie to, co wiemy, że istnieje, ale jakby nie przykładamy do tego wagi. Te spacery tutaj prowadzi chyba najlepszy specjalista w naszym kraju od takich spacerów, dr Robert Losiak z Uniwersytetu Wrocławskiego, który opowiada nam o tym, co słyszymy, dlaczego tak słyszymy i na co warto zwrócić uwagę.
1: I my teraz zobaczmy, o to złe określenie, prawda? Możemy usłyszeć, jak wyglądał, jak brzmiał spacer audialny po Gorzowie Wielkopolskim.
5: Miasto wieczorem ma inne tempo. Bardzo często to jest tempo, które się wyraża w krokach przechodniów na ulicy, w sposobie zachowań, często w większej ilości głosów otoczenia. Zobaczymy, co nas tutaj zresztą za chwilę spotka. Spróbujmy się przespacerować trochę, wyjść z tego obszaru i przejść do centrum, może w stronę rynku, katedry.

Łodzia będzie. Tam bardzo piękna fontanna, która tam się znajduje. Posłuchamy jej, służyć.

0: to dźwięk fontanny w Gorzowie Wielkopolskim, bo dzisiaj o dźwięku mówimy i fontanna kończyła nasz spacer, spacer audialny. Tak sobie pomyślałam, że może skoro mówimy o dźwięku, a też dźwiękom towarzyszy, no właśnie, inny temat naszej rozmowy, to o ten temat podpytam zagadką. Zagadką numer 2, której nie planowaliśmy, ale plany się zmieniają, w szczególności podczas audycji wyjazdowych. I pomyślałam sobie również, że zrobimy tak, żeby było sprawiedliwie. Czyli przeczytam zagadkę, my wrócimy do naszej rozmowy za 2 minutki. Zobaczymy, kto będzie pierwszy, czy słuchacze obecni w Filharmonii, czy jednak uda się komuś dodzwonić i wyprzedzić tutaj osoby obecne. To co, Szymek, czytamy zagadkę numer 2?
1: Dobrze.
0: Na sam koniec, prawie na sam koniec jeszcze zagadka. Uwaga, uwaga. Rodzi się w gardle, lecz płynie w dal. Może być szeptem, może brzmieć jak żal. Potrafi rozśmieszyć, przestraszyć, wzruszyć i jednym słowem człowieka poruszyć. 22 i 7 trójek. Dajemy 2 minutki, Szymek?
1: Tak.
0: Na zastanowienie się również tutaj naszej publiczności. A my wracamy do rozmowy o słuchowiskach. Jeszcze chciałabym podpytać pana Andrzeja, bo właśnie powiedzieliśmy o tym elemencie zaskoczenia, czyli na przykład o muzyce, która się pojawia znienacka. Jednak wczoraj, kiedy właśnie też uświadomiłam sobie, że na przykład dźwięk kopyt konia wcale nie nagrywa się razem z koniem bardzo często, lub na przykład samo szuranie, kroki, to jest też bardzo ciężka praca. Wczoraj właśnie podczas spaceru nawet mówiliśmy o wspinaczkach na Mount Everest i że tam też raczej nie nagrywamy dźwięków śniegu. Jak zatem powstają dźwięki, które są ledwo słyszalne naszym uchem w rzeczywistości, a jednak podczas słuchowiska, podczas audycji słyszymy je bardzo wyraźnie.
2: Tak, no trzeba czasem zwrócić uwagę słuchaczy na właśnie takie dźwięki, których właściwie czasem nie ma nawet. Trzeba je wytworzyć w swojej wyobraźni. A czasem są to dźwięki, które wytwarza się sztucznie, ale brzmią tak, jak powinno. Więc tak naprawdę kuchni się radiowej nie powinno ujawniać, ale na przykład 2 orzechy kokosowe znakomicie imitują kroki końskie. Durszlak i ryż i potrząsanie ryżem durszlaku znakomicie imituje deszcz. Więc takich momentów jest bardzo dużo i to tylko wyobraźnia tych, którzy tworzą, ogranicza.
0: I znowu wracamy do tej wyobraźni. Szymek, myślisz, że minęły już 2 minuty?
1: No tak, myślę, że już minęły.
0: Zerkamy teraz na zegar. No dobrze, dodzwoniła się do nas Abi. Halo, halo, Abi, słyszymy się?
3: Tak, słyszymy.
0: Dzień dobry. Skąd się do nas dodzwoniłaś?
3: Z Suwałk.
0: Suwałk, a mieszkasz na Suwałkach? W Suwałkach?
3: W Suwałkach, tak, tak, za Suwałkami trochę.
0: Czyli tamte okolice, no dobrze, a czy znasz
3: tak,
0: rozwiązanie?
3: Tak, na takiej pobliskiej wiosce. Tak, znam rozwiązanie.
0: A jak ono brzmi zatem? Zamieniamy się w słuch.
3: Głos.
0: Fanfary. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Zerkam teraz na przykład na Matiego, który siedzi razem z nami. Czy to był głos? Mati kiwa głową i wszyscy się zgadzamy, to był głos. Ale skoro rozmawiamy o dźwiękach, podpytam cię jeszcze, Abi, czy masz swój ulubiony dźwięk?
3: Znaczy,
0: nie masz ulubionego?
3: No nie.
0: A gdybym cię zmusiła do odpowiedzi? Może to być na przykład dźwięk, kiedy mama robi kawę, albo no, dźwięk budzika, to raczej nie.
3: No to myślę, że dźwięk deszczu.

0: meczu, jak przed snem, to tak jak pada deszcz, to bardzo fajnie to brzmi.
1: Woda potrafi uspokajać, dźwięk wody jest przepiękny, czy jeśli chodzi o fontannę, czy o deszcz. Abi, dziękujemy Ci bardzo za telefon i za rozwiązanie zagadki. Pozdrawiamy Cię, tym razem nie z naszego zagadkowego studia, ale właśnie z Filharmonii Gorzowskiej. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 osób razem ze mną. Zaczniemy od Szymka. Idziesz na pierwszy ogień. Gdybyś miał przekonać tych jeszcze nieprzekonanych do uważnego wsłuchiwania się w otaczający nas świat, w dźwięki, do zainteresowania się głosem, to co byś powiedział?
1: Powiedziałbym, że jest to ciekawe. Można poznać właśnie to, co nas otacza. Na pewno też to rozwija wyobraźnię i założę się, że nikt się tak nie wsłuchuje bardzo w to, co wokół nas jest, i zachęcam do tego.
0: A to są naprawdę piękne dźwięki, też zachęcamy do słuchania swojej okolicy. Pani Asiu, a co najbardziej uwielbia i kocha Pani w tej pracy głosem, w tym w słuchowiskach?
2: No właśnie to, że możemy słuchaczy otworzyć na... Może aktywować w nich, obudzić w nich te inne struny wrażliwości. Ten głos, tym głosem możemy ich zabrać w świat, który, na który, to co powiedziałaś, Maju, nie zwracamy w codzienności uwagi, a my tym głosem możemy namalować im cały wachlarz zdarzeń i obudzić, dotknąć tej ich emocjonalności, wrażliwości. I czasami jeden dźwięk potrafi zabrać nas właśnie do wspomnień, do lat dzieciństwa, nas już dorosłych, ale nawet w dzieciach obudzić te fragmenty z ich życia, które kiedyś się wydarzyły. Czasami jeden maleńki dźwięk.
0: On może zmienić wiele i też trochę na tym polega radio, na tym malowaniu świata dźwiękiem. Dzisiaj w Gorzowie Wielkopolskim na festiwalu Wyobraź Sobie, festiwalu słuchowisk dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Też dodamy jeszcze, że dzisiaj mamy cały dzień dedykowany pani Kasi od właśnie specjalnego słuchowiska. Mamy też film dokumentalny, słuchowisko muzyczne Sambora Dudzińskiego, więc pani Kasia jest z nami obecna podczas całego festiwalu, ale w niedzielę szczególnie. A mieliśmy razem z Szymkiem przyjemność rozmawiać z wspaniałą ekipą festiwalową, z miłośnikami swojej pracy. Było z nami pan Andrzej Brzoska, Joanna Pachrzbikowska, Wojciech Ramus, no i powinnam was powiedzieć razem, trio Żbikowskich, tak? Antonina Żbikowska, Misia Żbikowska.
3: Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Szymek, dziękuję ci bardzo.
3: Dziękujemy.
0: Audycję wydał Wojciech Dorosz, w Warszawie realizowała Elżbieta Malinowska, a w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Zieja. Nazywam się Maja Sołtysik. Misia Michalina Bieńko, która była przy telefonie, jutro zasiądzie przed mikrofonem, a my słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia!

0: autopromocja.
1: To była ich trzecia płyta. Między innymi dzięki niej muzyka alternatywna stała się wtedy tak popularna w Polsce.
2: A teraz tu mi brak.
1: Także dzięki Trójce i głośnemu koncertowi Pustek w studiu przy Myśliwieckiej w Warszawie.
2: Słabość chwilowa.
1: Po 20 latach
2: zaczynam od nowa.
1: Chwilę po wznowieniu płyty Domino przypominamy ten koncert.
2: Męczę się.
1: To już klasyka. Koniecznie trzeba posłuchać. Dziś, tuż po 19.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Teatr Polskiego Radia razem z

0: Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy Lubelszczyzny zaniepokojeni hałasem RCB ostrzegało o zagrożeniu. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę przejście graniczne w Chrebennem jest zamknięte do odwołania. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Mieszkańców Lubelszczyzny zaniepokoił hałas, który usłyszeli w czasie obowiązywania alertu RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało nad ranem o zagrożeniu z powietrza. SMS-y z alertem wysłano do mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i Chełma. Mieszkańcy Szczecyna w powiecie kraśnickim mówią, że słyszeli potężny huk.
3: Upnęło tak, że obudziłem się. Wszyscy w domu.
4: Pół do piątej myśliwiec było słychać i no za chwilę taki potężny huk, że szybami wstrząsnęło.
5: A co to przypominało?
4: No wybuch.
3: Syn też mówi, że co to tak mnie walnęło? Ja mówię, no nie wiem, no. Jakaś bomba czy coś, mówię, może na poligonie.
6: Huki, dwie straże leciało, nie?
7: Po prostu zatrzęsło się wszystko w domu. Wszystkie szyby. Tak gdzieś 4:25, pół do piątej, nie wiem dokładnie. Przyszedł alert przed wybuchem. Telefon mi zapiszczał. I dopiero gdzieś pół do szóstej leciała jedna straż, policja, druga straż. A raczej coś spadło, samoloty latają. To jest całkiem inny dźwięk.
2: Po sygnałach od mieszkańców o huku albo hałasie straż pożarna pomagała policjantom w poszukiwaniach w rejonie miejscowości Szczecyn w powiecie kraśnickim i w miejscowości Stojeszyn I w powiecie janowskim. Po szóstej odwołano poszukiwania. Według służb hałas, który słyszeli mieszkańcy, pochodził od manewrujących w powietrzu samolotów. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz poinformował, że przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. W związku z atakami Rosji na Ukrainę wstrzymane były odprawy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Nadal nie można przejechać przez przejście graniczne w Chrebennem, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
8: W związku z nocnymi atakami na terytorium Ukrainy w ciągu nocy chwilowo były wstrzymane odprawy na granicznych przejściach drogowych w Dorohusku, Dołuchobyczowie oraz Zosinie. Aktualnie wstrzymana jest jeszcze odprawa graniczna na kierunku wjazdowym i wyjazdowym w drogowym przejściu granicznym w Chrebennem. Odprawa została wstrzymana na prośbę strony ukraińskiej.
2: W Chrebennem odprawy wstrzymano do odwołania, na pozostałych przejściach granicznych odprawy były wstrzymane przez 2-3 godziny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało zagrożenie atakiem z powietrza, przed którym ostrzegało wcześniej. RCB poinformowało, że zakończył się atak Rosji na terytorium Ukrainy. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Zaczynamy remont obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce, powiedział w nagraniu zrealizowanym na szczycie minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu podkreślił, że jest to obiekt, który mimo swojej długiej historii nadal jest ważny dla polskiej nauki oraz dla bezpieczeństwa państwa. Dariusz Klimczak zaznaczył także, że inwestycja realizowana w terenie wysokogórskim będzie wyjątkowo trudna.
9: To miejsce od ponad 200 lat dostarcza bezcennych danych o pogodzie, które mają znaczenie nie tylko dla meteorologii, ale również dla naszego bezpieczeństwa. Dziś sam obiekt wymaga jednak gruntownej modernizacji. Realizacja inwestycji będzie dużym wyzwaniem. Śnieżka słynie z silnych wiatrów i gwałtownych zmian pogody. Wszystko to przy konieczności ochrony cennego środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego i zachowania dziedzictwa architektonicznego obserwatorium.
2: IMGW zakłada, że remont na Śnieżce zakończy się do 2031 roku. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Literackiego w podparyskim Moisson Lafitte, słynnego ośrodka polskiej emigracji we Francji, znajdowały się nieopisane dotąd materiały dźwiękowe. Teraz zyskają nowe życie na antenach Polskiego Radia.
10: Zakończenie procesu digitalizacji nagrań ogłosił prezes Polskiego Radia Paweł Majcher podczas uroczystości w Maison Lafitte, zorganizowanych w ramach roku Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego.
11: Myślę, że w tym roku zaczniemy proces udostępniania i upowszechniania. Jedno jest pewne, powstanie wiele ciekawych programów, audycji i serii podcastowych.
10: W ciągu kilku miesięcy w Warszawie zdigitalizowano i poddano transkrypcji ponad 900 nieopisanych kaset przywiezionych z Maison Lafitte, a ich cyfrowe kopie przekazano z powrotem do archiwum Centrum Kultury. Teraz rozpoczyna się kolejny etap – opracowanie nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
1: Będziemy w stanie powiedzieć wszystko o tych nagraniach. Czy jest tam jakieś nieznane nagranie głosu Stępowskiego, Herlinga, Józefa Czapskiego? To wszystko będziemy mogli powiedzieć już niedługo.

0: zbiorów. Tłumaczy dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski. O wartości zbiorów świadczy choćby fakt, że już wcześniej na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. Stefan Folcer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Chmurzy się w całym kraju i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Autopromocja.
5: Dlaczego niemiecki biznes bardziej niż w Rosji wolałby po wojnie inwestować w Ukrainie? Co łączy mieszkańców byłego NRD z mieszkańcami poradzieckiej Rosji? Skąd się bierze poparcie dla skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec wśród potomków dawnych imigrantów? Na te i inne pytania w najnowszym magazynie Po prostu Wschód odpowiada Piotr Buras z think tanku European Council on Foreign Relations. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowi. Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. To są wspaniałe opowieści, ale dzisiaj zapraszam na jeszcze pełniejszą wersję ludzi. Oto ludzie i muzyka. Nie zabraknie w niej opowieści, ale będzie w niej także dużo muzyki. Pełną wersję naszej rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl, a także wersję wideo na naszym kanale YouTube.
3: Ludzie i muzyka.

0: Ludzie i muzyka.
1: Dzień dobry. To są nasze spotkania w cyklu Ludzie. Ja się nazywam Agnieszka Szydłowska i w tym cyklu spotykamy się z ludźmi, co jest taką niespodzianką, nie wytworami AI, chociaż dla naszej dzisiejszej gościni Justyny Mazur-Kuderskiej. Dzień dobry, witaj w Trójce.
2: Dzień dobry.
1: Ta przestrzeń internetu stała się taką naturalną przestrzenią, ale jesteś kobietą z krwi i kości. Czujesz się jako specjalistka od przestrzeni cyfrowej?
2: Nie. Nie czuję się i to dlatego, że wczoraj rozmawiałam z moim siostrzeńcem, który ma 8 lat. Ja nie rozumiem, co on do końca mówi do mnie, a mam wrażenie, chociaż on pyta, czy na przykład mu pomogę kiedyś coś tam nagrać na YouTube'a. Mówię jasne, że mu pomogę, ale on mówi o jakichś trendach, których ja kompletnie nie kumam. Mówi o grach, których na przykład nie rozumiem w ogóle Robloxa.
1: Mam nie Robloxa. Patrz na mnie. Ja też nie rozumiem.
2: Ale wiesz, to jest jakby gry w grze. Nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć. Więc wiem, że jest cały taki coś w rodzaju głębin oceanicznych, że wiemy, że one istnieją, ale nie mamy pojęcia, co tam tak naprawdę jest.
1: Ale młodsi od nas są na pewno kluczem i pewnie do tego dojdziesz z czasem, że są takim fantastycznym łącznikiem, ale powiedziałam o tym internecie dlatego, że dla ciebie przestrzeń internetu stała się taką przestrzenią sprawczości. To, o czym marzyłaś, nie mogło się zrealizować w tak zwanym konwencjonalnym świecie, na przykład marzenie o pracy w radiu.
2: Tak.
1: Zmaterializowało się w sieci, zaczęłaś tam pisać bloga, potem zaczęłaś też mówić i zaczęłaś mówić do ludzi i tak powstały twoje podcasty. Oczywiście dzisiaj

0: Pewnie ten najbardziej znany, czy też najpopularniejszy, to opowieści kryminalne, Piąte nie zabijaj, ale tych form było kilka, zaczęłaś od pisania, no ale właśnie ta przestrzeń internetu otworzyła ci drogi, które w tej takiej konwencjonalnej ścieżce nie chciały się otwierać.
1: W ogóle się nie otwierały. Ja w ogóle, jak teraz dzisiaj tutaj siedzę i patrzę, gdzie siedzę, patrzę na logo Trójki, rozmawiam
0: dużo
1: z
0: mamy tutaj logotypów w studiu, to
1: tak,
0: prawda.
1: Dużo. Ale dobrze, bo wiem, gdzie jestem. Nie zgubiłam się. Nawet sobie pomyślałam, miałam takiego kolegę na studiach, Olka, którego pozdrawiam, bo wiem, że słucha, Trójki. I kiedyś o tobie rozmawialiśmy właśnie, że ty byłaś taką dla nas wtedy, tam 15 lat temu, to byłaś taką przebojową, wiesz, taką cool dziennikarką.
0: I zobacz, jak się skończyło. Nie przebojowa, nie cool.
1: No dzisiaj dyrektorka, pani dyrektor. No ale wiesz, że dotykam jakichś legend dzisiaj. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, a z drugiej strony kompletnie to do mnie nie dociera.
0: Ale ja chciałam pogadać o tym, jak cię nie przyjmowano.
1: No nie przyjmowano mnie.
0: Chodziłaś i mówiłaś, że co? Że słuchałam radia, kocham radio i chciałabym pracować
1: w
0: radiu?
1: Pisałam jakieś listy, no.
0: I co?
1: Ja nawet napisałam bo kiedyś do Polskiego Radia, jakoś tak na początku mojego podcastowego życia i ktoś mi ostatnio o tym przypomniał i nie pamiętam, kto to był, ale właśnie, no, że to pamiętam, że pisałaś do nas, że tam... No i takie właśnie miałam, aha, czyli jednak czegoś mi brakuje, czyli jestem taka niewystarczająca na te miejsca.
0: Teraz jeszcze podkreślę, że okazało się, że można przejąć swoje życie w swoje ręce i ten moment, w którym od pisania przeszłaś do nagrywania, też bardzo, bardzo chciałabym dzisiaj opowiedzieć, co takiego wydarzyło się w twoim życiu, że też miałaś pod ręką mikrofon i mogłaś spróbować po prostu, jakby to było, gdybym zaczęła opowiadać. Ale wcześniej chciałam zapytać o słuchanie radia, niekoniecznie opowieści o tym, jaką ja byłam dziennikarką 15 lat temu, ale czy naprawdę radio w przestrzeni twojego życia, od takich może najmłodszych lat i w ogóle słuchanie było ważnym doświadczeniem?
1: Było absolutnie kluczowym doświadczeniem. Dla mnie radio to po pierwsze i to była u nas Trójka, lista przybojów. Ja do dzisiaj ten dżingiel, wiesz, zapraszamy do reklamy, to po prostu... no tak, to zawsze u nas była Trójka. A do tego wszystkiego bajki na kasetach, których słuchałam właściwie non-stop. I to było kilka takich bajek z wydawnictwa. W ogóle wtedy to się jakoś nazywało Gamma, czy jakoś... One w ogóle nie da się tego odzyskać. Nie da się tego nigdzie do tego archiwum, a muszą gdzieś być przecież zachowane.
0: Bo to już lata 90. Takie... to już wchodzą takie nazwy. Ale też różne, też starsze rzeczy, tak?
1: Tak,
0: starsze,
1: na przykład Pchła Szachrajka.
0: No jasne, jeszcze były Czerwone Kapturki, te wszystkie klasycznie czytane bajki, tak? Z Ireną Kwiatkowską i z tymi aktorkami, aktorami niesamowitymi.
1: Tak. I z Vitalis, Szelma Falisa, Vitalisa Piotra Franceskiego, czy z Piotrem Franceskim. No po prostu dla mnie to było całe życie. I pierwsze moje takie zabawy w ogóle polegały na tym, że miałam, rodzice kupili jakiś tam magnetofon, jakiś Panasonic, który miał funkcję nagrywania. I ja po prostu się bawiłam w radio.
0: Też się tak bawiłam.
1: Tak. Ja miałam
0: tylko
1: audycje radiowe.
0: U mnie to był Grundig, ja też miałam.
1: No to u mnie to był Panasonic.
0: Dwukasetowy czy jedno?
1: Jedno.
0: Bo dwukasetowy potem dawał możliwość miksowania.
1: No to jeszcze nie, tak.
0: Wyższa mogłaś nagrać głos, a potem połączyć go z muzyką
1: no
0: i zgrać na jedną kasetę.
1: No to ja już to robiłam z keyboardami. Na przykład tata mi kiedyś kupił takie Casio i tam był mikrofonik taki mały, który zmieniał głos, więc ja się bawiłam, ja się nazywałam Edyta i miałam siostrę Judytę, bo faktycznie się moja siostra nazywała. Myśmy były bliźniaczkami, robiliśmy audycje radiowe.
0: W życiu nie jesteście bliźniaczkami, to powiedzmy od razu.
1: Nie, nie
0: czyli
1: jesteśmy.
0: Była Judyta i Edyta, tak?
1: Tak, ja byłam Edytą, a ona była Judytą.
0: A o czym to była audycja? O życiu?
1: O nas, tak, o życiu. Myśmy po prostu rozmawiały i pamiętam, że moja pierwsza audycja polega na tym, że co jeśli jedna z nas ma jedno święto mniej w roku. Czyli na przykład jedna z nas urodziła się w Dzień Dziecka i ma imieniny w Dzień Dziecka i jeszcze z Dzień Dziecka, a druga nie ma wtedy imienin. To jak się dzielimy prezentami.
0: No
1: i
0: to było... to ciekawe, bo myślałam o tym, że no tak, ale bliźniaczki mogą nie mieć tego samego imienia, rzeczywiście.
1: Tak.
0: Fajnie, bo to już dotykało z jednej strony życia, prawdziwe problemy życiowe, a z drugiej strony no, ćwiczyło opowiadanie. Też to opowiadanie to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, bo jest bardzo wiele osób, które w internecie zaczęły od pisania, a potem zaczęły mówić, ale wydaje mi się, że to, co obserwujemy, zwłaszcza teraz, kiedy podcasty już są oczywistą częścią życia bardzo wielu osób, jednak to, jak ktoś opowiada, jest decydujące, bo mniej więcej dostęp do materiałów, do faktów, do tematów jest podobny. Pewnie jedni umieją lepiej, inni gorzej szukać, ale jednak, i to jest fantastyczne, wyróżniają się ci, którzy potrafią przyciągać uwagę swoją opowieścią.
1: To prawda i najlepszym dowodem na to jest dzisiaj to, od czego zaczęłaś, czyli AI. Mamy fantastyczne narzędzia z pięknymi głosami, które są w stanie naprawdę świetnie imitować człowieka i można wpuścić tam po prostu gigantyczne konspekty, czy tam w ogóle scenariusze, które mają przeczytać, a to jest po prostu nudne. Wyłącza się absolutnie uwaga po iluś minutach. Nie ma tam tego czegoś, tej duszy, jednak człowiek jest do tego potrzebny. I tak samo jest z ludźmi.

ludźmi. Jedni mają charyzmę, a niektórzy nie, moim zdaniem. Ja sobie zawsze to porównuję do tej charyzmy z The Sims. Nie wiem, czy kiedyś grałeś w The Simsy? To tam, jak chciało się awansować w pracy, to trzeba było pójść i przed lustrem ćwiczyć charyzmę. I moim zdaniem właśnie niektórym tego brak. To nie chodzi o to, że trzeba przyciągać tłumy, ale jednak trzeba, nie lubię tego słowa storytelling, ale tę umiejętność opowiadania, zaplanowania sobie w głowie, jak się tę historię chce opowiedzieć, czy od końca, czy od środka, znaleźć jakiś taki najważniejszy akcent, moment przełamania, no to jest coś ogromnie ważnego.

0: I to jest doskonały moment, aby wrócić do naszej rozmowy z dzisiejszą bohaterką, ale wcześniej kto grał? Stevie Wonder, zapewne do rozpoznania od pierwszej sekundy, nagranie Superstition i India Eyre. Nieczęsto sięgamy, mam wrażenie, do jej nagrań, więc tym milej było mi przypomnieć nagranie zatytułowane Can I Walk With You? A my dzisiaj spacerujemy, idziemy, spędzamy czas z Justyną Mazur-Kudelską.
1: Ludzie i muzyka.
0: To zapytam o ten moment, kiedy piszesz swojego bloga i ten blog już wiesz, że ma swoich czytelników i czytelniczki, że oni są z tobą w interakcji. Zresztą też, no bo były też takie czasy, kiedy blogi rządziły w internecie, były nagrody i w ogóle, no tak. Myślę, że bardzo wiele osób próbowało tego sposobu dzielenia się swoimi myślami, przeżyciami i też bardzo wspaniałe powstawały kreatywne pomysły, podejścia. O ten moment chciałam zapytać, kiedy myślisz sobie, a może ja opowiem, może ja tę historię opowiem do mikrofonu. Co takiego się wydarzyło? Czego to było poszukiwanie? No poza tym, że wiemy, że chciałaś pracować w radiu i że miałaś taką gotowość w sobie, że przeszłaś na głos. Opowiedz jak w filmie, bo jesteśmy w radiu. Patrzysz, a tutaj leży...
2: Ale to było coś w tym rodzaju, że blog się zaczął wyczerpywać, bo ja już od kilku lat byłam wtedy w związku.
0: Czyli ogarnęłaś życie.
2: Ogarnęłam życie.
0: Blog się nazywał Krótki poradnik, jak ogarnąć życie.
2: Ale to nie chodziło o to, że ja mam znaleźć partnera, ale byłam taka nieszczęśliwa, taka samotna, taka cały czas poszukująca i tak dalej. No i tak znalazłam to swoje miejsce, więc tego jojczenia było trochę mniej. Znaczy tak sobie umniejszam trochę, bo to nie było, to był dobry blog, zresztą z nagrodami. We mnie no po prostu od tego dzieciństwa jest jakaś potrzeba tworzenia. To jest po prostu... No nie da się tak. Ja nie umiem siedzieć i nic nie robić. A miałam taką

0: prostu pracę stałą w agencji reklamowej. I się nudziłam i większość rzeczy, która powstała w moim życiu,
1: to jest agencje reklamowe, tak?
0: Tak, ale ja się po prostu nudziłam i uważam, że nuda jest absolutnie kluczowa w procesie tworzenia. Trzeba się znudzić, żeby coś tak zaswędziało. No i coś mi zaswędziało takiego, że ja chyba chciałam nagrać sobie tego bloga, zrobić go w wersji audio, żeby ludzie mogli go sobie posłuchać. W ogóle na przykład wtedy pamiętam, że nie odróżniałam, były to dla mnie dwa słowa, które nie rozumiałam, co znaczą. To był bootleg i podcast. Nie wiedziałam, co jest czym, wiesz? I mówię, a może jakiś podcast, czy tam bootleg założę? Nie wiem, jakieś takie w ogóle miałam. I w ogóle nie wiedziałam, jak założyć podcast. I pomyślałam sobie, że przeczytam te teksty. Ale to mi się nie podobało, bo to było nudne. Zaczęłam je czytać, no dobra, to już nie jest aktualne. I pomyślałam, a może bym tak po prostu sobie pogadała? Miałam jakoś taką naprawdę potrzebę wygadania się. I tak powstał pierwszy podcast, Pogadajmy o życiu. I on się też po czasie wyczerpał, jak zrezygnowałam już z pracy w agencji, bo to mi umożliwiły właśnie podcasty, bo byłam tak sfrustrowana pracą w agencji, że miałam bardzo dużo takich przemyśleń różnych, życiowych. To była moja naprawdę ucieczka i trzaskałam ten podcast chyba od poniedziałku do piątku, codziennie po pracy.
1: Czyli to była taka dobra sytuacja, że miałaś bardzo pracę, która ci gniotła, ale tak, jednocześnie dawała ci paliwo do opowieści.
0: Tak, chociaż nie opowiadałam o pracy tak na dobrą sprawę, ale tak. To była zawsze taka odskocznia. No ja nie potrafiłam, też pracowałam kreatywnie, byłam copywriterką, no ale to są takie ramy.
1: Klient przychodzi, klient wymaga.
0: Tak, poza tym właśnie to jest takie, to się sprowadza potem do tego, że musisz komuś opchnąć produkt.
1: Jeszcze jesteś rozliczona, czy twoje jeszcze, hasło tak, pomogło opchnąć produkt.
0: Tak.
1: Chociaż oczywiście życie w sieci i ta sprawczość, o której rozmawiamy, też wiąże się z zarabianiem i też ta sfera podcastowa no, jest taką sferą, która na pewno ma główną różnicę, tak z perspektywy już twoich marzeń o radiu, wychodzi na pierwszy plan, że bardzo szybko okazało się, że podcasty, ich popularność, ich wybuch, to też jest przestrzeń, w której można zarabiać i z której można żyć. I na pewno to jest nieporównywalne w ogóle. Nie da się w żaden sposób takiego dziennikarstwa realizowanego na przykład w radiu porównać z tym, jak można zarabiać z pracy podobnie wykonywanej w sieci. To ma dużo plusów, dużo pewnie też jest takich rzeczy, które wiele osób oddałoby za możliwość, no nie wiem, pracy w jakiejś ulubionej redakcji. Chciałam zapytać o ten moment jednak z tym mikrofonem. Po prostu zaczęłaś gadać tak bez żadnego poprawiania się, montowania, edytowania.
0: Nie, montowałam, bo mój mąż jest montażystą. No i też a propos tego mikrofonu. Najpierw to zaczęłam nagrywać na jakiś taki... On jest gadżeciarzem i on mi kiedyś kupił taki mikrofon, żebym sobie nagrywała, gram na pianinie, bo ja tam gram na pianinie. Przynajmniej grałam. I to był taki mikrofon podpinany do telefonu i on mi wtedy tam z redakcji, której wówczas pracował, pożyczył mikrofon na parę dni. Zrobił mi, ustawił mi tam wszystko, bo powiedział, że on nie przyłoży ręki do tego, żebym ja to nagrywała byle jak. Bo to jest taki purysta, więc nagrywałam to w takim mini studiu, który mi zrobił w domu. No więc miałam bardzo od razu ułatwiony start. I po tygodniu mi ten mikrofon kupił. A wtedy to było na nasze tam finansowe warunki bardzo duży wydatek. No i jak już miałam ten mikrofon, to jeszcze w ogóle...
1: To już nie mogłaś się wycofać.
0: Tak, ale jeszcze on mi kazał nagrywać się w słuchawkach. I to jeszcze do tego wszystkiego było jakiś rodzaj medytacji. Słyszenie tego głosu. Zazwyczaj ludzie mówią, nienawidzę swojego głosu i tak dalej. Ja miałam jakoś tak, że ten głos mi się szalenie podobał w takim spokojnym mówieniu. On jest wtedy bardziej głęboki. Po prostu lubiłam to i potem nawet to montowanie mi sprawiało przyjemność. Potem przestało, bo się okazało, że to nie jest coś, co ja lubię. Ale to mi dało tak ogromny spokój, ten mikrofon. I dopiero jakby teraz z perspektywy czasu widzę, że to był powrót, to był taki początek powrotu właśnie do siebie, do tej takiej Justyny, która w pewnym momencie zapomniała, co lubiła tak naprawdę w życiu robić, co jej się podobało, czyli do tego czasu dzieciństwa, nie? Bo w pewnym momencie wjechała gdzieś tam szkoła,
1: no tak,
0: wszystko musiało
1: wiadomo
0: być mierzalne, tak.
1: I wjechały też małe końce świata, o czym napisałaś zresztą książkę. No ale to było później, bo to było w wydaniu książki w roku 2021.

0: przerwie od rozmowy posłuchaliśmy The New Breed, a także grupy bardzo braterskiej The Brothers Johnson. Oba te nagrania można znaleźć właśnie teraz w dostępnym na ekranach kin filmie Tony, który bardzo polecam. Ale dokładnie w tym momencie przede wszystkim polecam powrót do rozmowy z Justyną Mazur-Kudelską.
1: Ludzie i muzyka.
0: Mam do ciebie pytanie, czy ty pamiętasz tę historię? Ta historia zaczyna się tak. Była bardzo wrażliwą i otwartą osobą. Jej wrażliwość była dla niektórych źródłem wielu anegdot. Kiedy jej znajoma kroiła kiedyś szczypiorek w kuchni, pomijam imię, stała obok niej, przyglądała się temu wnikliwie i w pewnym momencie zadała pytanie, czy sądzisz, że go to boli?
2: Pierwszy odcinek, Dorota Strymkiewicz. Mój pierwszy odcinek podcastu, no pamiętam tę historię. Jeżeli pytasz w ogóle o historie kryminalne z moich podcastów, to właśnie pamiętam scenkami.
0: I pamiętasz tę pierwszą historię, bo ona była szczególna? Jak się wybierało? Jak wybrałaś, że akurat to
2: bo
0: będzie
2: była zapomniana, bo nigdzie o niej nie dało się przeczytać. Piąta nie zabijaj założyłam dlatego, że ja się interesowałam sprawami kryminalnymi od bardzo, bardzo dawna. I ja sobie robiłam takie swoje archiwum, czyli wyszukiwałam jakieś takie stare programy, gdzieś tam ktoś w internecie gdzieś wrzucił, więc ja je bardzo szybko archiwizowałam, bo one bardzo szybko znikały. No i mam na takim dysku takie swoje gigantyczne archiwum takich różnych programów, zapomnianych zupełnie. I o tej sprawie kiedyś usłyszałam i ona mnie niesamowicie poruszyła, bo była właśnie o młodej kobiecie, o Dorocie Strynkiewicz, która działała w opozycji, zginęła w latach 80., nie pamiętam w którym dokładnie roku, czy to był 80. czy 82. Zresztą swoją drogą to są lata, które, jak się okazuje, bardzo mnie interesują. Zginęła w okolicach w ogóle ulicy Sobieskiego w Warszawie. A z tym miejscem też jest związana w ogóle taka, jakby to jest zbrodnia szczególnie mi bliska, ponieważ ja się wychowywałam na ulicy Sobieskiego, tam poza tym jest budynek Sobieskiego 100, nie w Warszawie, tylko w Zabrzu. Tam jest też budynek w Warszawie Sobieskiego 100, taki tak zwane szpiegowo, który mnie zafascynował w ogóle, więc jakby wszystko się działo w tym samym miejscu, a do tego wszystkiego tajemnicza śmierć kobiety, która odebrała sobie rzekomo życie, ale nic się nie zgadza. Raczej ktoś odebrał jej to życie. Bardzo dużo podejrzeń właśnie pada w kierunku jej znajomej. No i to właśnie taka sprawa, o której wszyscy zapomnieli.
0: Bo słuchałam wczoraj tego odcinka, tak. Bo szukałam dowodu na moją tezę, którą postawiałam wcześniej.

0: że będzie słychać, że brzmiałaś inaczej.
1: I było słychać, że brzmiałam inaczej?
0: Właśnie nie.
1: No bo, bo ja nigdy nie zmieniałam sprzętu. Nigdy nie zmieniłam sprzętu i zawsze nagrywałam w domu.
0: I dalej nagrywasz?
1: Dalej nagrywam w domu.
0: I dalej nie piszesz sobie tego, co mówisz, tylko rzeczywiście masz zapisane punkty i zmierzasz?
1: Są takie odcinki, które... Ale to zaznaczam, że czytam. I to są takie odcinki, takie kobyły. Na przykład ostatnio współpracuję z Mikołajem Kołyszko, który bardzo dużo ogarnia mi takich politycznych spraw, bo ja polityką interesuję o tyle, o ile. W sensie nie pamiętam wszystkich niuansów. A
0: tu wchodzi jednak... Renata Grochal i mówi, pamiętaj, polityka interesuje się tobą.
1: Dokładnie. Więc ja się bardzo staram, a Mikołaj jest po prostu przemózgiem. Jest osobą, która pracuje na mapach myśli, jest takim wybitnym researcherem. To on mi napisał kilka odcinków, ale zawsze go tam przedstawiam i mówię, że to jest odcinek, w którym będę wspomagać się też tekstem. Czy dużo też opowiadam, natomiast czasami są takie bloki tekstu, które gdzieś tam czytam, staram się go interpretować też oczywiście, żeby to nie brzmiało jak czytanie. Natomiast właśnie to jest to, że mogłabym sobie na pewno wybudować jakieś studyjko, gdzieś tam to sprofesjonalizować jeszcze bardziej, ale właśnie czy ta profesjonalizacja byłaby z korzyścią dla tego podcastu? No bo co mogę zrobić bardziej profesjonalnie? No mogę robić swoje śledztwa, ale wtedy podcast się będzie ukazywał raz na pół roku. A ja nie mam takich ambicji dziennikarskich. Spaliłabym się na tym.
0: No wiem, że jest takie śledztwo, na które poświęciliście znacznie więcej czasu z Kamilem Bałkiem, tak. Ale to może później.
1: Tak, no to jest 5 lat.
0: 5 lat.
1: Od pierwszego wspomnienia o tej sprawie wspólnie, to jest 5 lat.
0: Do tego jeszcze dojdziemy.
1: Tak, ale siłą piąte nie zabija jest coś innego. Jest właśnie to, że ja się tam skupiam na kryminologii, a nie na kryminalistyce. Interesuje mnie też wiktymologia, czyli jak... No bo każdy z nas teoretycznie może zostać ofiarą i każdy z nas teoretycznie może stać się sprawcą, chociaż bardzo niewielu z nas się do tego przyznaje, że... Znaczy to nie jest tak, że ja marzę sobie o zbrodni, ale uważam, że każdy z nas jest w stanie zabić. Tylko, że na szczęście nigdy nie poznamy tej granicy, do której moglibyśmy zostać doprowadzeni, żeby odebrać komuś życie. No ale pytanie jest proste, no nie wiem, dla tych wszystkich, którzy mają dzieci. Ktoś zagraża twojemu dziecku, no to co robisz? Stoisz? No nie. Jeżeli życie twojego dziecka zależałoby od tego, czy pozbawi życia kogoś, kto mu zagraża, no to raczej pytanie jest retoryczne, co byś zrobiła, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Podejmuje się decyzję, opowiadając historie kryminalne, na kogo się poświeci mocniej. Mhm. Mamy wiele takich opowieści w przestrzeni nie tylko internetu, także seriali i światło jest na wynaturzenia albo ekstrawagancje ze strony złoczyńców, morderców i różnego rodzaju postaci negatywnych. Decyzja może polegać na tym, że jednak ważniejsza będzie ofiara lub też motywacje, które mogą się jakoś zuniwersalizować, chociażby w tej opowieści, że my też czasami, mam nadzieję, że nie, ale możemy być postawieni w sytuacji próby. Też miałaś takie przemyślenia, żeby za bardzo nie podkręcać tego wątku, no, że nie lubisz seryjnych morderców i nie robisz o nich opowieści.
1: Ale może właśnie najbardziej nie robię właśnie, z tego względu. Tak? Znaczy i z tego, i nie z tego. Po pierwsze, dla mnie najciekawsze w sprawach kryminalnych jest to, że one się dzieją właściwie za ścianą. One się nie dzieją w jakimś dziwnym miejscu, które jest przerażające, jakiś Gotham City, wie, że to jest takie po prostu... Tylko to jest zazwyczaj mąż, któremu się bardziej opłaca zabić żonę niż się rozwieść.
0: Ciekawostka taka to jest socjologiczna. Tak. Od zawsze. Ile wysiłku trzeba włożyć w knucie zbrodni?
1: Tak. Wystarczyło się rozwieść. No ale po prostu coś takiego jest. No oczywiście też są inne zbrodnie o innym podłożu, ale jednak seryjni mają to do siebie, że już są pewnym typem człowieka. Ja bardzo nie lubię, jak się nazywa ich wampirami, bestiami, jakimiś tam, nie wiem, duchami i tak dalej, bo to już z nich robi jakieś właśnie legendy.
0: Nadprzyrodzone istoty, tak.
1: Tak. I nadprzyrodzone istoty.
0: Bohaterów popkultury.
1: Tak. I kogoś innego od nas. A to są wciąż ludzie, którzy żyją w naszym społeczeństwie. To są ludzie, którzy zwracali na siebie uwagę w jakiś sposób. Chociaż ostatnio słuchałam takiej bardzo ciekawej rozmowy z kuzynką Teda Bundy'ego, która naprawdę... Bardzo późno się zorientowała, że on to on. Więc w przypadku takich seryjnych zabójców, no to bardziej interesujące jest dla mnie to, jak się na nich trafia. Bo jak oni się stwarzają, mnie jakoś mnie interesuje. Bardziej mnie interesuje to, na co każdy z nas jest narażony.
0: W tym momencie robimy przerwę do rozmowy z Justyną Mazur-Kudelską. Wrócimy po godzinie 11, a do 11 oczywiście mnóstwo dobrej muzyki.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Sopot Jazz Festival. W programie m.in. Bobo Stenson Trio, benefis Henryka Miśkiewicza, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny Joe Lovano. Od 24 do 26 września. Sponsorem głównym Sopot Jazz Festival 2026 jest Orlen.
11: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
10: Poleca Radiowa Trójka.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, jest 11.

0: Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Około 800 metrów od przejścia granicznego do Rochusk jak godzin po stronie ukraińskiej dron uderzył w ciężarówkę. RCB odwołało już alerty wydane w związku z atakiem na terytorium Ukrainy. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie ostrzelano statki w rejonie cieśniny Ormus. W czasie rosyjskiego ataku po ukraińskiej stronie granicy dron uderzył w ciężarówkę około 800 metrów na terytorium ukraińskim od Polski. W nocy czasowo wstrzymano odprawy na przejściu do Rochusk Jagodzin. Teraz przejście działa już normalnie, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
1: W związku z atakami, które miały miejsce na terytorium Ukrainy, wstrzymaliśmy odprawę graniczną na przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin. Była ona okresowo wstrzymana. W tym momencie to przejście funkcjonuje już normalnie. Jedyną informację, jaką mieliśmy od strony ukraińskiej, to taką, że w odległości 800 metrów od granicy państwowej dron uderzył w ciężarówkę.
0: Witalij, kierowca autobusu jadącego z Mikołajowa do Warszawy, był w kolejce przed przejściem. Doszło do uderzenia, odłamki poleciały aż w stronę autobusu. Było słychać, jak uderzało w jego poszycie. Stałem jako ostatni, 25 w kolejce za mną. Nie było już żadnych autobusów. Po uderzeniu wyszedłem z autobusu, szyby były całe. Sam pojazd również nie został poważnie uszkodzony. Stacja paliw była około 150 metrów od nas. Kiedy podszedłem bliżej, praktycznie już jej nie było. Około 20 ciężarówek zostało uszkodzonych, dwie albo trzy spłonęły. Około 15 zostało porozbijanych. Spłonęła również sama stacja paliw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty wydane w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Działania Federacji Rosyjskiej zakończyły się. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, mówi, że alert był ogłoszony w związku z obecnością rosyjskich dronów blisko polskiej granicy.
2: Alerty były związane z tym, że bezzałogowe statki powietrzne operowały bardzo blisko naszej granicy, stąd też zostały przekazane takie informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które to wydawało te alerty. Tak jak wczorajszy dzień, praktycznie cała noc to był niepokój na zachodzie Ukrainy i mnóstwo bezzałogowców.
0: Podpułkownik Goryszewski wyjaśnił źródło hałasów, które słyszeli mieszkańcy terenów przygranicznych.
2: To mogły to być odgłosy bezzałogowców uderzających w cele blisko granicy, natomiast nasze myśliwce pewno też mogły robić hałasu, podążając do strefy działania, swojej strefy działania, chociażby przekroczyć granicę dźwięku, więc tu domniemamy, że mogło to budzić niepokój, ale też po to są między innymi nasze komunikaty, żeby uspokajać.
0: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w mediach społecznościowych, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. Wstrzymano ruch pociągów na odcinku Zebrzydowa-Węgliniec na Dolnym Śląsku. Ma to związek z awarią sieci trakcyjnej. Chodzi o linię kolejową numer 282. Na miejscu pracują służby techniczne. Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. Na obu frontach wojny bliskowschodniej, w cieśninie Ormus i cieśninie Bab al-Mandab, jest dziś niespokojnie. Irański statek handlowy został rano trafiony niedaleko wyspy Kaszm. Irańskie media podają, że zginęła jedna osoba, a trzy inne zostały ranne. Inny statek został wczoraj ostrzelany podczas próby przepłynięcia przez cieśninę Ormus. Szczegóły nie są znane.
3: Tymczasem w rejonie cieśniny Bab al-Mandab łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską trwają walki między jemeńskimi rebeliantami Huti a siłami rządowymi i wspierającą je Arabią Saudyjską. Ataki mają miejsce także na terenie królestwa. Huti twierdzą, że uderzyli w bazę wojskową na południu Arabii Saudyjskiej, celując w składy broni i centra dowodzenia. Nie podali jednak daty tego ataku. Według Hutich saudyjskie myśliwce przeprowadziły prawie 130 ataków w ciągu 48 godzin. Jemeńskie władze zapowiadają przegrupowanie wojsk i kontrofensywę. Choć powiązania Hutich z Iranem są oczywiste, a Gwardia Rewolucyjna nazywa ich ostatnią ofensywę boskim triumfem, irański prezydent Masud Pezeszkian zapewnia, że jego kraj nie jest w stanie wojny z Arabią Saudyjską i wzywa do jedności regionu w obliczu zagrożenia z zewnątrz. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Chmurzy się w całym kraju i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Od 17 do 21 stopni.
5: Autopromocja.
4: To była ich trzecia płyta. Między innymi dzięki niej muzyka alternatywna stała się wtedy tak popularna w Polsce. A teraz także dzięki Trójce i głośnemu koncertowi Pustek w studiu.

0: Radiu przy Myśliwieckiej w Warszawie. Słabość chwilowa. Po 20 latach. Zaczynam od nowa. Chwilę po wznowieniu płyty Domino przypominamy ten koncert. Męczę się. To już klasyka. Koniecznie trzeba posłuchać. Dziś, tuż po 19.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Ludzie i muzyka.

0: To raz jeszcze dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. To jest druga godzina naszego pierwszego spotkania pod szyldem Ludzie i Muzyka. Korzeniem tej audycji jest nasz cykl Ludzie, który realizujemy od 2024 roku, który nieustająco polecam. Wszystkich dotychczasowych odcinków można posłuchać na stronie polskieradio.pl, a także można znaleźć odcinki na YouTubie Trójki. Dzisiaj naszą bohaterką jest jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek, Justyna Mazur-Kudelska, i już sporo opowiedziałyśmy o jej historii, a także o jej pracy. Justyna przed godziną 11 powiedziała, że nie interesuje się seryjnymi mordercami. To a propos podcastu Piąte Nie Zabijaj, ale bardziej zwraca uwagę, i to jest tak naprawdę sedno jej zainteresowań, zło, na które każdy z nas jest narażony. Jak to rozumieć?
1: Że mamy na przykład o wiele większe prawdopodobieństwo, że mamy wśród swoich bliskich czy znajomych kogoś, kto na przykład jest z kimś w związku, takim bardzo przemocowym, w takim bardzo, nie lubię tego słowa, toksycznym, w takim związku, gdzie no, stosowana jest wobec niego na przykład przemoc taka wyrafinowana, jak przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna. I że bardzo często te historie, o których ja opowiadam, zaczynają się od tego. No i na przykład wielu przeciwników gatunku true crime uważa, że to jest właśnie monetyzacja, że to jest monetyzacja cudzej tragedii, że jaka może wiedza płynąć i nauka dla ludzi, którzy słuchają. No właśnie na przykład taka, że jeżeli zauważymy zachowania przemocowe, na które ja zawsze bardzo uczulam, to lepiej jest być posądzonym o to, że się wtrącasz, czy że jesteś wścibska, czy że jesteś przewrażliwiona, niż
0: nie zrobić nic.
1: Nie zrobić nic. Można kogoś uwrażliwić na to.
0: Czyli twoja praca jest połączona z misją.
1: No myślę, że gdyby tej misji nie było, to bym tego nie robiła. Ja zawsze muszę mieć jakieś poczucie sensu. Dlatego na przykład dla mnie praca w agencjach reklamowych była bezsensowna na pewnym etapie. Bo to się sprowadzało, no dobra, to co dalej, nie, można zrobić? A tutaj jednak dużo jest rzeczy, które można zrobić dalej. Szczególnie w sprawach, które się nie doczekały swojego finału. Które są nierozwiązane. Można je nagłaśniać, można prosić o zgłaszanie się, można apelować, można wywierać presję.
0: Czasami to robisz, ale czy zdarzyło się, że ktoś się zgłosił, że mówisz, zwróćcie się do mnie lub do organów ścigania, ja też mam pośredniczyć? Zdarzyło się, tak? Że ktoś...
1: Nawet całkiem niedawno. Zrobiłam odcinek o bardzo zapomnianej sprawie z Katowic i odezwała się do mnie pani, która poprosiła o kontakt z krewną ofiary, ponieważ ma informację o zabójcy.
0: I nie wiesz, jak to się potoczyło?
1: Skontaktowałam te osoby ze sobą, natomiast akurat dowiedziałam się, o co tam chodziło. Niestety potencjalny sprawca już nie żyje, ale żyje jego prawdopodobnie współodpowiedzialny, pomocnik. Więc no, dzieje się czasami.

0: Bardzo często jesteś pytana o to, jaki cień, jak te sprawy zostają w tobie. Nie chcę o to pytać, bo po pierwsze na to pytanie wielokrotnie odpowiadałaś, ale wybacz, ciekawsze mi się wydaje zadanie pytania w drugą stronę. Czy ty rozumiesz, to były moje karteczki, moje notateczki, czy ty rozumiesz, dlaczego ludzie i dlaczego ty sama tak bardzo interesują się tego typu sprawami? Twoje archiwum, wiele lat zbierane przed zainicjowaniem bloga, jest najlepszym przykładem. Ja też mogę raz jeszcze wyznać, że no, czasami wręcz myślę, że jest to jakiś rodzaj uzależnienia i muszę mówić sobie stop, teraz posłucham czegoś o świecie, o pozytywnych aspektach, o wzornictwie, o budowaniu, a najlepiej muzyki. Skąd to się bierze, to zainteresowanie?
1: Nie wiem, z jakiegoś oswajania, lęku. Na przykład takie opowieści ludowe o jakichś tam strachach, duchach, jakichś nawiedzonych miejscach też czemuś służyły. I one chyba służyły właśnie temu, żeby wzbudzić jakąś taką czujność, ale też pokorę. I kiedyś usłyszałam jakąś opinię właśnie socjologa, który mówił o tym, że tym dzisiaj jest true crime, że my żyjemy w tak komfortowych i bezpiecznych warunkach, że my się musimy czegoś bać. Z drugiej strony słyszałam też teorię o tym, że na przykład kobiety oswajają w ten sposób jakieś takie swoje lęki wynikające z ich poczucia zagrożenia, takiego fizycznego. Że jednak kobiety są dużo bardziej narażone na przemoc. Z trzeciej strony statystyki kryminalne pokazują coś absolutnie innego, że ponad 90% sprawców przestępstw to są mężczyźni, ale też ponad 90% to są ofiarami są mężczyźni. Wydaje mi się, że jest coś takiego niezwykłego w tym, że na przykład my lubimy obserwować ludzi, którzy są wybitni w czymś.
0: To mi się wydaje, że świat premiuje jakby więcej klików nieszczęścia dają.
1: Tak.
0: I oglądanie tych, którzy bardzo zawiedli, upadli.
1: Tak, ale to też jest bycie, tutaj daję cudzysłów, wybitnym w czymś. To są ludzie, którzy przekraczają jakieś bariery, granice, a no, taką niepisaną, niezależnie od religii i jakby no, szerokości geograficznej, jednak taką zasadą społeczną jest to, że się nie zabijamy, a to są ludzie, którzy
0: przekroczyli
1: te granice. I na przykład dla mnie najbardziej ciekawym było to, żeby się dowiedzieć, jak się z tym żyje potem. Zabiłaś człowieka dzisiaj i ty jutro na przykład musisz iść do pracy, no bo ukrywasz, tak? Nie przyznajesz się, zakładamy, że chcemy żyć dalej. Bez konsekwencji. No i to są ludzie, którzy co potem, jak oni żyją, jak oni myślą, co im towarzyszy, jaki to musi być lęk. Miałam kiedyś takie koszmary, że właśnie popełniam jakąś straszliwą zbrodnię albo na przykład coś kradnę, popełniam jakieś przestępstwo i muszę to ukryć i żyję z takim gigantycznym ciężarem. Jakby to życie z tym ciężarem mnie interesowało. Jak w ogóle można z czymś takim żyć?
0: Ciekawe, bo te sny chyba powracają. Możemy zapytać naszych słuchaczy i słuchaczek, czy też mają czasami taki sen, bo to jest dla mnie z kolei taki sen o czymś, co jest nieodwracalne.
1: Tak.
0: Czyli że uświadamiam sobie w tym śnie, że
1: absolutnie już nie ma powrotu.
0: Że to już nie ma odwrotu.
1: Koniec.
0: I to jest potworne.
1: Tak.
0: I ta radość wybudzenia się i że to był tylko sen.
1: Tak. Być może w taki sposób manifestuje się jakiś inny lęk, bo kiedyś o tym czytałam w kontekście strachu przed lataniem. Że to nie jest strach przed samolotem, tylko to jest jakiś lęk, który jest gdzieś tam głęboko, tylko on się manifestuje, objawia się.
0: Ja bym go nazwała wprost, jako absolutnie doświadczona w lęku przed lataniem osoba. Uważam, że to jest lęk przed śmiercią. Nie latałam przez większość swojego życia, nie latałam na wywiady z ukochanymi muzykami, jak na przykład Tom York z Radiohead, udając, że jestem chora. Aż pewnego dnia uświadomiłam sobie, że po prostu boję się umrzeć. I jak pomyślałam sobie, że oczywiście oswajając to wielokrotnie w głowie, ale też lecąc z dziećmi, którym zaczęłam wstawiać te wszystkie kawałki, które mi latami wstawiano o statystykach, o bezpieczeństwie i tak dalej, nagle coś się poukładało w mojej głowie i okazało się, tak, co więcej, nie tylko latam, ale uwielbiam latać. Czyli przekręciłam się na drugą stronę i jestem przekonana, że w moim przypadku na pewno to był lęk przed śmiercią i zrozumienie, że nie można się nieustannie stresować tym, co jest nieuniknione.
1: Tak.
0: Lepiej korzystać z tego, co można w tym czasie, kiedy żyjemy, zrobić.
1: Ja miałam kiedyś taki moment w życiu, że się bałam latać. Najpierw się w ogóle nie bałam, potem nagle zaczęłam się bardzo bać, a potem nie czuję się komfortowo, tak bym to nazwała. Nie lubię startu. Lądowanie super, ale startu nie lubię. Bo właśnie z czymś nie... Po prostu już od tej pory już jestem zdana na kogoś innego. I podobno większość lęku przed lataniem polega na tym, że ludzie się boją oddania kontroli.
0: Otóż to. Nie mają zaufania.
1: Nie mają zaufania.

Nothing to

0: No trochę wyciągam z mroków niektóre nagrania, pewnie dawno niesłyszane. Nagranie Telepop Music, a także Rai, Grandma Calls the Boy Bad News. No właśnie, to wracamy do rozmowy z Justyną Mazur-Kudelską.
1: Ludzie i muzyka.
0: Jedyna taka w mojej głowie niemożność, bo bardzo chciałam, od kiedy ja się dowiedziałam, że napisałaś Cierpienia wewnętrznego krytyka, taki reportaż, pracę, którą ukończyłaś swój kurs w Polskiej Szkoły Reportażu. Chciałam przeczytać to, żeby zrozumieć, o czym ta twoja praca była, ale przede wszystkim, żeby ją poznać. Niestety nie udało mi się zdobyć żadnego archiwalnego grzbietu.
2: Tak, bo to było w takim magazynie non-fiction, tak.
0: Więc chciałam zapytać teraz o te Cierpienia wewnętrznego krytyka. Czy możesz powiedzieć,
2: ale
0: czego
2: to nie było o mnie, to było tak. To było o syndromie oszusta.
0: To był rok 2018. Jeszcze nie zaczęłaś swojego bloga Piąte nie zabijaj.
2: Znaczy podcastu.
0: Podcastu.
2: Nie zaczęłam. Ja przeczytałam o czymś takim jak syndrom oszusta, imposter syndrom po angielsku, bo to jeszcze w ogóle po polsku...
0: Nie istniało.
2: Nie istniało chyba.
0: Znaczy, wszyscy to mieli w głowach, przede wszystkim kobiety, bo
2: tak.
0: Dotyczy kobiet, ale nie nazywało tego po angielsku.
2: No i jak sobie to przeczytałam, mówię, tak, to jest o mnie. Czyli...
0: Przed chwilą powiedziałaś, że to nie było o tobie.
2: Nie, reportaż nie był o mnie, okay. W sensie, bo tam były moje bohaterki. Nie było to z moim udziałem. Natomiast dotyczył mnie ten problem.

0: I myślę, że gdzieś do tej pory dotyczy, nawet jak tutaj sobie siedzę, nie? W tej trójce, to mam takie poczucie, że no, że ty jeszcze nie wiesz, że ja się po prostu nie nadaję do tego miejsca, nie?
1: Że ta polska szkoła reportażu cię przyjęła i pozwoliła skończyć ten kurs.
0: Tak, ale ja go na przykład skończyłam po terminie.
1: Okej, okay. Ale skończyłaś.
0: Skończyłam.
1: I cię przyjęli. Mm-hmm. I napisałaś pracę. Mm-hmm. A dlaczego tam się znalazłaś i czego się chciałaś nauczyć i czy rzeczywiście to dostałaś?
0: Czy ja dostałam to, czego myślałam, że ta szkoła mnie nauczy? Pewnie nie. Ja się tam dowiedziałam o sobie tego, że nie przepadam za networkingiem. Że się nie umiem sprzedać, że jest mi trudno w grupie. Tam też w ogóle były takie osoby bardzo ambitne, takie, które się nie bały. Ja na przykład, moim zdaniem, byłabym bardzo kiepską reporterką, bo ja nie umiem, tak jak na przykład obserwuję i podziwiam takich dziennikarzy z materiałów interwencyjnych, że oni po prostu są w stanie, wiesz, wejść oknem tam, gdzie ich wywalają drzwiami, nie? Albo kanałami gdzieś tam dotrą. A ja po prostu jestem taka, że jak ktoś mi mówi nie, to ja mówię, aha, dobra, to dziękuję, do widzenia.
1: Nie masz tego pędu?
0: Mam strach taki, naprawdę się boję tej odmowy, nie umiem być taka inwazyjna, taka, no to jest w ogóle...
1: Nie ty.
0: Przeraża mnie to, tak.
1: A Kamil Bałuk potrafi tak dopytywać?
0: Bałuk po prostu to jest człowiek pytanie. Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy. On uwielbia chodzić i pytać ludzi o innych ludzi. To jest cytat zresztą z naszego wspólnego podcastu, który niebawem się ukaże.
1: Opublikujemy.
0: Opublikujemy, tak, na antenie Trójki. I też będzie w podcastach Polskiego Radia. No i to jest efekt naszego śledztwa, które prowadziliśmy oboje. Ja bardziej prowadziłam je analizując akta, analizując różne powiązania, robiąc taki biały research. No a Kamil po prostu chodził po Wrocławiu i pytał. I docierał. I zostawiał na przykład liściki na cmentarzach. Na grobach ludzi, do rodzin tych ludzi, że prosi o kontakt. To jest właśnie Kamil Bałuk. Mówię, nawet to do głowy nie przyszło, żeby takie coś robić.
1: Cmentarze, bardzo ważne miejsce informacji, tak. Zawsze. Zwłaszcza jak grób jest zadbany, widać, że ktoś wraca.
0: Tak, tak, tak. No i właśnie ja się od Kamila nauczyłam ogromnie, ogromnie dużo. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy i Kamil to jest taka postać bardzo, to jest bardzo dobry człowiek. Myśmy też poznali wszystkie swoje mankamenty pracy i wszystkie nasze słabe strony, ale jakoś tak na siebie trafiliśmy, że mamy dla siebie ogromnie dużo wyrozumiałości. Aha, no i syndrom oszusta, tak? No i na przykład właśnie w takim zestawieniu z Kamilem, to ja wciąż uważam tak na koniec dnia, no że ja bym tego nigdy nie zrobiła, gdyby nie Kamil. No i tak by było, nie zrobiłabym tego, ale jakoś traktuję to przeciwko sobie. Kamil też by tego nie zrobił, gdyby nie ja.
1: Ale on nie traktuje tego przeciwko sobie.
0: Nie.
1: Można celebrować, że się po prostu spotkaliście i mogliście razem popracować.
0: No tak. Już nie mam takiego poczucia bycia oszukańcem, jak kiedyś miałam. Więc chyba dobrze.
1: Szczerość. To jest coś, co wydaje mi się też kluczem. Dodawanie rzeczy, które wiążą się z własnymi przemyśleniami i przeżyciami i też opowiadanie o swoich doświadczeniach. To jest coś, co łączy wszystkie elementy twoje, od bloga, przez książkę, także przez podcasty, bo mówimy o tym kryminalnym, ale oczywiście wspomniałyśmy też o tym, od czego się zaczęło, czyli opowiadania swojego życia. Rozmawiałaś też z mężem, prowadzisz też podcast, w którym rozmawiasz o otyłości, więc są tego jakieś granice? Czy masz nad tym kontrolę? Czy to jest jakby jedna z metod twojej pracy, która też otworzyła ci drogę do słuchaczy i słuchaczek i nie mogłabyś się właściwie z tego wycofać. Albo też może już tak bardzo zahaczyłaś pewne tematy o swoje życie, o swoje doświadczenia, że też nie dałoby się tego oddzielić.
0: Nie, jest bardzo wiele rzeczy, których nie mówię i już się, nawet nie już, ale się w ogóle nimi nie dzielę.
1: Postawiłaś tam na przykład na tradycję, tak? Tradycja,
0: tak.
1: Wasza córka.
0: Nasza córka, tak.
1: Jest tradycją.
0: Tradycją, tak. Ludzie się, co to za idiotyczne imię? Jak można było tak skrzywdzić dziecko? No, spoko. To po pierwsze. Po drugie, to jest też jakby relacja z mężem. Kiedyś się bardziej gdzieś tam byłam skłonna tym dzielić, a potem stwierdziłam, jakby nawet to nie, że stwierdziłam, tylko coś takiego przyszło, że nie chcę. Jakby coraz mniej jest takich rzeczy, którymi się dzielę. Mam też jakiś taki opór przed tym ostatnio. Kiedyś w social mediach dużo więcej robiłam, teraz prawie wcale. Ja wiem, że to może wyglądać, jakbym dużo robiła, ale ja też dużo rzeczy robię związanych ze swoją działalnością w tym internecie. Ale też już coraz mniej wyrażam gdzieś tam opinię swoją. Jesteśmy tak zbombardowani opiniami różnych ludzi i zdaniem różnych ludzi, że już jak

0: Nie mam takiej potrzeby, żeby... Może mi się to zmieni. Może
1: też mi się wydaje, że trudno mówić tak w takim ostatecznym trybie o tak płynnym świecie, w którym żyjemy.
0: Tak.
1: Ale chciałam koniecznie dodać, że z Krzyśkiem, twoim mężem, Krzysiek Kudelski nakręcił film Drugi Człowiek. I to jest film, który no, był właśnie takim zaproszeniem do waszego świata, ale był też opowieścią o twojej drodze z chorobą, z chorowaniem na otyłość, ale też takiej drodze do siebie, tak bym to symbolicznie ujęła. Ten film zresztą też zdobywał nagrody. Ciekawe, że ty za blogi, za podcasty, nagrody, Krzysiek za film, w którym no bardzo tak myślę blisko kamera była na tobie i pokazywała bardzo intymne momenty z twojego i waszego życia, a zakończył się ten film przecież odkryciem, że właśnie tradycja, co za wspaniałe imię rzeczywiście, pojawi się na świecie. No to też była ta część właśnie takiego wpuszczania bardzo blisko, ale jednak też przekuwania za każdym razem w coś, co może być dla ludzi innych punktem wyjścia do ich własnej rozkminy.
0: To jest prawda.

0: Trójce rozmawiamy dzisiaj w niedzielne przedpołudnie z Justyną Mazur-Kudelską, jedną z najbardziej popularnych, a na pewno także jedną z najbardziej docenianych przez publiczność polskich podcasterek. Za nami muzyka, a my wracamy do opowieści i zaglądamy trochę w przeszłość.
1: Ja na przykład mam taką straszną tęsknotę właśnie za dzieciństwem związaną z moją babcią. Moja babcia żyje, ale ma demencję, na szczęście dość wcześnie wykrytą i która już nie postępuje, bo postępuje tam w bardzo wolny sposób. Moja babcia po prostu opowiadała mi historię i nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę tam jakąś zbożową i pogadajmy sobie o życiu, pogadamy o życiu. No i moja babcia mi opowiadała o wojnie, a o tym, jak uciekła z domu, a o tym, jak pracowała tutaj, a o tym, jak, nie wiem, no po prostu to były rozmowy i mi tego tak dzisiaj brakuje. Ja bym naprawdę tak namawiała starsze panie.
0: Żeby opowiadały. Często jest tak, że nie jesteśmy gotowi na te opowieści w pewnym momencie, a potem, kiedy jesteśmy gotowi, to tak. Już nie możemy zadawać tych pytań. Też pamiętam opowieści moich babci i bardzo żałuję, że na przykład nie wpadłam na to, że skoro bawiłam się w radio na tym grundiku, to dlaczego nie nagrywałam
1: babci?
0: Chciałabym posłuchać, już moje babcie nie żyją, na przykład ich głosu. Pamiętam go w głowie, ale myślę, że to byłoby piorunujące wrażenie móc usłyszeć, jak opowiadały.
1: Ja zawsze miałam takie, nie wiem, czy takie poczucie właśnie więzi z tymi

0: z tymi historiami. Ja jestem w ogóle w swojej rodzinie chyba jedyną taką sentymentalną, nawet, nie wiem czy sentymentalną, ale właśnie taką skupioną na tych opowieściach osobą, że mnie to nawet takie najbardziej przyziemne rzeczy, na przykład jak wyglądało jedzenie tam na wsi u babci. I babcia, no co, no już jedliśmy, nie? No mówię, no dobra, ale co, ale jak, ale no to było coś, co mnie do tej pory tak interesuje i interesowało wtedy. Ja zadawałam tonę pytań, to nawet czasami wiem, że było irytujące, ale ja jestem bardzo właśnie ciekawa drugiego człowieka. No i właśnie pewnie dlatego robię to, co robię, dlatego też my tutaj dzisiaj rozmawiamy. I wydaje mi się, że na koniec dnia to jest w tych wszystkich historiach najciekawsze. Właśnie to, jak widzimy człowieka, czy w jakiejś pięknej historii, czy nawet jak, nie wiem, rozmawiamy sobie o jakichś sportowcach, którzy osiągają gigantyczne sukcesy, to dobra, to, że oni wstają na treningi, to jest jedno, ale nas ciekawi to, kim oni są jako ludzie, co oni muszą przełamywać, jakie bariery, co muszą pokonywać. A poza tym też, jakie ludzie mają historie, o których my pojęcia naprawdę nie mamy.
1: Właściwie było kiedyś takie powiedzenie, co chatka to zagadka, tak. Ale ono absolutnie się realizuje.
0: No i na przykład ta cała historia, której my dotykamy z Kamilem Bałukiem, to jest właśnie historia z pozoru zwyczajnej kobiety, której życie okazuje się być wszystkim, czego byśmy nigdy nie nazwali słowem zwyczajny, że taka po prostu przeciętna, niepozorna kobieta, a tyle przeżyć, tyle tajemnic, tyle różnych fascynujących zagadek. No niestety no, życia, które skończyło się tragicznie, ale to jest też historia o tym, jak czasami taki, wiesz, domino, efekt domina, że gdzieś tam ktoś, kogo w ogóle nie znamy w życiu, może być dotknięty życiowo naszą historią do tego stopnia, że jego życie będzie miało potem zupełnie inny bieg.
1: To, co mi się podoba w tej pracy, już tak możemy też powiedzieć, że naprawdę odliczamy dni do posłuchania wspólnie pierwszego odcinka opowieści Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka na antenie Trójki. To, że to jest też zwracanie podmiotowości, bo właśnie w tych zapomnianych historiach, które często są po prostu jednym niewyraźnym zdjęciem w gazecie,
0: tak.
1: Kryją się te całe kosmosy i światy i wątki.
0: Tak.
1: Ale jeżeli miałbyśmy się teraz rozstać z naszymi słuchaczami i słuchaczkami, to może ja bym zaapelowała właśnie o to wyciąganie historii z ludzi najbliższych, którzy są dookoła.
0: Tak.
1: Bo często czytamy książki, oglądamy dokumenty o ludziach, których nigdy nie spotkamy i to też jest super, fascynujących. A kompletnie brakuje nam odpowiedzi na najprostsze pytania dotyczące naszych najbliższych. Mhm. I przyjdzie taki moment, że ktoś się zapyta, a co najbardziej lubiła jeść twoja mama? I uważam, że powinniśmy znać odpowiedzi na takie
0: pytania.
1: Podstawowe pytania. Albo jakie utwory cieszyły twojego tatę? Dlaczego tak, a nie inaczej wyglądały wakacje? Za każdym razem są tam jakieś opowieści.
0: To prawda. Mój tata na przykład muzycznie nauczył mnie tego, że jak się na przykład chodziłam do liceum, to było takie, no dobra, albo słuchasz tego, albo słuchasz tego. Nie? Na przykład nie mogłaś lubić Nirwany i Daft Punk, tylko było albo, albo, nie? W sensie...
1: On ci tak powiedział?
0: Nie, mój tata nie. Albo się mój tata na przykład uwielbiał Pink Floyd, nie wiem, Dire Straits, a uwielbiał też Modern Talking, więc...
1: No słuchał Trójki, to się wszystko tłumaczy.
0: Tak, naprawdę. Tym bardziej, że dzisiaj mamy wszyscy, tak jak ty miałaś Grundig, tak, ja miałam Panasonic, no to dziwnie było z takim magnetofonem podejść do babci i prosić, żeby coś opowiedziała, a dzisiaj każdy ma z nas mikrofon w telefonie.
1: Bardzo dobrej jakości zazwyczaj.
0: Bardzo dobrej jakości, potem z tym dźwiękiem i tak można zrobić magię. Więc naprawdę czasami sobie postawmy taki dyktafon gdzieś tam i zróbmy sobie jakiś wieczór z mamą, czy właśnie z babcią, czy z kimś, kogo jesteśmy ciekawi i poopowiadajmy sobie te historie, bo albo posłuchajmy ich, o tak bym to raczej nazwała. Bo zaczytujemy się faktycznie biografiami ludzi, podziwiamy po prostu jak, nie wiem...
1: Elizabeth Taylor, co miała w swojej sypialni? A wiem, że miała ołtarzyk Michaela Jacksona, to widziałam na wystawie. Nie mogłam się oderwać od tych zdjęć, ale to jest właśnie opowieść o tym, że...
0: To jest opowieść o tym, tak. Nagle się może okazać, że nasza babcia też miała jakiś ołtarzyk gdzieś tam schowany głęboko. Ja lubię dotykać tych tajemnic. Ja w ogóle, mój mąż zawsze mówi, mi się to zawsze włączało na imprezach. Wiesz, jak mi się, wiadomo, jesteśmy na imprezie, w pewnym momencie puszczają się jakieś tam hamulce, nie? A mi zawsze puszczał hamulec wstydu, który polegał na tym, że po prostu nie wstydziłam się zapytać. I mój mąż miał takie jedno hasło, do tej pory ma takie hasło, po prostu błagam, nie drzyzguj już, nie? Że po prostu robiłam sobie rozmowę w toku, nie? Ale jak to było? No ale ty, jak ty się czułeś, nie? I ja tak dociskałam ludzi, których historia była na przykład dla mnie fascynująca, ale nie rozumiem jej. I po prostu, no dobra, no ale jak? Ale tak od początku, no i...
1: Ale w ciszy też jest dużo fajnego.

0: ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo dzisiaj rozmawiałyśmy o słuchaniu, o mówieniu, tak, o zbieraniu opowieści, no i też o tym, co przed nami, do czego jeszcze zdążymy na Antenie Trójki wrócić. Justyna Mazur-Kudelska była naszą gościnią. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Tak mówimy w Trójce. Też.
1: Tak?
0: No.
1: No to pewnie widzisz, to mi wyszło naturalnie.
0: Ale jeszcze możesz powiedzieć, że bądźcie bezpieczni.
1: Dbajcie o siebie.
0: Poprosić, tak. To właśnie, to poczekaj, to teraz jeszcze będzie prawdziwe zakończenie.
1: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Ludzie i muzyka.
0: To ja tylko jeszcze dodam, podłączając się oczywiście pod te życzenia, aby wszyscy dbali o siebie i czuli się bezpiecznie, że naszego cyklu Ludzie w każdym momencie słuchać można na stronie polskieradio.pl. Tam nasza rozmowa z Justyną Mazur-Kudelską dostępna jest w całości. Można nas także obejrzeć już za kilka minut premiera naszego spotkania w wersji wideo na kanale YouTube Trójki, ale także na stronie trójka.polskieradio.pl. Bardzo dziękujemy za to nasze dzisiejsze pierwsze spotkanie w programie Ludzie i Muzyka. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
2: Mapa myśli.
1: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 18. Trójkowa kartografka myśli. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
6: W weekend 19 i 20 września Łódź ponownie stanie się stolicą komiksu, gier i popkultury. Laureaci nagród Eisnera, twórcy Spidermana, Batmana oraz kultowego magazynu Produkt. Spotkania, warsztaty i wystawy. Strefy targowa, gier wideo i tych bez prądu. Konkursy cosplay, scena autografów oraz gala rozdania nagród. Do zobaczenia w łódzkiej Atlas Arenie na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Szczegóły na comicsfestival.com. Poleca Radiowa Trójka.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 13 września, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosyjski dron uderzył w ciężarówkę 800 metrów od polskiej granicy. Dostawy ropy do Polski są bezpieczne mimo zamknięcia rurociągu wschód-zachód. Cel osiągnął i natychmiast został zatrzymany przez policję. Francuz wspiął się na najwyższy budynek w Polsce. Nad ranem polskie systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie, poinformował minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że jeden z tych dronów uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Nie doszło do naruszenia naszej granicy, zaznaczył szef

0: MON. Dron, który uderzył 800 metrów od przejścia do ruchu z Kijagodzin, trafił w ciężarówkę, która została zniszczona.
1: Rzecznik Nadburzyńskiego Oddziału Straży Granicznej, major Dariusz Sienicki, mówi, że przejście w Dorohusku działa już normalnie.
2: W związku z atakami, które miały miejsce na terytorium Ukrainy, wstrzymaliśmy odprawę graniczną na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin. W tym momencie to przejście funkcjonuje już normalnie. Jedyną informację, jaką mieliśmy od strony ukraińskiej, to taką, że w odległości 800 metrów od granicy państwowej dron uderzył w ciężarówkę.
1: Pan Witali, kierowca autobusu jadącego z Mikołajowa do Warszawy, mówi, że miejsce uderzenia znajdowało się około 150 metrów za jego pojazdem. Był wybuch i odłamki poleciały aż w stronę autobusu. Było słychać, jak uderzają w jego dach. Stałem jako ostatni, 25 w kolejce. Wyszedłem z autobusu, szyby były całe, autobus też. Poszedłem w stronę stacji, jakieś 150 metrów. Stacji już nie było. Około 20 ciężarówek było uszkodzonych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Najnowsza informacja jest taka, jak podaje rzeczniczka MSWiA, rosyjski dron w Jagodzinie uderzył nie w ciężarówkę, ale według rzeczniczki MSWiA uderzył w stację benzynową. Na pewno był potężny huk, rozbłyski i syreny alarmowe, tak ten moment opisuje wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa.
3: Po godzinie czwartej żona się obudziła, zobaczyła rozgłos, później był jeden potężny huk słyszalny tutaj na terenie naszej gminy. Po chwili pojawiły się alerty i zaczęły wyć syreny w Dorohusku. Wtedy wspólnie z żoną udaliśmy się w bezpieczne pomieszczenie i po około 7-10 minutach alarm został odwołany. O 8.30 również słyszalny był po stronie Ukrainy tutaj odgłos wybuchu. Boją się ludzie.
0: To terroryzm Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Rosyjscy barbarzyńcy stoją w waszych bram, drodzy partnerzy. Tak atak Rosji skomendował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na dostawy ropy do Polski, a paliwa nie zabraknie, zapewnia Orlen. Aktualnie cena baryłki ropy przekroczyła już poziom 100 dolarów, a to zdaniem analityków oznacza, że na stacjach będzie jeszcze drożej.
4: Dostawy ropy do rafinerii grupy Orlen są realizowane bez zakłóceń. Koncern zabezpieczył 1/4 zapotrzebowania w ramach umowy z norweskim Equinorem oraz zwiększył własne zapotrzebowanie poprzez zakup udziałów w jednym z norweskich złóż. Analitycy przewidują, że przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Litr diesla ma przekroczyć 9 zł. Michał Połboczek z Konfederacji uważa, że potrzebna jest reakcja rządu.
5: Dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę.
4: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że z powodu wet prezydenta rząd nie może zwiększyć wpływów do budżetu.
6: Obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen, to wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami.
4: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Żołnierze NATO, w tym z Polski, ćwiczą w Portugalii morskie operacje specjalne. To jedna z najciekawszych inicjatyw sojuszu związana z eksperymentowaniem na potrzeby morskich sił specjalnych. W manewrach biorą udział żołnierze z jednostki Formosa, uznawanej za elitę polskich wojsk specjalnych. Formosa to jednostka wyspecjalizowana w morskich operacjach bojowych, a wchodzący w jej skład płetwonurkowie ćwiczą razem z Portugalczykami, Hiszpanami i Bułgarami. A trenują m.in. sposoby przedostania się na obszar kontrolowany przez przeciwnika. NATO sprawdza, czy nowoczesne technologie są w stanie im to umożliwić, a także czy są w stanie wykryć nurków, zanim zbliżą się do celu. Ćwiczenia odbywają się w wojskowej bazie morskiej w Lizbonie. Wszedł na najwyższy budynek w Polsce i natychmiast został zatrzymany. 26-letni Francuz wspiął się na Warsaw Tower o wysokości 310 metrów z iglicą. Wszedł bez żadnych zabezpieczeń. Miejsce zabezpieczali za to strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. We wrześniu ubiegłego roku inny Francuz również wspiął się na Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Dotarł na dach na wysokości 230 metrów, gdzie od razu zatrzymała go policja. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower na rogu ulicy Chmielnej i Alei Jana Pawła jest najwyższym budynkiem nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. A na wysokości 230 metrów znajduje się taras widokowy.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Aktualnie prawie połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Aktualnie chmurzy się w całym kraju i może wszędzie popadać, jedynie na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia, i tam parasole raczej się nie przydadzą. Na termometrze

0: metrach od 17 do 21 stopni.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
11: Rock'n'roll. Historia powszechna. Wydanie specjalne.
12: Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
13: Zapraszamy.
11: Wielki brat Adam Ferenc.
13: Piotr Metz.

0: rok 1964.
1: Stany Zjednoczone wzmacniają swe siły w Azji Południowo-Wschodniej. Tysiące nowych żołnierzy mają powstrzymać komunistycznych partyzantów w Wietkongu, mówi prezydent Lyndon B. Johnson. Jako wasz prezydent i naczelny wódz Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych informuję was, rodacy, że atak na nasze okręty pływające po

0: wodach Zatoki Tonkińskiej.
1: Against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin.
0: Zmusił mnie do wydania rozkazu ataku odwetowego.
1: To order the military forces of the United States to take action in reply.

0: On the way to Thailand, we landed in Vietnam.
1: W wojsku byłem operatorem kamery filmowej. Wysłali mnie do Tajlandii. W drodze do Tajlandii wylądowaliśmy w Wietnamie, w Saigonie. Byłem tam przez 3 godziny. W Wietnamie widziałem wspaniałe, najpiękniejsze na świecie kobiety. W zwiewnych, długich, spływających szatach. Boże, one nie szły, one płynęły.
0: And you can see that they were absolutely gorgeous.
1: Co za widok, przepiękne, cudowne kobiety, pełne gracji, takie delikatne. A w tle trwała wojna, rzeź. To było zupełne szaleństwo. Taki przepiękny kraj, wokół lotniska rosły palmy, w powietrzu unosił się zapach kwiatów. Ta wojna była prawdziwą tragedią. Ciekawa rzecz, jakieś 5-6 lat później Dorsi byli najpopularniejszym zespołem w Wietnamie.
0: The Doors become the number one band in Vietnam.
1: Oczywiście Jimi Hendrix, no i Dorsi. Ludzie podchodzili i mówili, wypiszecie ścieżkę dźwiękową do tej wojny.

wszystkiego konfliktu to złe rozwiązanie, rozwiązanie nieetyczne. Są lepsze sposoby na zakończenie każdego konfliktu. Ale prokurator postanowił oskarżyć pana, bo nie powołał się pan na wiarę w Boga. To prawda.

0: Ray Manzarek.
1: And we saw, this is great, we saw the
0: w szkole filmowej na Uniwersytecie Kalifornijskim widzieliśmy film braci Maisel, film o pierwszej trasie Beatlesów w Ameryce.
1: And I swear, man, seeing that
0: przysięgam, po tym filmie spojrzeliśmy na siebie z Jimem i obaj myśleliśmy o tym samym. Rock and roll, chłopie, rock and roll. Ludzie wrzeszczą, a tu Jim nie ma dziewczyny. Te wszystkie szalone dziewczyny na wyciągnięcie ręki, spójrz na to, facecie. Pieniądze, sława, władza, muzyka.

0: Ray Manzarek.
1: So, here I am sitting on the beach.
2: Siedzę sobie na plaży w Venice. Mam w kieszeni licencjat z ekonomii zrobiony na Uniwersytecie w Chicago i dyplom magisterski Uniwersytetu Kalifornijskiego.
1: UCLA in cinematography. And I'm sitting in the sun.
2: Siedzę sobie na słońcu, roznaniwiony, parę skręta. Mam jeszcze ten towar, który przywiozłem z Tajlandii. Jest po prostu super.
1: And who comes walking
2: I kogo widzę? To James Douglas Morrison we własnej osobie.

0: Rok 1965.
1: Saigon in the sunshine.
2: Saigon w słońcu. Ulice pełne zapracowanych i chyba szczęśliwych ludzi. Drobne Wietnamki pełne gracji i wdzięku mijają nas na rowerach albo pieszo. Trudno się domyślać, że w tym kraju jest wojna. O półtorej godziny drogi na północ ziemia jest jeszcze czerwona po zaciętej bitwie. Potępiali żołnierze stoją naokoło swoich karabinów, na ziemi pełno pustych magazynków. Ludzie zastanawiają się, dlaczego przeżyli. Wystarczy spojrzeć i wiadomo, że tu trwa wojna.

0: The sun is setting into the Pacific Ocean.
1: Słońce kładzie się na oceanie, wygląda za postaci Jimmy. Woda błyszczy. Widzę go, jak idzie powoli brzegiem. Rozbryzguje wodę, krople wody tworzą w powietrzu diamenty. Ciężkie zachodzące słońce nadaje im niesamowity wygląd. Ze stóp Jimmy wyskakują prawdziwe diamenty. I tak sobie idzie, ubrany tylko w obcięte dżinsy, nagi do pasa, szczupły jakieś 70 kg, 80 długie włosy. Patrzę na niego i mówię, o Boże, to Morrison. Macham do niego i wołam, hej, Morrison, Morrison. Patrzy na mnie i też macha. Hej, hej.
0: Jim,
1: co ty tu robisz? Myślałem, że jesteś w New Yorku. Nie, stary, postanowiłem zostać. Super, a co porabiasz? On na to, mieszkam na poddaszu Denisa Jacobsa. To taki nasz kumpel. Ale co robisz? On mówi, nic, a ty? Nic, zastanawiam się, co mam ze sobą zrobić. Pracujesz nad czymś? Tak, nad kilkoma scenariuszami. A ty pracujesz nad czymś? On mówi, tak, piszę piosenki.
2: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.
0: And I said, whoa. Writing some songs.
1: Whoa, piszesz piosenki, mówię do Jimmy. Wiedziałem, że on jest poetą. On wiedział, że ja zajmuję się muzyką. Wiesz co? Zaśpiewaj mi jakąś piosenkę. Chcę usłyszeć to, co napisałeś. Wiesz, myśmy byli dziećmi marihuany, LSD i tak dalej. Paliliśmy trawę, braliśmy kwas, choć bez przesady. Rozszerzaliśmy naszą świadomość do granic kosmosu, więc... Mówię Jimowi, hej, pracujesz nad piosenkami? Zaśpiewaj mi jedną.
0: Sing a song for me, so Jim said.
1: Jim na to, że on nie ma głosu.
0: Oh man, I don't have much of a voice. I said,
1: ja mówię, jak to nie ma? To Bob Dylan nie ma głosu.
0: You know, Bob Dylan doesn't have much of a voice.

0: Ty masz świetny głos, poradzisz sobie. No dalej, śpiewaj. Jesteśmy to tylko we dwóch, nie będę się z ciebie śmiał. Chcę tylko usłyszeć, jak śpiewasz i co tam sobie wymyśliłeś. Jim zanurzył dłonie w piasek. Wziął dwie pełne garści tego piasku i zaczął go ściskać w dłoniach. Malutkie kamyczki zaczęły mu przepływać między palcami. Cały czas widzę te kamyczki piasku wypływające z dłoni Jima. I w końcu mówi, okej, napisałem taką piosenkę, Moonlight Drive. I zaczyna
1: śpiewać. And he starts to sing. And I heard these words, man. It was like, let's swim to the moon. Let's climb through the tide. Penetrate the evening that the city sleeps to hide.

0: I thought, whoa.
1: Wow, co za piosenka, cool. Niesamowita. Psychodeliczna. Jeszcze nie słyszałem, żeby jakiś zespół rock'n'rollowy tak śpiewał. Człowieku, to jest świetne, niewiarygodne. Masz jeszcze coś? Jim mówi, że tak, napisał jeszcze kilka piosenek. Jedna nazywa się Summer's Almost Gone, a druga My Eyes Have Seen You. A ja na to My Eyes Have Seen You.

mówi prezydent Lyndon B. Johnson. Chciałbym, żeby ludzie dali się przekonać przy pomocy siły argumentów, a nie argumentu siły. Opór jest daremny. Możemy sprostać każdemu wyzwaniu, bo my walczymy o wartości i zasady. Nasza cierpliwość i nasza determinacja nie mają końca.

0: Ray Manzarek.
1: I don't believe this, man. This
0: nie wierzę
1: is
0: własnym uszom. Dream, to najlepsze piosenki, jakie kiedykolwiek słyszałem. Stoimy tekstami ze mną na klawiszach. Musimy założyć zespół.
1: We gotta get a rock and roll band together.
0: On tylko na mnie spojrzał i mówi, Ray, właśnie o czymś
1: Ray,
0: takim myślałem.
1: That's exactly what I had in mind. And I said, cool,
0: super, chłopie, ekstra, okej, okay, jak się będziemy nazywać?
1: Right. Okay, this is great, what do we call the band? And he said, The Doors.
0: The Doors.
1: I said, the what?
0: Jak?
1: The Doors?
0: The Doors? To najśmieszniejsza...
1: Oh, wait
0: ty,
1: a minute.
0: Czekaj, czekaj.
1: Wait a minute.
0: Jak drzwi poznania?
1: Like the Doors of Perception? He said exactly.
0: Dokładnie
1: said,
0: mówi Jim. Jak drzwi, które uchylasz w swoim umyśle?
1: Exactly.
0: Dokładnie mówi Jim. O, oh, Jim, to niesamowite. Nie chcę mi się wierzyć.
1: Już
0: to sobie wyobrażałem. Teksty Morrisona i moje klawisze. To będzie psychodeliczne doznanie. Jim, tak jeszcze nikt nie gra. Nikt na tej planecie nie gra tak, jak my będziemy grać. Nasza muzyka to będzie prawdziwe psychedelic.

W Wietnamie Południowym jest już ponad 100 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Wietkong nie radzi sobie na otwartym polu, więc stosuje wojnę psychologiczną. Radio Hanoi przez kwadrans dziennie nadaje apel do Amerykanów.

ukraińskich wojsk. Szkoda tylko, że mówią z fatalnym akcentem. Ale żołnierze i tak nieźle się bawią. Ta beznadziejna wojna, którą tu prowadzicie, pochłonęła już więcej ofiar niż wojna hiszpańsko-amerykańska. A prezydent Johnson przyznał się, że coraz więcej Amerykanów umiera w Wietnamie.

0: mówi John Densmore.
1: Like I met Ray.
0: Spotkałem Raya, który właśnie zakładał ten zespół.
1: And he was gonna do this, you know.
0: Potem poznałem odjechanego Jim Jima. Pomyślałem sobie, czemu nie?
1: You know, I thought, well, let's do this for a while.

prezydent Lyndon B. Johnson. Żałuję, że musieliśmy zrzucić bomby na Wietnam Północny. Cele wyznaczyliśmy bardzo dokładnie. Bombardujemy stacje radarowe, mosty i składy amunicji, a nie ludzi.

0: Ray Manzarek.
1: We go over to Hank Olguin's house.
0: Pierwsze próby mieliśmy w domu naszego przyjaciela w Santa Monica. On miał taki domek za dworcem autobusowym w Santa Monica. Już go nie ma. No i wchodzi Robbie Krieger, rozkłada swoje zabawki, wyjmuje gitarę, mały wzmacniacz, sięga do futerału, otwiera taki mały schowek i wyjmuje szyjkę od butelki. Patrzę na to i mówię, Jezu Chryste.

Co to? Po co? Nosisz to, żeby się w razie czego obronić? Czy jak? No mówi, coś ty, stary. No to po co ci to? Robi mówi, zaraz ci pokażę. Zakłada ten kawałek butelki na palec i uderza w struny.

0: Tak właśnie wygląda wojna w Wietnamie. Młodzi i starzy. Żołnierze amerykańscy spalili dom tej starszej pary, bo ktoś z niego strzelał. W tej wiosce nie ma już w ogóle młodych ludzi. Strzelano z broni automatycznej, strzelano we wszystkich wioskach w okolicy. To już nie jest wioska, to tylko zbiór chałup. Ludzie, którzy tu zostali, tak jak ta kobieta, są bardzo starzy.
1: Thank you.

0: Ray Manzarek.
1: So we went to see
0: poszliśmy do wytwórni Liberty Records. Właściwie byłem tam sam. Puściłem takiemu gościowi naszą muzykę. On tak słucha i mówi, nie, takie sobie. A ja na to chwila, posłuchaj tego ostatniego numeru, on się nazywa Little Game. No i facet zaczyna słuchać, a to szło tak.
1: Tink, tink, and he starts listening to it, and it just goes tink, tink, tink. Once I had a little game, I like to crawl back in my brain.

No i kiedy ten gość usłyszał, jak Jim śpiewa o szaleństwie, a w tle zespół jeszcze gra dalej tam to swoje, nie wytrzymał. Co to w ogóle jest? Jak... To jest chore, chore, śmieszne. Wynocha mi to. Wynocha. Jak śmiesz tu w ogóle przychodzisz z czymś takim? And virtually threw me out of the office at Liberty. No i wyrzucił mnie z biura. Okej, myślałem, że ci spodoba, nie denerwuj się. Ale w Los Angeles były na szczęście jeszcze inne wytwórnie płytowe. Myślę, że odwiedziliśmy je wszystkie. Dobra, sobie, na ścianach wiszą złote płyty, a my stoimy.

Witam czwórkę, czterech gości z Wenisku, którzy przyjechali sobie na wycieczkę do Hollywood. Podchodzimy do biurka i mówimy: cześć, jesteśmy zespołem rock'n'rollowym, nazywamy się The Doors. To jest Jim Morrison, który kiedyś przejdzie do historii. No i pytamy tą dziewczynę, która siedzi za biurkiem: czy macie tu kogoś, kto może posłuchać naszego demo? Z kim mamy rozmawiać? Ona tak patrzy na nas i mówi: nikt tu nie chce słuchać waszego demo.

0: Rok 1965.
1: Amerykańscy Marines przechodzą w Wietnamie najtrudniejszy sprawdzian. Stoją twarzą w twarz z dwoma pułkami partyzantów Wietkongu. Nad naszymi głowami leci myśliwiec piechoty morskiej. Za chwilę zrzuci bomby na wzgórze, które atakujemy. Za mną żołnierze otworzyli ogień z karabinów maszynowych do partyzantów biegnących po otwartym polu. Do wzgórza jest już tylko 1,5 kilometra.

0: Ray Manzarek.
1: Morrison said I want to put on
0: Morrison mówi
1: pants.
0: Nagle, że chce mieć skórzane spodnie. Pomyślałem sobie, zupełne szaleństwo. Po co ktoś chciałby owinąć skórę całą dolną część ciała? Po co ktoś chciałby okrywać sobie skórą przyrodzenie? Pytam go, po co? On mówi, że chce wyglądać jak Marlon Brando. A, rozumiem, jak Marlon Brando, cały w skórze węża. Dokładnie, mówi Jim. Powiedziałem Jimowi, że nie możemy sobie pozwolić na ubranie ze skóry węża, ale możemy kupić skórzane spodnie. Jim pyta, gdzie? Nie wiem, może w sklepie dla kowbojów, nie mam pojęcia, ale... Okej, rozejrzę się, poszukam ich dla ciebie.
2: Okay, I'm gonna find Jim some leather pants.

0: This is Daniel Cunahan calling Daniel Cunahan. New York.
1: Młody, 22-letni człowiek, Roger LaPorte, był określany jako pacyfista, był też członkiem katolickiego ruchu robotniczego i studentem seminarium duchownego. Aktywnie sprzeciwiał się amerykańskim działaniom zbrojnym w Wietnamie. Uczestniczył w wiecach, podczas których młodzi palili karty powołania. Dziś o 5 rano Roger LaPorte podpalił się. Powiedział, że wybrał tak wczesną porę, żeby nikt nie mógł go powstrzymać.

0: In Beverly Hills,
1: jest taki sklep ze skórą. Prowadzi go niejaki Mark Hart, stary europejski krawiec. Pochodzi z Niemiec. Przyuszkurzanej marynarki, garnitury, płaszcze, kurtki, no i skórzane spodnie. Poszedłem do niego i pytam, czy mógłby mi uszyć skórzane spodnie. A on na to, ja, przecież to mój Achbaj, się tym zajmuje. Poprosiłem, żeby pokazał mi jakieś próbki. To jest skórka na rękawiczki, mówi. Na rękawiczki dla dzieci. Wziąłem je do ręki i oniemiałem. Była tak niesamowita, miękka, delikatna. Będę tu za chwilkę, muszę iść po kolegę. Kiedy Jim dotknął tej skóry, mówi, świetna, miękka, o to mi właśnie chodziło. A ja na to, że myślałem, że chodzi mu o coś w rodzaju krowiej skóry, twardej, mocnej. Może nie chcę spodni z krowy, chcę spodnie z tej skóry na dziecięce rękawiczki. Pytam więc Marka Harta, czy zrobi nam tego spodnie. On się dziwił i mówi, ale to jest na rękawiczki, rękawiczki dla dzieci, z tego się nie chobi spodnie. Jak sama nazwa wskazuje, z tej skóry chobi się rękawiczki. Ale czy nie może mi pan użyć spodni z tej skóry, pyta Jim? Oczywiście, że mogę. Nigdy tego nie chopiłem, ale mogę spróbować. Ze skóry potrafię schopić wszystko. Ale jak mam je skroić? Muszę wziąć pana wymiary. Jak mam je skroić? Mają być luźne? Chce pan mieć dużo miejsca? O nie, mówi Jim. One mają być krój jeansów. Niech mi pan zrobi skórzane Levi's.

0: in 2 weeks we came back and
1: po dwóch tygodniach przyszliśmy go spodnie, były po prostu super. Wyglądały jak ze skóry węża. Jim wyglądał w nich jak wąż, wyglądał jak czarna mamba.
0: Black mamba.
1: Założył jej i zmienił się w czarną mambę. To był początek. Jim został idolem, symbolem seksu, czarną mambą. Od tej pory Jim z miejsca zauroczał każdą kobietę. To było jak miłość od pierwszego wejrzenia.
0: That was it, man. It was all over. All the women who saw him just absolutely fell in love.

0: when you stray. We hope to rally American opinion.
1: Chcemy przeciągnąć na naszą stronę Amerykanów, dać im szansę, żeby powiedzieli, co czują na temat wojny w Wietnamie. Żeby prezydent Johnson zobaczył, że masy popierają nas, a nie jego. Ale prezydent Johnson chyba myśli, że jego polityka ma ogromne poparcie. Mam nadzieję, że nasze demonstracje pokażą, że jest zupełnie odwrotnie.

0: Mówi Jim Morrison. Muzyka zawsze będzie odzwierciedlać to, co się dzieje wokół nas. Robi Krieger. Nasza muzyka jest raczej symboliczna, a nie bezpośrednia. Jak było, Ray? Fajnie. John Densmore. Mnie nie chodzi o politykę, ja nie piszę tekstów. Ja po prostu chcę... Moje przesłanie polega na tym, żeby mieć dobrą zabawę.
1: Just me. Not for me. It's just to feel good at that moment.

Organizatorzy mieli nadzieję, że przyjdzie 20 tysięcy ludzi. Do południa przyszło 12. Zajęli chodniki wokół Białego Domu i tak jak wymaga amerykańskie prawo, powoli spacerowali w kółko. Przez pierwsze godziny demonstracji przyglądali się tylko dziennikarze i policjanci. Był też jakiś facet w mundurze ze swastyką na ramieniu. Niósł wielki kanister i transparent z napisem darmowa benzyna i zapałki dla każdej pacyfistycznej łajzy, która chciałaby się podpalić. No ale w końcu nie był na swoim terytorium. Demonstranci mocno go poturbowali i zabrali mu transparent. That's the way. All right, take it. My way.

mówi Jim Morrison. Nie mamy jakiegoś głównego tematu, motywu, który powtarzałby się w całej piosence. Tworzymy za to pewną atmosferę. Można by ją określić jako świadomość tego, że wokół nas dzieje się coś dziwnego, że coś jest nie tak. Jim, podobno powiedziałeś kiedyś, że lubisz zamieszanie i dziwaczne sytuacje. Powiedziałbym raczej, że interesuje mnie wszystko, co dotyczy buntu, chaosu, braku porządku.

0: Ja się nie zgadzam z tymi demonstrantami. Mamy tu robotę do zrobienia. Trzeba zatrzymać czerwonych. To właśnie próbuję zrobić. Nie zgadzam się z nimi. Moim zdaniem powinni podporządkować się politycy rządu. No cóż, proszę pana, oni źle robią. My tu walczymy za nasz kraj. Powinni zdać sobie z tego sprawę. Bardzo kocham swój kraj i tak szczerze to myślę, że ci ludzie nie mają ducha. Nasi ojcowie ciężko walczyli, żeby zbudować ten kraj. Myślę, że ci ludzie nie zdają sobie sprawy, czym jest Ameryka.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
3: Wszyscy się na ciebie skarżą.
4: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
2: Zejdź mi z oczu.
4: Co za idiota.
5: Nie chcę cię tu widzieć.
3: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
2: Co z tobą jest nie tak?
5: Nie nadajesz się.
4: Jesteś nikim.
6: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Słuchaj, Marian,
9: no?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
15: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowid.
19: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosja uderza tuż przy polskiej granicy. Drony trafiły w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa. Zamknięto lotnisko w Wilnie. Na Litwie ogłoszono alerty w związku z zagrożeniem atakiem dronów. Zasada 4Z może pomóc osobom w kryzysie.
3: Rosja powinna otrzymać silną odpowiedź, bo jeżeli nie, to rozuchwali Rosję i następna będzie stacja już nie przed granicą, a na granicy albo tuż za granicą. W związku z powyższym to nie jest czas, który obserwujemy na

0: ekranach monitorów dramat wojenny w Ukrainie, musimy być gotowi na to, że ta wojna zbliża się do naszych granic i może przekroczyć nasze granice.
1: Mówił generał Bogusław Pacek i jak podkreślał, reakcja świata Zachodu na dzisiejsze rosyjskie prowokacje powinna być jak najszybsza. Na Litwie ogłoszono alerty w związku z możliwością pojawienia się dronów. Ostrzeżenia zostały wysłane do mieszkańców Wilna, Trok i Elektren. Z powodu zagrożenia zamknięte zostało także lotnisko w Wilnie. Jak poinformował przed chwilą rzecznik lotu, samolot do Wilna wraca do Warszawy. Z powodu zagrożenia w powietrzu, jak podały litewskie władze, znajduje się niezidentyfikowany obiekt. Siły powietrzne podejmują działania, by można go było zneutralizować. Ostatnie negocjacje pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie bez przełomu. Wysłannik amerykańskiego prezydenta Jared Kushner stwierdził, że sporne nadal pozostają kwestie terytorialne. Jak powiedział 5 września Władimir Putin, on nakreślił linię wyznaczającą to, co chce osiągnąć, a żąda od Ukrainy całego Donbasu. Strona ukraińska domaga się natomiast zawieszenia broni na obecnej linii frontu i międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa. Będzie rządowe wsparcie dla rolników, którzy najbardziej ucierpieli podczas tegorocznego lata, zapewnia minister rolnictwa. Podczas dożynek w Spale Stefan Krajewski wskazywał szczególnie na hodowców rzepaku, bo to oni stracili największą część swoich upraw.
2: Ze względu najpierw na brak opadów, a później w momencie, kiedy już był rzepak gotowy do zbioru, pojawiły się opady, które spowodowały, że część tego rzepaku wysypała się, została na polu. To dodatkowo podnosi koszty, bo trzeba zniszczyć to, co wyrosło, tak zwane samosiewy.
1: Pierwsze pieniądze trafiły już do najbardziej poszkodowanych. Najgorsza sytuacja jest w środkowej Polsce. Dziesiątki tysięcy osób demonstrowało w Niemczech przeciwko partii Alternatywa dla Niemiec. To efekt wyborczego zwycięstwa AfD w Saksonii-Anhalt. Szczególnie liczne wiece odbyły się dziś w Berlinie, Monachium, Lipsku, Magdeburgu i Moguncji. W Düsseldorfie 20 tysięcy osób wzięło udział w marszu pod hasłem Ani kroku wstecz przeciwko mowie nienawiści. W Hamburgu z kolei demonstrowano pod hasłami Czas działać, wolności trzeba bronić. Jak rozmawiać z osobą, która przeżywa kryzys psychiczny? Jak udzielić pierwszej pomocy? Na te pytania odpowiada pierwszy w Polsce film interaktywny Siła relacji, rozmowa, która ratuje życie.
3: Każdy może pomóc osobie w kryzysie psychicznym, wykorzystując zasadę 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj i zareaguj, wyjaśnia suicydolog dr Halszka Witkowska.
4: Pamiętajmy, że pytanie o myśli samobójcze ratuje ludzkie życie. Nic się nie stanie złego, jeżeli zapytamy, a ktoś nie ma takich myśli samobójczych. Ale jeżeli powie, że je ma, to zróbmy z tego od razu najważniejszy temat naszej rozmowy.
3: Interaktywny film dotyczący pierwszej pomocy emocjonalnej w przypadku kryzysu rówieśnika przygotowała Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy, mówi koordynatorka projektu Lucyna Kicińska.
5: Nasz film interaktywny pokazuje, jak zwrócić uwagę na sygnały kryzysu, jak nie bać się pytać o to, co się dzieje.
3: Film Siła Relacji jest dostępny na stronie Życie Warte Jest Rozmowy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Aktualnie chmurzy się w całym kraju i może popadać deszcz jedynie na Podkarpaciu. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia, i tam parasole na pewno się nie przydadzą, a na termometrach od 17 do maksymalnie 21 stopni.
7: Autopromocja.
8: To była ich trzecia płyta. Między innymi dzięki niej muzyka alternatywna stała się wtedy tak popularna w Polsce.
9: A teraz tłumi brak.
8: Także dzięki Trójce i głośnemu koncertowi Pustek w studiu przy Myśliwieckiej w Warszawie.
9: Słabość chwilowa.
8: Po 20 latach
9: zaczynam od nowa.
8: Chwilę po wznowieniu płyty Domino przypominamy ten koncert.
9: Męczę się.
8: To już klasyka. Koniecznie trzeba posłuchać. Dziś. Tuż po 19.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: W weekend 19 i 20 września Łódź ponownie stanie się stolicą komiksu, gier i popkultury. Laureaci nagród Eisnera, twórcy Spidermana, Batmana oraz kultowego magazynu Produkt. Spotkania, warsztaty i wystawy. Strefy targowa, gier wideo i tych bez prądu. Konkursy cosplay, scena autografów oraz gala rozdania nagród. Do zobaczenia w łódzkiej Atlas Arenie na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Szczegóły na comicsfestival.com. Poleca Radio. Radiowa Trójka.

0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Jest godzina 13:07.
8: Salon Ulica Dancing.
7: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing na żywo z ulicy Myśliwieckiej, jak zwykle, z naszej kochanej trójki. Szanowni Państwo, dzisiaj gratka dla, na początek, gratka dla znawcy lub wnikliwego melomana. Otóż przerzucałem płyty winylowe z mojej kolekcji i trafiłem, oczywiście okładka mnie przyciągnęła, egzotyczna, bardzo piękne kolory tych fotografii z lat 60. Proszę Państwa, więc nagrania będą nie przedwojenne, ale gratką jest autor. Kto lubi nagrania wytwórni Odeon, przedwojennej polskiej wytwórni, czy polskiego Odeonu po prostu, ten wie, że w Odeonie rządził Jerzy Gerd. Był to wybitny kompozytor, dyrygent przede wszystkim, bandleader, organizator i taka młoda krew w tej polskiej fonografii. Każdy, kto Odeonu nagrań słuchał czy słucha, wie, że ta orkiestra była zorganizowana na bardzo wysokim poziomie. I kto tym Odeonem się interesuje, wie również zapewne, że asystentem Jerzego Gerta pod koniec lat 30. w Odeonie był nie kto inny jak Ryszard Sielicki. Proszę Państwa, kiedyś już o panu Sielickim Państwu opowiadałem. To jest bardzo ważna postać w tym kolażu przedwojennych postaci związanych z muzyką rozrywkową. Ryszard Sielicki, rocznik 1916, jak moja babcia, rówieśnik mojej babci zresztą. Pod koniec lat 30. studiował w konserwatorium warszawskim i oczywiście wyobrażał sobie swoją przyszłość w takim mocnym powiązaniu ze światem muzyki poważnej, ale już właśnie na studiach zaczął asystować Gertowi, więc był aranżerem, dyrygował, nadzorował sesje nagraniowe Ryszard Sielicki. I teraz przerzucam te płyty moje winylowe i trafiam na tercet egzotyczny, proszę Państwa, na płycie Pronit. Bardzo piękna okładka. Na pewno jest spora grupa naszych słuchaczy, którzy mają na półkach w domach te płyty tercetu. Ich wyszła cała masa. Ale o co tutaj chodzi? Otóż pośród piosenek, zarówno na stronie

A, jak i stronie B tej płyty znajdujemy kompozycję Ryszarda Sielickiego, tej niezwykle ważnej postaci końca lat 30. I Sielicki oczywiście ma troszeczkę kompozycji na koncie, kompozycji przedwojennych, ale oczywiście po wojnę przeżył w Związku Radzieckim, po wojnie przyjechał do Polski z powrotem do Warszawy swojej rodzinnej i opowiem Państwu za chwilę, jak wyglądała jego z grubsza jego działalność powojenna, ale może teraz przejdźmy do muzyki i posłuchajmy utworu trzeciego na stronie A płyty tercetu egzotycznego bez tytułu, tylko tercet egzotyczny. Izabela Skrybant oczywiście, Zbigniew Dziewiątkowski i Mieczysław Metelski. To tercet egzotyczny, niezwykle popularny zespół w dawnych czasach. I tutaj mamy tego przedwojennego maestro, który po wojnie również działał z powodzeniem. Więc W górach Sierra Maestra, kompozycja Ryszard Sielicki. Posłuchamy sobie tercetu egzotycznego.

Tercet egzotyczny, kompozycja Ryszarda Sielickiego i na niego właśnie rzucam trochę światła. Proszę Państwa, po wojnie Ryszard Sielicki z Rosji wrócił do Polski i został dyrektorem artystycznych polskich nagrań, Muza Polskie Nagrania. I tworzył tam między innymi serie wydawnicze, takie jak Muzyka Antiqua Polonika czy Polish Jazz. Znawcy czy melomani mogą serię Polish Jazz kojarzyć, bo to jest naprawdę wybitna seria, fantastyczny pomysł i te płyty z sygnaturą czystej serii Polish Jazz to jest coś, co mamy najwspanialszego w naszej fonografii. I to jest właśnie Ryszard Sielicki. Funkcje w

w polskich nagraniach pełnił oczywiście do roku 68. I stracił wszystkie posady w następstwie kampanii antysemickiej w roku 68, o czym wiemy, co się działo. Więc spotykamy dzisiaj Sielickiego na płycie tercetu egzotycznego. To niespodziewana sprawa, ale Sielicki pisał po wojnie sporo, został przy tej muzyce rozrywkowej i między innymi dla Sławy Przybylskiej, dla Violetty Villas, Anny German. No i tutaj mamy tercet egzotyczny. Bardzo fajny tekst na tylnej stronie okładki. Zaraz Państwu zacytuję fragment, ale posłuchajmy teraz. Będzie Stary Gaucho. Ryszard Sielicki, kompozycja. Słuchamy tercetu egzotycznego.

No widzicie państwo, to jest dowód na to, że ja nie oszukuję. To są naprawdę czarne płyty. Dojechaliśmy tutaj do takiego dyskusyjnego momentu,

0: którym płyta się zacina, ale przewidzieliśmy to. Proszę Państwa, tercet egzotyczny, oczywiście bardzo znany w krajach tak zwanej demokracji ludowej. Niekończące się trasy oczywiście w Związku Radzieckim, Czechosłowacji, NRD na Węgrzech i tak dalej, i tak dalej. I czytamy, że tercet egzotyczny, który swoją oryginalnością wykonania nie posiada w Polsce sobie równych, zaczną część repertuaru opiera na kompozycjach polskich kompozytorów, piszących w stylu południowoamerykańskim. I to nie jest wcale powojenne nowum, dlatego że przed wojną też kompozytorzy stylizowali melodie i aranżacje w bardzo różnych kierunkach. Oczywiście po wojnie niezwykle popularna była ta muzyka egzotyczna, czy ta właśnie południowoamerykańska, w różnych takich, w różnym rozumieniu kolejnych aranżerów i kompozytorów. I tutaj ciekawy akapit. Popularność folkloru, który popularyzuje tercet egzotyczny, osłabła nieco w okresie mody na rock and roll, ale już wkrótce wróciła dzięki orkiestrze Pereza Prado i występom Rego Belafonte. Później przyćmił tę popularność big beat, ale nie na długo, skoro właśnie jakby na przekór powróciły te rytmy bądź w formie cha-cha-cha, bądź jako Jamajka skat. A program telewizyjny Południowe Rytmy na Broadwayu obiegł większość rozgłośni całego świata. Socjologowie uważają już dziś kulturę muzyczną południowoamerykańską za zdrowe antidotum na snobizm big beatu. Antidotum to jest zresztą doskonale sprawdzalne na spektaklach. Właśnie big beatowcy przyjmują entuzjastycznie występy w duchu folkloru Ameryki Południowej. Oddając dzisiaj tę płytę z recitalowym nagraniem tercetu egzotycznego, życzymy wszystkim miłośnikom piosenek południowoamerykańskich przyjemnych wrażeń. Tak właśnie jest napisane i na stronie B proponuję trzy utwory. Teraz dwa pod rząd i teraz, proszę Państwa, numer trzeci i czwarty na stronie B. Numer trzy to nie będzie kompozycja Ryszarda Sielickiego, czyli naszego przedwojennego maestro, którego teraz przypominam, z płyty powojennej, ale będzie to kompozycja jedna ze słynniejszych po prostu formacji tercet egzotyczny, którą znajdujemy właśnie na tej płycie. Skomponował Zbigniew Dziewiątkowski, lider tercetu. Pamelo, żegnaj. To był wielki, wielki hit. I teraz sobie go posłuchamy, bo jest okazja. Potem, po Pamelo, żegnaj, mamy utwór numer 4 na stronie B tej płyty i to jest znowu kompozycja Ryszarda Sielickiego. Tytuł Rodeo. Zatem Pamelo, żegnaj i Rodeo. Zapraszam.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Glut wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

Ryszarda Sielickiego. To będzie numer 6 na stronie B. W małej hacjendzie przed nami teraz. I na tym zakończymy nasze spotkanie z tercetem egzotycznym. Ryszard Sielicki jest pochowany w Warszawie na cmentarzu żydowskim. Razem ze swoją żoną można znaleźć łatwo ten grób. Tak jak powiedziałem, Sielicki przed wojną związany był pod koniec lat 30. z wytwórnią Odeon. I to jest niezwykle ważny epizod w jego życiu. Kiedyś o Sielickim opowiem więcej. Nie chciałem robić dziś audycji monograficznej. Zresztą pamiętam, że kiedyś już o Ryszardzie Sielickim państwu opowiadałem, bo jego dorobek jest gigantyczny i bardzo, bardzo ciekawy. Zatem jeszcze na pewno ta postać powróci. A teraz słuchamy w małej hacjendzie. To jest jeszcze jeden numer na płycie tercetu egzotycznego.

Proszę Państwa, Ryszard Sielicki, tak jak powiedziałem, był związany z wytwórnią Polskie Nagrania. I obok płyty tercetu na mojej półce znajduje się płyta, która zatytułowana jest 30 lat polskich nagrań. 1946-1976. I to jest materiał.

0: materiał, który został zarejestrowany z okazji 30-lecia polskich nagrań podczas koncertu w sali kongresowej w roku 2 października 1976 roku. To jest ciekawa płyta. Grają zespoły instrumentalne Ryszarda Poznakowskiego, między innymi Wojciecha Trzcińskiego czy Jarosława Kukulskiego. A orkiestra pod dyrekcją Stefana Rachonia i druga orkiestra jakby telewizyjna pod, czyli Studio S1 pod dyrekcją wielkiego maestro Andrzeja Trzaskowskiego. I chciałbym jakby w hołdzie Ryszardowi Sielickiemu, dawnemu szefowi muzycznemu polskich nagrań, teraz jeszcze poświęcić dosłownie kilka chwil, dlatego że mamy tutaj piękną, bardzo różne piosenki właśnie z 30 lat, ale piękne otwarcie tej płyty, wspaniała królowa nasza Maria Koterbska w wiązance piosenek i może sobie tego utworu pierwszego na stronie A teraz posłuchajmy.
1: Dobry wieczór Państwu w warszawskiej sali kongresowej. Witam Państwa bardzo gorąco na uroczystym, jubileuszowym koncercie z okazji 30-lecia polskich nagrań. 30 lat, proszę Państwa, 30 lat, a w tym czasie 82 miliony wytłoczonych płyt z nagranymi na nich ponad 80 tysiącami minut muzyki. Gdyby zechcieli Państwo wysłuchać wszystkich utworów nagranych na naszych płytach w ciągu tych 30 lat, trzeba by poświęcić na to ponad 178-godzinnych dni pracy i to bez przerw na kawę czy na papierosa. No oczywiście na dzisiejszym galowym koncercie usłyszymy ten dorobek 30-lecia w znacznej kondensacji, obejmującej jedynie pozycje rozrywkowe, stosunkowo niedawne, no i jak sądzimy te najlepsze w wykonaniu czołowych artystów polskiej estrady, w większości laureatów najcenniejszej i najbardziej bezstronnej nagrody, jaką może otrzymać piosenkarz, laureatów Złotych Płyt. Tak więc czcigodny jubilat, czyli polskie nagrania, zapraszam.
2: Nie bez wzruszenia, panowie.

Oj, poszłoby się na taki koncert do sali kongresowej. No, miejmy nadzieję, że sala kongresowa jednak ruszy w końcu po latach remontu. Mówią, że do 3 lat jeszcze to potrwa, ale na pewno będzie pięknie i będziemy tam jeszcze nieraz cieszyć się muzyką. Szanowni Państwo, zmieniamy teraz płytę. Chciałbym wrócić do Henryka Golda na chwilę. Henryk Gold, rocznik 1899, brat Artura Golda. Wybitni bracia. Artur Gold nie przeżył wojny, a Henryk Gold wojnę przeżył i znalazł się po wojnie w Stanach Zjednoczonych. Mieszkał w Nowym Jorku, współpracował z teatrami broadwayowskimi między innymi, ale proszę Państwa, przed wojną była to postać niezwykle ważna w historii polskiego jazzu. I tutaj od razu przepraszam tych wszystkich, którzy uważają, że jazz zaczął się po wojnie w Polsce. No, ale wiecie Państwo, znacie ten mój system rozumowania i tę oś czasu, który jestem zwolennikiem czy orędownikiem. Zatem Henryk Gold był między innymi szefem muzycznym wytwórni Columbia, która w Polsce działała do roku 1935, ale oprócz tego był fantastycznym bandliderem i miał prawdziwy, najprawdziwszy jazz band. Taki wzorowany na niedużych jazz bandach angielskich, ale oczywiście również rozsmakowany w tym takim amerykańskim graniu po prostu. I w taką stronę Henryk Gold ten swój zespół kierował, żeby to było właśnie jazzowe, synkopowane z biglem po prostu, takim zachodnim biglem, tak bym powiedział. Więc posłuchajmy sobie z płyty Kiedy dziki jazz band gra. Bo rzeczywiście ten dziki jazz band to nie jest żadne jakieś specjalnie wymyślone literackie określenie, ale tak zresztą w prasie i literaturze nazywano ten rodzaj muzyki, dziki jazz band. I zdecydowanie odradzano młodym panienkom wizyty na takich koncertach.

Nie wszystkie nagrania są takiej samej jakości. Kilka dekad temu, kiedy te płyty były przygotowywane, tych płyt nie było dużo winylowych, takich redystrybucji tej muzyki. Możliwości masteringu czy w ogóle tych zabezpieczeń.

biegów związanych z czyszczeniem takich nagrań, możliwości były dużo uboższe niż dziś. Dlatego niektóre z tych nagrań strasznie szumią, nawet jeżeli są umieszczone na płycie winylowej, ponieważ prawdopodobnie były zgrywane po prostu z dosyć mocno wyeksploatowanej płyty szelakowej. Jak wiemy, szelakowa płyta jest dosyć delikatnym nośnikiem i wymaga dużej pieczołowitości przy zmianie na przykład igieł w gramofonie. Ja już to mówiłem, ale może państwo nie orientujecie się. Dla tych, którzy nie wiedzą, powiem, że jeżeli ktoś dysponował czy dysponuje gramofonem takim na korbkę, na płyty szelakowe, na 78 obrotów, to musi bardzo często wymieniać igły w takim patefonie. Najlepiej, gdyby ta igła jedna zagrała dwa razy jedną stronę płyty. Stąd wszędzie, w kioskach w dawnych czasach, czy w kioskach, czy już nie mówię w sklepach z płytami, ale w różnych miejscach, prawie na poziomie, nie wiem, zapałek, czy gazety, czy papierosów do kupienia pod ręką, były takie pudełeczka z igłami. I tych igieł było tam po 150, 180. Kupowało się jak zapałki. Jak ktoś chciał zrobić prywatkę, to musiał się zaopatrzyć w takie malusieńkie, to były takie słodziutkie pudełeczka, bardzo ładnie ozdabiane, prostokątne, okrągłe. Mam takich kilka pudełeczek, bo to jest taka fajna, fikuśna rzecz do kolekcjonowania. I w takim pudełku było kilkaset igieł. I teraz, jeżeli chcieliśmy słuchać muzyki z takiego gramofonu, z płyt szelakowych, to trzeba było pilnować, żeby te igły wymieniać. Wnikliwi użytkownicy, czy no, tacy wytrawni użytkownicy, mieli taki patent, że po zagraniu dwa razy na jednej igle, dwa razy płyty, obracali tę igłę o 180 stopni i wtedy można było jeszcze dwa razy, dlatego że igła się po prostu ostrzyła jednym bokiem, była tak pod kątem trochę. Więc jak obróciliśmy ją 180 stopni, to można było zagrać jeszcze dwa razy. I wtedy dopiero taką igłę trzeba było wymienić. Taka ciekawostka. Będziemy pomału kończyć, szanowni państwo. Ja bym się chyba z państwem teraz już pożegnał. Nie, jeszcze się nie żegnamy. Jeszcze się nie żegnamy. Całe szczęście. Dobrze, to posłuchajmy sobie teraz, szanowni państwo, coś, co czasem w naszej audycji się pojawia. To jest ten, jak ja to mówię, proto-jazz, czyli ten archaiczny, taneczny jazz z Polski. Gra jazz band Henryka Golda i słynny, bardzo słynny temat Shimmy Foxtrot. Spotkamy się na Nowym Świecie, duetu Karasiński-Kataszek.

0: spotkamy się na nowym świecie. Dosyć szumiące nagranie. Proszę państwa, Henry Gold, myślę, że przyjdzie jeszcze czas, żeby z tym Henrykiem Goldem troszeczkę więcej poobcować. Ciekawostka jest taka, że jakiś czas temu do Muzeum Polin w Warszawie przyszły pocztą z Nowego Jorku kartony z papierami po Henryku Goldzie i tam bardzo dużo nut, listów, zapisków ręcznych, notatek, szkiców. Fantastyczny zasób. Trzeba by to opracować, pochylić się nad tym. Henry Gold był niezwykle aktywny po wojnie i w Stanach Zjednoczonych, zresztą jak większość tych ludzi przedwojennych, działał i grał. Był tak zwanym klezmerem. Grał po prostu muzyczkę. Proszę państwa, audycja Salon Ulica Dancing. Jan Emil Młynarski. Zapraszam serdecznie do audycji za tydzień. Życzę miłej niedzieli i do usłyszenia, do zobaczenia na szlaku gdzieś koncertowym. Wszystkiego dobrego. Trójka, Polskie Radio. Pozdrawiam.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowi. Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Eskalacja ataków, rosyjskie drony coraz bliżej polskiej granicy. W związku z sytuacją zagrożenia premier zwołuje specjalną naradę z szefami służb. Fani się doczekali, Céline Dion powróciła na scenę po 6 latach i znowu zachwyciła. Rosyjski dron, który uderzył w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską, trafił w stację benzynową. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki. Kolejny dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry od polskiej granicy. PKP Intercity poinformowały, że wśród pasażerów nie było Polaków, a samo zderzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy. Nikt nie ucierpiał. Pociąg będzie dalej kontynuował podróż w kierunku Warszawy. Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał: wydarzenia te traktujemy z najwyższą powagą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata, czytamy we wpisie. Generał Jarosław Kraszewski zwraca uwagę, że Putin eskaluje, wykorzystując możliwości dronów o napędzie odrzutowym, a te robią różnicę.
9: Są w stanie szybko przemieścić je na dość znaczne odległości, przenosząc większe ładunki niż dotychczas i uderzać w taką infrastrukturę, w którą do tej pory nie uderzali, czyli w stacje kolejowe, w pociągi znajdujące się na tych stacjach blisko granicy, właśnie z krajami bukareszteńskiej dziewiątki.
8: Litewskie służby odwołały alerty ogłoszone w związku z możliwością pojawienia się drona w przestrzeni powietrznej, a to oznacza, że samolot LOT-u wykonujący rejs do Wilna, który został zawrócony, ponownie uda się w ten rejs.
10: W przestrzeni powietrznej operowały natowskie myśliwce, które stacjonują w litewskiej bazie lotniczej w Szawlach w ramach misji Baltic Air Policing. W związku z

0: Potencjalnym zagrożeniem lotnisko w Wilnie zostało tymczasowo zamknięte. Z tego powodu samolot Polskich Linii Lotniczych LOT wykonujący rejs z Warszawy do Wilna musiał zawrócić do polskiej stolicy. Wileńskie lotnisko jest już czynne. Jak poinformował rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski, po wylądowaniu w Warszawie i uzupełnieniu paliwa samolot ponownie poleci do Wilna. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: A w związku z eskalacją rosyjskich ataków tuż przy polskiej granicy na godzinę 17 premier Donald Tusk zwołał naradę z szefami wszystkich służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim powraca temat bezpieczeństwa kominów i instalacji. Nie czekajmy z kontrolą do ostatniej chwili, apelują kominiarze. Sprawny komin może uchronić przed pożarem, a dobra wentylacja przed zatruciem tlenkiem węgla. O tym, co należy sprawdzić przed startem sezonu grzewczego, Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź.
2: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub peletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Takie urządzenia mogą dać mieszkańcom cenny czas na reakcję i ewakuację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
1: Podczas ubiegłorocznej zimy z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Królowa powróciła, tak fani Celine Dion komentują jej powrót na scenę po 6 latach przerwy spowodowanej nieuleczalną chorobą. Gwiazda rozpoczęła właśnie serię koncertów w Paryżu.
3: Koncert obejrzało na sali ponad 35 tysięcy osób. Wśród nich wiele znanych nazwisk. Między innymi była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama oraz były premier Francji Edouard Philippe. Podczas pierwszych utworów wzruszona Céline Dion kilkakrotnie przerywała śpiewanie z powodu łez. Muszę przyznać, że to była kamienista ścieżka, ale walczyłam, wierzyłam w to i udało się. Céline Dion zaśpiewała 27 piosenek, przede wszystkim swoje największe przeboje. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. To było niezwykłe, coś z innego świata. Jest niezwykła, jest królową, mówili telewizji BFM fani. Występ bardzo pozytywnie oceniła również francuska prasa, która pisze o wielkim powrocie Dion, choć podkreśla, że artystka nie odzyskała jeszcze w pełni swoich dawnych możliwości wokalnych z powodu zespołu sztywnego człowieka, z którym zmaga się od lat. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: A sobotni występ był pierwszym z serii 26 koncertów, jakie zaplanowała kanadyjska gwiazda. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Aktualnie najwięcej chwil ze słońcem na wschodzie kraju oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym pochmurno i możliwy deszcz, najchłodniej w Suwałkach i Zakopanem. 16 stopni, najcieplej 21 w Szczecinie.
5: Autopromocja.
6: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
7: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
6: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
7: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Od poniedziałku. Około 20:45.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie.

0: liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Już prawie 9 minut po godzinie 14. Mamy niedzielę, czyli idealny moment na odpoczywanie i leżenie.
11: Do góry brzuchem.
10: I to jest właśnie to, co należy wykonywać się słuchając tej audycji. Chociaż jak ktoś w tym momencie biega, to też zapraszamy do słuchania. Nikogo nie wykluczamy. Poza tym nikt tego nie sprawdza. Dzień dobry, za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. I tak będziemy płynąć z Państwem aż przez 3 najbliższe godziny.

Jak tylko słyszę to beztroskie gwizdanie, które otwiera utwór, to od razu do mnie spływa błogość. W ogóle bardzo lubię tę piosenkę, świetnie otwiera album Crisis, Wood Crisis grupy Supertramp, a dzisiaj otwiera nam audycję Do Góry Brzuchem, pierwszą w historii. Bardzo wyjątkowy to jest moment dla mnie, dla grupy Supertramp pewnie nieco mniej. Mam nadzieję, że dla Państwa też to będzie miły czas. Ja

przygotowałam na dzisiaj duży zestaw piosenek, które będą tak niespiesznie płynąć przez te 3 godziny. Oczywiście czasami będziemy tempo podkręcać, więc proszę się nie obawiać. No i pomyślałam też, że bez konkretnego powodu każdą godzinę audycji będzie nam otwierała inna płyta grupy Supertramp, bo czemu nie? A że zaczęliśmy od piosenki z motywem gwizdanym, to teraz nam się pojawi wybitna whistlerka, bo tak się ładnie o niej mówi. Molly Lewis.

No i można odetchnąć oceanicznym powietrzem. Jak się zaczęłam zastanawiać, jaka muzyka pasuje do niedzielnego odpoczynku, to niemal od razu mi przyszła do głowy muzyka Molly Lewis. To jest dziewczyna, która tak wygwizduje piosenki, że od razu mam przed oczami plażę, jakiś leżaczek, może statek, palmę. Same miłe okoliczności do leżenia. Tak myślę, że to by mogła być też ścieżka dźwiękowa do filmu Race, bo pasowałoby to wszystko idealnie. Chociaż oryginalna ścieżka dźwiękowa także brzmi znakomicie. Może ktoś z Państwa słucha nas teraz właśnie w takich miłych plażowych okolicznościach. W końcu jest jeszcze lato kalendarzowe. Może nas ktoś też słucha, będąc na grzybach na przykład. To też są piękne okoliczności. Proszę się podzielić swoim popołudniem. justyna.grabasz@polskieradio.pl. To mój adres mailowy. Mamy też post na Facebooku Trójki. Tam również można zaglądać. A ja się dzielę dzisiaj teraz albumem zespołu Papus, na którym także znajdziemy piosenkę z udziałem Molly Lewis. Ale ja dzisiaj sięgnę po inny utwór z tej płyty, w temacie oceanicznym pozostając. Two Dolphins.

0: A ta pani, czyli Fiona Apple, dzisiaj obchodzi urodziny. Prawie okrągłe, oczywiście 18, więc ja dzisiaj z przyjemnością wielką wracam do jej albumu Paperback i do utworu, który podobno był zainspirowany lotem gołębia, który okazał się papierową torbą. Taka to historia się za tym kryje. 100 lat, pani Fiono, o pseudonimie pasującym bardzo do zbliżającej się jesieni, bo jabłek już całkiem sporo się pojawia na świecie. No i w ogóle otworzyliśmy to teraz właśnie taki urodzinowy kącik. Pani, która przed nami, której piosenki za moment posłuchamy, także dzisiaj obchodzi urodziny, Alice Merton, a w styczniu tego roku zawitała do Trójki i zagrała nam kilka swoich piosenek, nowszych i starszych, między innymi taki oto utwór.
1: And last but not least, for this gentleman in the back, no roots.

No i kącik urodzinowy zamykamy utworem kolejnego dzisiejszego solenizanta. Chociaż nie wiem, czy w tym przypadku nie jubilata, bo od teraz imię jego 44, więc rocznica prawie tak ważna jak na przykład 50, moim zdaniem. Michał Wiraszko, drodzy państwo, który tak pięknie śpiewał w utworze 21 dni z zespołem Muchy, ale działa ostatnio także solo i wychodzi mu to znakomicie. Dobrze, ja teraz zaglądam na naszą facebookową stronę, stronę Trójki, bo widzę, że się państwo tam dzielnie meldują. Bardzo mnie to cieszy. No i pojawiło się tam takie pytanie o utwór pasujący idealnie do leniwej niedzieli. I dostałam taką sugestię od pana Łukasza, który pisze, że może to mógłby być utwór Sunday Morning, The Bolshoi. No to bardzo proszę.

No i działa całkiem nieźle, nawet jeśli w tytule mamy poranek, a tutaj już 14:35 prawie. Panu Łukaszowi dziękuję za tę propozycję. The Bolshoi i Sunday Morning to za nami. Taki pomysł na dziś od pana Łukasza. Widzę też, że wiadomości spływają na moją skrzynkę mailową. Zespół Droga na Ostrołękę pozdrawia z powrotu z koncertów w pięknych okolicznościach przyrody. Pan Marcin melduje się leniwie z Wrocławia, który jest podobno zachmurzony i pada tam deszcz. No na Myśliwieckiej też raczej pochmurno, ale zaraz te chmury postaramy się jakoś rozgonić muzyką przynajmniej. Może na przykład kolejną piosenką, w której pojawia się słynny dosyć motyw gwizdania. Peter Bjorn and John Young Folk. Thanks.

I to chyba pierwsza w dzisiejszej audycji nowość. Grupa Frico i Look at You Now, utwór, który trafił na wersję deluxe ich płyty Something Worth Waiting For, która się ukazała w ten piątek, ta wersja deluxe, i którą polecam bardzo serdecznie. Myślę, że ta piosenka jest w ogóle dobrą reprezentantką tego, co znajdziemy na tym albumie. Bardzo ładne melodie znajdziemy tam przede wszystkim. Zupełnie niewymuszone, naturalne, po prostu dobrze się tego słucha. Dobrze się także słucha nowej płyty grupy Get Down Services, Massive Champion. No i świetne wieści są takie, że panowie przyjadą w marcu na dwa koncerty do Polski. 15 marca zagrają w Warszawie, a później w Krakowie. A jeśli ktoś z państwa jeszcze nie wie, o czym ja w ogóle mówię, no to bardzo proszę, na zachętę Get Down Services i Stop Living.

Be thankful what you've got. Takie przesłanie od grupy Massive Attack. Chociaż ten utwór to tak naprawdę cover. Cover utworu Williama Devona, którego głosu posłuchamy na koniec tej pierwszej godziny naszego spotkania. Czekam na informacje od Państwa, kto już jest po obiedzie, kto leży do góry brzuchem, a kto nie. Justyna.Grabasz@polskieradio.pl, to jest mój adres mailowy. Można pisać śmiało i już nam w tle wybrzmiewał utwór Hold On To Love, William Devon. Oczywiście do usłyszenia ponownie za kilkanaście minut.

Między innymi dzięki niej muzyka alternatywna stała się wtedy tak popularna w Polsce. A teraz tu mi brak. Także dzięki Trójce i głośnemu koncertowi

0: Emocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Premier reaguje na ataki Rosji. Jeszcze dziś specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Pociąg relacji Kijów-Warszawa z 6-godzinnym opóźnieniem po ataku drona. To na polskiej wsi bije serce Polski, mówił prezydent podczas dożynek w Tryńczy na Podkarpaciu. Rosja eskaluje napięcie tuż przy polskiej granicy. Jeden z dronów uderzył zaledwie 800 metrów od naszej granicy, trafiając w stację benzynową. Drugi, 2 kilometry od granicy, uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Obrona powietrzna poderwała myśliwce bojowe NATO. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, mówił podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych.
15: Mieliśmy bardzo blisko granicy uderzenia w Federacji Rosyjskiej za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, również w wersjach odrzutowych, więc niebezpiecznie, stąd decyzję dowódcy operacyjnego m.in. o zaangażowaniu właśnie lotnictwa myśliwskiego, śmigłowców. Około godziny 4 wystartowała pierwsza para samolotów F-16, która była później podmieniona przez następną parę oraz śmigłowiec Mi-17.
14: Zaatakowany przez rosyjskiego drona pociąg relacji Kijów-Warszawa z 6-godzinnym opóźnieniem jedzie do stolicy, przejechał już przez Dorohusk i Chełm.
16: Kończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia i w Warszawie Wschodniej będzie około godziny 16:20. Wśród pasażerów pociągu Kijów Ekspres nie ma obywateli polskich. Pociąg jest prowadzony przez lokomotywę polską i aktualne jego opóźnienie to jest około 360 minut.
14: Mówiła Anna Zakrzewska z PKP Intercity. W związku z eskalacją rosyjskich ataków premier zwołał na dziś specjalną odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem przez działającą w BBN dyżurną służbę operacyjną, a ta jest w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Będę strażnikiem i rzecznikiem polskiej wsi, bo to tutaj bije serce Polski, mówił prezydent podczas dożynek prezydenckich w Tryńczy na Podkarpaciu. Podczas swojego wystąpienia Karol Nawrocki podziękował rolnikom i hodowcom za ich ciężką pracę w ostatnim roku. Podkreślał, że polska wieś zbudowana jest wokół wartości chrześcijańskich, a Podkarpacie to ziemia ludzi pracowitych.

0: tych, którzy od pokoleń są strażnikami tradycji i dziedzictwa kulturowego. Już ponad 100 miliardów dolarów wydali Amerykanie na benzynę i olej napędowy, a kwota ta stale rośnie. Najnowsze dane, monitorowane od pierwszego dnia wojny z Iranem, przedstawił właśnie Uniwersytet Browna.
1: Autorzy opracowania dotyczącego kosztów energetycznych wojny z Iranem zauważają, że ceny paliwa to tylko jeden z aspektów skutków wojny, ale są one pokrywane bezpośrednio z kieszeni Amerykanów. Eksperci szacują dodatkowo obciążenie finansowe gospodarstw domowych, porównując rzeczywiste ceny benzyny i oleju napędowego z hipotetycznym scenariuszem braku konfliktu opartym na historycznych trendach cenowych. W ciągu ostatniego pół roku ceny benzyny w całym kraju wzrosły średnio około 40%. Donald Trump utrzymuje, że ceny energii szybko spadną po zakończeniu konfliktu, jednak ostatnio przyznał, że wartości ropy prawdopodobnie nie obniżą się przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, do których dojdzie w Stanach Zjednoczonych. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Według najnowszego raportu OPEC w sierpniu produkcja ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej była najniższa od 1990 roku. Ponad 200 mieszkańców i turystów ewakuowano w środku nocy z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru, który strawił 3,5 tysiąca hektarów lasów. Wyspa leży na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Krótko przed północą mieszkańcy i turyści z miasteczka Milna i okolicznych terenów zostali wezwani do ewakuacji. Gdy płomienie zbliżyły się do ich domów, do transportu użyto łodzi należących do lokalnego portu i policji wodnej. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła starsza kobieta. Podczas ewakuacji wypadła ze statku. W wyniku pożarów uszkodzonych zostało około 56 km kwadratowych ziemi. Cała wyspa Brać to powierzchnia około 400 km kwadratowych.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. 44% prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Adam Malecki.
4: Nasi siatkarze zagrają dzisiaj w trzecim meczu Mistrzostw Europy. Potem jakby straty seta pokonali Portugalię i Izrael. Dzisiaj zmierzą się w Sofii z Macedonią Północną. Spotkanie z kolejnym niżej notowanym rywalem będzie okazją do sprawdzenia szerokiej kadry, mówi środkowy Bartłomiej Lemański.
5: My robimy swoje i fajnie też, że mamy taki skład, że możemy naprawdę sobie go rotować jak chcemy i powiedzmy odpowiednio lokować te siły na cały turniej. Kolejny mecz gdzieś tam pokazaliśmy, że jesteśmy dosyć pewni i gramy swoją siatkówkę i na tym się skupiamy.
4: Początek meczu o 18:00. W piłkarskiej Ekstraklasie w pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu 8 kolejki Wisła Płock pokonała 3-1 Krakowie. W trwającym meczu Pogoń w Szczecinie podejmuje wieczystą Kraków. Jest 0-0. O 17:30 przy Łazienkowskiej zagrają Legia Warszawa z Widzewem Łódź. W pierwszej lidze Unia Skierniewice pokonała 3-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Grają w Gdańsku, gdzie Lechia remisuje bezbramkowo z Miedzią Legnica. Ciekawiej będzie w ligach zagranicznych, a w Premier League szczególnie. O 17:30 zagrają w derbach Manchesteru United i City. W sportach motorowych w MotoGP Grand Prix San Marino wygrał Marc Marquez z Ducati. Drugie miejsce zajął jego brat Alex, a trzecie inny Hiszpan Juan Martin. Marc jest liderem klasyfikacji generalnej. Na początku wyścigu ku rozpaczy włoskich kibiców z toru wypadli Marco Bezzecchi i Pecco Bagnaia. W Formule 1 rozpoczął się przed chwilą wyścig o Grand Prix Hiszpanii. Z pole position ruszał Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Z drugiego pola lider klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. Jeszcze Ekstraliga żużlowa. W pierwszym meczu utrzymanie Włókniarz Częstochowa przegrał u siebie ze Stalą Gorzów 43-47. Teraz w sporcie to już wszystko. Zapraszamy na trzecią stronę medalu wraz z Krzysztofem Uniewskim.
0: W tym momencie najwięcej chwil ze słońcem tylko na wschodzie kraju. Poza tym pochmurno i możliwy deszcz. Najchłodniej w Suwałkach i Zakopanem 16 stopni. Najwyższa temperatura w Szczecinie 21.
6: Autopromocja.
7: Dlaczego niemiecki biznes bardziej niż w Rosji wolałby po wojnie inwestować w Ukrainie? Co łączy mieszkańców byłego NRD z mieszkańcami poradzieckiej Rosji? Skąd się bierze poparcie dla skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec wśród potomków dawnych imigrantów? Na te i inne pytania w najnowszym magazynie Po prostu Wschód odpowiada Piotr Buras z think tanku European Council on Foreign Relations. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych

0: podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Pani Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Do góry

Bloody well right. To akurat fragment albumu Crime of the Century. Tak jak obiecałam, znowu zaczynamy od utworu grupy Supertramp, bo to był świetny zespół. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to można mi napisać oczywiście na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, ale lepiej pisać w innych sprawach. Na przykład jak państwo spędzają popołudnie. Pani Paulina wysłała mi właśnie zdjęcie ciasta, które wstawiła do piekarnika, pisząc, że ciasto wstawione, można rozpocząć lenistwo. Ja tutaj widzę jakąś kruszonkę, maliny. Przepięknie to wygląda. Trochę się rozmarzyłam, przyznam szczerze. Może pani mieszka gdzieś w okolicy, bo ja naprawdę chętnie kawałek ciasta przyjmę, chociaż to tak niezobowiązująco. Relaks przede wszystkim, więc proszę się nie przejmować. A może ktoś właśnie spaceruje po parku? Jeśli tak, to do tego również mam całkiem niezłą ścieżkę dźwiękową. A jeśli ktoś nie spaceruje, to sobie można po prostu to ładnie wyobrazić, słuchając Michała Urbaniaka i Urszuli Dudziak.

Fresh Air, What a Day at the Park. To jest świetny pomysł na to popołudnie. W parku też można leżeć do góry brzuchem. I my pod takim szyldem właśnie się tutaj spotykamy. Do góry brzuchem to jest tytuł tej audycji, która do 17 jeszcze w Trójce. Za konsoletą Olga Szućko, ja się nazywam Justyna Grabasz i tak się tutaj z Państwem relaksujemy. What a Day. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale kiedyś fragment tego utworu A Day in the Park, który przed chwilą nam się pojawił w Trójce, wykorzystał w jednym ze swoich utworów Tyler the Creator. Była to piosenka zatytułowana What a Day. Można ją znaleźć na płycie Call Me If You Get Lost na albumie z roku 2021. Nie będziemy tego utworu teraz słuchać, ale mam ze sobą inną piosenkę Tylera i oto ona właśnie.

kącik rapowy poszerzony o Tupaca. Keep your head up. To jest bardzo dobry przekaz na to popołudnie i właściwie na każde popołudnie. Głowa do góry. Wszystko będzie dobrze. Takie ładne słowa. A dzisiaj postanowiłam wrócić do tego utworu, bo wiąże z nim kilka miłych wspomnień. Chociaż chyba ważniejsze jest to, że dzisiaj mija 30 lat od odejścia Tupaca. Kawał czasu. Czy są tu fani jego twórczości? Tak myślę, że są. Przepiękna postać świata rapu. No to jeszcze jeden wątek z muzycznego kalendarium na dziś, tym razem płytowy, bo 13 września, 25 lat temu dokładnie, co do dnia, ukazał się debiut grupy Royksopp, Melody AM. No to niech nam wybrzmi fragment tego albumu So Easy.

From my heart and my soul. Therese Martin, Kemasi Washington, Robert Glasper, no śmietanka. A to wszystko znajdziemy na albumie Dinner Party. I tak, to był powód, jeden z kilku, dla których dzisiaj ten utwór ze sobą przyniosłam, tytuł tego albumu, bo przecież na pewno część z Państwa słucha nas teraz podczas obiadu. Co dobrego dzisiaj na obiad tak w ogóle? Proszę się pochwalić. Pan Michał pisze mi na przykład, że wsuwa właśnie zupę grzybową. No i znowu ktoś mi tutaj narobił smaka. Naprawdę, bardzo chętnie.

You are sweet as cherry pie. Tak śpiewała najlepsza Sade. Pytanie, czy ciasto wiśniowe naprawdę jest takie słodkie, bo same wiśnie czasami potrafią zaskoczyć. Ale skoro już nam się zrobiło tak deserowo, to pozwolę sobie poszerzyć ten wątek wiśniowy o utwór z wiśnią w tytule właśnie, chociaż oczywiście nie chodzi tutaj tylko o owoc, a o kobietę o imieniu Cherry. JJ Cale.

No one's watching me. No właśnie, co państwo robią, kiedy nikt nie patrzy i można być w 100% sobą? Myślę, że taniec jest świetnym rozwiązaniem. I właśnie do tego, żeby tańczyć, tak jakby nikt nie patrzył, namawia nas grupa Ezra Collective i Olivia Dean, która tutaj znakomicie zaśpiewała. To był fragment ich albumu Dance No One's Watching, a teraz, w ten piątek właściwie, grupa Ezra Collective wydała kolejny album, Here Because of Hope, kolejny piękny tytuł. I utworem Sweet Echo z tego albumu właśnie zakończymy drugą godzinę audycji. Do góry brzuchem, ale przypominam, że audycja trwa jeszcze do 17, więc proszę nigdzie nie uciekać.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj!

0: Cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
0: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosjanie atakują tuż przy polskiej granicy. Drony trafiły w pociąg i stację benzynową. A wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek czeka, aż prezydent przyjmie od niego ślubowanie. Donald Trump winą za kryzys paliwowy obarczył prezydenta Ukrainy. Za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna narada premiera z szefami służb. To pokłosie serii ataków Rosji w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, do których doszło dziś w nocy i o poranku. Jeden z dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry od naszej granicy. Jedną z pasażerek była ukraińska piosenkarka Ola Polakowa. Jak relacjonuje, skład był tego dnia trzykrotnie ewakuowany. Podczas trzeciej ewakuacji pasażerowie uciekali w pole, a chwilę później usłyszała uderzenie.
13: Ten
12: pociąg trafił szachet. Słyszeliśmy to. Dzięki Bogu byliśmy już daleko, bo bardzo szybko uciekliśmy. Byłam z młodszą córką. Szczerze mówiąc, jestem przerażona. W nocy zaatakowana została także stacja paliw 800 metrów od granicy z Polską, w pobliżu przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin. Kierowanie ataków coraz bliżej zachodnich granic Ukrainy ma jeden cel, mówił w TVP Info generał Mieczysław Cieniuch.
14: Eskalacja konfliktu na te granice, dwie, ma na celu utrudnienie zaopatrywania Ukrainy w środki ze strony sojuszników. A zbliża się zima i odcięcie zaopatrywania będzie miało duże znaczenie. A więc my musimy być po prostu gotowi na eskalację.
12: W nocnym i porannym ataku na Ukrainę Rosja użyła ponad 450 dronów. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek czeka, aż prezydent przyjmie od niego ślubowanie. Karol Nawrocki wciąż nie zdecydował, bo ma wątpliwości, czy były minister ma wymagany 10-letni staż radcowski. Nie ma żadnych wątpliwości odnośnie kompetencji sędziego Berka, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
15: Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego podważająca to, że przez 17 lat był wykonującym zawód radcy prawnego w różnych aktywnościach zawodowych, prawniczych, co potwierdziła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
12: Prezydent ma prawo mieć wątpliwości, czy kandydat na sędziego spełnia określone wymogi, mówi poseł PiSu Michał Wójcik.
16: Ustawodawca po to ustawił go w tym miejscu, żeby w istocie również miał prawo sprawdzać, a to wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, miał prawo również odnosić się do całego procesu wyboru takiej osoby. No, gdyby tak było, to by napisał ustawodawca, że przed kolumną można sobie ślubowanie złożyć, ale chce, żeby organ państwa konkretny to ślubowanie przyjął albo nie przyjął.
12: Nie ma podstaw prawnych do kwestionowania wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału. Odpowiedź o takiej treści przesłał do Kancelarii Prezydenta szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Donald Trump wezwał

0: Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Amerykański prezydent tłumaczył podczas wizyty w Irlandii, że działania te szkodzą światu, przyczyniając się do niedoborów paliwa. Pan Zełenski musi zrozumieć jedną rzecz, zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Niech uderzają w inne cele, ale nie w rafinerie, ponieważ prowadzi to do niedoboru tego surowca. Ukraińskie dowództwo prowadzi skoordynowaną strategię niszczenia właśnie infrastruktury paliwowej w głębi Rosji. Od początku działań na masową skalę ukraińskie drony dalekiego zasięgu uderzyły w dziesiątki obiektów przemysłu naftowego, co według szacunków wyłączyło z eksploatacji ponad 30% rosyjskich mocy rafineryjnych. W Suchowoli na Podlasiu uczczono 79. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Złożono kwiaty pod pomnikiem duchownego, otwarto również wystawę Popiełuszko w rzeźbie, a w rodzinnej miejscowości księdza Okopach odprawiono mszę polową z udziałem wielu młodych ludzi, dla których ksiądz Jerzy jest niekwestionowanym autorytetem.
1: Ksiądz Jerzy pokazuje swoją postawą, że tą prawdę należy zawsze głosić i o nią po prostu trzeba walczyć, bo bez prawdy nie da się dalej żyć.
2: Skoro mamy życie jedno, to trzeba je przeżyć godnie. On bardzo często to podkreślał w swoich homiliach. Nigdy ludzi nie zostawiał, zawsze z nimi był. I to jest też coś, co ja bym chciała realizować w swoim życiu.
3: To jest postać pełna autorytetu, przede wszystkim dla młodzieży. Inspirująca, pokazująca te wartości uniwersalne, których każdy z nas powinien się trzymać. Prawda, nadzieja, pokój, walka o wolność i wiarę.
4: Ważna jest pamięć o księdzu Jerzym.
5: Bratanek księdza Popiełuszki, Marek Popiełuszko.
4: Ważne jest, żeby właśnie młodzi się zbierała i świadkowie księdza Jerzego. No ja miałem 14 lat, jak ksiądz Jerzy zginął, także pamiętam go dość dobrze. I to jest taki mój też testament, że to tutaj się dzieje, że się zbieramy, że to muzeum się buduje.
0: Ksiądz Jerzy Popiełuszko został brutalnie zamordowany 19 października 1984 roku we Włocławku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 16 lat temu kapelan Solidarności został beatyfikowany. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Aktualnie rozpogodzenia tylko na wschodzie kraju oraz na Podkarpaciu, poza tym pochmurno i pada. Najchłodniej w Suwałkach i Zakopanem 16 stopni, najcieplej w Szczecinie 21.
7: Autopromocja.
8: To była ich trzecia płyta. Między innymi dzięki niej muzyka alternatywna stała się wtedy tak popularna w Polsce.
9: A teraz tu mi brak.
8: Także dzięki Trójce i głośnemu koncertowi Pustek w studiu przy Myśliwieckiej w Warszawie.
9: Słabość chwilowa.
8: Po 20 latach
9: zaczynam od nowa.
8: Chwilę po wznowieniu płyty Domino przypominamy ten koncert.
9: Męczę się.
8: To już klasyka. Koniecznie trzeba posłuchać. Dziś, tuż po 19.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca.
17: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
18: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte.

0: Warto od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Do góry

Słynny album Breakfast in America, w zasadzie najsłynniejsza płyta grupy Supertramp. The Logical Song to na albumie numer 2, a u nas to otwarcie numer 3, trzeciej godziny audycji Do Góry Brzuchem, pierwszego jej odcinka. Jak sama nazwa wskazuje, to jest audycja, która sprzyja relaksowaniu się, odpoczywaniu, leżeniu, na przykład po obiedzie. Ale jeśli ktoś nas słuchał przed 16, wie, że można nas także słuchać tańcząc. Niczego absolutnie nie narzucamy. Zresztą tak a propos tych tanecznych nastrojów, pani Ela napisała na Facebooku, że nóżka się kręci, to tak chyba w temacie grupy Ezra Collective, zwłaszcza, że

właśnie została zasilona kremem z mascarpone z borówkami. Znowu mnie Państwo kuszą słodyczami. Ja chyba wyposażę się po audycji w coś słodkiego, koniecznie. Ja, czyli Justyna Grabarz, trzeba się przedstawić. Audycję realizuje Olga Szućko i będziemy z Państwem jeszcze do 17. No i jako, że nadal trwa lato, przypominam, to wyciągam z plecaka album You've Got It Bad Girl Quincy'ego Jonesa, na którym znajduje się znakomite Summer in the City.

No i znowu nam się pojawia motyw gwizdania. Kissing My Love, taka całuśna piosenka Billa Withersa, bo ja zerknęłam dzisiaj do kalendarza. No i poza tym, że mamy dzisiaj imieniny Filipa i Jana Chryzostoma, to mamy także Dzień Programisty i uwaga, Dzień Całowania Chłopaków w Usta. Tak więc, no co z tym państwo zrobią, to już do państwa należy. Ale pozdrawiamy wszystkich programistów oczywiście. Okazja jest specjalna, więc mam ze sobą ścieżkę dźwiękową dobrą na w zasadzie każdą okoliczność, specjalne okazje, czyli Krystyna Prońko w remiksie Ptaków.

specjalne okazje, czyli Krystyna Prońko zremiksowana przez Ptaki. Takie miłe rzeczy w audycji Do Góry Brzuchem. To ja teraz powoli otwieram taki kącik muzyki z różnych stron świata, no bo jakby nie patrzeć, w radiu dominują piosenki polskie bądź angielskojęzyczne i mamy przecież mnóstwo pięknych języków na świecie, więc tym samym dzielę się polecajką od jednego ze słuchaczy, Nikifora, pozdrawiam serdecznie, no i prezentuję śmiało taką panią, która się nazywa Peki Momes.

Pekim Mes z Turcji, chociaż działająca teraz głównie w Berlinie. Przyznam, że nie do końca wiem, o czym śpiewa, ale wyobrażam sobie, że to są miłe, słoneczne rzeczy. No i w ogóle brzmieniowo tutaj jest tak pięknie, że na tym głównie się skupiam. Jeszcze raz Nikiforowi dziękuję za tę polecajkę. No i w zasadzie przyjmuję od Państwa podobne piosenki, inne również, jeśli ktoś odkrył coś ciekawego i chce się tym podzielić, no to proszę do mnie pisać justyna.grabasz@polskieradio.pl. Może w kolejnych audycjach ten utwór również się pojawi.

A ja teraz po raz kolejny zerkam do muzycznego kalendarium. Tak się składa, że 70 lat temu na świat przyszła Joni Sledge z grupy The Sister Sledge. Tak więc teraz nam wybrzmi Thinking of You.

Wszystko się zgadza. Jest niedziela, popołudnie i mam nadzieję, że Państwu miło mija ten czas, bo w tym naszym spotkaniu głównie o relaks chodzi. It's All Right, to nam wyśpiewał Cinnamon Gum, który swoją drogą gra znakomite koncerty. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, no to warto zaległości nadrobić. Piękne zjawisko, nie tylko brzmieniowo, ale też wizualnie. Cinnamon Gum, czyli Maciej Milewski. No, a skoro It's All Right, to pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór o tym tytule, ale tym razem w wykonaniu Baby Rose i grupy Bad Bad Not Good, jakby co, oni koncerty także grają znakomite.

Dwa kroki w chmurach i posiadacz najpiękniejszego wąsa w historii polskiej muzyki, Andrzej Zaucha. No i co tutaj się wydarzyło? Kończymy to trzygodzinne spotkanie do góry brzuchem. Mam nadzieję, że było Państwu miło, bo mi bardzo. Audycję realizowała Olga Szućko, ja się nazywam Justyna Grabarz, a na koniec dzisiaj fragment albumu, o którym miałam ostatnio przyjemność opowiadać w audycji półperfekcyjnej płyty, czyli album What's Going On Marvina Gaye'a. Jeśli ktoś jest ciekawy, to można posłuchać na naszej stronie, jak ta audycja brzmiała. Right On na zakończenie. A my dziękujemy raz jeszcze. Życzymy dobrego popołudnia. Za chwilę trzecia strona medalu, więc warto pozostać z trójką. No to do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Od poniedziałku. Około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost.

0: mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest

0: Głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosyjskie ataki dronów tuż przy polskiej granicy, a w Centrum Bezpieczeństwa Narada Służb. Pod Gerlachem zginął 36-letni turysta z Polski. Paryż szykuje się na wizytę papieża Leona, służby wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W tym momencie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna rozpoczynać się specjalna narada premiera z szefami służb po serii ataków Rosji w pobliżu polskiej granicy. Jeden z dronów uderzył zaledwie 800 metrów od terytorium Polski. Szef naszej dyplomacji, Radosław Sikorski, przebywający obecnie w Kijowie, zwrócił uwagę, że Rosja użyła do dzisiejszych ataków swojej najnowocześniejszej broni.
6: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
5: W nocy zaatakowana została także stacja paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło około 2 kilometrów od polskiej granicy. Nie dron, a stado ptaków spowodowało alert ogłoszony po południu na Litwie. W związku z zagrożeniem poderwane zostały natowskie myśliwce. To właśnie one ustaliły, że wojskowe radary wykryły stado ptaków, a nie dron. Podobne przypadki, jak przyznano, zdarzały się już wcześniej. Wolontariusze medyczni z Fundacji Humanusz sprawdzali swoje możliwości i różne scenariusze na wypadek powodzi czy wojny. Pod Warszawą stanęła mobilna klinika, w której można pomóc nawet 100 pacjentom dziennie. Na miejscu był Mariusz Pieśniewski.
7: To jest defibrylator. Najmniejszy, najlżejszy, jaki istnieje. Przejść w tryb
8: i przyklej elektrody.
7: Możemy wybrać nagły przypadek dziecko i on już zaczyna działać z akumulatora bez potrzeby jakiegokolwiek zewnętrznego zasilania.
9: Pan ma w ręku coś, co wygląda jak mała golarka.
7: Tak, jest to myślę, że nawet mniejsze niż golarka, a jest to mobilne USG, które jest w pełni wodoodporne, identyczne na przykład używa lotnicze pogotowie ratunkowe, bo jeśli mówimy o tym, że musimy jako zespół od momentu wezwania, czyli w tym momencie dzieje się jakaś katastrofa, gdziekolwiek w Polsce, w ciągu 48 godzin najpóźniej przyjąć pierwszego pacjenta, a w całej Europie bądź okolicach w ciągu 72 godzin, to znaczy, że po przyjechaniu na miejsce mamy kilka godzin do tego, żeby móc przyjąć tego pacjenta. Stąd każdy element musi być idealnie do siebie skonfigurowany.
5: Po przybyciu na miejsce kryzysu wolontariusze mogą rozłożyć pierwsze elementy mobilnej kliniki w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut. Obóz jest w pełni autonomiczny energetycznie, a filtrowana woda może być przekazywana także miejscowej ludności. Tragedia w słowackich Tatrach. 36-letni Polak zginął pod Gerlachem. Jak informuje Horska Zachranna Służba, odpowiednik polskiego Topru, mężczyzna spadł z wysokości w okolicach Batyżowieckiej Próby. Jego ciało przetransportowano śmigłowcem do Starego Smokowca. Wraz z nim był też 40-latek, który nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny. Z Zbliża się wizyta Leona XIV we Francji. Pierwsza od 18 lat oficjalna pielgrzymka papieża do tego kraju. Zainteresowanie wizytą biskupa Rzymu jest ogromne. Na mszę w stolicy Francji zapisuje się 8 tysięcy osób dziennie.

0: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Papież odwiedzi także Metz i Lourdes, ale to właśnie w centrum francuskiej stolicy skoncentrowane zostaną największe siły. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy. Centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sakwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Na msze na polach elizajskich zapisuje się ponad 8 tysięcy osób dziennie, a organizatorzy spodziewają się w sumie ponad 500 000 wiernych. Wypełnia się także stadion Stade de France. 80 tysięcy młodych ludzi ma przybyć na zaplanowane tam czuwanie. Nad Sekwaną mówi się, że tak dużego zainteresowania wizytą papieża nie było we Francji od czasów pielgrzymek świętego Jana Pawła II. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: A ostatnim papieżem, który odwiedził Francję, był Benedykt XVI. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: W tym momencie pada na północy i zachodzie kraju, miejscami nawet intensywnie, a popołudnie najprzyjemniejsze pogodowo na wschodzie, bo tam sporo rozpogodzeń i całkiem przyjemna temperatura, 19-20 stopni. Najchłodniej tylko na Mazurach, Warmii i Suwalszczyźnie 17. Noc także będzie pochmurna i deszczowa, a temperatura od 10 do 14 stopni.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
4: Autopromocja.
5: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
6: Mapa myśli.
5: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 18:00. Trójkowa kartografka myśli, Agnieszka Lichnerowicz.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
12: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką sili maryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
10: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Żegnamy

0: reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: I 8 minut po godzinie 17.
0: Trzecia strona medalu.
2: Jak co tydzień o tej porze i na tej antenie zapraszamy na dwie godziny ze sportem.
3: Adam Malecki
2: i Krzysztof Łoniewski. Po tym jak kibicowaliśmy naszym siatkarkom, teraz w Mistrzostwach Europy kibicujemy siatkarzom. Na razie idą jak burza. Obydwa spotkania w grupie wygrali do zera.
4: Ale jest jak jest.
2: Tak dotychczasową postawę podopiecznych lapidarnie skwitował trener reprezentacji Polski Nikola Grbić, którego nie da się nie lubić.
3: Sympatię wśród kibiców krajowej piłki radykalnie stracił z kolei Adrian Siemieniec. W tym tygodniu wyszło na jaw, że trener Jagiellonii wywierał SMS-ami pod koniec poprzedniego sezonu presję na sędziego Pawła Raczkowskiego, żeby nie kartkował, mówiąc piłkarskim żargonem jego zawodników w meczu z GKS-em Katowice. Na potwierdzenie spadku popularności szkoleniowca Jagi okrzyki kibiców z ostatniego spotkania Jagiellonii wyjazdowego piątkowego w Krakowie przeciwko Wiśle. Zajmiemy się oczywiście tą sytuacją i już prosimy o to, żeby państwo ją skomentowali. Adrian Siemieniec nie poniósł na razie żadnej konsekwencji. To dobrze czy wprost przeciwnie? Proszę telefonować do nas pod numer 22 i 7 trójek.
2: Mistrzostwo Europy Siatkarzy w trakcie. Wrócimy jeszcze do tych kobiecych, gdzie nasze dziewczyny zajęły czwartą lokatę. Po przegranym meczu o brązowy medal polały się łzy przyszłych gwiazd tego sportu.
5: Przyszła do mnie dziewczynka, popłakała się, ja się razem z nią popłakałam, bo przegrały, więc tu są emocje, tu są takie rzeczy, które sport daje, co nie daje inne obszary życia.
2: Mówiła była znakomita siatkarka Małgorzata Glinka, od lat prowadząca swoją siatkarską akademię, w której szlifuje siatkarskie brylanty.
3: Nie jeden talent został oszlifowany i wypłynął na szerokie wody w rugby z warszawskiego AZS-u.
6: Tutaj nigdy nie było pieniędzy, zawsze konkurowaliśmy z zespołami, które gdzieś tam dotykały kasę. My tylko w zamian dawaliśmy atmosferę, ciepłą wodę w szatni.
3: A mówił Andrzej Kopyt, legenda polskiego rugby. Sekcja rugby AZS AWF Warszawa świętuje 70-lecie. Wszystkiego najlepszego.
2: To jeszcze jeden talent, tym razem biegowy, podpowie nam, jak wygrać rywalizację sprinterską.
7: Po prostu patrzę się prosto i biegnę jak najszybciej. To jest naprawdę fajne i można być bardzo szybkim.
2: To głos z ostatniej rundy biegowej triady w podwarszawskich Markach. W studiu odwiedzą nas goście, tenisowy ekspert Tomasz Wolfke. Z nim porozmawiamy rzecz jasna o kończącym się tej nocy US Open oraz żeglarska ekipa szykująca się do regat Sydney Hobart pod trójkowym patronatem. Zachęcamy do telefonowania do nas w każdej sportowej sprawie, nie tylko Adriana Siemieńca. Przypominamy, nasz numer telefonu to 22 7 3. A teraz dzisiejsze najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
3: Nasi siatkarze zagrają dzisiaj w trzecim meczu Mistrzostw Europy. Potem jakby straty seta pokonali Portugalię i Izrael. Dzisiaj zmierzą się w Sofii z Macedonią Północną. Początek meczu o 18:00. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu 8:00 kolejki Wisła Płock pokonała 3-0 Krakowie. W drugim Pogoń w Szczecinie wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków. A w trzecim o 17:30 przy Łazienkowskiej zagrają Legia Warszawa z Widzewem Łódź. W pierwszej lidze Unia Skierniewice pokonała 3-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W Gdańsku Lechia 2-1 wygrała z Miedzią Legnica. Ciekawie będzie dzisiaj zapewne w Premier League. O 17:30 zagrają w derbach Manchesteru United City. Co się dzieje w sportach motorowych? Formule 1 wyścig o Grand Prix Hiszpanii na ulicach Madrytu wygrał lider klasyfikacji generalnej Kimi Antonelli z Mercedesa. To jego 8 zwycięstwo w tym sezonie. Drugi był Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci ruszający dzisiaj z pole position Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. W MotoGP Grand Prix San Marino na torze Misano wygrał Marc Marquez z Ducati. Drugie miejsce zajmie jego brat Alex, a trzeci był inny Hiszpan Juan Martin. Mark jest liderem klasyfikacji generalnej. W Ekstralidze Żużlowej czas na półfinały i mecze rewanżowe. Betard Sparta Wrocław wygrała w Lesznie 55-35 i od kilku minut podejmuje Unię u siebie. Od 19:30 pojadą na motoarenie KS Toruń z motorem Lublin. W pierwszej odsłonie wygrała ekipa Grodu Kopernika 48-42. Dodajmy, że w pierwszym meczu utrzymanie Włókniarz Częstochowa przegrał u siebie ze Stalą Gorzów 43-47, a wczoraj przedostatnią rundę Grand Prix, przerwaną z powodu deszczu, wygrał Brytyjczyk, który Robert Lampert, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Bartosz Zmarzlik traci do niego punkt, a ostatnia runda 26 września w Toruniu. Kibicom tenisa przypominamy, że dzisiaj o 20 zostanie rozegrany finał US Open, w którym zagrają Niemiec Aleksander Zwieriew z Amerykaninem Benem Sheltonem, a wczoraj reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina ograła w trzech setach Białorusinkę Arynę Sabalenkę.
2: 13 minut po godzinie 17:00 muzycznie zaczynamy z grubej

0: 17 minut po 17, tu trzecia strona medalu, 22,7 trójek to telefon do nas, zachęcamy do telefonowania. Mówiliśmy o sprawie Adriana Siemieńca, o co w tym wszystkim chodzi, bo tak naprawdę to wywołało sporą burzę, ogromną burzę w środowisku piłkarskim i nie tylko, ale w środowisku sportowym. Chodziło o 8 żółtych kartek. Mogło wykluczyć piłkarzy Jagiellonii z ostatniego meczu poprzedniego sezonu. Przed spotkaniem z GKS-em Katowice 17 maja trener Jagi Adrian Siemieniec napisał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika. Pytał o możliwość rozmowy z Pawłem Raczkowskim, który miał prowadzić mecz. Chodziło o to, żeby arbiter, jeśli sytuacja nie wymaga natychmiastowej kartki, wcześniej zasygnalizował, że któryś z zawodników Jagiellonii jest blisko upomnienia. Wójcik przekazał wiadomość Raczkowskiemu, a przed spotkaniem Siemieniec rozmawiał też z arbitrem. Ostatecznie żaden z 8 zagrożonych pauzą zawodników Jagiellonii nie dostał żółtej kartki. Kilka miesięcy później korespondencja została ujawniona i wybuchła afera, ujawniona przez wirtualne media. Do sprawy odniósł się przez wirtualną Polskę, przepraszam. Do sprawy odniósł się Arkadiusz Kamil Wójcik, sędzia, bierze odpowiedzialność na siebie.
1: Chciałem przeprosić trenera Siemieńca. To tylko i wyłącznie moja wina, że spotkało go to, co spotkało. Trener po prostu napisał do mnie, można powiedzieć, zwykłą wiadomość, czy mógłby porozmawiać z sędzią Raczkowskim o żółtych kartkach przed meczem, czy to nie jest jakiś problem. Ja po prostu mu odpisałem, że tak, że to się dzieje. Zawsze pod koniec sezonu rozmawiamy z kierownikami, z trenerami, z piłkarzami, przygotowując się do meczu. Patrzymy, kto te kartki ma, kto jest zagrożony, żeby zarządzać jakoś temperaturą meczu. Tak samo czasami trenerzy, kierownicy przychodzą do nas, zawodnicy proszą o pokazanie żółtej kartki, żeby się wyzerować. Normalne, powiedzmy, rzeczy, które działy się na przestrzeni

0: sędziowania i piłki nożnej. I tak, no został posądzony o jakieś nikczemne rzeczy, o korupcję, człowiek, który w ogóle na to nie zasługuje, tylko i wyłącznie z mojej winy, z tego, że też wysłałem tą moją rozmowę do sędziego Raczkowskiego. Została ona później wykorzystana po 60 dniach, kiedy okazało się, że zgłosiłem sprawę mobbingu i zastraszania do prokuratury. Jakimś sposobem też ta sytuacja w tym momencie wyszła w mediach.
1: Wyszła, to prawda. Do sprawy odniósł się oczywiście też sam trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Najpierw przed meczem Jagiellonii z Wisłą w Canal Plus Sport.
2: Faktem jest to, że taka komisja dyscyplinarna, ona się odbyła. Ja zostałem na tą komisję zaproszony. Ona miała charakter wyjaśniający, niedyscyplinarny. To jest, uważam, bardzo ważny aspekt tej całej sytuacji. Oczywiście ja się na tą komisję stawiłem, złożyłem swoje wyjaśnienia przed komisją. No i na ten moment stan tej sytuacji jest taki, według mojej najlepszej wiedzy, że nie toczy się w tym momencie żadne postępowanie dyscyplinarne, jeżeli chodzi o moją osobę, ani też nie zostały na ten moment stwierdzone żadne naruszenia, jeżeli chodzi o przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej.
1: A potem odniósł się do tego podczas pomeczowej konferencji prasowej.
3: Mam pełną świadomość tego, że wysyłanie tej wiadomości było niepotrzebne. Po prostu błąd. Na pewno jest to dla mnie duża lekcja, nauczka i jestem pewny, że wnioski na przyszłość wyciągnę i taka sytuacja z mojej strony już się nie powtórzy. Brałem udział w komisji, która miała tryb wyjaśniający. No i przed komisją złożyłem wszelkie wyjaśnienia w tej sprawie i nic więcej w tym temacie nie będę dawał.
1: Komisja Dyscyplinarna PZPN wszczęła postępowanie 23 lipca, a materiały zostały następnie przekazane komisji Ligi. Ta prowadzi teraz własne postępowanie i ma zebrać wyjaśnienia zainteresowanych osób. Jej przewodniczący Jarosław Poturnicki podkreślił, że nie jest to sprawa o korupcję ani manipulowanie wynikiem meczu, ale o to, że przekroczono przepisy dotyczące kontaktów trenerów z sędziami. Jeżeli zachowanie się Siemieńca zostanie uznane za rażące naruszenie przepisów lub norm etycznych, regulamin PZPN przewiduje dla trenera m.in. karę finansową od 1000 zł, dyskwalifikację, zawieszenie lub odebranie licencji, zakaz działalności w piłce nożnej, a w skrajnym przypadku nawet wykluczenie z PZPN. Na razie żadna kara nie została orzeczona. Oczywiście w środowisku zawrzało. O sprawę zaczęto pytać także innych trenerów ekstraklasy. Najdosadniej wybrzmiały słowa trenera Wisły Mariusza Jopa.
4: Jakakolwiek próba wpływania na sędziego, sprawiania, że jego decyzje na boisku będą forowały jedną z drużyn, czyli tu no, nie ma tej podstawowej zasady, że wszyscy są traktowani równo, albo to będzie wpływało też na inne zespoły, które walczą, no jest absolutnie naganne i nie powinno mieć miejsca. Moje kontakty z sędziami w zasadzie zaczynają się najczęściej, jak się spotkamy na boisku, jak sędziowie się rozgrzewają, a wychodzimy zobaczyć, czy sędziowie idą też zobaczyć boisko, no albo na przywitaniu przed samym meczem. No, to jest jakby cała moja relacja z sędziami przed meczami. Myślę, że tak jest w zdecydowanej większości trenerów.
1: Afera przeniosła się też na trybuny. Kibice w swoim stylu skomentowali ujawnione wiadomości. Kontaktowałeś się z sędzią kiedyś na podwórku?
5: Niestety, no właściwie na szczęście, wówczas nie było telefonów komórkowych, więc się nie kontaktowaliśmy.
1: Co państwo sądzą na ten temat?
5: Jeszcze jeden okrzyk, który kibice Wisły wznosili na trybunach podczas meczu z Jagiellonią. Krzyczeli, to było po nieuznanym golu dla Wisły Kraków, sprawdźcie sędziego, Siemieniec pisał do niego. Także trener Adrian Siemieniec nie będzie miał teraz łatwego życia.
1: Na pewno. 22,7 trójek, tak. To telefon do nas.
5: My na razie jest... nie zabieramy zdania na ten temat, czekamy na państwa.
1: No właśnie, czy to jest za bardzo rozdmuchana sprawa? Może nie powinno w ogóle o niej być mowy, a może państwo właśnie sądzą, że trzeba ukarać trenera Adriana Siemieńca, że przekroczył wszelkie granice.
5: I wypalić żelazem to zło i po prostu pozbawić go na przykład licencji trenerskiej i wykluczyć z zawodu. Czekamy na państwa opinię. 22,7 trójek.

0: 22 i 7 trójek to telefon do nas. Państwo dzwonią.
1: Słuchałem zajawki programu i mówią o piłce nożnej, o żużlu, o siatce, a o największym wydarzeniu w świecie driftu, czyli o Drift Masters, na Narodowym nie było ani słowa. A tutaj mamy zwycięstwo Pawła Korpulińskiego i Piotr Więcek jako drugi, czyli Polacy zdominowali tą serię, która jest nieformalnym mistrzostwem świata tej dyscypliny. No szkoda, że panowie o tym nie wspomnieli, dlatego ja chciałem wspomnieć.
2: No my się cieszymy, że pan wspomniał, ale tutaj Adam siedzi naprzeciwko nas, Olga Szuczko, która też była na Drift Masters i mówi, że po prostu było za głośno, delikatnie, a poza tym było w porządku, tak Olga?
0: Podekscytowana.
2: No dobrze, proszę państwa, to teraz zapraszamy na konkurs.
3: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
2: Do wygrania mamy 4 loty w tunelu aerodynamicznym dla dziecka w Warszawie, Katowicach, Gdańsku albo w Wrocławiu o wartości 500 zł bez złotówki. To naprawdę wielka frajda dla dzieciaków, bo to symulacja lotu na spadochronie. Czy ze spadochronem. Co trzeba zrobić, żeby wygrać voucher na te 4 loty we Flyspocie? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533 i dokończyć w ciekawy sposób, najlepiej rymując, takie oto zdanie: dzieci lubią latać, bo 73533 i zdanie do dokończenia: dzieci lubią latać, bo
0: czekamy. Trudno na zrymować.
2: Mi się wydaje, że nasi słuchacze mają taką intencję, że sobie poradzą.
0: Mówiłem o sobie.
2: Bo ty już chciałbyś wygrać ten voucher, co?
0: Oczywiście. Legia Warszawa za chwilę zagra z Widzewem Łódź o 17.30. Już kapitanowie Drągowski, Kapustka gotowi. Sędziowie także. Także będziemy państwa informować o przebiegu tego meczu.
2: No dobrze, to teraz będzie czas siatkarski, bo tak jak wspominaliśmy, zakończyły się Mistrzostwa Europy.

0: panie, teraz mamy mistrzostwa Europy panów. No i nasi siatkarze idą jak burza, wygrali dwa pierwsze spotkania do zera, najpierw z Portugalią, potem pokonali 3-0 Izrael. I dużo się mówi o tym, że to jest czas, w którym trener Nikola Grbić może eksperymentować i tak naprawdę może grać cała dwunastka, którą powołał na mistrzostwa. I posłuchajmy trenera.
1: To są momenty, które ja chcę, że oni grają, że czują moment, spróbują się przygotować za to, co nas czeka. Dzisiaj nie gra Lehmann, jutro może być jeszcze kogoś, nie będę grać, ale na końcu ja wiem, że jest trudne przygotować zespół, który będzie grać w tych trudnych meczach i dać szansę tym, którzy jeśli nie grają teraz, kiedy będą grali. Ale jest jak jest.
0: No rzeczywiście, jest jak jest, na razie jest bardzo dobrze. W podobnym tonie wypowiada się środkowy bloku naszej reprezentacji, Bartłomiej Lemański.
2: My robimy swoje i fajnie też, że mamy taki skład, że możemy naprawdę sobie go rotować jak chcemy i powiedzmy odpowiednio lokować te siły na cały turniej. I kolejny mecz gdzieś tam pokazaliśmy, że jesteśmy dosyć pewni i gramy swoją siatkówkę i na tym się skupiamy.
0: Dzisiaj gramy o 18:00 z Macedonią Północną, po raz pierwszy w sesji wieczornej. Podoba się to naszemu rozgrywającemu Marcinowi Komendzie i coś nam się zdaje, że po tym dzisiejszym spotkaniu zerknie na to, co wydarzy się w męskim finale US Open.
3: Bardzo mi się podoba to określenie sesja wieczorna, tak po tenisowemu troszkę, bo tam jednak tak się mówi sesja poranna, sesja popołudniowa, sesja wieczorna. Teraz wchodzimy w mecze, które będą odbywały się wieczorem. Dzięki temu będziemy też mogli rano przytrenować, zrobić jakąś jednostkę, więc myślę, że to też wyjdzie na plus naszej drużynie. A zobaczymy, miejmy nadzieję, że będziemy w tym turnieju grali do samego końca, a wtedy te najważniejsze mecze zawsze są wieczorami.
0: Czy wieczór, czy popołudnie zawsze można liczyć na obecność na trybunach polskich kibiców w sporej liczbie? Docenia to inny środkowy naszego bloku, Jakub Nowak.
4: Jesteśmy zadowoleni czy w Polsce, czy w krajach w Europie, czy poza. Jest to cudowne, że gramy mecz z niżej notowanym Izraelem, a kibice przychodzą i chcą nam kibicować, wierzą w nas, czy to Sofia, czy to mówię inne państwo, czy miasto. Jest to cudowne i aż człowiek chce poświęcić tym ludziom czas, bo widać, że oni są zafascynowani siatkówką, zafascynowani tym, że mogą z nami być i no to są najlepsi kibice.
0: Przypominamy, od 18:00 spotkanie Polska-Macedonia Północna. Też nam się nie wydaje, żeby doszło tutaj jakiejś niespodzianki. Liczymy na gładkie zwycięstwo biało-czerwonych i zostajemy przy siatkówce, Adamie.
5: Tak, na pewno Państwo pamiętają Małgorzatę Glinkę, która wspaniale grała, nasze złotko podwójne zresztą. Ponad 2000 młodych adeptów w całej Polsce, ogromne emocje i wielki finał w Warszawie. Właśnie wybitna siatkarka Małgorzata Glinka udowadnia, że warto inwestować w sportowy rozwój najmłodszych. Jak sama podkreśla, mimo dzisiejszych wyzwań i pokus.

0: Miało być o Małgorzacie Glińce
1: i będzie.
0: Będzie. Wybitna siatkarka. Zawsze podkreśla, że warto inwestować w sportowy rozwój najmłodszych, jak sama podkreśla, mimo dzisiejszych wyzwań i pokus.
2: Dzieci się garną do sportu, oczywiście trzeba im w tym pomóc, bo generalnie no mamy takie czasy, jak mamy, to nie jest ich wina, więc trzeba do nich wyciągnąć rękę i nawet jeżeli no nie jest łatwo przekonywać młodzież w tych czasach do ruchu, to my się nie poddajemy.
3: To też pokazuje, że pani akademia ma sens, dlatego że tutaj dzieciaków jest bardzo dużo.
2: 350 dzieciaków plus 50 trenerów. Ale to jest nie wszystko, to jest wielki finał o Puchar Małgorzaty Glinki, więc oni robili kwalifikacje w Polsce, w swoich miastach, obok miast i tutaj przyjechali najlepsi, można powiedzieć, a tych dzieciaków w Akademii jest około 2000.
3: No właśnie, jak pani spogląda na te dzieciaki, to już widzi w nich przyszłych reprezentantów Polski?
2: Tak, oczywiście niektóre dzieci mają to coś więcej, tak, można powiedzieć. Więc bardzo się cieszę, że trafiają tutaj do nas. Ale to w mojej akademii nie chodzi o to. To nie jest najważniejszy cel. Oczywiście się bardzo cieszę, że niektóre dzieci wybiorą na przykład siatkówkę jako sposób życia, a to nie jest powiedziane. To tutaj jest głównym celem rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, więc ja się cieszę, że one tutaj przyjeżdżają do Warszawy, że one mają możliwość rywalizacji, że jest fair play, że codziennie chodzą na treningi, że im zależy. Teraz właśnie 10 minut temu przyszła do mnie dziewczynka, popłakała się, ja się razem z nią popłakałam, bo przegrały, więc tu są emocje, tu są takie rzeczy, które sport daje, co nie daje, no można powiedzieć, inne obszary życia. My mobilizujemy dzieciaki do tego, żeby oprócz tego, że się ruszają, to dawać im możliwość lepszych możliwości. Ja się staram o partnerów, o dofinansowania. To nie jest przede wszystkim komercja. My dorośli już coś tam przeszliśmy w życiu i wydaje mi się, a to taki jest finał, ale to jest dla nich najważniejszy finał w życiu. Dają się je wszystko, pokazuje im, w którym miejscu są, pod względem takim sportowym, można powiedzieć. Dobrze mieć czasami taką weryfikację, nie tylko dla nich, ale dla trenerów, co można lepiej poprawić, co można zrobić więcej.
3: Pani akademia też jest przykładem na to i pokazuje, że siatkówka w Polsce jest cały czas popularna.
2: Ze względu na moje życie poprzednie, to oczywiście najbliższa jest siatkówka, ale tak jak mówię, te dzieci nie tylko grają w siatkówkę. Te dzieci przede wszystkim mają się rozwijać wszechstronnie.
3: Pokazanie zdrowego trybu życia, że powinno się to życie spędzać aktywnie, a nie tylko przed komputerami czy telefonami.
2: Na pewno, no to jest bardzo duży problem cywilizacyjny i widzimy to na co dzień, ale moja akademia składa się z takich mniejszych miast, nie typu Warszawa, Kraków, tylko z mniejszych, no można powiedzieć z prowincji. Te dzieci naprawdę są głodne tej przygody, można powiedzieć, i są zafascynowane i w sumie to cieszy, tak, że nie trzeba po prostu się prosić ich o jakiekolwiek, one są zawsze gotowe do akcji, jak to się mówi.
3: Nie mogę nie zapytać przy tej okazji o reprezentację Polski siatkarek. Jakby pani oceniła naszą reprezentację?
2: Na taką ocenę dobrą. Wydaje mi się, że dziewczyny pokazały w wielu meczach, że mają dobry poziom. Mentalnie się też nie poddają.
3: To nie koniec jeszcze emocji siatkarskich, dlatego że Mistrzostwa Europy Panów.
2: Ja zawsze powtarzam, że męska siatkówka jest na pierwszym miejscu, co mnie denerwuje, można powiedzieć. Sponsorzy są bardziej zainteresowani męską siatkówką, ale generalnie no, tutaj jest prosta logika schematu męskiej siatkówki. Bardzo silna liga, najlepsi zawodnicy przyjeżdżają do nas za super pieniądze, kontrakty.

0: Polska reprezentacja ma od kogo się uczyć przez cały okrągły rok. My takiej możliwości nie mamy, musimy nadrabiać przez 2 miesiące w roku w Szczyrku albo w Spale, tak? Jeżeli będziemy mieć taką możliwość dania żeńskiej siatkówce takiego poziomu ligi jak męskiej, to też będziemy spokojni na przeróżnych imprezach międzynarodowych.
1: Z Małgorzatą Glinką rozmawiał Norbert Michalak. Bardzo dziękujemy. Teraz czas na telefon od Państwa.
2: Chciałbym powiedzieć na temat tego pana trenera Siemieńca ze Zieloni. To jest normalna, zwykła mafia. Wyszedł teraz przypadek. A ile razy Siemieniec dzwonił wcześniej do sędziów? To tego się nie da udokumentować. I dyskwalifikacja Siemieńca do końca życia powinna być. Ja sam byłem kiedyś sędzią w latach 80-90 szczebla okręgowego, tylko zwykłym. Ale wiedziałem, jak ta machina działa. I teraz Siemieńcowi nic nie zrobią, bo będą go kryć.
3: Te SMS-y to plama na honorze, bo Jagiellonia to klub, który wiele sportowo może, a trenerem się bywa, choć pana pasta jest okazała, to życzymy jeszcze dłuższej pasty na ławce Jagiellonii, ale nie taką korespondencją, a z honorem. Nie wszystkie chwyty w sporcie są dozwolone.
4: 22 i 7 trójek w każdej sprawie, także w sprawie oczywiście Adriana Siemieńca, ale także w sprawie US Open, bo właśnie teraz będziemy o US Open rozmawiać. Naprzeciwko nas siedzi stały gość właściwie trzeciej strony medalu od wielu lat z kilkuletnią przerwą, Tomasz Wolfke. Dzień dobry Tomku, doprecyzuj skąd Tomasz się wywodzi.
5: No jest świetnym komentatorem tenisa w Eurosporcie, a do tego pisze na portalu historiapolskiegotenisa.pl. Także pasjonujące opowieści zawsze za tobą stoją.
6: Dzień dobry, bardzo mi miło, że tak mnie obficie przedstawiliście. Ja się zrewanżuję, że jestem pod wrażeniem waszych interakcji ze słuchaczami. To jest ogromna wartość dodana waszego programu i rzeczywiście to jest strasznie fajne, bo ja, jeżeli mogę mieć jakąś interakcję, no to na ogół mam z hejterami tylko w internecie.
5: I naprawdę?
6: To jest, i ta, no tak, jak ja coś kontrowersyjnego powiem albo
5: serio?
6: Napiszę, to się dowiaduję, że jestem Niemcem i dlatego... Dlatego mam takie, a nie inne poglądy.
4: Dobrze, że tylko Niemcy.
6: To jest najdelikatniejsze. Leszek Sidor niedawno się dowiedział, życzono mu, żeby podążył jak najszybciej drogą Karola Stopy. No i to naprawdę, jak się coś takiego o sobie czyta, to naprawdę można się załamać.
4: Zejdźmy na bardziej neutralne tematy związane z kończącym się US Open. Wczoraj obejrzeliśmy, przed chwilą tym rozmawialiśmy podczas piosenki, kapitalny finał pań. Powiedziałeś, że zdziwiłeś się wręcz, że Aryna Sabalenka była w stanie wyrównać stan meczu.
6: Tak, bo wydawało mi się, że już po pierwszym gemie wydawało mi się, że Jelena Rybakina ma wyraźną przewagę. Kilka było takich jej uderzeń, no naprawdę nie chcę powiedzieć, że z kosmosu, bo to przesada, ale no fenomenalnych. I nawet Aryna Sabalenka nie miała nic do powiedzenia wobec tych winnerów. Spięła się bardzo i to też dla niej ogromny plus i udało jej się drugiego seta wygrać. W samej końcówce troszeczkę zadrżała ręka reprezentantce Kazachstanu, no ale w trzecim już jej nie drżała i zrobiła swoje i ona to robi w takim stylu niezwykle rzadko spotykanym w dzisiejszym sporcie. Ona to robi na zimno. To nie jest tak, że ona się tego nauczyła. Ona taka po prostu jest. Wprawdzie ci, którzy ją znają troszkę też spoza kortów, mówią, że jak ona chodzi po czy po Flushing Meadows, czy po Melbourne Park, czy po Roland Garros, czy po Wimbledonie, czy po kilkunastu innych wspaniałych kompleksach kortowych na całym świecie, to jest uśmiechnięta i wyluzowana. Natomiast na korcie no rzeczywiście królowa, nie chcę powiedzieć królowa lodu, bo to Maria Szarapowa miała ten przydomek. Do Jeleny trzeba by coś wymyśleć. No, posągowo zbudowana, fantastycznie się prezentuje na korcie. No i tak naprawdę ma tylko jedną skazę w swoim życiorysie, no że urodzona, wychowana w Moskwie i ukształtowana tenisowo w Spartaku Moskwa, czyli wojskowym klubie. No a wiadomo, wszystko co się wiąże z Rosją i wojskiem, no to w tej chwili nie powinno się w ogóle o tym mówić. Na szczęście w wieku 17 lat zaoferowano jej znacznie lepsze warunki rozwoju dalszej kariery w Kazachstanie. Kazachstan z tego słynie, że podbiera najlepsze tenisistki i tenisistów swojemu północnemu sąsiadowi. No i dobrze, bo przynajmniej nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że Jelena może w tym turze być. Co do Sabalenki, te wątpliwości są, ja będę to zawsze powtarzał, Rosjanek i Białorusinek nie powinno być w żadnym sporcie, dopóki ta wojna trwa.
1: Podpisujemy się oczywiście. Byliśmy zniesmaczeni także postawą Aryny Sabalenki po przegranym meczu, bo trzeba też umieć przegrywać. Ona uśmiecha się, jest tak naprawdę gotowa do tego, żeby z kibicami w jakieś interakcje wchodzić, podpisywać autografy, uśmiechać się do kamer, ale kiedy wygrywa, wtedy jest taką księżniczką.

0: księżniczką Nowego Jorku, ale kiedy przegrywa, to zamienia się nagle w osobę, na którą nie chce się po prostu patrzeć.
1: No nie, zrównoważono po prostu.
2: No, ja myślę, że ciszej nad tą trumną, powiedzmy krótko, że można wyjechać na stałe z Mińska Białoruskiego, ale Mińsk Białoruski z ciebie nigdy nie wyjedzie.
1: To ja jeszcze mam jedną taką, słuchajcie, konkluzję, refleksję a propos zakończonego wczorajszego finału i gdy zobaczyliśmy na korcie z jednej strony właśnie Jelenę Rybakinę, która jest de facto Rosjanką, potem Arynę Sabalenkę, która się zachowywała tak, jak się zachowywała, weszła Maria Szarapowa, a dzisiaj Dajana Jastremska, ukraińska tenisistka, opublikowała zdjęcia, jak jej dom w Odessie został zbombardowany i w mieszkaniu został, z płonącego mieszkania został tylko ręcznik z Roland Garros. No, i to jest naprawdę, słuchajcie, no, wiele mówi.
2: Ja zawsze mówię, że to mniej więcej tak, jakby zmusić Jadwigę Jędrzejowską do grania z Hildę Krachwinkel w czasie II wojny światowej, albo Ignacego Toczyńskiego, no z Gottfriedem von Kramem to jeszcze jak cię mogę, bo on był trochę antyfaszystowski, no ale z Heinrichem Henkelem na przykład, albo z Georgiem von Metaxą, którzy obaj zginęli na froncie wschodnim, nie po tej stronie, która potem wygrała wojnę. Także no, no, to jest niesmaczne, to jest przykre, to jest... No tak nie powinno być i tyle. No zostawmy to, ale warto to przy każdej okazji powtarzać i cieszę się, że wy też to powtarzacie.
0: Tomku, aż trudno uwierzyć, że w tym samym turnieju US Open grały reprezentantki Polski, bo to tak dawno było, jeżeli chodzi o Maję Chwalińską, o Magdalinet i Magdalenę Fręch. Iga Świątek doszła dalej, ale przegrała w sposób kuriozalny, prowadząc 5-0 z Chinką Zheng. Przegrała to spotkanie. Już nie wiem, czy powinniśmy znowu zastanawiać się, co się wydarzyło, co się dzieje. Może masz jakąś teorię na ten temat?
2: No wiecie co, no, teorie to można mieć bardzo różne. No, rzeczywiście dwa razy, mówi się, że dwa razy nic się nie zdarza, a Qin Wen Zheng dwa razy się zdarzyło. I to były dwa sety po kolei, bo ostatni set w poprzedniej rundzie z Madison Keys wyciągnięty, to trzeci decydujący, wyciągnięty z 0-5 na 7-5. I podobnie z Igą Świątek, ale pierwszy, więc tutaj Iga miała jeszcze jakiś margines na odrabianie tych strat. Wielka chwała dla Chinki, trochę o niej zapomnieliśmy, a to w końcu mistrzyni olimpijska i wtedy się wydawało po wygraniu w Paryżu i później po znakomitym też występie w WTA Finals, że ta Chinka doskoczy do tej ścisłej czołówki. Ja cały czas wtedy miałem nadzieję, teraz mam już trochę mniejszą, ale jeszcze gdzieś tam mi się tli, że ta wielka czwórka to są właśnie Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Coco Gauff i Iga Świątek. Chociaż w tym roku już widać, że to nie jest Iga Świątek, tylko to bardziej będzie Mirra Andrijewa, to bardziej będzie
1: Linda Noskowa,
2: to bardziej będą Elina Svitolina czy Marta Kostiuk. Iga gdzieś tam nam się obsunęła, jest w tej chwili realnie licząc 8-10 rakietą świata.
1: I chyba tak jest jej potencjał.
2: Co w dalszym ciągu jest oczywiście wspaniałym wynikiem. I daj nam Boże zdrowie w każdym tak nośnym sporcie, jakim jest tenis, mieć kogoś w pierwszej światowej dziesiątce. Mieliśmy Huberta Hurkacza na 6. miejscu, też już troszkę o tym zapominamy i mieliśmy Huberta, najlepiej serwującego tenisistę świata przez dwa sezony. Także wydaje mi się, że należy się tym cieszyć. Ja będę z uporem maniaka powtarzał, mam nadzieję, że Iga może to gdzieś jakoś usłyszy, czy gdzieś przeczyta, żeby się nie poddawała, żeby postawiła sobie za cel wygranie Australian Open, bo to by jej dało wielkiego szlema kariery, po pierwsze. Po drugie, dałoby jej 2000 punktów do rankingu. Dałoby jej jakiś pozytywny zastrzyk na drugą połowę kariery, bo ona nie jest jeszcze nawet w połowie. Co prawda ona bardzo wcześnie zaczęła, bo już jako 16-17-latka była w swojej kategorii wiekowej najlepsza na świecie, a za chwilę też najlepsza na świecie jako 20-latka. Więc jeszcze, więc pewnie być może większość kariery jest już za nią. Kto wie, na razie odpukać nie miała żadnej poważniejszej kontuzji, za wyjątkiem tej jednej kontuzji stopy w wieku 17 lat. Także zdrowie chyba dopisuje, myślę, że forma fizyczna też, zwłaszcza pod okiem Maćka Ryszczuka. Troszkę gorzej jest z jej tenisem, ale to zawsze mówiliśmy. Ja byłem jednym z pierwszych, który mówił, że z tym tenisem coś trzeba zrobić, trzeba go poprawić, trzeba go urozmaicić. No i wszystko przed Igą. Rafa Nadal w jej wieku dopiero zaczął wygrywać turnieje na kortach twardych i zrobił tego wielkiego szlema kariery. Także jeśli Iga pójdzie śladami swojego wielkiego idola, to wszystko będzie w porządku i ta kariera będzie spełniona.
0: To szybciutko jeszcze, że Hubert Hurkacz w drugiej rundzie przegrał z Benem Sheltonem. Dzisiaj Ben Shelton w finale zagra z Niemcem Zwieriewem Aleksandrem.
1: Wygra?
2: No jak Shelton wygrał z Alcarazem, to jest w stanie wygrać z każdym oczywiście, bo ja będę się upierał, że Carlos Alcaraz jest jednym, już w tej chwili, jednym z najlepszych tenisistów w historii w ogóle. To jest z całą pewnością rozmiar kapelusza Rogera Federera Rafy Nadala i Nowaka Dżokowicza, być może nawet razem wziętych. Bo
1: Pita Sampras'a także.
2: I Pita Sampras'a i przedtem Roda Laivera i tak dalej, i tak dalej. No fenomenalny gość, a dopiero 23 lata. Także

0: Jeżeli Shelton był jego w stanie pokonać, to tym bardziej w stanie pokonać Zwieriewa, ale Niemiec w tym turnieju imponuje naprawdę bardzo dobrą, równą grą i ma większe doświadczenie od Bena. Poza tym Ben może się troszeczkę spalić jednak przed własną publicznością, a z drugiej strony być może ona go poniesie. Mam nadzieję, że będzie fantastyczne widowisko, godne zakończenia tego turnieju i no niech wygra lepszy. Tutaj nie mamy żadnych, myślę, sympatii, no może poza tym, że bardziej mi się podoba tenis Sheltona niż Zwieriewa, więc troszkę bardziej za nim będę trzymał kciuki.
1: Poza tym Zwieriew na rosyjskie korzenie. Tomasz Wolke, bardzo ci serdecznie Tomku
0: dziękuję. Ale urodzony już w Hamburgu, więc
1: jak się porozumiewają na korcie statusie?
0: Porozumiewają się, no ale ojciec stuprocentowy Rosjanin, no brat właśnie. Misza jeszcze urodzony w Związku Radzieckim nawet, nie tylko w Rosji.
1: Tomasz Wolke, bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: Vuelta Espania, kolarze pędzą przez Hiszpanię, a dzisiaj ten wyścig się kończy. Oczywiście rękę na pulsie trzyma kto?
1: Henryk Sittner.
2: Szwajcar Stefan Kueng z drużyny Tudor wygrał 18 etap wyścigu jazdy indywidualną na czas. Nagrodą za świetne pedałowanie była czerwona koszulka lidera, którą zachował Hiszpan Enric Mas. Na 32-kilometrowej trasie wyprzedził o 3 sekundy Brytyjczyka Colima Thornleya oraz o 9 Portugalczyka Almeidę. To jest precyzja. Szwajcar triumfował dokładnie miesiąc po wygranej kończącej Tour de Pologne jeździe indywidualnej na czas w Wieliczce, gdzie Thornley zajął 3. miejsce. Almeida także startował w Polsce, ale wycofał się po krachcie na etapie do Karpacza. W czwartek Kueng wygrał po raz 32 w karierze, w tym 24 raz w jeździe na czas i pierwszy od sukcesu w Tour de Pologne zwycięstwo. Jerez de la Frontera, 4. miejsce zajął 4-krotny zwycięzca Vuelty, Słoweniec Primož Roglič, co pozwoliło mu awansować na 2. pozycję w klasyfikacji generalnej i zmniejszyć do minuty 0,37 stratę do Masa. W samotnej próbce na czas hiszpański lider wyścigu zajął 12. lokatę. 36-letni Hiszpan Mikel Landa wygrał 20. etap. W sobotę kolarze przejechali 186,8 km. Etap zakończył się wymagającym podjazdem. 7 km przed metą zaatakował Landa. Na mecie miał 47 sekund przewagi nad drugim Tobiasem Highlandem, Johannessenem i minutę 27 setnych nad trzecim Belgiem Romaesem de Bruyne. Jestem bardzo szczęśliwy, długo na to czekałem.

0: za mną trudny czas, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, powiedział Landa. Erik Mas, prowadzący w klasyfikacji generalnej od 8 etapu, kiedy wycofał się po krasie Słoweniec Tadej Pogacar, do mety dojechał na 14 pozycji.
1: O czym mówił Henryk Sytner, legenda polskiego radia. Sprawdzamy sytuację tuż obok trójki na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Legia Warszawa w PKO Ekstraklasie gra z Widzewem Łódź i świetną pasę ma Rafał Augustyniak. 2 gole w 2 minuty. Najpierw na 1-0 w 19. 2 minuty później samobójcza na 1-1.
2: To teraz pozostajemy przy kolarstwie, bo Kacper Krawczyk udał się tam, żeby zobaczyć, jak wygląda Giro dookoła Armenii.
3: Sport nie jest pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl w kontekście Armenii. Mimo tego kaukaski kraj chce otworzyć się na świat, czego dowodem jest zakończony dziś w Erywaniu wyścig kolarski Tour of Armenia. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów ze stolicy na prowincję, Armenia jawi się jako kraj kontrastów. Widać to po krajobrazie, zabudowaniach, ale także najnowszych samochodach, pojawiających się co jakiś czas w gąszczu zdezelowanych radzieckich pojazdów. Zorganizowany z rozmachem wyścig Tour of Armenia również był trochę wyrwany z lokalnego kontekstu. Rajska sceneria jeziora Sevan czy kaukaskich gór to jedno, ale jest także druga strona medalu. Takim miejscem jest choćby przygraniczny Kirans, skąd kolarze rozpoczynali drugi etap wyścigu. Peleton ruszał do rywalizacji spod metalowego płotu dzielącego skonfliktowaną Armenię z Azerbejdżanem, co przypomniało, że to miejsce wcale rajem nie jest. Mimo trudnej historii, biedy i zamkniętych granic z dwoma sąsiadami, Armenia chce otworzyć się na turystów i rozwijać u siebie kolarstwo, zachęcając przy okazji mieszkańców do dbania o zdrowie. Krokiem w tym kierunku ma być właśnie Tour of Armenia, zorganizowany przez RCS Sport, włoską firmę odpowiadającą również za Giro d'Italia. Reakcje władz są bardzo dobre. Dziś spotkaliśmy się z ministrami sportu i zdrowia, którzy mają pomysł, by wykorzystać kolarstwo do rozwinięcia nowej kultury sportu. Chcą, by ludzie dbali o swoje zdrowie, zdrowo się odżywiali i byli aktywni. Mówi Luca Gercilena, dyrektor do spraw kolarstwa w RCS i przyznaje, że celem jest dalszy rozwój wyścigu. Organizatorzy skupiają się na rozwoju Tour of Armenia. Pierwsza edycja odbyła się pod szyldem Międzynarodowej Unii Kolarskiej jako wyścig drugiej kategorii. Na starcie stanęła polska drużyna Woster, a biało-czerwoni znaleźli się także w czeskim ATT Investments.
4: Tomasz Kuciński, Tobiasz Szpoma, Michał Pomorski!
3: Jeden z nich, Michał Pomorski, wygrał pierwszy etap wyścigu.
5: Jest to świetnie zorganizowany wyścig, świetnie zabezpieczony, bardzo bezpieczny. Nie widziałem tutaj jednej kraksy, więc no bardzo przyjemnie się ściga w takich warunkach.
3: Zmagania odwiedził także mistrz olimpijski w kolarstwie szosowym z Pekinu, Samuel Sanchez, który był ambasadorem wyścigu. Hiszpan był pod wrażeniem gościnności Armeńczyków, wielkiego jeziora Sevan, ale także poziomu zawodów. Przy trasie w większych osadach gromadziło się sporo kibiców, lekko wycofanych, ale z ciekawością obserwujących niecodzienne wydarzenia na armeńskich szosach. Byli też kibice z zagranicy, którzy raczej trafili na wyścig przypadkiem, ale zostali na drodze do końca przejazdu kolarzy. Mało kto był tu wcześniej, ale widzę, że to się zmienia. Byłem tu już w 2019 roku i teraz zauważyłem zdecydowanie więcej turystów. Mówił belgijski turysta spotkany na mecie trzeciego etapu. Już teraz organizatorzy pracują nad kolejną edycją wyścigu, licząc na to, że tu w Armenii zapoczątkują modę na kolarstwo, a na świecie modę na Armenię. Z Erywania dla trzeciej strony medalu Kacper Krawczyk.
2: A my zapraszamy Państwa już na drugą stronę, trzeciej strony medalu. Słyszymy się kilka minut po 18.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
11: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
12: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
14: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy.

0: A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.

0: Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Pilna odprawa służb z udziałem premiera w związku z eskalacją ze strony Rosji. Terror Putina puka do drzwi, mówi szef ukraińskiej dyplomacji i apeluje, sankcje na Rosję muszą zaboleć. Jeden człowiek i jeden cel, żołnierz z warmińskiej brygady pancernej pobiegnie dla podopiecznych hospicjum w Elblągu. Rosja uderza tuż przy polskiej granicy. Pierwszy dron trafia w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego do Rochu z Kijagodzin. Drugi uderza w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Podczas pilnej narady z szefami służb premier mówił o tym, że były informacje o nadchodzącej eskalacji właśnie przy granicy polsko-ukraińskiej.
5: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
4: Premier przyznał, że nie można wykluczyć, że w najbliższych tygodniach i miesiącach rosyjska eskalacja będzie dotyczyła także terytorium Polski.
6: Terror Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО. Сьогодні недостатньо часткових рішень, потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію. Москва має зрозуміти, кожен новий акт агресії лише збільшуватиме ціну війни. Ми проговорювали підхід, коли не чекати великих санкційних пакетів, а після кожного удару, масового удару.
4: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha mówił, że rosyjscy barbarzyńcy stoją u bram Europy i dlatego są potrzebne mocniejsze sankcje i koniec z półśrodkami. Wieś do Rochu, skobo której doszło do ataku dronów, nie ma żadnego schronu. Mieszkańcy przyznają, że żyją w strachu.
7: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiałam z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy? Mam czwórkę dzieci, prawda? W tym momencie też myślę jako matka.
8: Mówią nam, że mamy wyjść z domu i udać się, ale gdzie?
9: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
4: Gmina sprawdza, które z budynków mogłyby posłużyć za schrony, zapewnia wójt gminy Dorochusk Wojciech Sawa.
10: Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają.
4: Najbliższy punkt schronienia dla mieszkańców Dorochuska znajduje się 15 km od ich wsi. Władze Turcji nasilają działania wymierzone w społeczność LGBT+. Policja przeprowadziła naloty w Stambule, Ankarze i Izmirze w ramach rządowej akcji mającej na celu ochronę dzieci, instytucji rodziny oraz porządku społecznego. Zatrzymano w sumie 26 osób. Minister Sprawiedliwości Turcji przekazał, że akcja odbyła się w ramach operacji Moja Rodzina jest Bezpieczna. Jeden człowiek i jeden ważny cel – pokonać ponad 230 km w mniej niż 30 godzin. A wszystko po to, by wesprzeć podopiecznych elbląskiego hospicjum. Taki cel postawił sobie Damian Krzysztofiak z 9. Warmińskiej Brygady Kawalerii Pancernej.
11: 237 km nadziei właśnie dlatego, że naszym zdaniem hospicjum może nie tyle daje nadzieję na wyzdrowienie, ale daje nadzieję na to, żeby nie być w tych ciężkich chwilach samemu, nadzieję na godność, na dobre traktowanie.
4: Każdy będzie mógł pobiec z Damianem choćby kawałek.
11: Lokalizator będę miał GPS cały czas przy sobie i moje położenie powinno być znane na żywo.
4: Damian Krzysztofiak wystartuje 23 października z olsztyńskiej Starówki. Trasę zakończy w Kępkach nad Nogatem.
12: Klimat.
4: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Ponad 21% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Z urządzeń elektrycznych można korzystać bez ograniczeń. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Aktualnie pada na północy i zachodzie.

0: kraju, a popołudnie bez deszczu jedynie na wschodzie i tam 19-20 stopni, chłodniej tylko na Mazurach i Suwalszczyźnie 17. Noc będzie pochmurna i w większości regionów deszczowa od 10 do 14 stopni.
1: Autopromocja.
2: To była ich trzecia płyta. Między innymi dzięki niej muzyka alternatywna stała się wtedy tak popularna w Polsce.
3: A teraz tu mi brak.
2: Także dzięki Trójce i głośnemu koncertowi Pustek w studiu przy Myśliwieckiej w Warszawie.
3: Słabość chwilowa.
2: Po 20 latach
3: zaczynam od nowa.
2: Chwilę po wznowieniu płyty Domino przypominamy ten koncert.
3: Męczę się.
2: To już klasyka. Koniecznie trzeba posłuchać. Dziś, tuż po 19.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
9: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Jest 8 minut po godzinie 18.
4: Trzecia strona medalu.
14: Witamy w drugiej odsłonie naszej audycji.
15: Krzysztof Oniewski
14: i Adam Malecki. Obserwujemy to, co dzieje się po drugiej stronie ulicy, czyli przy Łazienkowskiej, gdzie Legia gra z Widzewem Łódź. Jest 1-1, a o bramkach opowie więcej Krzysztof Oniewski.
15: Ja już mówiłem, mógłbyś ty powiedzieć.
14: No tak, jednego gola samobójczego strzelił Rafał Augustynowicz.
15: Augustyniak,
14: a drugiego strzelił także Rafał Augustyniak, ale tym razem już sam, więc jest 1-1.
15: Rzeczywiście tak było. Najpierw trafił na 1-0 dla Legii, a potem wyrównał na 1-1. Remis także, proszę Państwa, w ekscytującym starciu w Premier League, derby Manchester United gospodarzem. A City gra od 23 minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Phila Fodena. Przypominamy, tutaj na razie bezbramkowy remis.
14: Co działo się dzisiaj w Formule 1? Grand Prix Hiszpanii w Madrycie wygrał Włoch Andrea Kimi Antonelli. To jego 8 w sezonie zwycięstwo, a przy okazji umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej w MotoGP. Ścigali się na torze Misano San Marino i tam wygrał Max Marquez z Ducati. On też wskoczył na pozycję lidera. Niesamowita sytuacja, bo jeszcze niedawno...

0: Właściwie w czerwcu tracił 100 punktów do...
1: Marquez, tak?
0: Tak, do Becekiego, a teraz już jest liderem klasyfikacji generalnej. No to, niesamowity wyczyn.
1: Ale to świetny motocyklista. Świetnymi siatkarzami są nasi siatkarze i prowadzą 11-9 w pierwszym secie starcia z Macedonią Północną. Mówimy o trzecim meczu grupowym na Mistrzostwach Europy. Coś jeszcze dodamy? Przypomnimy chyba, że w dziś wielki finał tenisowego US Open, ostatni turniej wielkoszlemowy w każdym roku. No i naprzeciw siebie staną Sasza Zwieriew, który ma dobry czas, dobrą pasę, bo przecież wygrał Roland Garros, pierwszy turniej wielkoszlemowy w swojej karierze. Naprzeciwko stanie niego Ben Shelton, Amerykanin, wiadomo, że ulubieniec publiczności. No i gość, który w ćwierćfinale pokonał Carlosa Alcaraza, zatem zapowiada się naprawdę arcyciekawy pojedynek.
0: Bardzo ciekawe są mecze w wykonaniu reprezentacji polskich kobiet do lat 20. Za sterami tej drużyny stoi Marcin Kasprowicz, trener, który jest na antenie Trójki. Panie Marcinie, witamy bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wygrane z Argentyną, Meksykiem i Beninem w grupie. Wygrane pewne, zaskakująco pewne, jeżeli chodzi o mecz z Argentyną, 3-0.
2: Powiem tak, no zaskakujące. Dla nas to nie do końca zaskakujące. Przygotowujemy się do każdego meczu indywidualnie. Każdy mecz jest dla nas tak samo ważny. Gramy o kolejne mecze. Sprawiliśmy, że gramy czwarty mecz na Mistrzostwach Świata. Z tego się cieszymy, ale tak naprawdę to jest kolejne wyzwanie dla nas. No i jeszcze cierpliwie czekamy, bo w tym momencie odbywają się mecze decydujące o tym, kto będzie naszym przeciwnikiem 17 września w 1/8 finału Mistrzostw Świata.
0: A na kogo może paść?
2: Może to być Kolumbia, może to być Portugalia, między innymi.
0: I kogo by pan chciał? Kogo pan woli?
2: Nie, to wszystko jedno. Wszystko jedno, na kogo trafimy, to sprawi, że nasza praca będzie ukierunkowana i analityczna, i przede wszystkim praca treningowa, bo będziemy przygotowywali się już do tego bezpośredniego pojedynku. Już z wiadomym przeciwnikiem, z kim zagramy.
1: Panie trenerze, mówi się o tym, że teraz każdy mecz to jest tak 50-50, myśląc o szansach waszych i rywali.
2: No tak, faza pucharowa tym się charakteryzuje, że ten, kto wygrywa, gra dalej, ten, kto ulega, jedzie do domu, więc my jesteśmy tego świadomi. Natomiast my do stracenia nic nie mamy. Mamy siebie przede wszystkim jako drużyna, piłkarki, sztab, wszyscy chcemy sobie dalej tą radość i tą pasję i te marzenia realizować na tych Mistrzostwach Świata, dlatego zrobimy wszystko, żeby kolejny mecz był ponownie zwycięskim meczem dla reprezentacji Polski.
0: Czy obserwuje pan wzrost zainteresowania piłką nożną kobiecą? Nie ogólnie, ale w przypadku akurat tego turnieju, bo były mecze w Katowicach, w Bielsku-Białej. Czy spodziewał się pan większej frekwencji? A jeśli tak, to czy może pan zachęcić kibiców do tego, żeby przyszli na kolejny mecz, który będzie miał miejsce w czwartek, prawda?
2: Tak, muszę przyznać, że i tak jesteśmy mile zaskoczeni, bo ponad 4000 kibiców przychodzi na nasze mecze i to są prawdziwi kibice, którzy aktywnie kibicują przez pełne 90 minut. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i nie miało to znaczenia, czy to są Katowice, czy teraz Bielsko-Biała, bo ponad 4000 kibiców na mecze reprezentacji młodzieżowej to jest wielka sprawa, nawet porównując to do męskiej piłki. Natomiast wiadomo, wymiarem tym nadrzędnym jest ten turniej największej rangi. To jest turniej, który w młodzieżówce jest najważniejszym i tutaj no, tak licznie przychodzący kibice, a wierzę, że jeszcze liczniej przybędą na 1/8 finału.
1: Trenerze, na finale będzie komplet.
2: Kolejny rekord. Wierzę głęboko, żeby tak było. Natomiast spokojnie poczekajmy. Na razie mamy kolejny etap, 1/8. Będziemy za chwilę wiedzieli, z kim zagramy, przygotujemy się do tego meczu, zrobimy wszystko, żeby ten mecz również wygrać, a potem będziemy myśleli o kolejnym meczu. Nie musimy patrzeć tak daleko, na razie patrzymy to, co w najbliższym czasie, a w najbliższym czasie to jest mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata.
0: O czym mówił Marcin Kasprowicz, selekcjoner reprezentacji kobiet do lat 20, który prowadzi drużynę na Mistrzostwach Świata. Czekamy na ten kolejny mecz czwartkowy, będziemy wszyscy kibicować, no i ukłon z naszej strony dla wszystkich naszych pań, dziewczyn, bo naprawdę dają sporo radości i emocji kibicom i nam wszystkim. Dziękujemy, panie trenerze.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy od całej reprezentacji.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy.
1: Do usłyszenia.

0: Radiowa Trójka i Pearl Jam zawsze w formie, a chciałem też powiedzieć, że wczoraj rock'n'rollowo zagrał zespół Górnika Zabrze, pokonując Lecha Poznań.
1: Rzeczywiście 2-1 w końcówce, wydarte zwycięstwo, 2 gole Słowaka Prekopa i Górnik Zabrze został liderem.
2: No i dobrze się ogląda bardzo drużynę Górnika Zabrze.
1: Przy pełnych trybunach.
2: Tak, tym bardziej.
1: Proszę Państwa, schodzimy na wodę. Naprzeciwko nas siedzą wytrawni żeglarze Maciej Gnatowski i Andrzej Grabowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Widać morze w ich oczach i oceany.
1: Maciek Gnatowski już u nas gościł, Andrzej jest

0: raz pierwszy, natomiast będziemy mówili o tym samym projekcie, który ma się odbyć także pod patronatem Radiowej Trójki. Panowie z kilkunastoma innymi żeglarzami szykujecie się do tego, żeby wystartować w Sydney Hobart. Bardzo poważne, prestiżowe regaty, o których wiedzą nie tylko kibice żeglarstwa. Gdzie jesteście na dziś z przygotowaniami? Nie oglądajcie na siebie. Mów, Maćku.
1: Dzień dobry. Jesteśmy na etapie potwierdzonego jachtu, o którym mówiłem ostatnio, czyli jachtu TP-52, i rozpoczęliśmy też etap przygotowania fizycznego załogi do tych regat.
2: Co znaczy potwierdzony jacht?
3: To znaczy, że jachty co do zasady nie płyną z Polski na takie regaty. Je trzeba załatwić na miejscu. Można je wyczarterować, kupić. Tak? My generalnie w tym przypadku mamy wyczarterowany jacht na zasadzie, że będzie stał tak zwany race ready generalnie na nasz przyjazd.
0: Co znaczy przygotowanie fizyczne, Maćku? To znaczy udział w innych regatach takich podprowadzających pod Sydney Hobart?
1: Też. Część załogi wczoraj, i bardzo gratulujemy, popłynęła regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia na jachcie Scamp 4, tutaj naszej nowej jednostce klubowej. Ale to też...
0: To jest taki treningowy okręt? Dobrze
1: to
0: myślę?
1: Jest Cape 31, taka 9-metrowa jednostka dla 7 osób, na której teraz sobie będziemy trenować. No ale też przygotowanie fizyczne jest bardzo ważną częścią tego.
4: A powiedzcie, bo Sydney Hobart uchodzą za jedne z najbardziej trudnych i ekstremalnych regat oceanicznych świata. Co dla was tak naprawdę będzie największym wyzwaniem?
3: Myślę, że sprostać własnym słabościom. To generalnie płyniemy po to, żeby przeżyć przygodę, ale również po to, żeby się sprawdzić. W regatach pełnomorskich, obszarowych startowaliśmy już nieraz w bardzo podobnym albo wręcz tym samym składem i wiemy, jakie mamy słabości, które musimy przewalczyć.
0: A jakie macie marzenia, Maćku?
1: Myślę, że skończyć ze wszystkimi kończynami na miejscu i bez większych strat w ludziach i sprzęcie. No wiadomo, że też nie jedziemy tam, żeby być na końcu, ale wolałbym tutaj... No, marzenia są po to, żeby je spełniać, więc pewnie ta pierwsza piątka, pierwsza siódemka to jest jakieś spełnienie marzeń, aczkolwiek będzie ciężko.
4: No ale kiedy, wracając jeszcze do tego pytania, które zadałem, cieśnina Bassa, działająca na wyobraźnię, najtrudniejsze regaty, co to tak naprawdę znaczy? Powiedzcie słuchaczowi, który teraz zamknie oczy i chce sobie to wyobrazić.
1: No tak jak rozmawialiśmy wcześniej, proszę sobie wyobrazić fale wysokości domów przelewające się przez pokład.
0: Czyli 20-metrowe na przykład, tak?
1: No może, no, załóżmy od 15 w górę i tak przez 3-4 dni cały czas, więc jakby, no to jest takie chyba, tak jak mówiłem ostatnio, to jest Mount Everest żeglarstwa, no to są takie regaty, które są największym sprawdzianem, myślę, że i dla łódek, i dla ludzi, i tutaj dla psychiki załogi.
0: Andrzej, natomiast wspominaliście o tym, że jesteście ekipą, która jest bardzo zgrana, zżyta, macie bardzo długie doświadczenie. W żeglarstwie i w tak ekstremalnie trudnych regatach to jest sprawa kluczowa.
3: Tak, jak najbardziej. To znaczy znajomość siebie i znajomość załogi w tym momencie staje się w pewnym sensie kluczowa. Tak? To znaczy mamy świadomość tego, że każdy z nas musi zdać z siebie takie przysłowiowe 100%, ale jednocześnie mamy świadomość albo zaufanie do tego, że reszta załogi robi dokładnie to samo. Tak? Ja mam zaufanie do Maćka, mam zaufanie do tego, że jeżeli taktyk powie, że coś robimy, to najpierw przychodzi takie jakby działanie, a dopiero potem ewentualna wątpliwość, dlatego bo w pierwszym odruchu nie ma na to czasu ani miejsca, a tym bardziej, że warunki też nie są ku temu sprzyjające. Nie jesteśmy w stanie tak jakby wszystkiego, co nas otacza w tym przypadku, nadzorować, natomiast generalnie to wspólne zaufanie tak jakby toczy nas naprzód.
4: Jak ważne jest doświadczenie, bo ile macie za sobą tak naprawdę takich regat morskich? Ponad 50?
1: Myślę, że cała załoga z kampa około 40-50. 11 rok razem się męczymy.
4: Niesamowite.
1: 11 rok razem się męczymy.
0: Ale mówisz o tym z szerokim uśmiechem. Fajna męczarnia.
1: Tak, myślę, że to fajna męczarnia i myślę, że to są przyjaźnie już teraz. I wiadomo, że jest ta hierarchia i zawsze jest ta jedna osoba, która decyduje i zarządza. To jednak jest to przyjaźń na koniec.
4: A jak to wygląda od strony budżetowej? Czy to są duże wydatki? Stoją za tym finanse, którym musicie sprostać? Jakie to są realia?
1: Projekt jest jakby finansowany przez nas.

0: tak na zasadzie otwartych kosztów i składkowych tutaj wpłat przez nas wszystkich, więc jakby wszyscy ponosimy takie same koszty tego.
1: A można was też wspierać?
0: Oczywiście, zapraszamy do wspierania.
1: Każdy?
0: Każdy. Zapraszamy do wspierania. Jesteśmy na etapie też tutaj szukania sponsorów. Aczkolwiek na razie taki minimum mamy zapewnione przez siebie.
2: Panowie, na zakończenie powiedzcie, czym się zajmujecie na co dzień, bo nie jesteście przecież żeglarzami zawodowymi. Macie swoje prace, swoje zawody. Pochwalcie się, poza tym, że macie piękne radiowe głosy obydwaj. Ale w radiu nie pracujecie.
0: Dziękuję bardzo. Ja jestem lekarzem ortopedą.
3: A ja jestem architektem.
2: No właśnie. Chcieliśmy to usłyszeć. Bardzo serdecznie dziękujemy panom. Andrzej Grabowski i Maciek Gnatowski byli gośćmi trzeciej strony medalu. Mamy wrażenie, że będziemy się widzieć i słyszeć jeszcze nie raz, no bo w związku z tym, że chcemy objąć patronatem waszą załogę, waszą łódź, to będziemy się spotykać.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy
3: bardzo.
2: Do usłyszenia.
3: Do widzenia.

0: Lins Lubiana w redakcji sportowej, 18.29 na trójkowym zegarze, numer telefonu do nas 122 i 7. Trójek, od początku audycji pytamy państwa o to, co myślą państwo o wyczynie Adriana Siemieńca, który pod koniec poprzedniego sezonu SMS-ował i wywierał nacisk na sędziów, żeby nie kartkowali piłkarzy zagrożonych pauzą w kolejnym spotkaniu. No i odbieramy takie głosy.
1: Odnośnie trenera Siemieńca, ja proponuję odjęcie Jagiellonii ostatnich 6 punktów z ostatniego sezonu, z 2 kolejek, tym samym wykluczenie Jagiellonii z rozgrywek pucharowych, a dla trenera Siemieńca kara pieniężna, dyscyplinarna dla sędziego, który sędziował mecz, który nie schowa, dożywotnia dyskwalifikacja i zabranie licencji.
0: Poprosimy o kolejne opinie, natomiast teraz posłuchamy telefonu w zupełnie innej sprawie.
2: Bardzo bym prosił, żebyście panowie powiedzieli o mistrzostwach polskich w Łuczycy, gdzie Łuczniczka zdobyła 7 złotych medali.
0: Zaraz sprawdzimy,
3: jak się nazywa
0: ta Łuczniczka, tak jest.
3: Byli u nas postawni, silni mężczyźni, przed chwilą żeglarze. Teraz będzie znowu o silnych mężczyznach. Sekcja rugby AZS-a AWF Warszawa ma 70 lat. Ten klub wciąż przewodzi w tabeli wszechczasów pod względem dorobku medalowego. 16 tytułów, 9 srebrnych i 10 brązowych krążków mistrzostw kraju, plus trzykrotnie znoszony Puchar Polski. Na obchodach jubileuszu i meczu międzypokoleniowym był Dariusz Urbanowicz.
4: Sekcja rugby AZS AWF Warszawa i praktycznie można postawić znak równości z największą wizytówką tego klubu, Andrzej Kopyt. Z 16 tytułów pod 11 jesteś podpisany i jako zawodnik, jako trener i jako trener i zawodnik.
5: Głównie to mnie satysfakcjonowało najbardziej, bo wtedy miałem doskonały kontakt z moimi kolegami zawodnikami, a jednocześnie na boisku byłem też blisko i w związku z tym łatwo było się z nimi dogadywać, zwłaszcza w trzeciej połowie meczu.
4: Jaki to jest klub? No bo 70 lat, no, piękny jubileusz zobowiązuje, ogromna tradycja, mnóstwo wspomnień. Zjechały się tutaj największe gwiazdy klubu, reprezentanci Polski, ci, którzy grali też później w świecie. Chyba fajny moment, prawda?
5: Tak, rzeczywiście ten klub się rządzi takimi specyficznymi prawami, jeśli chodzi o rugby, jeśli chodzi o atmosferę, klimat. Tutaj nigdy nie było pieniędzy, zawsze konkurowaliśmy z zespołami, które gdzieś tam dotykały kasę. My tylko w zamian dawaliśmy atmosferę, ciepłą wodę w szatni, parę rzeczy takich, które są niepowtarzalne i które wspominamy ciągle, a przede wszystkim to ważne tu jest, że my jesteśmy, bo kochamy rugby przede wszystkim, a pieniądze tutaj w ogóle nigdy nie wchodziły w grę i to jakoś była taka duża, duża brama dla tych naszych przeżyć, dla atmosfery właśnie w obrębie psychologicznej.
4: Ania Grabska, trenerka, koordynatorka sekcji, dobry duch.
6: Przez te lata bardzo dużo się działo. Dzisiaj wyjątkowa okazja. Świętujemy obchody 70. rocznicy istnienia sekcji rugby. Wczoraj odbyła się uroczysta gala w Polskim Komitecie Olimpijskim. Dzisiaj mamy imprezę rodzinną, taką otwartą formułę. Chcemy też pokazać na zewnątrz, środowisku czy lokalnej społeczności, że jest nas dużo, że jest to struktura, nie tylko, nie wiem, jedna drużynka, tylko mamy malutkie dzieci, młodzież, dziewczyny, dorosłych, amatorów. Super okazja, tak, żeby zobaczyć też, czym jest rugby, no i przy okazji pochwalić się tym, że mamy już 70 lat.
4: O co chodzi w tej paryżance? Co to za zasady?
7: No jak Paweł biegnie chodząc, to jest widok po prostu wart wszystkiego. Tak biegać, słuchaj.
8: Nie możesz szarżować w nogi, tylko musisz dotknąć człowieka mocno. Wtedy on musi oddać piłkę swojemu partnerowi.
4: Ty przyłożyłeś?
9: Nie.
4: Jak ta akcja wyglądała?
9: Ja miałem piłkę, później złapał mnie jeden z dorosłych, później podałem mnie swojej drużynie, później musiał przekazać naszej, jej, i później ona przyłożyła punkty.
6: Mamy dzieci 3-latki, 5-latki, 6-latki, generalnie całą piramidę szkoleniową. Trenujemy na warszawskim AWF-ie, na boisku do rugby, jeździmy na turnieje, na obozy, integrujemy młodzież i też staramy się robić takie zajęcia pozasportowe, tak, które bardzo integrują naszą społeczność, bo ja wychodzę z założenia, że rugby to jest jakby sposób trochę na życie, ale rugby to jest coś na przyszłość, tak, bo tutaj są przyjaźnie, które są zawierane i one trwają bardzo długo. Jest to sport międzypokoleniowy, co zresztą widać. Najmłodszy zawodnik w klubie ma 3-latka, najstarszy 64 i jeszcze gra w meczach, także sky is the limit.
10: Najlepsze wspomnienia to są na tym boisku i to wszystko, i potem mecz się skończy, tradycyjnie trzeba jechać do Jaskóły. Zbyszek

0: Kasiński.
1: 77 lat.
0: To wszystko historia. Teraz tylko nadzieja, że ci młodzi za 5-6 lat, juniorzy, kadeci zrobią dobre rugby w AZS-ie i mam nadzieję, że będą grali w ekstraklasie.
2: Edward, najstarszy, tu już drugi rok w sekcji, a Kazimierz w tym roku zaczyna od u najmłodszych. On ma dopiero 4 lata, ale już pierwsze kroki stawia w sekcji.
3: Skąd to rugby?
2: Bo to fajny sport na świeżym powietrzu, żeby się poruszać. Edzio zaczął tutaj w naszej rodzinie treningi w zeszłym roku, no i tak jakoś zostaliśmy.
3: Edek, co ci się podoba w rugby?
4: Fajne są na przykład piłki, są takie trochę dziwne i to, że trzeba podawać do tyłu. A nie może na gdzie się chce.
3: Czyli takie to nieoczywiste wszystko, prawda? Trzeba kombinować cały czas.
4: No.
3: Właśnie, ale ty widzę, silny jesteś, to pewnie wykorzystujesz swoją masę.
4: Czasami.
3: Jak długo już trenujesz?
4: 2 lata.
3: I grasz już w meczach normalnie?
4: Jeżeli już, to na turniejach.
3: A wiesz, że to jest sport olimpijski, może na igrzyska kiedyś pojedziesz? Chciałbyś?
4: Nie, chyba nie.
3: Chyba nie, jeszcze tego nie wiesz.
2: Jeszcze nie czuję.
3: A ty, Kazik, coś powiesz? Podoba ci się to rugby? Ile ty masz lat? Ale dzisiaj grałeś tutaj z prawdziwymi gwiazdami klubu, prawda? Złapałeś kogoś? Dotknąłeś oburącz?
4: Nie.
5: Kto wygrał mecz?
6: AZS!
5: Kto?
6: AZS!
5: Kto?
6: AZS!
5: AZS!
6: AZS!
7: Dariusz Urbanowicz śmigał z mikrofonem wśród rugbistów, a dodajmy, że w meczu pierwszej ligi AZS AWF Warszawa pokonał Poznanie 59-0.
8: Nic się nie zmieniło przy Łazienkowskiej. Legia nadal remisuje z Widzewem Łódź 1-1.
7: Manchester City prowadzi, nie, remisuje z Manchesterem United 0-0 w derbach Manchesteru. Mówiłeś o tym wcześniej?
8: Mówiłem i przypominałem także, że City grają w 10. Foden dostał czerwień.
7: Dziękuję, wybacz.

0: Wrzesień to miesiąc, w którym odbywa się zawsze bardzo, bardzo dużo imprez biegowych. Ja pozdrawiam wszystkich uczestników wczorajszego PKO biegu charytatywnego. W 20 miastach biegali biegacze sztafetowo, zbierali mnóstwo pieniędzy na potrzeby dzieci i młodzieży, myśląc o schorzeniach psychicznych, o wsparciu psychologicznym. Natomiast nie będziemy mówili teraz o tym biegu, a o innym pod naszym patronatem. Mila MCR, czyli bieg na 1609 metrów, kończący trzecią marecką triadę biegową. Były wielkie emocje, rekordy, a także znamienici gości. Na miejscu był Łukasz Firchał.
1: Piotr Kanafa, organizator. Jesteśmy na mili mareckiej, która

0: Kończy triadę marecką.
1: Na mile biega się bardzo trudno. Od samego początku musimy dać z siebie wszystko i utrzymać to tempo przez cztery kółka. Także nie jest to porównywalne ani z piątką, gdzie jednak musimy biec z jakąś asekuracją, ani nawet z kilometrem, gdzie właściwie zaraz po starcie mamy ostatnie okrążenie. Wszyscy biegający mile mówią, że jest to najtrudniejszy dystans średni.
2: Bardzo szybko, jak dla mnie za szybko.
0: Marcin Konieczny w markach.
2: To są jeszcze dystanse nie na moje siły. Natomiast no to przede wszystkim dla mnie bardzo istotne, że takie dystanse się biega, że od tego niektórzy mogą zacząć, że taka impreza w ogóle jest rozgrywana.
0: W ramach tej triady wszystko potrafi się zdecydować właśnie tu na stadionie.
1: Tak, taką sytuację mieliśmy dzisiaj w kategorii pań. Ja nawet nie wiem, jak to się skończyło, bo właśnie Ewa Gryboś miała 11 sekund straty do Julii z markowych biegaczy i bijąc ten rekord być może wygrała całą triadę, ale nie wiem, czy tam było te 11 sekund, czy nie. Także dowiemy się podczas ceremonii wręczania nagród.
3: I pierwsze miejsce Ewa Gryboś.
0: Przy mnie Ewa Gryboś, zwyciężczyni cyklu całej mareckiej triady, ale też dzisiaj pobity rekord własny w kategorii Masters na mile. Jak to się robi?
4: Cały czas konsekwentnie trenuję, zdecydowanie. No i udało się. Ciężka praca i konsekwencja przede wszystkim.
0: Widziałem też, że dzieci biegały.
4: Tak, moja córka biegała. Nie przepada, ale próbuję trochę namawiać do tego i całkiem nieźle poszło.
0: A wobec tego, która z tych trzech imprez była dla ciebie najtrudniejsza?
4: To znaczy ja specjalizuję się w 800 metrach, 1500, więc wydaje mi się, że mimo wszystko 6 km przełaję, bo ja nie jestem taką siłową zawodniczką, jestem zawodniczką stadionową w Kolce, więc na pewno to. Dycha też nie była najprzyjemniejsza, ale fajnie się biegło, bo było deszczowo, płaska trasa, nie narzekam.
0: A jak podejść do takiego dystansu właśnie na stadionie mila, ale jednak mila?
4: Tutaj trzeba dużo takich treningów szybkościowych robić, typu 300, 150, 200. No myślę, że tacy zawodnicy tutaj właśnie, na przykład Julia, która była druga, która jest maratonką, to pewnie no niestety nie da się zrobić dwóch rzeczy naraz, więc skupi się bardziej na takich szybkościowych treningach tempowych.
0: Wiktorio, biegłaś na 200 metrów, teraz masz piękną nagrodę w postaci loda. Powiedz, jak ci się tutaj biegło?
5: Po prostu patrzę się prosto i biegnę jak najszybciej. To jest naprawdę fajne i można być bardzo szybkim.
0: Katarzyna Bielska, dyrektorka zarządzająca Mareckiego Centrum. Jak to się robi? Trzy nawierzchnie, piękny sukces, nagrody rozdane.
6: Przede wszystkim to jest zasługa zespołu. Marzec to jest bieg na przełaj, potem mamy w czerwcu nocnego marka, gdzie biegamy dychę lub piątkę. No i właśnie wrzesień, kiedy jest Tamila MCR. To właśnie ludzie tworzą to miejsce, zarówno po stronie organizatorów, jak i biegaczy.
0: Plany na przyszłość jakie?
6: Oczywiście będziemy kontynuować to działanie, bo to jest nasza misja tutaj, żeby to się odbywało co roku.
7: Na miejscu w markach był Łukasz Firchał. Odbieramy od Państwa telefony w różnych sprawach 22 i 7 trójek.
8: Chciałabym tylko powiedzieć o tym, ponieważ słuchamy audycji Trzecia Strona Medalu, że właśnie nasza reprezentacja Polski w parapływaniu wróciła dzisiaj z Mistrzostw Europy i przywieźli 12 medali.
7: Gratulacje dla wszystkich i dziękujemy za te informacje. I powoli rozpoczynamy naszą wędrówkę po ligach zagranicznych. Zawsze zaczynamy od tej najmocniejszej, od Premier League.
9: Gerrard! Corner taken, digs in!
10: W angielskiej Premier League Chelsea miała wczoraj powetować sobie derbową porażkę z Arsenalem. Okazało się jednak, że Beniaminek Hull City miał inne plany. The Blues szybko objęli prowadzenie po golu Morgana Rogersa, ale później zachwycił Mohamed Bellumi, zdobywając dwie bramki dla gości. Londyńczycy potrafili odpowiedzieć już tylko jednym, wyrównującym trafieniem João Pedro i mecz zakończył się remisem 2-2. Ciekawe widowisko, ale jak mówi trener Chelsea, Xabi Alonso, mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy mówić o nudnym meczu, który wygraliśmy. Powtarzają się pewne schematy w naszej grze. Potrzebujemy trochę czasu, by to naprawić. Nie możemy pozwalać rywalom na tak łatwe odrabianie strat. Powinniśmy lepiej się zachować. Rozmawiamy o tym i poprawimy to, ale na razie wpływa to na naszą grę. Trzeba jednak pochwalić Hull City, bo Beniaminek grał z Chelsea jak równy z równym i miał chrapkę na zwycięstwo. Tygrysy zdążyły już w tym sezonie ograć Manchester United i Coventry oraz zremisować z Aston Villą. Jeden z piłkarzy Hull City, Sorba Thomas, był nawet tak zmotywowany, że wystąpił w tym spotkaniu nieco ponad dobę po groźnie wyglądającym wypadku samochodowym. Jego auto dachowało na wąskiej uliczce, ale piłkarz wyszedł z niego o

0: własnych siłach bez szwanku. Chelsea traci punkty, traci również Liverpool, ale akurat na Anfield Road są już do tego przyzwyczajeni. Tym razem The Reds nie dali rady pokonać Fulham. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, podobnie jak spotkanie Tottenhamu z Evertonem. Koguty idą w tym sezonie tempem ślimaczym, ale dwa remisy pozwoliły im przynajmniej opuścić strefę spadkową. Z roli faworyta wywiązał się Arsenal, który pokonał na wyjeździe Sunderland 2-0. Trener Mikel Arteta po spotkaniu nie cieszył się z kolejnego zwycięstwa, ale był wściekły na sędziego za podyktowanie karnego dla rywali. To niedopuszczalne na tym poziomie. Takie błędy mogą odebrać na mistrzostwo, grzmiał hiszpański szkoleniowiec. Na razie jednak Arsenal jest na szczycie tabeli, ale to może się jeszcze dziś zmienić. Od 17:30 trwają bowiem derby Manchesteru. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
1: I w tychże derbach Manchesteru United i City po 59 minutach remisują 0-0. W poprzednim meczu, już zakończonym, Brighton 5-0 wygrało z Coventry. To teraz czas na Ligę Hiszpańską.
2: To dopiero półmetek piątej kolejki, a już można odnieść wrażenie, że niektórym drużynom przydałby się urlop od własnych problemów. Rozpoczęliśmy piątkowym starciem Sewilli z Walencją. Na papierze mecz dwóch uznanych w Hiszpanii marek. Fajerwerków jednak nie było. Sevilla w dość pragmatycznym stylu jednym ciosem w końcówce spotkania wyszarpała 3 punkty. Walencja znów została z niczym. W tym sezonie ekipa Carlosa Colberana jeszcze nie wygrała. W piątek zanotowała 4. ligową porażkę z rzędu. Kibice zaczynają tracić cierpliwość.

0: Piłkarze, co za wstyd, zarząd do dymisji, tak śpiewali już przed tygodniem. Na drugim biegunie jest Real Madryt, który odpowiedział na wcześniejsze potknięcie w najlepszy możliwy sposób i zrobił to, czego oczekuje się od faworyta. Przed własną publicznością królewscy pokonali Rayo Vallecano 4-1, a Mbappé zanotował kapitalny występ, dorzucając do swojego dorobku dwa kolejne gole. Mimo wysokiego zwycięstwa nad lokalnym rywalem po meczu José Mourinho zamiast otwierać szampana studził emocje. Mecz skończył się po 45 minutach. Widziałem, że drużyna nie ma ani siły fizycznej, ani psychicznej, by rozegrać dobre spotkanie w drugiej połowie. Jude Bellingham przez ostatnie 10 minut był praktycznie bez energii. Obniżyliśmy intensywność gry, brakowało koncentracji. Mieliśmy trudności z pressingiem. Rayo zaczął oddawać więcej strzałów. Motywujący był mocny początek meczu. Po drodze Espanyol wygrał 2-0 z Osasuną. Punktami podzielili się Athletic z Elche. Najwięcej emocji było w Santander. Beniaminek wygrał z Alaves, by ostatecznie odwrócić losy spotkania i wygrać 2-1 dzięki dwóm bramkom Zamiriego. Racing Club po raz kolejny pokazał, że w tym sezonie nie zamierza być wyłącznie statystą. Przed nami jeszcze 5 spotkań, które trudno nazwać zwykłym niedzielnym dodatkiem. Rozpędzona Barcelona zmierzy się z Levante, Atletico czeka wymagający wieczór w San Sebastian, a Celta, Malaga, Getafe i Deportivo mają własne rachunki do wyrównania. Hiszpański weekend jeszcze się nie skończył i całkiem możliwe, że to właśnie jego druga część dostarczy nam najwięcej powodów do poniedziałkowych dyskusji.
1: Barcelona pokonała 4-2 Levante w trwającym meczu Getafe z Korunią. Jest 0-0 wieczorem, właśnie Real Sociedad zagra z Atletico Madryt. To teraz czas na Italię, Liga Włoska.
2: Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti!
3: Forse non sarà una canzone.
2: Francesco Totti!
3: A cambiare le regole del gioco.
4: Lazio pod wodzą nowego trenera Gattuso dość niespodziewanie po 3 kolejkach znalazło się na czele tabeli wraz z Romą i Interem. Milan też ma nowego trenera. To Portugalczyk Ruben Amorim, były szkoleniowiec Manchesteru United. Lazio zaatakowało od pierwszej minuty z furią i po 40 minutach prowadziło 2-0 po bramkach i świetnej grze Cancellieriego i Nosnina. Milan po prostu nie istniał. Katastrofalnie grał Modric. Po prawdzie Lazio powinno prowadzić 5-0, ale haniebnie zawiedli snajperzy. W drugiej połowie Amorim wprowadził Pulisica i Moreira, który odwdzięczył się 2 golami. Sytuacja się odmieniła. To Milan dał koncert gry i zepchnął Lazio do głębokiej defensywy. Mimo remisu trener Gattuso

0: To był zadowolony.
1: Color qualità, ci hanno messo in difficoltà.
0: Dzięki jakości gry i graczy wpędzili nas w drugiej połowie w kłopoty. Ale ciężko jest grać przez 90 minut tak dobrze, jak zagraliśmy w pierwszej odsłonie. W drugiej opadliśmy z sił. Nad tym będziemy pracować, ale nie było źle. Jesteśmy na dobrej drodze, jestem zadowolony. Dlaczego? Widziałem waleczną drużynę z charakterem.
1: Sono soddisfatto, perché? No, vista una squadra viva.
0: Tyle trener Gattuso. Mimo trzech poprzednich wygranych meczów i atrakcyjnego rywala, Stadion Olimpijski świecił pustkami. W schizofrenicznej reakcji zorganizowani fani Lazio od lat w stanie wojny z prezesem Lotito nie wykupili sezonowych karnetów. Sprzedano ich zaledwie 4000. Dla porównania w ubiegłym sezonie było ich 35 tysięcy. Fani Lazio zapewniają, że kochają drużynę i nowego trenera. Ewenement na skalę światową, futbol po włosku, komentują włoskie sportowe media. Lazio jest nadal na czele tabeli, ale może spaść na trzecie miejsce, jeśli Roma wygra jutro z Torino, a Inter pokona Udinese. Z Rzymu dla trzeciego programu Polskiego Radia Piotr Kowalczuk.
2: To była relacja Piotra Kowalczuka z Włoch, a teraz rozwiążemy nasz konkurs.
3: Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com.
2: Mówiliśmy, właśnie prosiliśmy Państwa o to, żeby dokończyli Państwo takie zdanie. Dzieci lubią latać. Adam miał wątpliwości, czy to się da coś tutaj zrymować. Natomiast pan Sebastian z Katowic oczywiście, że podołał wyzwaniu i dopisał, i co tu więcej gadać. I pan Sebastian z Katowic wygrywa 4 loty we FlySpocie dla dzieci. To będzie wielka frajda dla pana dzieciaków.
4: Wielkie gratulacje. Wielkie emocje szykują się dzisiaj wieczorem. W finale US Open zagrają Aleksander Zwieriew z Benem Sheltonem. Przenosimy się na korty Flushing Meadows, gdzie jest Jan Pachlowski. Janku, witamy cię serdecznie.
5: Witam.
4: Co się dzieje w Nowym Jorku? Powiedz, jakie są oczekiwania przed tym meczem?
5: Patrzę teraz na pięknie położony ten największy tenisowy obiekt świata, Arthur Ashe Stadium, i na te tabuny ludzi, które naciągają już na ten finał. O ile osoby, które mają bileta, te najtańsze w tej chwili kosztują $400, nie martwią się, bo obiekt jest zadaszony, to w tej strefie kibica ma być kilkanaście tysięcy kibiców, która zresztą też kosztuje $30, jak chce się wejść na te słynne obiekty. Natomiast bardzo duże opady deszczu martwiły tutaj organizatorów, że może być tak, że po prostu ci ludzie nie przyjdą, ale ta pogoda na szczęście się poprawia. Turniej US Open słynie z tego, że na trybunach pojawia się wielu celebrytów. Tenisiści podkreślają, że czasami to też ich paraliżuje. Tak mówi między innymi Ben Shelton, dzisiejszy finalista. Mówi, o, widziałem Bransona z New York Knicks na trybunach ostatnio. To mnie trochę paraliżuje. Wszyscy zastanawiają się, kto dzisiaj się pojawi. Ja przypomnę, że na wczorajszym finale, który grali na Rybakina, byli między innymi Ronaldo, mistrzyni panczenów z Holandii, Jutta Lenam, jej chłopak, słynny Jack Paul, Brad Pitt, Pink, czy Paris Hilton. Zresztą też wszyscy podkreślają, że oprócz sportu równocześnie tak samo ważne jak gra w tenisa jest pokazywanie, jak się człowiek ubiera i jaka moda jest w tej chwili trendzie. To jest część turnieju US Open i dla obu krajów to spotkanie jest szczególnie ważne, bo jak podkreślają amerykańskie media, wszyscy mają nadzieję, że Shelton przełamie tą fatum 2003 roku, kiedy to ostatni Amerykanin Andy Roddick wygrał tutaj w Nowym Jorku, a Niemcy nie wygrali od 1989 roku. Przypomnę, że wtedy triumfował Boris Becker. Czekamy na ten finał, zapowiada się on pasjonująco, aczkolwiek nieznacznie więcej szans, mimo tego, że tutaj Shelton jest gospodarzem, daje się rozstawionemu Zwiedynko Zwieriewowi, który zresztą wygrał 6 meczów z Amerykaninem, wszystkie dotychczasowe, które obaj tenisiści rozegrali.
4: Dziękujemy bardzo. Jan Pachlowski prosto z Nowego Jorku, a prosto z Myśliwieckiej.
2: Ja jeszcze zanim się pożegnamy, to chciałem powiedzieć, że nam najbardziej zaimponowało to, bo Janek o tym wspomniał, że był Ronaldo, ale nie ten Ronaldo z Portugalii, tylko ten nasz ulubieniec, Ronaldo Nazario, w znakowitej dyspozycji.
4: Number 9.
2: Absolutnie. Rozbawiony, cudowny. Dziękujemy bardzo.
4: Adam Malecki,
2: Krzysztof Łoniewski i dwie uśmiechnięte rudowłose kobiety, czyli Elżbieta Rożycka oraz Olga Szućko. Dziękujemy.
4: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Od poniedziałku. Około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: 69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
12: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Wątroba Detox i Trawienie
7: z wysoką dawką silimaryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital.

0: Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Alter Art prezentuje Fontaines DC w Polsce. Irlandzka grupa o mocnych postpunkowych korzeniach. Twórcy świetnie przyjętych płyt, w tym fenomenalnego Romance z przebojem Starbuster. Wystąpi

0: Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Rosyjskie drony zaatakowały przy polskiej granicy. Jest reakcja premiera Tuska. Atak dronowy wstrzymał pociąg z europejskimi politykami wracającymi z Kijowa. Był wśród nich Boris Johnson. Żukiem dla życia dotarli do Wilna. Finał niezwykłej akcji charytatywnej. Rosyjska eskalacja w pobliżu polskiej granicy jest faktem, mówi premier Donald Tusk. Zakończyła się narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa po porannych atakach na cele w Ukrainie, w bliskiej odległości od naszych przejść granicznych. Przed siedzibą RCB jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jakie zdarzenia potwierdziły polskie służby?
1: Premier Donald Tusk powiedział, że na rozpoczęciu tej specjalnej odprawy, że ma potwierdzenie o uderzeniu nie w pociąg pasażerski, ale w towarowy.
2: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.
1: Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki, podkreślił dobrą współpracę wojska z innymi służbami i gotowość na zestrzelenie dronów.
3: Koordynowaliśmy te działania i byliśmy, mówię jeszcze raz, w gotowości do tego, żeby podjąć działania skuteczne na zestrzelenie ewentualnych latających w przestrzeń powietrzną polską.
1: Premier mówił, że oczekuje podjęcia działań zapobiegających efektom dezorganizacji np. pracy kolei czy zakładów pracy podczas ewentualnych ataków rosyjskich dronów. Podkreślił, że nic nie wskazuje na takie zagrożenie, ale nie można jego wykluczyć.
0: A o tym wszystkim Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Rosyjski dron uderzył w stację benzynową, o czym słyszeliśmy, kilometr od przejścia granicznego w Dorohusku. Do ataku doszło około 4 rano. Po kilku godzinach w miejscowości można było usłyszeć kolejny wybuch po trafieniu drona w pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami Dorohuska. Mówią, że obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
4: A kto by się nie obawiał?
5: No jest jakiś tam lęk, bo tak jak pan widzi, są małe dzieci, żona pracuje na przejściu granicznym.
6: Tutaj w koło ludzie mówi, że powstawali z łóżek, co nie? Mnie akurat też pies obudzi, bo zaczął szczekać głośno, bo jest taka wrażliwa na jakieś dźwięki takie głośniejsze.
5: Mówiła teściowa, że nawet szyby się trzęsły w domu. Oni tam mieszkają od przejścia granicznego, jakieś 10 kilometrów, z tym, że tutaj mamy ściany w postaci budynków, tam natomiast tylko przez bagna.
0: We wsi Dorohusk mieszka kilkaset osób. Rosyjski atak dronowy przy granicy polsko-ukraińskiej wstrzymał pociąg z europejskimi dyplomatami i politykami wracającymi z Kijowa. Wśród ewakuowanych ze specjalnego składu byli doradca kanclerza Niemiec i były brytyjski premier Boris Johnson.
7: Günther Sauter, doradca Friedricha Merca do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz Robin Wegener, poseł Zielonych, brali udział w stolicy Ukrainy w naradzie dotyczącej strategii rozmów pokojowych z Rosją. Deputowany do Bundestagu powiedział Szpiglowi, że te ataki dronów to ślepy terror wobec ukraińskiej ludności cywilnej i niebezpieczna eskalacja ze strony Putina. Polityk Zielonych oskarżył także Rosję, że jest coraz bardziej pozbawiona skrupułów i igra z ogniem tuż przy granicy Unii Europejskiej i NATO. Według magazynu w spotkaniu w bunkrze pod kijowskim hotelem uczestniczył również były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Pociąg z jego rodakami, a także politykami, dyplomatami i naukowcami z Włoch czy Francji o 5 rano został zatrzymany jeszcze w Ukrainie blisko granicy. Pasażerowie opuścili wagony, do których wrócili, gdy Ukraińcy potwierdzili brak zagrożenia ze strony kolejnych dronów. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Teraz zmieniamy temat. Do Wilna dotarli uczestnicy akcji Żukiem dla życia na rzecz jedynego na Litwie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Żuk, którym wyjechali z Krakowa 10 dni temu, przywitany został przez wolontariuszy oraz siostrę Michaela Rak. Polska zakonnica założyła tę placówkę ponad 17 lat temu i od tamtej pory nią kieruje.
8: Sebastian Jaworowski, członek rodziny hospicyjnej, Fundacja L, przedsiębiorca z Łomży.
9: Trzęsę się cały, mam gęsią skórkę, zobaczcie, naprawdę widać to, ale jestem przeszczęśliwy. 10 dni, 1600 kilometrów, po kilka koncertów dziennie, po kilka spotkań, coś niesamowitego.
10: Świetna akcja, sprawa pilna, żółta. Życia dotarł właśnie do Wilna.
11: Aneta Górniewicz, wicedyrektor hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Wiele trudności żuk napotkał na swojej trasie. Tutaj też taki jest symbol, bo potrzebny jest człowiek, mechanik, który się zna na tym, nie? Podobnie jest też w przypadku naszych pacjentów. Często są słabi, bezbronni w wyniku choroby, ale gdy mają właśnie zespół hospicyjny i wtedy po prostu razem możemy pokonać te trudności, które się pojawiają w codzienności.
0: A na miejscu w hospicjum był nasz korespondent Kamil Zalewski. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: W nocy zachmurzenie duże, okresami umiarkowane opady deszczu. W zachodniej części kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Podkarpaciu do 12 w centrum i 15 na zachodzie i nad morzem.
0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Sopot Jazz Festival. W programie m.in. Bobo Stenson Trio, benefis Henryka Miśkiewicza, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny Joe Lovano. Od 24 do 26 września. Sponsorem głównym Sopot Jazz Festival 2026 jest Orlen.
8: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czerzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
7: Poleca Radiowa Trójka.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
6: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu zespołu Pustki, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przed 20 laty. Jest rok 2006. Gospodynią wieczoru była Agnieszka Szydłowska.
10: Dobry wieczór. Bardzo piękny wieczór i bardzo piękne wydarzenie przed nami. Nie będę długo mówiła, nie będę przypominała, że zespół, który za chwilę wystąpi, nagrał 3 bardzo dobre płyty, że to świetnie, że istnieje taki zespół. Tylko cieszmy się, że w Trójce po raz trzeci Pustki.

Witam serdecznie zespół Pustki. Witamy wszystkich zgromadzonych przed radioodbiornikami oraz wszystkich, którzy są zgromadzeni w tej sali. Nie wiem, co mam w tej sytuacji powiedzieć, bo zawsze na początku nie wiadomo, co powiedzieć, więc może lepiej jest, że zagramy następną piosenkę.

I właśnie nadszedł ten moment, kiedy odzywam się po raz drugi. Już trochę mniej zestresowany. Przygotowaliśmy na dzisiaj taką małą niespodziankę. Chcemy zagrać utwór, do którego słowa napisał Władysław Broniewski. Utwór nazywa się Kalambury. W oryginale zaśpiewał go z nami Muniek Staszczyk, a dzisiaj zaśpiewa dla Państwa nasz męski Muniek Staszczyk, zwykły zespołowy, i nasza męska pani Staszczykowa, także zespołowa. Utwór nazywa się Kalambury.

Dziękujemy za te potężne oklaski. Mam nadzieję, że radiosłuchacze także przed swoimi radiami klaszczą. Chociaż może to wyglądać dosyć dziwnie. No i teraz zagramy utwór, od którego wszystko się zaczęło. Tak naprawdę płyta Domino, którą nagraliśmy, rozpoczęła się od tej piosenki. Zachęcam do klaskania.

Na trąbkach zagrali Michał Kiziński i Maurycy Icikowski. Wielkie brawa dla nich. Mężczyźni o żelaznych płucach.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8 edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Sopot Jazz Festival. W programie m.in. Bobo Stenson Trio, benefis Henryka Miśliwicza, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny Joe Lovano. Od 24 do 26 września. Sponsorem głównym Sopot Jazz Festival 2026 jest Orlen.
4: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
3: Poleca Radiowa Trójka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Alter Art prezentuje Fontaines DC w Polsce. Irlandzka grupa o mocnych postpunkowych korzeniach. Twórcy świetnie przyjętych płyt, w tym fenomenalnego Romance z przebojem Starbuster. Wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie 31 października, aby promować swój nowy album Dopamine Chamber. Patroni Nuance poleca Radiowa Trójka. Bilety na alterart.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
13: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
2: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 20.

Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Eskalacja Rosji coraz bliżej Polski. Po ataku dronów premier zwołał pilną odprawę służb. Z sześciogodzinnym opóźnieniem dotarł do Warszawy pociąg z Kijowa po tym, jak dron uderzył w lokomotywę. Sezon grzewczy coraz bliżej. Kominiarze apelują, by już zacząć kontrolę instalacji.

0: Rosji staje się faktem. Zaznaczył, że Rosjanie sięgnęli po nowoczesny sprzęt wojskowy.
1: Ataki tej nocy, one wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja są niepokojące. Oczywiście Ukraina, która jest bardzo dobrze przygotowana do obrony przed dronami, też nie jest w 100% skuteczna, mówiąc delikatnie. Minister Tomczyk mnie poinformował, że w sumie 13 lokalizacji po stronie ukraińskich zostało trafionych.
0: Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy. Mówił o tym podczas odprawy szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki.
2: Tu warto podkreślić, lądowe środki broni powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń. Dowódca operacyjny to nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzania.
0: Premier Tusk zapowiedział przejście służb w nadchodzących tygodniach na wzmocniony tryb procedowania. Około 16 do Warszawy dotarł pociąg, w którego lokomotywę uderzył rosyjski dron. Informuje o tym Anna Zakrzewska z PKP Intercity.
3: Na pokładzie tego pociągu było ponad 200 osób. Nie było tam obywateli Polski. Skład standardowo, procedura jest taka, że na granicy polsko-ukraińskiej zmieniana jest lokomotywa, więc już na terenie Polski był prowadzony przez polską lokomotywę.
0: Pociąg przyjechał z około 6-godzinnym opóźnieniem. Rosyjska dominacja w regionie nie powróci, podkreślał w Kijowie Radosław Sikorski. Podczas wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sibichą minister spraw zagranicznych podkreślał, że Polska i Ukraina nie godzą się na imperialną politykę Rosji.
4: Dla Putina to jest także wojna ideologiczna. O przywrócenie Rosji statusu jakiegoś specjalnego kraju, który ma prawo dominować nad innymi. Ukraina i Polska odmawiają Rosji prawa dominowania przynajmniej nad nami. To się nie zdarzy, to nie wróci.
0: Rosja twierdzi, że przeprowadzony w nocy i nad ranem ostrzał celów w zachodniej Ukrainie był wymierzony w cele o charakterze militarnym, w tym w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Zmieniamy ten temat. Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim wraca temat bezpieczeństwa kominów. Kominiarze apelują, by nie czekać z kontrolą do ostatniej chwili. O tym, co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu, Paweł Kwiatkowski.
5: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub peletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Takie urządzenia mogą dać mieszkańcom cenny czas na reakcję i ewakuację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: W ubiegłym sezonie grzewczym w Polsce z powodu zatrucia czadem zmarło 69 osób. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy pochmurno, deszczowo i mglisto. W zachodniej Polsce mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Podkarpaciu do 12 w centrum i 15 na zachodzie i nad morzem.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Jest 5 minut po 20:00.

0: świata.
1: Olga Szućko, Michał Gardias i Michał Nogaś. Polecamy się i ruszamy za ocean.
2: Hello, this is Douglas Stewart, speaking to you from New York, talking to Polish National Radio Channel 3.
1: Douglas, rocznik 1976, zdobywca Bookera za swój debiut, powieść Shaggy Bane, opublikował w tym roku swoją trzecią powieść, John, syn Johna, za którą zdążył otrzymać kolejną nominację do Bookera. Książka za chwilę ukaże się w Polsce w przekładzie Macieja Studenta.

0: Studenckiego. To po raz kolejny opowieść o mężczyznach, o ludziach niepewnych swej tożsamości, przynależności, szukających własnego ja. Tym razem Stuart zabiera czytelników na wyspy, na hebrydy zewnętrzne. Tam pozwala spotkać Johna Kaluma, syna Johna, młodego chłopaka, który zdążył już osiąść na stałym lądzie i zakosztować życia, gdy dowiedział się, że ukochana babcia ma się gorzej i powinien wrócić, by wesprzeć ojca w opiece nad nią. W tej książce szkocki autor pochodzący z Glasgow i mieszkający od dawna w Nowym Jorku ponownie uważnie przygląda się kwestiom, które w prozie interesują go od zawsze najbardziej. Odmienności, byciu poza społeczeństwem, potrzebie życia na własnych zasadach oraz zmowie milczenia, która może, choć wcale nie musi, rozsadzać małe wspólnoty od środka. Będziemy o tym rozmawiać, ale zacznijmy od miejsca. Hebrydy zewnętrzne, wyspy, to dla ciebie, jako pisarza, zupełnie nowe terytorium.
1: Yeah, in fact, I had never been to the Outer Hebrides before I began writing the novel. They are an archipelago of islands off the northwest coast of Scotland, and they can be quite difficult to get to.
2: Prawda jest taka, że zanim zacząłem pisać tę powieść, nigdy wcześniej nie byłem na Hebrydach zewnętrznych. To archipelag u północno-zachodnich wybrzeży Szkocji, do którego dotarcie potrafi być sporym wyzwaniem. Zdałem sobie jednak sprawę, że chociaż pisałem o tym, co oznacza bycie Szkotem, i przynależność do klasy robotniczej, to w naszych dyskusjach o klasach społecznych często pomijaliśmy obszary wiejskie. A w Szkocji wieś to przede wszystkim region Highlands i wyspy, miejsca bardzo często spychane na margines. Kiedy więc w 2019 roku zaczynałem pracę nad książką, wyruszyłem w podróż, dając sobie początkowo 12 tygodni na odwiedzenie wysp. Pomyślałem, że jeśli uda mi się napisać z tego opowiadanie, będzie wspaniale. Jeśli wyjdzie z tego powieść, jeszcze lepiej. Ale nawet gdybym miał po prostu lepiej poznać swój własny kraj, uznałem to za bardzo wartościowe doświadczenie. Wyjechałem więc, znając zaledwie dwie osoby mieszkające w tamtych stronach. Zacząłem od samego południowego krańca, od wyspy o nazwie Watersey. Archipelag składa się z kilkunastu wysp. Każda ma własną, odrębną kulturę, historię i panuje tam zupełnie inna atmosfera. Po prostu podróżowałem wzdłuż nich, przemieszczając się z miejsca na miejsce i rozmawiając z każdym, kto tylko miał na to ochotę. Bardzo powoli zaczęła wyłaniać się z tego powieść. Kiedy jednak mniej więcej na etapie 3/4 mojej podróży dotarłem na wyspę Harris, leżącą niemal na samym szczycie archipelagu, okazało się, że to miejsce, w którym krzyżują się naprawdę fascynujące rzeczy. Pierwsza z nich to tkactwo Tweedu oraz język gaelicki, który w Szkocji ma status języka mniejszościowego. Przetrwał tam również dawny, tradycyjny styl życia w małych gospodarstwach rolnych oraz, co niezwykle ciekawe, bardzo żarliwa odmiana kalwinizmu, czyli presbiterianizm. Kiedy tam dotarłem, od razu zrozumiałem, że właśnie tego szukałem i to tutaj będzie rozgrywać się akcja powieści. Form of presbyterianism, of calvinism. And when I got there, I realized, oh, you know, this is what I'd been searching for. This was the place the novel would be set. Because I'm Scottish, I thought I could write about Scotland in any of its forms. And almost as soon as I got to the islands, I realized that the psychology was very different. The people. Ponieważ jestem Szkotem, wydawało mi się, że potrafię opisać każde oblicze mojego kraju. Niemal natychmiast po przybyciu na wyspę dotarło do mnie, że tamtejsza mentalność jest zupełnie inna. Ludzie myśleli inaczej niż my na stałym lądzie. Dorastałem w samym centrum miasta, więc mój sposób myślenia był na wskroś wielkomiejski. Przyjechałem na wyspę z gotowym wyobrażeniem o tempie i fabule. Myślałem, że to na nich zbuduję swoją powieść. Tymczasem pierwszą rzeczą, do której musiałem przywyknąć, był rytm wyspiarskiego życia. To miejsce, w którym rządzi przede wszystkim długa, międzypokoleniowa pamięć. Ludzie szanują swoich dziadków i przodków, a wszystko, co robisz, rzutuje na całą rodzinę, ponieważ wyspiarskie rody żyją tam od stuleci. Życie wyznacza również rytm pór roku i samego miejsca. Funkcjonuje tam kalendarz owczy, który dyktuje terminy hodowli, strzyżenia i opieki nad tymi zwierzętami. Obowiązuje także kalendarz kościelny. Szybko zrozumiałem, że nie dam rady napisać powieści, w której akcja jest zbyt szybka. Nie mogłem stworzyć historii, w której tajemnice wychodzą na jaw natychmiast. Wydobycie pewnych spraw na światło dzienne wymaga tam czasu. Kiedy dotarłem na archipelag, znałem zaledwie dwie osoby, ale wyjeżdżając stamtąd 12 tygodni później, znałem ich już setki. Miejscowi okazali się niezwykle gościnni. Gdy tylko wspomniałem, że piszę, zapraszali mnie do domów, parzyli herbatę i robili obiad. A potem po prostu rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Musiałem nauczyć się wszystkiego. Od

0: tajników hodowli owiec po wspomniany kalendarz kościelny, tradycji i ich znaczenia, a także tego, jak to jest od strony psychologicznej. Żyć w małej osadzie na samym krańcu kraju. Jedną z rzeczy, które uderzyły mnie najbardziej, było moje początkowe założenie. Sądziłem, że napiszę o synu, który opuszcza swój dom, surowe, konserwatywne środowisko, by wyjechać do szkoły artystycznej. I w tej pięknej chwili, którą wszyscy znamy, kiedy wreszcie opuszczamy rodzinne gniazdo i czujemy, że możemy być w pełni sobą, on nagle musi wracać, żeby zaopiekować się babcią. Powrót na wyspy oznacza dla niego konieczność ponownego ukrycia części swojej tożsamości. Musi znowu się schować, ponieważ w szkole artystycznej odkrył, że jest gejem i pociągają go inni mężczyźni. Po powrocie pod dach ojca będzie musiał, rzecz jasna, trzymać to w absolutnej tajemnicy. Zbierając materiały na wyspach, wciąż myślałem, że to o tym będzie moja książka. Jednak w każdej osadzie często spotykałem niezamężne kobiety i nieżonatych mężczyzn. To było dość niezwykłe w tak chrześcijańskim i konserwatywnym miejscu, które w tak wielkim stopniu opiera się na rodzinie i wielopokoleniowych więziach. Kiedy tak siedzieliśmy przy herbacie, pytałem, dlaczego ten czy tamten nigdy się nie ożenił? Albo dlaczego tamta pani nie wyszła za mąż? Często w odpowiedzi słyszałem romantyczne tłumaczenia, że przegapili swoją szansę, że w tym życiu miłość ich po prostu nie odnalazła, bo żyli w zbytniej izolacji. Po prostu nie spotkali nikogo, w kim mogliby się zakochać. Czasem ubierano to w żart, mówiąc, cóż, on ma już stado owiec, nie chce się dodatkowo męczyć z żoną. Albo ona po prostu nie chciała zawracać sobie głowy facetami. Z biegiem czasu czułem się w tych rozmowach coraz swobodniej. Pewnego dnia rzuciłem. Przecież to całkiem możliwe, że wśród tych starszych ludzi też są osoby homoseksualne i właśnie dlatego nie znalazły miłości. Kobieta, z którą wtedy rozmawiałem, była wyraźnie zszokowana. Odparła krótko, o nie, nie, to niemożliwe. I właśnie w tamtej chwili dotarło do mnie, że to o tym wymazaniu, o głębokim przekonaniu, że to niemożliwe, by ktoś, z kim ta kobieta dorasta, mógł być niewyautowanym gejem. Powinna tak naprawdę opowiadać moja książka. Nie o synu, który wyjechał, ale o tych, którzy zostali. Gay, to be secretly gay, was what the novel was really going to be about. It wasn't about the son who had left, but it was about those who had stayed behind.
1: W Johnem, synu Johna, wracasz do najważniejszych dla ciebie tematów. Piszesz o ludziach żyjących w ukryciu, obawiających się własnego cienia, niepogodzonych z własną tożsamością seksualną. Tu zajmujesz się nawet relacjami między takimi osobami, które są ze sobą bardzo blisko spokrewnione. Ale piszesz też o stereotypach, o upokorzeniu, które mieszkańcy lądowej części Wielkiej Brytanii przez dekady gotowali tym, którzy pochodzili z wysp, ze środka morza. Zapewne wielokrotnie byłeś świadkiem takich scen. Co zobaczyłeś, odwiedzając Hebrydy zewnętrzne?
2: Well, first of all, I think we have many misconceptions about the islands. We first of all think we really there are so many clichés about what it must be like to be an islander and to live there.
0: Po pierwsze, mamy wiele błędnych wyobrażeń na temat wysp i mnóstwo stereotypów dotyczących tego, jak wygląda życie ich mieszkańców. Ludzie ze stałego lądu chętnie narzucają wyspiarzom własne wizje. Uważamy, że prowadzą idealne, niemal romantyczne życie. Mają dla siebie te piękne krajobrazy, morze, niebo i bliskość natury. Wydaje się to po prostu cudownym sposobem na życie. A jednak niemal natychmiast po przybyciu na miejsce uświadomiłem sobie, że tamtejsza codzienność wymusza bardzo praktyczne podejście. W takim samym stopniu jak w każdym innym miejscu, w którym kiedykolwiek byłem. W rzeczywistości życie było tam często znacznie trudniejsze, ponieważ zarabianie, wyżywienie i utrzymanie rodziny wymagało o wiele więcej wysiłku. Plony zawodziły. Ziemia okazywała się nieurodzajna. Naprawdę niełatwo jest być wyspiarzem i utrzymać swoich bliskich. Poza tym często wydaje nam się, że mieszkańcy wysp są nieco oderwani od rzeczywistości, trochę zacofani. Zakładamy, że życie na wsi to czy prowincji sprawia, iż brakuje im wykształcenia. Niewiele podróżują i nieszczególnie interesują się światem. Tymczasem na miejscu odkryłem, że byli lepiej wykształceni niż ludzie na kontynencie. Właśnie dlatego, że wymagało to od nich więcej zachodu. Musieli wkładać świadomy wysiłek w to, by być na bieżąco z nowymi ideami i sztuką. Pod tym względem byli niesamowicie ciekawi świata. Jedną z cudownych rzeczy i moim prawdziwym odkryciem było to, że jako bardzo pobożni protestanci czytają Biblię 3, a nawet 4 razy dziennie. Przekłada się to na to, że pochłaniają też mnóstwo powieści, bo obcowanie z tekstem to dla nich po prostu naturalny element codzienności. przyjemności. Byli niezwykle oczytani, znacznie bardziej niż ktokolwiek, kogo spotkałem na kontynencie. Pomyślałem, że to wspaniały sposób na obalenie stereotypu mało kultury.

0: kulturalnego rolnika. W rzeczywistości przekonałem się, że tamtejsi farmerzy to niezwykle oczytani ludzie. Zrozumiałem też, że dla wyspiarzy morze jest po prostu bramą na świat. Kiedy więc zakładałem, że niewiele podróżują, szybko wyprowadzili mnie z błędu. Odpowiadając o zakątkach globu, których sam nigdy nie widziałem, praca w marynarce handlowej była tam powszechnym sposobem na życie, dzięki czemu nieustannie gdzieś wyjeżdżali. Spora część mojego pobytu na wyspach upłynęła mi zatem na obalaniu stereotypów we własnej głowie. Największy z nich dotyczył jednak religii. Wyspiarze wyznają bardzo surowy odłam kalwinizmu. Wierzą, że wszyscy rodzimy się grzesznikami, w stanie całkowitej deprawacji i każdy z nas jest z góry skazany na potępienie. Należy oddać się Jezusowi, ale Bóg i tak zbawi tylko nielicznych, nie zdradzając przy tym, kto dostąpi tej łaski. Nie można prosić o odpuszczenie grzechów ani o zbawienie. Zgodnie z doktryną predestynacji, Bóg po prostu wybierze niektórych z nas. Panuje powszechne przekonanie, że mieszkańcy wysp to ludzie ponurzy, nieszczęśliwi i niezwykle surowi. Taki właśnie obraz kreują filmy, telewizja i literatura. W rzeczywistości jednak odkryłem, że są to osoby niesamowicie łagodne i głęboko zżyte ze swoją społecznością. Jako pisarza ten kontrast po prostu mnie zafascynował. Jak to możliwe, że ci ludzie są tak dobrzy, życzliwi i nastawieni na wspólnotę, a jednocześnie ich droga do Boga jest tak trudna i bezlitosna? Zrozumiałem, że to wręcz wymarzone miejsce, by zacząć budować moje postaci. And yet the path to God is so hard, you know, is so unforgiving. And for me that was a wonderful place to start building characters. One of the other things about islands is there is a responsibility to the community. Everybody is very interdependent. Kolejną charakterystyczną cechą wysp jest poczucie odpowiedzialności za lokalną społeczność. Wszyscy są tam od siebie niezwykle zależni. Aby przetrwać, trzeba żyć bardzo blisko z sąsiadami i móc na nich polegać. Poza tym nie jestem do końca pewien, jak to wygląda w Polsce, ale w Europie Zachodniej kładzie się dziś znacznie mniejszy nacisk na opiekę międzypokoleniową. Nie dbamy o naszych seniorów i rodziców tak, jak robiliśmy to kiedyś. A to wspaniała tradycja, która na wyspach wciąż pozostaje żywa. Nikomu nawet nie przyszłoby tam do głowy, żeby oddać starszą osobę do domu opieki czy innej podobnej placówki. Ludzie przez całe życie zostają na swojej ziemi. W taki czy inny sposób właściwie od zawsze pisałem o wyspach. Myślę zresztą, że chociażby ubóstwo czy złe warunki mieszkaniowe to również pewna forma wyspy, ponieważ jest ona mocno ograniczająca. Sprawia, że człowiek czuje się uwięziony w miejscu, w którym się znalazł. Podobnie jest z queerowością, która przypomina wyspę psychologiczną. Jesteś otoczony ludźmi, a jednak często czujesz się odizolowany, w przekonaniu, że jesteś jedyną osobą w takiej sytuacji. Wyspy okazały się dla mnie naprawdę fascynujące. Jednak jednym z powodów, dla których osadziłem akcję powieści akurat w tamtym okresie, jest fakt, że one również uległy przemianie. Fabuła toczy się w 1997 roku, a wraz z nadejściem nowego tysiąclecia na archipelag dotarł internet. Tym samym poczucie samotności, z jakim zmagał się Cal, uległoby całkowitej zmianie za sprawą cyfrowego świata. Zmiana polega jednak też na tym, że obecnie wiele osób osiedla się na wyspach na stałe. Ludzie przechodzą na emeryturę i szukają spokojniejszego tempa życia. W związku z tym dawny styl życia, oparty na drobnym rolnictwie i hodowli, jest nieustannie zagrożony. Myślę, że gdybyś pojechał tam dzisiaj, bardzo trudno byłoby ci znaleźć osadę zamieszkaną wyłącznie przez wielopokoleniowe rodziny. Od zawsze związane z tym miejscem. Spotyka się tam teraz mnóstwo emerytów i osób, dla których jest to po prostu drugi dom. I chociaż to całkiem pozytywne zjawisko, uważam, że bezpowrotnie zachwiało ono dawną równowagą tych wysp.
1: Już się pojawiły nawiązania do powieści, chciałbym więc dopytać. Pomysł na Johna, syna Johna, narodził się właśnie wtedy, podczas twojej wizyty na Hebrydach?
2: Yeah, for me the hatching often comes from an accumulation of ideas.
0: W moim przypadku pomysł na opowieść często rodzi się z nagromadzenia różnych idei. Myślę o nich jak o niciach osnowy. Nigdy nie jest to jedna konkretna rzecz, ani jedno zdanie. Dopiero gdy czuję, że zebrałem wystarczająco dużo informacji i interesujących mnie wątków, wiem, że mogę zacząć tkać tę opowieść, a powstały w ten sposób materiał będzie wystarczająco mocny. Używam metafory tkania, ponieważ w mojej powieści ojciec John i syn Cal są tkaczami tweedu. Zajmują się tym tradycyjnym rzemiosłem w przydomowych szopach. Sam zresztą studiowałem włókiennictwo. Nie skończyłem literatury angielskiej, lecz właśnie tkactwo. Kiedy więc w wieku 44 lat czy 45 lat pisałem tę książkę, często myślałem sobie,

0: Wie, och, to naprawdę wspaniałe, że pisze o tkactwie. Jakie to niezwykłe. Z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się to jednak wręcz nieuniknione. To, że kiedyś napiszę o tkaczach. W pewnym sensie więc pisałem tę książkę od zawsze. Zacząłem, gdy miałem 18 lat i po raz pierwszy zakochałem się w tkactwie. To zresztą ciekawe, że pytasz o początek, bo pierwsze zdanie powieści brzmi: jej stopy stały się szkarłatne niczym cielęca wątroba. Jest to fragment rozmowy między Johnem a Calem. Cal wciąż uczy się w szkole artystycznej, kiedy pewnego dnia dzwoni do niego ojciec i mówi, że stan babci jest bardzo ciężki, że jej stopy zrobiły się szkarłatne jak cielęca wątroba. Każe mu wracać do domu i się nią zaopiekować. A ponieważ Cal bardzo kocha babcię, natychmiast zostawia wszystko, odkłada swoje sprawy na bok i wraca. Sęk w tym, że mężczyźni w tej powieści nie potrafią rozmawiać o prawdziwych emocjach, które ich łączą. Choć są sobie niezwykle bliscy i głęboko się kochają, jak to ojciec z synem, pozostają po prostu niedojrzali emocjonalnie. Z drugiej strony posługują się niezwykle precyzyjnym językiem do opisywania barw, jak na prawdziwych tkaczy przystało. Dlatego, kiedy John mówi, jej stopy mają ten okropny, szkarłatny kolor, Cal przyjmuje to bez wahania, jako wyjątkowo trafne stwierdzenie. I to właśnie jest początek, który wprawia całą historię w ruch.
1: Cal believes that as the truth and believes it as a very exact statement. And that is the beginning of the novel that, that sets everything in motion. Well, in fact, when I was 16 and 17 and thinking about what I would do with my life, I really wanted to study English literature. But I was a boy that came from a very poor neighborhood and my teachers just didn't think that would be possible for me.
0: Kiedy jako 16-17-latek zastanawiałem się, co chcę robić w życiu, marzyłem o studiowaniu literatury angielskiej. Byłem jednak chłopakiem z bardzo ubogiej dzielnicy, a moi nauczyciele po prostu nie wierzyli, że mi się to uda. Zamiast tego pokierowali mnie więc w stronę włókiennictwa. Szczerze mówiąc, mając 17 lat, nawet do końca nie wiedziałem, co to słowo oznacza. Zająłem się tym jednak, bo no, czymże jest Szkocja, jeśli nie ojczyzną setek rodzajów pięknych tkanin? Dla młodego chłopaka z klasy robotniczej był to niezwykle praktyczny wybór. Wymagał pewnej dozy kreatywności, ja byłem pomysłowym dzieciakiem, ale przede wszystkim dawał konkretny fach w ręku. Po skończeniu szkoły praca w przędzalni czy fabryce była właściwie gwarantowana. Wszedłem w to, nie mając pojęcia, na czym to polega. I niemal natychmiast odkryłem, że to uwielbiam. Nauczyciele znali mnie lepiej niż ja sam. Jestem dość cierpliwy i metodyczny, dlatego bardzo lubię tę precyzyjną pracę przy tkaninach. Podoba mi się to, bo pod wieloma względami przypomina pisanie. Powtarzasz tę samą czynność w kółko, aż w końcu powstaje z tego gobelin. Trzeba się tylko mocno skupić na tych drobnych, powtarzalnych ruchach. Mając 17 czy 18 lat, poszedłem do maleńkiej wiejskiej szkoły. I faktycznie, jedną z dość nietypowych rzeczy, o których wspominam w powieści, jest fakt, że byłem jednym z nielicznych chłopaków w tej placówce. Włókiennictwo uchodziło za zajęcie typowo kobiece, więc na jednego ucznia przypadało tam pewnie z 18 dziewcząt. Jako młody mężczyzna byłem w tym środowisku nie lada zjawiskiem. Nauczyłem się tam jednak bardzo tradycyjnych metod wytwarzania szkockich tkanin. Jestem tkaczem, robię na drutach, potrafię wykonywać nadruki na materiale i haftować. Zajmuję się tym przez całe życie. Myślałem, że skończę szkołę, a potem wyląduję w jakiejś szkockiej fabryce. Tymczasem splot szczęśliwych okoliczności sprawił, że zaproszono mnie do pracy w branży haute couture w Nowym Jorku. Tak trafiłem do Ralpha Laurena i Calvina Kleina i to dlatego wyjechałem za ocean. Mieszkałem tu już od blisko 30 lat. Nigdy jednak nie straciłem miłości do tekstyliów i pasji do tworzenia. Kiedy pisałem powieść, uświadomiłem sobie, że tweed z wyspy Harris to w skali świata coś niezwykle rzadkiego i wyjątkowego. Niewiele jest już bowiem rzeczy, które wytwarza się ręcznie w ten sam sposób, co przed wiekami. Dziś wszystko powstaje w gigantycznych fabrykach albo na Dalekim Wschodzie. Tymczasem wyspiarze wciąż trzymają się swojego rzemiosła i tradycji. Cała ta tkanina, jej barwy i faktura wywodzą się wprost z ziemi pod ich stopami. Tkanie pozwala im jednak również po prostu przetrwać. Zapewnia dochód, dzięki któremu mogą zostać u siebie i nie muszą wyjeżdżać za chlebem na kontynent. Bardzo podobał mi się ten paradoks. Ta piękna rzecz rodzi się z ziemi, ale jednocześnie w pewien sposób trzyma ich do tej ziemi przykutych. To swoista, bardzo specyficzna symbioza między tkaczem a miejscem.
1: The fact that this beautiful thing comes from the land, but also it kind of keeps them trapped on the land in a way. It is this weird symbiotic relationship between weaver and place.
2: Uprawnione będzie zatem pytanie o to, ile z ciebie, studenta włókniarstwa, człowieka mającego fach w ręku, ale też osoby nieheteronormatywnej, która w okresie dorastania

0: nie mogła do końca być sobą, jest w obu tych postaciach.
1: Well, I think it's probably very true that there's a little bit of Cal in me and a little bit of John, the father. It's also true that I identify deeply with the grandmother Ella. I think Ella's the kind of person, the free-spirited.
2: Prawda jest taka, że mam sobie coś zarówno z Johna, ojca, jak i Cala, syna. Głęboko utożsamiam się również z babcią Elą. Myślę, że Ella to po prostu wolny duch, osoba, która zawsze mówi prosto z mostu. Sam chciałbym taki być. Nie bać się już niczego na świecie. I chociaż nie jestem ani Johnem, ani Calem, ani Elą, to wiele tematów, które chciałem poruszyć, wynika z moich własnych, wciąż nierozwiązanych spraw z młodości. Złożyła się na to samotność, którą odczuwałem jako młody mężczyzna, a także poszukiwanie miłości i ludzi takich jak ja. Dorastałem jako gej w patriarchalnym, robotniczym środowisku, w którym wszyscy mężczyźni dookoła byli silnie heteroseksualni i heteronormatywni. W efekcie całą młodość spędziłem w przekonaniu, że jestem jedyną taką osobą. Osadzenie akcji i powieści na wyspie jest w pewnym sensie symbolem tego stanu rzeczy. Myślę, że tak to właśnie działa. To ucieleśnienie poczucia, z jakim mierzy się Cal, przekonania, że naprawdę jest on na świecie zupełnie sam. Zresztą wszystkie moje powieści skupiają się na problemach, które ukształtowały mnie jako osobę. W Shagim Bane poruszyłem temat masowej deindustrializacji, ubóstwa, bezrobocia i uzależnień. W Młodym Mungo pisałem o przemocy gangów oraz męskości, zwłaszcza w jej plemiennym wydaniu. Ostatnią rzeczą, która wywarła na mnie ogromny wpływ, była religia. Hebrydy zewnętrzne to tak naprawdę szkocki pas biblijny, gdzie panuje niezwykle żarliwa odmiana prezbiterianizmu. Chciałem więc przyjrzeć się temu, co oznacza bycie młodym gejem w miejscu, w którym ktoś taki po prostu nie ma prawa bytu. W miejscu całkowitego wyparcia, gdzie tak bardzo odstajesz od powszechnego wyobrażenia o boskim planie, że niemal nie jesteś w stanie zbudować poczucia własnej tożsamości. Z tym zmaganiem mierzy się zresztą nie tylko 22-letni Cal, ale także jego ojciec. On również nie potrafi odnaleźć samego siebie. I chociaż moi bohaterowie nie są wzorowani bezpośrednio na mnie, to pod wieloma względami czerpią z doświadczeń i problemów, które mnie ukształtowały.
1: And so in lots of ways, although the characters are not based on me, they are based on the sort of the issues that have made me. In fact, I lost my father when I was 4 years old, and so I never grew up knowing what a father was. And so I think for my whole life that has been a question for me, and also it's been a bit of an obsession.
2: Straciłem ojca, gdy miałem 4 lata, dlatego dorastałem nie wiedząc, czym właściwie jest posiadanie ojca. Przez całe życie był to dla mnie ważny temat, który z czasem stał się wręcz swego rodzaju obsesją. Często zastanawiam się nad tym, czy biorąc pod uwagę, że jestem gejem, ojciec by mnie kochał. Czy byłbym synem, jakiego sobie wymarzył, gdyby wciąż żył. Sprawia mi to wiele bólu, ponieważ nigdy nie miałem szansy zmierzyć się z tym we własnym życiu. Napisałem tę powieść o ojcu i synu przede wszystkim po to, by zgłębić miłość, która ich łączy. Bo John i Cal kochają się głęboko, ale też ogromny emocjonalny dystans, jaki potrafi zrodzić się między mężczyznami, zwłaszcza tymi, którzy znają się tak blisko. Jednym z wyzwań przy tej książce był fakt, że rodzina mieszka w maleńkim gospodarstwie tuż nad brzegiem morza. Dla bohaterów to niezwykle klaustrofobiczne środowisko. Wspólnie pracują, modlą się i jedzą. Spędzają ze sobą niemal całą dobę. A jednak mężczyźni robią wszystko, byle tylko nie rozmawiać o tym, co tak naprawdę leży im na sercu. Jest w tym mnóstwo ciszy, podobnie zresztą jak między mną a mężczyznami, wśród których dorastałem. Ta powieść to w dużej mierze spojrzenie na coś, z czym mierzy się wielu z nas. Istnieją sprawy, o których po prostu nie potrafimy powiedzieć naszym ojcom czy synom. Nawet jeśli ich kochamy i rozumiemy, często mamy problem z wyrażeniem własnych uczuć. Kolejnym literackim wyzwaniem było zestawienie mężczyzn, którzy trwają w emocjonalnym milczeniu, z kobietami, które doskonale wszystko wiedzą i rozumieją. I tak, choć mężczyźni w powieści uparcie milczą, kobiety doskonale zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje, a mimo to muszą zatrzymać tę emocjonalną prawdę tylko dla siebie.
1: And so, although the men were really silent in the novel, the women knew exactly what was going on, you know, had to sort of keep the emotional truth to themselves.
0: W Johnem, synu Johna, pokazujesz, co oznacza żyć w małej społeczności wśród ludzi, którzy nie akceptują odmienności. Ani ojciec, ani syn nie mogą jasno zadeklarować, kim są. Boją się ostracyzmu, tego, co inni powiedzą. Jakież to jest znajome, jakie małostkowe, jakie bolesne i jakkolwiek by to zabrzmiało, uniwersalne doświadczenie. I coś jeszcze. Obaj nie mogą oficjalnie przynależeć do mniejszości, bo większość by ich przekleła. I tego obawiają się najbardziej.
1: Yeah, I think there's two things at play.

0: here. The first is the sort of the term gay. You know, gay is certainly a personal identity, but it's also a social construct. And if you identify as gay, it means you're part of a larger society or a community.
1: Tak, myślę, że w grę wchodzą tu dwie rzeczy. Pierwsza to samo pojęcie geja. Bycie nim to z pewnością tożsamość osobista, ale zarazem konstrukt społeczny. Jeśli identyfikujesz się jako gej, oznacza to, że jesteś częścią większego społeczeństwa lub społeczności. A dla tych mężczyzn na wyspach żadna szersza społeczność gejowska nie istnieje. Dlatego nie uważają się za gejów. Są po prostu mężczyznami, którzy odczuwają pociąg do innych mężczyzn. Odkryłem, że w tamtych stronach homoseksualizm tak bardzo wykracza poza to, co akceptuje Pismo Święte, że praktycznie nie istnieje. Oni go po prostu nie dostrzegają. W rzeczywistości nie ma tam homofobii, ponieważ nikt nie wierzy, że coś takiego w ogóle może istnieć. W ich oczach jest to całkowicie nie do przyjęcia w świetle Bożych zasad. Dlatego dla Kala i Johna nie ma możliwości ujawnienia swojej orientacji. W dzisiejszym zachodnim świecie zakładamy, że każdy może wyjść z szafy, ale wcale tak być nie musi. Może nie ma nikogo, przed kim dałoby się powiedzieć o swojej orientacji. Jedną z prawd dotyczących życia w bardzo małych społecznościach i na wyspach jest to, że ludzie naprawdę nie chcą mierzyć się z trudną prawdą, bo niesie ona za sobą konsekwencje. Trzeba z nią żyć przez bardzo długi czas. Dlatego mieszkańcy tak ostrożnie wyrażają swoje opinie. Nie lubią swobodnie dzielić się poglądami, tak jak często robimy to w dużych miastach. Zachowują swoje opinie dla siebie. Nie mówią tego na głos. Być może rozumieją, co dzieje się w domu McLeodów opisanym w książce, ale nigdy nie powiedzieliby tego głośno. Pojawia się jednak takie odczucie, że trudne prawdy istnieją, a ludzie mogą nie chcieć o nich mówić głośno, ale wszyscy rozumieją, co się dzieje, bo o prywatności nie ma tam mowy. Kiedy pisałem tę powieść, wynająłem mały biały domek nad brzegiem morza i spędzałem tam tygodnie w samotności. Nie widywałem nikogo i z nikim nie rozmawiałem. Był to jeden z najbardziej samotnych okresów w moim życiu. A jednak w pierwszych kilku tygodniach, kiedy jeździłem na większe zakupy, a do najbliższego sklepu miałem prawie godzinę jazdy samochodem, wchodziłem do środka, a po kilku minutach sprzedawca rzucał: a więc to pan jest tym pisarzem. Nigdy wcześniej w życiu nie spotkałem tego człowieka, nie widziałem go na oczy. A potem pytał: podobało się panu na plaży w środę? Byłem sam przez całą środę i zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę nigdy nie byłem sam. Że wszyscy wiedzieli, co robiłem, dokąd szedłem i jak się czułem. Sam pomysł, by w ten sposób opisać społeczność, wydał mi się niezwykle fascynujący. And I'd been alone all day Wednesday, and I realized that in fact I'd never been alone, that everybody had seen what I was doing and where I was going and how I was, and that was a fascinating idea to sort of write about community in that way.
2: Douglas Stewart, szkocki pisarz mieszkający w Nowym Jorku, zdobywca Bookera, dziś gości we wszystkich książkach świata. Rozmawiamy o i wokół Johna, syna Johna, jego nowej powieści, której egzemplarze mam dla Państwa. Można do mnie pisać, przekonać mnie i proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. Dlaczego właśnie pani, pan, państwo mieliby to przeczytać? książki@polskieradio.pl. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Douglasie, twoja nowa powieść to historia trójkąta. Poza ojcem i synem jest także babka, Ela. Bardzo silna postać. Przyznam, że moja ulubiona w tej książce. Dodałeś do opowieści istotny żeński pierwiastek, pokazując, że czasem bardzo ważne jest spojrzenie z boku na pogłębiający się konflikt między głównymi bohaterami. The catalyst for the novel is that Cal at art school receives a call that his grandmother is unwell, and he puts aside his own life, his own future, to come back to the island and to care for her. Głównym punktem wyjścia, czy też katalizatorem powieści, jest moment, w którym studiujący w szkole artystycznej Cal dowiaduje się przez telefon, że jego babcia źle się czuje. Odkłada więc na bok całe swoje dotychczasowe życie i plany na przyszłość, by wrócić na wyspę i się nią zaopiekować. Zdałem sobie sprawę, że skoro to miała być scena otwierająca, musiałem wykreować postać babci godną aż takiego poświęcenia. Pod wieloma względami ta książka to po prostu historia miłości między wnukiem a babcią. Cal bardzo kocha Elle, a ona sama jest naprawdę wspaniałą kobietą. Pisząc tę powieść, jako że opowiada ona o milczeniu między mężczyznami, a konkretnie dwoma prezbiterianami, z natury dość sztywnymi, bardzo małomównymi i ukrywającymi swoje myśli, potrzebowałem dla tego motywu pewnej przeciwwagi. Myślałem o kobietach z pokolenia mojej babci, o niej samej, a także o jej znajomych, które bywały w naszym domu, gdy byłem dzieckiem. To były kobiety z niezwykłym charakterem, odważne i silne.

0: powstały w czasach, gdy brakowało im realnej władzy czy kontroli, bo był to świat rządzony przez mężczyzn, a jednak to one absolutnie pociągały za sznurki. Po prostu kierowały wszystkim z tylnego siedzenia. Nie mogły tego robić oficjalnie, ale w rzeczywistości to one zawsze trzymały stery. Zabrzmi to może dziwnie, ale uważam, że kiedy się zestarzały, a ich mężowie odeszli, dopiero wtedy naprawdę zaczynały żyć pełnią życia. Zaczynały się nim cieszyć i wreszcie stawały się kobietami, którymi w głębi duszy zawsze były. W dodatku robiąc to bez cienia wyrzutów sumienia. Nie miały już czego się bać i nie musiały się cenzurować. Zawsze uważałem je za najwspanialsze osoby pod słońcem. Właśnie dlatego, że nie bały się być sobą. Mówiły to, co myślały i nie ponosiły z tego tytułu żadnych konsekwencji. Od zawsze podziwiałem takie kobiety. Zależało mi, aby Ella i Cal byli w pewien sposób zjednoczeni w swojej samotności. Cal czuje się osamotniony, bo ukrywa swoją orientację. Z kolei Ella, chociaż mieszka na wyspach od 50 lat, wciąż jest traktowana jako nowoprzybyła. Co w praktyce oznacza, że tak naprawdę tam nie przynależy. Kiedyś po prostu tu przyjechała. Miejscowi mawiają, że przywiał ją wiatr. A ponieważ gaelicki nie jest jej językiem ojczystym, wyspiarze, w tym na pewno jej własny zięć i wnuk, często posługują się nim, by wykluczyć Elę, pominąć ją w rozmowie, czy nie pozwolić jej na udział w ważnych dyskusjach. Myślę więc, że choć Ella pełni rolę głowy rodziny, a gospodarstwo i ziemia należą do niej, to wciąż często czuję się obco we własnym domu. Właśnie dlatego tak bardzo chciałem, by Cal i Ella odnaleźli wspólną więź w tym poczuciu osamotnienia. And so I think Ella also, even though she is the head of the household, the farm, the land is hers, I think she often feels left out in her own home. And I wanted Cal and her to be very sort of united in their loneliness in that way. I mean, in fact, the novel is a dramatic triangle. It is, even in this one house, the arrival of Cal back home sets lots of things in motion, but Cal's father and Cal's grandmother often...
1: Tak, ta powieść ukazuje pewien dramatyczny trójkąt. Nawet w obrębie tego jednego domu powrót Cala wprawia w ruch wiele spraw. Ojciec i babcia Cala często rywalizują o jego względy, próbując w pewnym sensie przeciągnąć go na swoją stronę, jako że Ella w rzeczywistości jest w tej rodzinie teściową. John nie jest więc jej synem, lecz zięciem. W powieści pojawia się zatem naturalne pytanie. Dlaczego zięci teściowa w ogóle mieszkają pod jednym dachem? Gdzie podziała się córka? Gdzie podziała się żona? Owszem, mamy tu do czynienia z dramatycznym trójkątem, ale moim zdaniem między wnukami a babciami istnieje też po prostu wyjątkowa więź. Po pierwsze, dziadkowie mają wspaniałą perspektywę, z której patrzą na świat. Przeżyli już tak wiele, a jednocześnie stoją o krok w tył, co pozwala im ogarnąć wzrokiem całość, bez zbytniego skupiania się na detalach. I Ella właśnie to wszystko dostrzega. Rozumie sytuację w sposób, który z czasem ujawni się na kartach powieści. W rzeczywistości to właśnie ona jest architektką wszystkich dramatycznych wydarzeń, które rozegrają się w książce. Jednocześnie Cal kocha ją bezgranicznie. W pewnym sensie babcia jest dla niego prawdziwą bohaterką. Przez lata zastępowała mu matkę, dlatego łączy ich tak głęboka miłość. Kiedy Cal wraca ze stałego lądu, Ella wcale nie oczekuje od niego czekoladek czy drobnych upominków. Chce za to, by przywoził jej najnowsze wyzwiska, niecenzuralne słowa i młodzieżowy slang z wielkiego miasta. Język i pewna zuchwałość fascynują ją bez reszty. Życie pod jednym dachem z zięciem, protestanckim pastorem i diakonem wydaje jej się niesamowicie duszne. Uważa, że w ich domu panuje zdecydowanie zbyt sztywna atmosfera. Kiedy więc wnuk wraca, spędzają razem mnóstwo radosnych chwil, gadając bzdury, rzucając przekleństwami i zachowując się niezwykle swobodnie. Zupełnie jak dwójka dzieciaków. Ella ma już w zanadrzu wspaniałą kolekcję współczesnych wulgaryzmów. Za każdym razem, gdy Cal przywozi jej coś nowego, jest zachwycona i podekscytowana, że uczy się kolejnych sposobów na obrażanie mężczyzn. Oprócz tego bywa też postacią wybitnie komiczną. To jedna z pierwszych bohaterek, jakie kiedykolwiek wymyśliłem i wspaniale mi się ją opisywało. Zawsze, gdy pojawia się na stronach mojej książki, cieszę się, że mogę znów spędzić z nią czas. Ponieważ bywa dość samotna, większość dnia spędza rozmawiając ze stadem owiec hodowanym przez jej rodzinę. W tym stadzie pojawiła się zresztą nowa owca przewodnia, maciorka o imieniu Ishbel. To dość nietypowe, by stadu przewodziła samica. Cal jest jednak święcie przekonany, że jego babcia w zmowie z owcą Ishbel w jakiś sposób doprowadziły do upadku do tej pory wodzącego stado wykastrowanego barana, czyli skopa. Tak naprawdę stanowi to zwiastun tego, co wkrótce spotka jego ojca. Ishbel regularnie donosi Eli o wszystkich plotkach. Obie prowadzą ze sobą długie rozmowy. W powieści można wręcz odnieść wrażenie, że Ella i owca

0: naprawdę się ze sobą komunikują. Nie jestem pewien, czy to rzeczywiście prawda, czy może owca Ishbel jest dla wyspiarskich kobiet jedynie pretekstem, by mogły swobodnie plotkować i przekazywać sobie wieści. Z pewnością jednak nadaje to Eli wyjątkową aurę tajemniczości.
1: In the novel it seems that Ella and the sheep can actually talk to one another. I'm not sure that's actually true, or if Ishbel is just an excuse for the women on the island to be able to gossip and to pass up gossip freely, but it certainly gives Ella an air of mystery. Yes, it is a novel of triangles, and Cal finds himself in a very complicated place. His father John has a lifelong childhood friend.
0: Tak, to powieść o trójkątach. Cal znajduje się w niezwykle skomplikowanej sytuacji. Jego ojciec John ma przyjaciela z dzieciństwa, sąsiada Inesa, właściciela małego gospodarstwa i hodowcę owiec, który mieszka około mili dalej, przy tej samej drodze. Obaj są po czterdziestce. Łączy ich relacja, której nie chcę do końca zdradzać czytelnikom, ale powiem tylko, że są sobie bliżsi niż zwykli przyjaciele. Dowiadujemy się o tym pod koniec drugiego rozdziału, ponieważ jednak tkwią w sytuacji, w której nie mogą wyznać sobie miłości ani być razem, ich relacja pozostaje w pewnym zawieszeniu. Spędzili 30 lat jako sąsiedzi i bliscy towarzysze, a mimo to nie potrafią pójść o krok dalej i stworzyć romantycznego związku. Tymczasem Cal wraca na wyspę i w pełni świadomy tego, że jest gejem, choć oczywiście nie może wyznać tego ojcu. W miarę rozwoju akcji zaprzyjaźnia się z Inesem. Myślę, że to właśnie dzięki tej relacji Cal ostatecznie odkryje prawdę. Jednocześnie jednak wszystko, co łączy tych trzech mężczyzn, staje pod znakiem zapytania. Nie chcę zdradzać całej fabuły, ale atmosfera robi się naprawdę napięta i dramatyczna. Zaryzykowałbym wręcz stwierdzenie, że tworzy się tam trudny do zniesienia trójkąt miłosny. Mamy tu ojca i syna, zakochanych w tym samym mężczyźnie. A ponieważ żaden z nich nie potrafi otwarcie przyznać, kim tak naprawdę jest, sytuacja staje się niezwykle skomplikowana i grozi zniszczeniem wszystkiego w tej małej społeczności. Ta książka po prostu opowiada o trójkątach. Cal wraca na wyspę i próbuje poskładać w całość wiele dawnych, zepsutych relacji. Jedną z najważniejszych jest jego więź z dziewczyną, która mieszka nieopodal jego rodzinnego domu. Ma na imię Isla McDonald. Chodził z nią do szkoły. Myślę, że kiedy oboje byli dziećmi, cała społeczność miała cichą nadzieję, że pewnego dnia dorosną, pobiorą się, będą mieli mnóstwo dzieci i po prostu z nimi zostaną. Sęk w tym, że w tajemnicy przed wszystkimi Cal miał romans z bratem Isli. I w ten oto sposób nawet w obrębie tej jednej rodziny Cal zakochuje się zarówno w bracie, jak i w siostrze, przez co jest między nimi zupełnie rozdarty. A kiedy ta tajemnica wyjdzie na jaw, może doszczętnie zniszczyć życie ich wszystkich. Mam nadzieję, że nie zdradziłem zbyt wiele.
1: And when that comes to the surface, that has the potential to destroy everything for everyone. I hope that's not too many spoilers. Yeah.
2: Dla konserwatywnych odbiorców twojej prozy więcej niż trudne do przełknięcia może okazać się, jak sądzę, tak duże nagromadzenie nieheteronormatywnych postaci na niewielkim skrawku lądu, a by być dokładnym, na niedużej wyspie ojciec, syn, przyjaciel ojca, a także przyjaciel syna z młodości imieniem Doll. Ktoś powie pewnie, Stuart, tego już naprawdę za wiele.
1: Oh, in fact, I don't think it is impossible to happen. I don't think Doll is gay. I think Doll is a young straight. I think he would think of himself as a straight man who is not having enough sexual attention and so takes sexual attention from Cal.
0: Och, właściwie nie sądzę, by to było niemożliwe. Nie uważam też, żeby Doll był gejem. Myślę, że po prostu młody heteroseksualny mężczyzna albo ktoś, kto uważa się za heteryka, któremu brakuje uwagi w sferze seksualnej, dlatego szuka jej u Cala. Jedną z najwspanialszych rzeczy związanych z wydaniem tej książki jest to, jak wiele osób podchodziło do mnie na spotkaniach i mówiło, wiesz, ujawniłem swoją orientację jako 30-latek, a kilka lat później mój ojciec, mając już 60 czy 70 lat, również zrobił coming out. Myślę, że w historii było tak wiele momentów, w których konserwatyzm, zwłaszcza ten silnie związany z wiarą i kościołem, zmuszał ludzi do ukrywania swoich prawdziwych uczuć i autentycznego życia. Często robili to po to, by w jakiś sposób chronić swoją pozycję. pozycję w społeczeństwie czy ustalonym porządku społecznym. Uważam też, że na przestrzeni dziejów wielu mężczyzn i kobiet wchodziło w związki małżeńskie i zakładało rodziny, choć w głębi duszy wcale tego nie pragnęli. Nie chcieli takiego życia dla siebie, ale po prostu nie widzieli innej drogi. Jednym z tematów, które stara się zgłębić ta książka, jest to, i myślę, że dzisiaj już to dobrze rozumiemy, iż brak możliwości bycia w życiu sobą wyrządza człowiekowi ogromną krzywdę. Twierdzę jednak, że uderza to również

0: również w tych, którzy Cię kochają oraz w ludzi z Twojego otoczenia. Jeśli nie potrafisz powiedzieć o to, kim naprawdę jestem, a zamiast tego prowadzisz fałszywe, nie swoje życie, możesz wyrządzić ogromną krzywdę swoim bliskim i całemu otoczeniu. Myślę, że to zjawisko wciąż ma miejsce i uważam, że daje o sobie znać najsilniej właśnie w tych społecznościach, w których wiara odgrywa dominującą rolę. Still most profoundly in communities where, you know, where faith is very dominant. Myślę, że tam, gdzie dominuje wiara, tak jak w przypadku Johna i Cala, to nie jest kwestia tego, czy mogą zrobić coming out i po prostu powiedzieć, jestem gejem i wszystko będzie w porządku, oczekując, że otoczenie to zaakceptuje. Straciliby przecież absolutnie całą swoją społeczność. Straciliby jedyny punkt odniesienia, jakim jest dla nich Kościół. Wszyscy sąsiedzi musieliby odwrócić się od nich jako od ludzi popełniających grzech absolutny. Nie mają więc innego wyjścia, jak tylko żyć w tym kłamstwie i tkwić w nim przez długie lata. Wracając do historii, o której opowiadałem, kiedy odwiedzałem kolejne osady, spotykałem przedstawicieli starszego pokolenia, którzy nigdy nie zawarli związku małżeńskiego. Podawano mi bardzo racjonalne powody, dlaczego tak się stało. Wtedy wysunąłem przypuszczenie, że być może część z tych osób była homoseksualna i właśnie dlatego nigdy nie znalazła miłości. Zauważyłem też, że często zdarzały się domy, w których dwóch mężczyzn w wieku 70 czy 80 lat spędziło ze sobą całe życie, a mimo to otaczająca ich społeczność ucinała temat słowami, cóż, to tylko przyjaciele, a żyją ze sobą z wygody. Jednak niemal natychmiast po spotkaniu z nimi orientowałem się, że są gejami. Wychodziło więc na to, że ludzie, którzy znali ich najlepiej, udawali, że wcale ich nie znają. Po prostu nie chcieli zmierzyć się z prawdą na ich temat. Ja z kolei w chwili, gdy poznawałem tych mężczyzn czy te kobiety, od razu rozumiałem. O, a więc o to chodzi. Zawsze byliście kochankami, zawsze się kochaliście i w rzeczywistości jesteście życiowymi partnerami, zupełnie jak każda tradycyjna para. Zafascynowało mnie, jak to wszystko funkcjonowało, to ukrywanie się przez całe dekady. Zastanawiałem się, jak to w ogóle było możliwe, jak dziwny, a zarazem smutny był to sposób na życie.
1: Ta książka John, syn Johna, jest także opowieścią o domu. To od początku bardzo ważny dla ciebie temat. Szukasz w swoich powieściach odpowiedzi na pytanie, czym on w rzeczywistości jest albo mógłby być. Znalazłeś już może odpowiedź i czy możesz powiedzieć, że znalazłeś także w końcu swój dom? Well, in fact, my own feelings about home are very complicated, and I think that's why all my novels
0: are concerned with the question of belonging. Moje odczucia związane z domem są bardzo złożone. Myślę, że to właśnie dlatego wszystkie moje powieści poruszają temat przynależności. Jak odnajdujemy swoje miejsce, na jakie kompromisy musimy pójść, żeby się dopasować. Jak już wspomniałem, straciłem ojca, gdy miałem 4 lata, a matkę w wieku 16 lat. A kiedy traci się ostatniego żyjącego rodzica, traci się również swój dom. Tracisz wszystkie swoje ubrania, wszystkie meble. Tracisz szkołę, do której chodziłeś. Tracisz wszystko, wszelkie punkty zaczepienia w świecie. Uważam, że był to moment, który w ogromnym stopniu mnie ukształtował. Coś, po czym tak naprawdę nigdy się nie podniosłem. Właśnie dlatego cała moja twórczość krąży wokół pytań o to, czym właściwie jest dom. Jak mogę się tu odnaleźć? Czy kiedykolwiek będę mógł do niego wrócić? Czy powinienem go opuścić? Wszystko to wynika z faktu, że dom to dla mnie po prostu niezwykle skomplikowana sprawa. And that's because home for me is a very complicated thing. Oh, I mean, who knows? I think home is a very complicated thing for all of us. And, och, no cóż, kto wie? Myślę, że dla nas wszystkich dom to bardzo skomplikowana sprawa. Niektórzy czują, że dom noszą w sobie. Dzięki temu, bez względu na to, gdzie się akurat znajdują, zawsze są u siebie. Dla innych z kolei dom to miejsce ich dzieciństwa. W moim przypadku wynika to chyba z faktu, że wywodzę się z niezwykle silnej kultury. Jestem nie tylko Szkotem, ale też mieszkańcem Glasgow, w którym panuje absolutnie wyjątkowa atmosfera. Nie ma chyba na świecie miejsca, do którego bym pojechał, a ludzie nie wiedzieliby od razu, skąd pochodzę i kim jestem. Myślę, że to poczucie bierze się stąd, iż dorastałem z silnym wrażeniem niedopasowania. To miasto nie pozwoliło mi poczuć się częścią wspólnoty, mimo że jest jedynym miejscem na ziemi, które ma dla mnie jakikolwiek sens. Wciąż w pewnym sensie próbuję to ubrać w słowa i samemu to sobie poukładać. Jestem z Glasgow i byłem młodym mężczyzną ze szkockiej klasy robotniczej, a jednak ponieważ byłem gejem, zawsze czułem, że nigdy nie pasowałem do jedynego miejsca, do którego przynależałem. Myślę, że to rana, która zostanie ze mną już na całe życie. Nie, nigdy nie znalazłem domu.

0: Nie znalazłem go i myślę, że to jeden z powodów, dla których tak bardzo kocham Nowy Jork. To miasto wcale nie wymaga od ciebie, żebyś traktował je jak dom. Chcę tylko, żebyś tu przez jakiś czas pobył. Wszystko w tym miejscu jest tymczasowe. Ludzie wciąż się tu przewijają, przyjeżdżają, wyjeżdżają, cieszą się życiem jak dwudziestolatkowie, a potem, kiedy poczują zmęczenie, ruszają w dalszą drogę i osiedlają się gdzieś indziej. Dlatego Nowy Jork tak bardzo mi odpowiada. Nie zmusza mnie do tego, bym nazwał go swoim domem. A moim domem i tak zawsze pozostanie Szkocja.
1: I jeszcze jedno ważne zagadnienie, które poruszasz, a które potrafi być niszczące dla jednostek i całych wspólnot. Zmowa milczenia. Ktoś coś wie, powiedział komuś, prosząc o dyskrecję, ale jednocześnie wie, że gdyby uznał, że warto, może szantażować zainteresowanych. Ohydne i znów bardzo ludzkie, uniwersalne, ale też być może to dla kogoś zaskakujące. Milczenie może być kołem ratunkowym, jedyną pewną rzeczą w zakłamanym świecie, prawda?
2: Yeah, I mean, I think we... In society we often think of silence or concealing the truth or lies as a very selfish, very malign thing.
0: Tak, myślę, że jako społeczeństwo często postrzegamy milczenie, ukrywanie prawdy czy kłamstwo jako coś niezwykle samolubnego i złego. Uważam jednak, że zatajanie prawdy i milczenie bywają również mechanizmem obronnym. Robimy to, by chronić samych siebie, ale też naszych bliskich i ich obraz świata. W tak małej społeczności, jak już wspomniałem, ludzie mają swoje przeczucia i potrafią domyślić się prawdy. Wszyscy wiedzą, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, ale głośne powiedzenie tego, czy przyznanie się do tego, to już zupełnie inna sprawa. Gdybyś bowiem miał wyrobione zdanie na temat tego, co dzieje się w czyimś domu i powiedział o tym na głos, musiałbyś z tym żyć przez kolejne 50 lat, zostając w tej okolicy. Ludzie na prowincji nieustannie dbają o relacje i reputację. Nie tylko własną, ale też swojej rodziny i całej społeczności. Dlatego to właśnie milczenie staje się niezbędnym narzędziem przetrwania. Lepiej jest przemilczeć trudne sprawy, niż wyciągnąć je na światło dzienne. Uważam, że otwartość to współczesny luksus, na który mogą sobie pozwolić niemal wyłącznie mieszkańcy miast, a których brakuje ludziom na głębokiej prowincji, w bardzo hermetycznych społecznościach. Dorastałem jednak również w otoczeniu mężczyzn, którzy byli targani ogromnymi emocjami. Mężczyźni z mojego środowiska kochali poezję, byli romantyczni, potrafili głęboko cierpieć i odznaczali się niezwykłą wrażliwością. A mimo to pozostawali bardzo milczący. Byli cichymi ludźmi. Od najmłodszych lat uczono ich tłumić uczucia. Przede wszystkim dlatego, że wychowywałem się w środowisku stoczniowców i górników. Ich praca była niezwykle niebezpieczna i słabopłatna. Często okazywała się po prostu niewdzięczna. Aby sobie z tym poradzić i każdego dnia wracać do swoich obowiązków, trzeba było niemal całkowicie odciąć się od emocji. Prawie nie da się w takiej sytuacji otwarcie wyrażać tego, co naprawdę się myśli. Gdyby bowiem zacząć o tym mówić, pierwszą rzeczą, jaka cisnęłaby się na usta, byłoby: nie chcę już nigdy więcej wracać do kopalni. Oczywiście nie mogli sobie na to pozwolić. Kiedy takie zachowanie staje się nawykiem, mężczyźni zaczynają tłumić również wszystkie inne uczucia. W końcu całkowicie przestają o nich mówić. Właśnie dlatego alkohol i przemoc stały się tak ważnymi motywami w mojej twórczości. Bo kiedy nie pozwala się mężczyznom rozmawiać o tym, co czują, kiedy nie daje się im prawa powiedzieć: boję się, mam depresję, jestem smutny, czuję się zagubiony, nie wiem, co dalej robić. Chodzi o te wszystkie słabości, o których, jak sądzę, pozwalamy mówić kobietom, ale do których mężczyznom nigdy nie dajemy się przyznać. Wtedy właśnie zwracają się oni ku mroczniejszym stronom życia. Alkoholowi, narkotykom, przemocy i przygodnemu seksowi. Ich emocje często znajdują ujście w niezwykle gwałtowny sposób. I taki właśnie obraz męskości, w którym przyszło mi dorastać, był dla mnie w pełni zrozumiały. Uważam jednak, że zdecydowanie zbyt rzadko mówi się o tym, iż mężczyźni często tłumią uczucia w ramach ochrony, z myślą zarówno o sobie samych, jak i o swoich bliskich.
2: Themes of the novel is duty and what people in a family will do in order to support their family. I think most of the characters, John and Ella, and now Cal, and also a lot of their neighbors have found themselves.
0: Uważam, że jednym z głównych motywów tej powieści jest poczucie obowiązku oraz to, do czego zdolni są członkowie rodziny, by utrzymać je w całości. Wydaje mi się, że większość bohaterów, John i Ella, a teraz także Cal, podobnie jak wielu ich sąsiadów, znalazła się w sytuacji, w której wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność za ukochane osoby. Często skutkowało to jednak tym, że ostatecznie prowadzili życie, jakiego wcale nie pragnęli. Nie jestem pewien, czy John

0: naprawdę chciał zostać tkaczem albo hodowcą owiec. Znalazł się jednak w takim położeniu, bo musiał samotnie wychowywać syna. A teraz ten sam syn wraca do domu i wcale nie chce w nim być, co rodzi u wszystkich ogromną frustrację. Uznanie, że to wielkie napięcie i ta wielka tajemnica sprowadzają się wyłącznie do kwestii seksualności, to moim zdaniem jedynie powierzchowna interpretacja powieści. Myślę, że w dużej mierze chodzi tu raczej o ten moment, w którym uświadamiamy sobie rozczarowanie życiem, jakie zbudowaliśmy, i dociera do nas, że nie staliśmy się ludźmi, którymi kiedyś mieliśmy nadzieję być. Często lądujemy w takim punkcie właśnie ze względu na zobowiązania wobec bliskich, dzieci, rodziców czy osób, na których nam zależy. I z tym właśnie zmaga się wiele postaci w mojej książce. W przypadku mężczyzn, takich jak John, którzy nie potrafią ubrać swoich uczuć w słowa, często kończy się to po prostu wybuchem. Gromadzą się w nim wielkie emocje, a ponieważ nie mają ujścia, wyładowuje je na innych. Myślę, że otaczający go ludzie rozumieją, iż w głębi serca nie jest to człowiek okrutny czy złośliwy. On po prostu nie potrafi wyrazić samego siebie. Został całkowicie odcięty od własnych uczuć, jest z nich wyobcowany. Nie wiem, czy to idealna odpowiedź, ale mam nadzieję, że dobrze obrazuje to, co miałem na myśli. Naprawdę nie sądzę, by chodziło tu wyłącznie o brak możliwości ujawnienia swojej orientacji. Mamy przecież postać Inesa, który poświęcił całe życie na opiekę nad ojcem. Z kolei jego brat zdobył świetne uniwersyteckie wykształcenie, które i tak ostatecznie zaprzepaścił, wracając do domu tylko dlatego, że tak było mu wygodniej. Większość bohaterów tej powieści mierzy się z oczekiwaniami swoich ojców, a także z fundamentalnym pytaniem. Co tak naprawdę należy robić? Jak daleko sięga nasz obowiązek opieki nad tymi, których kochamy? Ponieważ pisałem tę książkę w trakcie pandemii, idea troski bardzo mnie zafascynowała. Jak dbamy o naszych bliskich, z czego jesteśmy gotowi zrezygnować, w jakim stopniu potrafimy na sobie polegać. I wreszcie, kiedy stajemy przed wyborem między byciem w pełni sobą, a tym, czego wymaga od nas rodzina, to co ostatecznie wybieramy? When we're asked that question of what does it mean to be ourselves or what do we owe to our families, what do we choose?
1: I tym pytaniem Douglasa Stewarta, zdobywcy Bookera, autora m.in. Shaggy'ego Baina i nowej powieści John, syn Johna, tym pytaniem zakończmy dziś. Polskim głosem Douglasa był Michał Gardias, a naszą rozmowę pomagał mi przekładać i kolacjonował Wojciech Capała, za co bardzo obu panom dziękuję. Przypomnę, że mamy egzemplarze powieści w przekładzie Macieja Studenckiego. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl, ale proszę mnie przekonać, proszę napisać, dlaczego państwo by chcieli tę powieść przeczytać. No i proszę koniecznie zawrzeć adres korespondencyjny w treści wiadomości, tak żebyśmy wiedzieli, pod jaki adres wysłać. Wszyscy, którzy książki otrzymają, będą też mieli w swoich skrzynkach mailowych mail potwierdzający tę radosną nowinę. Przypomnę i bardzo polecam John, syn Johna, nowa powieść Douglasa Stewarta, który gościł w tym wydaniu audycji. Olga Szućko i Michał Nogaś, dziękujemy.

0: świata.
1: I jeszcze zaproszenie na za tydzień, bo zapowiadałem, że wrzesień będzie wspaniały, gdy chodzi o gości wszystkich książek świata. Za tydzień czeka nas Czuwanie. To jest tytuł nowej powieści jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich i w ogóle państwa i moim gościem będzie George Saunders. Dobranoc.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września i minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska reaguje na rosyjskie ataki, usprawni ruch na przejściach z Ukrainą. Wojna zbliża się do naszych granic, generał Pacek mówi o nowym obliczu konfliktu. Szwecja skręca w lewo, socjaldemokraci wygrywają wybory do parlamentu. Polska chce usprawnić ruch na granicę z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział po pilnej naradzie, że jutro odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
3: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpieczne.

z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale

0: Państwo. Rozmawiał z nimi nasz reporter Krzysztof Polasik.
1: Jasno się zrobiło jak w dzień i za chwilę, czekajcie. Czyli tutaj na nagraniu widać, tak, ten moment?
2: Jest najpierw błysk, a później taki przeraźliwy huk, a później syreny, które nie dały nam spać. No wzbudziło w nas to sporo lęku.
3: No jest jakiś tam lęk. Są małe dzieci, jeszcze żona pracuje na przejściu granicznym.
4: Przejściu, które od miejsca wybuchu dzieliło 800 metrów.
5: Wybuch był tak silny, że szyby po naszej stronie zadrżały.
4: Przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan.
5: Zostało ewakuowanych 25 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 25 administracji celno-skarbowej.
4: Mieszkańcy otrzymywali alerty, ale jak przyznaje wójt Dorochuska Wojciech Sawa, nie mają gdzie się schować.
6: Nie mamy schronów, to jest pewne. Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia.
4: Urząd cały czas jednak prowadzi analizy. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Wojna zbliża się do naszych granic. Tak o zmasowanym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę mówi wojskowy w stanie spoczynku generał Bogusław Pacek. Zwrócił uwagę, że forma współcześnie prowadzonego konfliktu zmieniła się i trzeba się do tego odpowiednio przygotować.
7: Wojna dronowa, wojna na technikę, technologię, wojna, w której coraz mniej jest żołnierskich rąk, broni żołnierskiej i siły żołnierskiej. I to musi spotkać się z odpowiednim działaniem tych państw, które się czują zagrożone. A druga kwestia z punktu widzenia Rzeczpospolitej, jeszcze ważniejsza, wojna zbliża się do naszych granic.
0: Szef MON napisał w mediach społecznościowych, że polskiej strefy powietrznej pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAB. Nie doszło do naruszenia naszej granicy. Opozycyjni socjaldemokraci wygrywają wybory parlamentarne w Szwecji i wraz z trzema innymi partiami lewicowymi zdobywają ponad 51% głosów, wynika z sondażu Exit Poll. Mogą liczyć na większość, czyli 183 mandaty w 349-miejscowym jednoizbowym Riksdagu. Rządząca przez ostatnie 4 lata centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssena, współpracująca ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami, zdobyła 47%, co przekłada się na 166 mandatów. Wyniki, jeśli potwierdzą się, oznaczają, że Szwecja skręca wyraźnie w lewo. Winnica przy szpitalu ma pomagać chorym w rehabilitacji. Taki niecodzienny projekt realizowany jest pod Turynem we włoskim Piemoncie.
8: Winnica terapeutyczna ma 900 metrów kwadratowych i rośnie na niej około 400 winorośli odmian Sauvignon i Cabernet. Znajduje się za szpitalem San Luigi Gonzaga w Orbassano, niedaleko Turynu. Cała przestrzeń ma służyć pacjentom, w szczególności onkologicznym i neurologicznym, w procesie rehabilitacji. Nie chodzi jednak o produkcję wina z rosnących tam winogron. Osoby poddawane terapii i rehabilitacji będą mogły dzięki tej winnicy zaprojektowanej z myślą o pacjentach rozpocząć pierwsze aktywności na świeżym powietrzu. Będzie to bezpieczne miejsce tuż przy szpitalu i pod opieką personelu medycznego, mówił portalowi La Presse Luca Balbiano, dyrektor projektu. Przy winnicy znajduje się także strefa sensoryczna z ziołami oraz 6 specjalnych stanowisk wspomagających proces rehabilitacji. To pierwsza przyszpitalna winnica rehabilitacyjna we Włoszech. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Gołuchowie, w Świętokrzyskiem bardzo zła. 13% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jeszcze przez godzinę zalecane jest oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Krzysztof Łoniewski.
9: Nasi siatkarze zgodnie z planem kroczą w Mistrzostwach Europy od wygranej do wygranej. Dziś tak jak w dwóch poprzednich spotkaniach wygrali do zera. Tym razem z Macedonią Północną. Rywale postawili się na dobrą sprawę tylko w pierwszej partii, mówi libero kadry Maksymilian Graniczny.
11: Na pewno pierwszy set był taki, że dużo Macedonii wychodziło. Ryzykowali na serwisie i dobrze kończyli piłki w ataku. Także to nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe.
9: W kolejnym spotkaniu na Mistrzostwach zagramy przeciwko Ukrainie. Nasz wtorkowy rywal też zgromadził do tej pory komplet punktów. Spodziewajmy się zatem trudniejszej przeprawy. To w Sofii. W kraju kopali w 3 meczach PKO Ekstraklasy. Najpierw Wisła w Płocku 3-1 pokonała Krakowie, potem Pogoń w Szczecinie 2-0 wieczystą Kraków. Pomocnik portowców Jan Wiegański zaczął pomeczowe podsumowanie kurtuazyjnie.
12: Na pewno Wieczysta to jest naprawdę bardzo dobry przeciwnik.

0: Przeciwnik, uważam, że indywidualności są naprawdę topowe jak na ekstraklasę, aczkolwiek myślę, że przez cały mecz byliśmy drużyną, ale w drugiej połowie to jednak bardziej przechyliliśmy szale na swoją stronę i stwarzaliśmy dzisiaj sytuację. Byliśmy znowu pod polem karnym przeciwnika, były te strzały na bramkę.
1: W ostatnim dzisiejszym spotkaniu Legia w Warszawie w klasyku rodzimych rozgrywek po jeden zremisowała z Widzewem Łódź. Obydwa gole w tym meczu w odstępie zaledwie 2 minut strzelił legionista Rafał Augustyniak. Najpierw dał prowadzenie swojej drużynie, by chwilę później zaliczyć trafienie samobójcze. To dopiero paradoks. W Anglii też mieliśmy z nim do czynienia, ale w innej formie. W hicie kolejki w Premier League, czyli w derbach Manchesteru, City pokonali United na wyjeździe 1-0, grając 70 minut w 10 po czerwonej kartce dla Phila Fodena. Jedyną bramkę dla gości grających już w osłabieniu zdobył od niedawna krótkowłosy Erling Haaland. Na żużlu Sparta Wrocław dopełniła formalności w półfinale PGE Ekstraligi. Po wygranej w Lesznie z Unią 20 punktami dziś zadowoliła się remisem po 45. Znamy już finałowego rywala Sparty, to KS Toruń, po domowej wygranej 55-23 z Motorem Lublin. Grand Prix Hiszpanii Formuły 1 na nowym torze w Madrycie dla Andrei Kimiego Antonellego. Włoch z teamu Mercedesa wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i Lando Norrisa z McLarena. Zostajemy na koniec serwisu. W Hiszpanii Enric Mas ucieszy gospodarzy, zwyciężył we Vuelta Espania, trzecim z wielkich turów w zawodowym peletonie. Hiszpan w klasyfikacji generalnej pokonał Słoweńca Primoza Roglicia, eks-skoczek narciarski wygrywał tu 4 razy oraz Australijczyka Felixa Gala. Na ostatnim etapie z metą w Granadzie po finiszu z peletonu zwyciężył Norweg Tobias Johannessen.
2: Jutro zachmurzenie duże, na zachodzie mogą wystąpić rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich około 15.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
5: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Młody Polski Jazz.
8: Jak co tydzień w niedzielę po 21 w Młodym Polskim Jazzie, Ania Lalka,
9: Maciej Jankowski,
8: a już teraz Omasta, która we wrześniu wydała nowy singiel In Your Face.

0: W przyszłym tygodniu więcej o Omaście w Młodym Polskim Jazzie. Zapraszamy już teraz na przyszłą niedzielę, na wieczór. In Your Face to jest nowy singiel Omasty, tak jak wspomnieliśmy, zapowiedź ich drugiej płyty, a my zapowiadamy, że będziemy zapraszać na ich koncerty.
1: Koncerty w ramach specjalnej trasy związanej z muzyką filmową. O tym informujemy na antenie Trójki, patronujemy tej trasie. A teraz nowość, o której myślę, że ty masz więcej do powiedzenia, bo już myślę, że można powiedzieć, zakochałeś się w epce.
0: Trochę
1: tej
0: tak,
1: grupy.
0: Tylko 3 numery są na tej epce wprawdzie, ale można powiedzieć, że aż 3, bo są naprawdę świetne. Jest to połączenie jakiegoś takiego klimatu noir trochę z takim, no dość charakterystycznym dla MPJ brudem, a to wszystko za sprawą Luname i epki właśnie, After Wine.

0: W zeszłym tygodniu zachwycaliśmy się głosem Natalii Kordiak u Anny Jopek, a tym razem Natalia pojawiła się właśnie w przypadku Luname, choć to nie jedyna instrumentalistka, która w tym zespole akurat wybija się na pierwszy plan. Ja już od jakiegoś czasu, od przynajmniej kilku miesięcy, zachwycam się grą Kasi Schmidt-Przejdzieckiej. Widziałam akurat ją na festiwalu w Lublinie, festiwalu jazzowym, konkretnie na konkursie Jazz Inspiracje, bo wystąpiła na nim z innym swoim zespołem, Glass Quartet. I tam naprawdę pokazała takie niesamowite połączenie z kontrabasem. Powiedziałabym, że wpadła nawet w taki trans, przypominający jakiś dziki romans, i cały czas zachwycaliśmy się, jak świadomie podchodzi właśnie do tej gry i pokazywania tej pasji. I myślę, że podobnie jest właśnie w przypadku Luname.
1: Volume 1 i Volume 2 dziś, jeszcze Volume 3 jest do odkrycia. Zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po epkę After Wine. To po raz drugi.

0: bardzo wymagająca także wykonawczo, chociaż warto jest zwrócić uwagę na to, że poza kunsztem instrumentalnym właśnie twórców, tutaj jest też taki element, no bardzo istotny w ogóle na całej scenie młodego polskiego jazzu. Wydaje mi się, że wielu artystów skupia się na tym i z namaszczeniem podchodzi do po prostu kreacji soundów, do tworzenia brzmień instrumentów, do zniekształcania tych brzmień. To jest doskonały przykład takiej ekipy. Hati Vati przed momentem z płyty Zeit.
1: To jest projekt Piotra Kalińskiego, który, tak jak wspomniałeś, do swoich przede wszystkim tych elementów na żywo zaprosił różnych muzyków sceny młodego polskiego jazzu. Na saksofonie Piotr Chęcki, na basie Paweł Stachowiak, na perkusji Rafał Dudkiewicz. Jeżeli chodzi o ten zespół, to ten wątek jazzowy jest tu oczywiście może nie znikomy, ale przeważa elektronika. I ten zespół też nie pojawia się w naszej audycji bez przyczyny. Razem z innymi reprezentantami sceny polskiej, elektronicznej i jazzowej, Hati Vati wystąpi w Lublinie w ramach festiwalu Avant Art już między 21 a 25 września. A akurat koncert Hati Vati 24. Dzień później na tym festiwalu również reprezentant młodej polskiej sceny, jeśli chodzi o perkusję, bo wystąpi Tymek Papior.
0: mpj@polskieradio.pl. Tutaj można pisać i tutaj się zgłaszać. Zachęcamy do tego i oczywiście odpowiemy mailowo jak najszybciej. Tymczasem przy Tymku Papiorze zostajemy, bo on pojawił się oczywiście za perkusją na płycie Piotra Chęckiego, ale zostajemy też przy Hati Vati, bo to jest propozycja z płyty AI Deluxe Slay Jazz, czyli nowej płyty Chęckiego właśnie w ramach remiksów Hati Vati i SimCity.

Dużo takich brzmień na płycie AI Deluxe Slay Jazz, czy też Deluxe Slay Jazz. Mimo że był to remix, to zachowany został charakter tego, co na tej płycie znajdziemy, bo tam bardzo dużo sound designu, dużo czegoś, co przypominać może nagrania terenowe na przykład, a to za sprawą różnych przeszkadzajek Tymka Papiora za perkusją. Poza tym Marcel Baliński

0: Kowalski na różnych instrumentach klawiszowych i za saksofonem Piotr Chęcki.
1: Trochę mówimy o tych tegorocznych wydaniach. Ostatnio też poza anteną komentowaliśmy między sobą, że to jest naprawdę dobry rok dla płyt z tego naszego gatunku, jeżeli chodzi o eksperymentalne odsłony, bardziej może takie właśnie mniej typowe tego młodego polskiego jazzu, ale też jeśli chodzi o takie może bardziej klasyczne podejście, to prezentowaliśmy z kolei w zeszłym tygodniu. I nadchodzą też nowe płyty. Jakiś czas temu, jeszcze nieoficjalnie, ale myślę, że niedługo będą to szerzej ogłaszać, Kasper Krupa ogłosił mi podczas wywiadu na temat jego solowej płyty, że coś tam nowego szykuje już dla nas Siema Ziemia.

0: To jest Second, czyli płyta z 2023 roku. No i oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, druga płyta po imiennej Siema Ziemia. Tutaj akurat z utworem Atlant. Nie po raz pierwszy w Młodym Polskim Jazzie fragment tej płyty, choć nie graliśmy jej, wydaje mi się, tak dużo jak moglibyśmy, bo te powroty ostatnio mi towarzyszą, powroty do płyt sprzed roku, dwóch, trzech. No i jest to jedna z tych, do których dobrze się wraca zdecydowanie.
1: Jak jeszcze trwały rozmowy bardzo luźne, na przykład w aucie, kiedy jechaliśmy gdzieś i dyskutowaliśmy, że fajnie byłoby mieć razem audycję skupioną wokół takich brzmień. Wtedy jeszcze trochę zahaczając o, nie wiem, rap, czy takie brudne brzmienia, choć wydaje mi się, że staramy się to gdzieś wplatać, to chyba się ma Ziemia się też pojawiała na tych playlistach.
0: Możliwe, że nawet w takiej pierwszej playliście w ogóle demowej jeszcze, kiedy po prostu założyliśmy jakąś playlistę wspólną, żeby podzielić się inspiracjami, to chyba tak.
1: Ale też dlatego, że ten zespół po prostu łączy to, co kochają też słuchacze, myślę, że mówię też za wielu naszych słuchaczy, czyli to połączenie improwizacji jazzowej z elektroniką tą przestrzenną, trochę ambientową. Ja bardzo czekam na nowe nagrania od tej grupy. Skupiając się na tym, co w tym roku zespół Nioko wydał swój nowy album K-Op.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: SKUB. Tłusty majonez. You jazz me baby. Aha. To you jazz me baby.

spójrz. Nie jestem tworem wyobraźni, od tego momentu wiążą się nasze losy. Jestem tylko klaunem z planety Karmin. Nie wiem, czy jest jakiś na powrót sposób. Kiedyś kapitan Harrison Focus, dziś tkwię w tym mało śmiesznym astrocyrku. Chciałbym zobaczyć znów ziemskie obłoki. Może pamiętam, nie wciąż ludzi kilku.

mądrze żyjemy, a wyjścia nie mamy. Musimy poczekać, trochę tu posiedzieć. Zakrzywiamy dzisiaj czasoprzestrzeń, wznosimy toast na skraju wszechświata. Oczy nasze ziemię zobaczą jeszcze.

0: I tak wywołałaś ten rap. To on się teraz musiał pojawić razem z Tłustym Majonezem, czyli z przedstawicielami tej sceny bardziej eksperymentalnej, bardziej agresywnej jazzowej sceny, choć tam jazzu jak na lekarstwo, o czym też autorzy sami mówią. Eskał Bey w utworze Plot Twist, wcześniej Nyoko z tegorocznej płyty.
1: To też nie pierwszy romans Eskał Bey z jazzem. Ma za sobą nagrania takie jak Tillman to Jazz, czy na przykład całą płytę 10 na 10 z nagraną z Tomkiem Nowakiem i jego
0: kwartetem. Twoja ocena 10 na 10?
1: Tak, tej płyty nie wiem, czy 10 na 10, ale na pewno zdarza mi się do niej wracać. Choć jeszcze częściej wracam do zeszłorocznej płyty Late Night Poems z Eskał Bey. Rise and Bloom. Kiedyś graliśmy też w audycji, ale to taka właśnie już wiosenna propozycja.
0: To ja teraz po coś zupełnie innego chciałbym sięgnąć, bo w ubiegłym tygodniu, kiedy pojawiły się skrzypce, rozmawialiśmy trochę o tym, że fajnie jest od czasu do czasu sięgnąć po coś, co uwzględnia też te mniej powszechne instrumenty, czy jazzowe, czy jakkolwiek to nazwiemy. Bo w zasadzie każdy instrument może być jazzowym, jak się go w taki sposób wykorzysta. Natomiast faktycznie rzadziej spotyka się skrzypce niż oczywiście kontrabas, pianino, chociaż to są elementy, można byłoby się spierać, że podstawowe jazzowych bendów. Natomiast jest też taka ekipa, która opiera swoje brzmienie właściwie na perkusyjności wyłącznie. I to jest coś, co mnie bardzo przekonuje, zwłaszcza obecnie, kiedy przeżywam taki okres przywiązania do bitu, do rytmu właśnie. Unusual Music Box to Marimbacy Duo, czyli na czele tutaj Jakub Kołodziejczyk oraz Paweł Dyjak. I wspomnienie z tej właśnie płyty Unusual Music Box z 2024 roku. I powracamy do instrumentu, który już w przypadku na przykład kosmonautów u nas się pojawiał, czyli wibrafon.

0: Prawie jak pozytywka. I to będzie pasować też do ostatniego utworu dzisiejszej audycji.
1: Bo to była trochę kołysanka też.
0: No dokładnie. Trochę zaspoilerowałeś. Kołysanka od zespołu, który myślę, że eksponowało wielu dziennikarzy w tym tygodniu, jeżeli chodzi o Trójkę. Płyta Współgłosów, już druga, ukazała się w środę. Gramy ją, była to nasza płyta tygodnia, ale to też płyta oczywiście młodopolsko-jazzowa. Płyta 2. Gratulujemy. Świetne wydanie prezentujące i wrażliwość Marcela Balińskiego, artysty, który stoi za tym projektem, ale też licznego zespołu.
1: Są na płycie goście, tacy jak Błażej Król. My ten utwór graliśmy, to był utwór Usta, ale też pojawia się w drugiej części płyty Tomasz Kot. Naprawdę warto jest całości posłuchać, warto też wybrać się na koncert, jak będą mieli Państwo okazję, bo są to spektakularne wydarzenia. No to kołysanka, tak jak już zaspoilerowałem właśnie chwilę temu, na zakończenie dzisiejszego Młodego Polskiego Jazzu. Słyszymy się w przyszłym tygodniu i przypominamy, że będziemy mieć zaproszenia na Omastę. Dziś natomiast zapraszaliśmy również na koncert Hati Wati, ale w przyszłym tygodniu będzie więcej. Zachęcamy do pisania do nas i obserwowania nas w mediach społecznościowych. Tam też wrzucamy nasze playlisty z audycji.
0: Ania Lalka.
1: Maciej Jankowski.
0: A audycję realizowała Olga Szućko. Do usłyszenia.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Łoś zablokował kolej w centrum Warszawy, wtargnął do tunelu średnicowego. Po rosyjskich atakach przy polskiej granicy wojsko i służby są w pełnej gotowości. Donald Trump zapowiada zniesienie ceł na irlandzką whisky. Były duże utrudnienia na kolei w Warszawie. Do tunelu średnicowego w rejonie stacji Warszawa Centralna wtargnął łoś. PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdziły te informacje. Napisały, że w związku z niezapowiadanym przybyciem łosia Emila wstrzymana była do 21.40 obsługa peronów numer 3 i 4. Jeszcze możliwe są opóźnienia pociągów. Po porannych atakach rosyjskich dronów w pobliżu polskiej granicy wojsko, służby specjalne i MSWiA są w pełnej gotowości. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sojuszniczymi, informuje minister Tomasz Siemoniak po odprawie z premierem. Po tej naradzie Donald Tusk mówił o eskalacji działań Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Premier przypomniał, że dostał informacje ze strony sojuszników, że Rosjanie mogą próbować eskalować napięcie na granicy. Donald Tusk mówił, że można się spodziewać rosyjskich prowokacji i należy się przygotować na reakcję wobec takich zdarzeń.
2: Będę także czekał na informacje.

0: Jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
1: Szef Straży Granicznej generał Robert Bagan zdał relację z ewakuacji dwóch polskich przejść granicznych. Powiedział, że rosyjski dron uderzył w pociąg towarowy.
2: Z naszych informacji uzyskanych

0: Pociąg pasażerski. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Koleje ukraińskie podają, że krótko przed atakiem na stacji Jagodzin znajdował się pociąg dyplomatyczny. Na jego pokładzie znajdował się były premier Wielkiej Brytanii oraz były szef CIA.
2: W pociągu dyplomatycznym byli również europejscy przywódcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw Unii Europejskiej. W innym składzie, który znajdował się w Jagodzinie już w momencie rosyjskiego ataku, podróżował były szef CIA David Petraeus. Ukryt Zaleznica nie wyklucza, że celem rosyjskiego drona mógł być właśnie pociąg dyplomatyczny. Skład odjechał ze stacji wcześniej niż pierwotnie planowano. Rozkład zmieniono ze względu na zagrożenie rosyjskimi uderzeniami. Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, komentując dzisiejszy atak, powiedział, że nie wie, jaka wypaczona logika skłoniła Władimira Putina do zaatakowania stojącej przy polskiej granicy ukraińskiej lokomotywy. Dodał, że był to przykład bezsensownych i przypadkowych ataków, z jakimi Ukraińcy mierzą się każdego dnia, także na kolei. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Radosław Sikorski zapowiada intensyfikację starań o międzynarodową pomoc dla Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji mówił w Kijowie o konieczności przekazania Ukrainie rosyjskich środków.
3: Będziemy wspólnie zabiegać i w ONZ-cie, i na innych forach o zwiększanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Będziemy wspólnie naciskać na tych, którzy jeszcze mają rosyjskie aktywa, aby one nigdy nie wróciły do agresora i żeby nie czekać na odbudowę Ukrainy, tylko żeby je użyć po to, żeby odbudowa była potrzebna w mniejszym zakresie, żeby Ukraina się po prostu obroniła.
1: Kanada prowadzi rozmowy w sprawie wartej 90 miliardów euro pożyczki Unii Europejskiej dla Ukrainy. Obie strony mają nadzieję uzgodnić udział finansowy Kanady przed szczytem w Montrealu pod koniec października. Donald Trump zapowiedział zniesienie 15-procentowego cła na irlandzką whisky. Amerykański prezydent wziął w Irlandii udział w turnieju golfowym Irish Open. Podczas uroczystości wręczenia nagród oświadczył, że w tej sprawie zwracali się do niego wszyscy, w tym niektórzy golfiści. Wszyscy mnie o to męczyli, więc powiedziałem, w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki zniosę cła na irlandzką whisky, powiedział amerykański prezydent. Nie poinformował, od kiedy cła zostaną zniesione. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro zachmurzenie duże. Na zachodzie mogą wystąpić rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich około 15.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór, witam Państwa w radiu, w mediu sprzyjającemu wyobraźni i spokojowi. Co dziś, po napiętej niedzieli, ważne jest chyba szczególnie. Ja nazywam się Michał Margański i jestem tutaj w zastępstwie Dariusza Bugalskiego. Tydzień temu rozpoczęliśmy wątek wytwórni ECM Manfreda Eichera. Założyciel i szef tej oficyny opowiadał o koncercie kolońskim Keitha Jarretta, ale też, co w tej sytuacji nadrzędne, o historii labelu, no i wyjaśniał, co oznaczają owe trzy literki. ECM. Rozwijając skrót, mamy tu słowa Editions of Contemporary Music. Manfred Eicher wspomniał także, że mottem wytwórni stało się sformułowanie Alana Ofsteina. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. To sformułowanie pojawiło się w jednym z tekstów właśnie tego dziennikarza. The most beautiful sound next to silence. I to sformułowanie, a potem slogan, zwłaszcza w trakcie dzisiejszego wieczoru, nabiera, zdaje się, dużej wartości, gdyż tuż przy naszej granicy słychać było dźwięki eksplozji. I w ogóle coraz częściej, zdaje się, marzymy o ciszy, która w XXI wieku stała się luksusem. Państwo mieszkający poza miastem lub w małych miasteczkach mają jej, zdaje się, nieco więcej, a my z dużych miast musimy czekać na wieczór, co i tak nie zawsze zdaje egzamin. A ale można powiedzieć,

działać trochę na rzecz wyciszenia i wyłączyć na przykład telewizję, nie patrzeć w tak zwane społecznościówki i właśnie dzięki radiu oddać się subtelnościom dźwiękowym. Kilka lat temu prowadziłem w Trójce cykl zatytułowany Nauka słuchania i w jednym z odcinków opowiadałem, że muzyki najłatwiej i najpełniej słucha się późnym wieczorem i w nocy. Jednym z powodów takiej sytuacji jest na przykład temperatura kilkunastu stopni Celsjusza i dziś mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją. Tym bardziej zapraszam do północy na wspólny czas, który w całości wypełnił artyści, którzy opublikowali swoją muzykę właśnie w ECM-ie. I tak na wstępie o szczególną uwagę poproszę fanów i miłośniczki twórczości Patha Metheniego, który w maju 1980 roku pojawił się w Talent Studios w Oslo. Przybył na nagranie, ale nie sam, no bo przybył w towarzystwie Charlie'ego Haydena, Jacka DeJohnette, Dave'a Redmana i Mike'a Breckera. Panowie nagrywali muzykę, która ukazała się na płycie z przełomem lat w tytule. A chodzi o słynny album 80/81.

Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. W programie trzecim Pat Metheny, oczywiście na gitarze, do tego jakże seksowny saksofon Mike'a Breckera, na kontrabasie Charlie Hayden i na perkusji Jack DeJohnette. Wysłuchaliśmy utworu Two Folk Songs, który rozpoczyna album 80/81. Płyta była nagrywana i wydana w roku 1980. I dlatego może pojawić się pytanie, skąd 81 w tytule? Otóż chodziło o trasę koncertową zaplanowaną z całym składem tego wydawnictwa właśnie na 81 rok. Dodam może, że chodziło o trasę europejską. To były inne czasy, no bo najpierw sprzedawano płyty, aby w kolejnym kroku pokazać się publiczności na żywo. Dziś streamy niestety zniszczyły wiele przedsięwzięć i muzycy zarabiają głównie na koncertach, ale jest jakaś maleńka nadzieja, bo fizyczne nośniki wracają. Oczywiście o powrocie do sprzedaży sprzed lat nie ma co marzyć, ale może te zwiększające się nakłady przywrócą godność artystom, którzy nie są w mainstreamie, co często wiąże się przecież z wysoką wartością ich muzyki. Najzwyczajniej idą często pod prąd. I tak po płycie z roku 80 przeniesiemy się właśnie z lat 80, kiedy to wytwórnia ECM nadawała mocny ton w światowym jazzie. Wtedy jeszcze ta wytwórnia nie była tak ujednolicona graficznie jak dzisiaj i na okładkach prezentowała niepretensjonalne grafiki. Przeniesiemy się do lat 70. I chcę zaproponować Państwu solową, jeśli mogę tak powiedzieć, nie inaczej, płytę Jacka DeJohnette'a, który jawi się na przedzie tego wydawnictwa, ale stoi sobie na zdjęciu niepretensjonalnym ze swoimi kompanami tejże płyty, o których opowiem po utworze. W każdym razie Jack DeJohnette słyszany był przed chwilą w kompozycji sygnowanej przez Patha Metheny'ego, ale w roku 1978 wydał piękną płytę New Directions, z którą teraz będziemy sobie obcować.

Nieczyste, ale jakże piękne i szlachetne wykończenie. Biofever, bagienna gorączka, to tytuł tego nagrania. Mam wrażenie, że była dosyć dobrze słyszana w tej kompozycji. Chyba głównie za sprawą gitary, na której grał John Abercrombie. Na kontrabasie Eddie Gomez, na trąbce Lester Bowie i Jack DeJohnette na perkusji. Zmarły stosunkowo niedawno drummer przez długi czas kojarzony był, całkiem słusznie zresztą, z triem Keitha Jarretta. I trudno mi zliczyć w tej chwili, ile płyt ukazało się z tymi trzema nazwiskami, ale było ich naprawdę sporo. Pomyślałem sobie, że wybiorę jedną z nich i to w dodatku koncertową. A koncert odbył się w Tokio. To trio to Keith Jarrett, Gary Peacock i Jack DeJohnette. Proponuję podróż do Japonii, do Tokio. Był rok 1998.

Japończycy pewnie byli zachwyceni. Byli zachwyceni w roku 96, a 98, a nie 98, jak powiedziałem. No ale czasem, jak mówi się z głowy, to daty się mylą. W 98 ta płyta po prostu została wydana. Nosi tytuł, właściwie na okładce widać trzech dżentelmenów podpisanych. Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette. Tokio 1996. Świetna płyta. Towarzyszy mi od wielu lat. A poza tym, no cóż, to była trochę taka sytuacja jak z meczów tenisowych za pierwszego Agassiego, czyli z czasów, kiedy grał Donejem i jeszcze miał włosy. A myślę tutaj o tych jękach i stękach, kiedyś nagle modnych w tenisie. Tu owe jęki dobiegały z ust Keitha Jarretta. I tak się trochę uśmiecham pod nosem, kiedy na przykład słucham z młodzieżą Floating Points i Pharoaha Sandersa, no to młodzież zwraca uwagę właśnie na te jęki, które słyszane są na wspólnej płycie obu dżentelmenów, ale w muzyce jazzowej często się to zdarzało i często się to zdarza. Kończymy powoli pierwszą część naszego spotkania, w której prezentuję artystów publikujących bądź tych, którzy publikowali, już odeszli muzykę właśnie w monachijskim ICM-ie. I skoro w zeszłym tygodniu przywołałem fragmenty koncertu kolońskiego, to dzisiejszego wieczoru chciałbym również podkreślić Keitha Jarretta w solowej odsłonie. I przyniosłem na nasze spotkanie płytę zatytułowaną Facing You. Płytę opublikowaną w 1972 roku. Do godziny 23:00 Keith Jarrett w programie trzecim.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska była gotowa zestrzelić pociski lecące od strony Ukrainy. Rosyjskie drony spadły blisko przejścia w Dorohusku. Łoś zatrzymał kolej w Warszawie, został już wywieziony do lasu, ruch wraca do normy. Nie będzie jutro rozmów o żegludze przez cieśninę Ormus. Spotkanie państw Zatoki zostało przełożone. Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy. Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki, poinformował o tym podczas zwołanej przez premiera odprawy w Rządowym Biurze Bezpieczeństwa.
3: Tu warto podkreślić, lądowe środki obrony powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń. Dowódca operacyjny to nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzania.
2: Generał Chojnacki dodał, że niebo nad Polską było pilnowane przez siły lądowe i powietrzne.
3: Widzieliśmy z naszych systemów rozpoznania lokacyjnego już w przestrzeni powietrznej ukraińskiej lecące obiekty w granicy Polski. Dodatkowo dowódca operacyjny oczywiście uruchomił lądowe środki obrony powietrznej rozmieszczone w części wschodniej kraju, w województwie oczywiście lubelskim i w województwie podkarpackim oraz oczywiście środki obrony powietrznej przylotnictwa szybkiego, czyli F-16 oraz śmigłowce M-17 i Black Hawki. Dodatkowo w przestrzeni powietrznej polskiej również operował samolot rozpoznania radiolokacyjnego SAP-440.
2: Nad ranem podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę jeden z dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. Łoś, który znalazł się wieczorem w tunelu średnicowym w centrum Warszawy, spowodował poważne utrudnienia w warszawskim węźle kolejowym. Służby już usunęły zwierzę i jest bezpieczne. Piotr Chamarnik z zespołu prasowego PKP PLK powiedział nam, że przywracany jest rozkładowy ruch pociągów.
4: Do mniej więcej

tej godziny 21.20 trwały utrudnienia w rejonie Warszawy Centralnej. Konkretnie nie mogliśmy korzystać z peronów numer 3 i

0: Ministerstwo Rolnictwa zapowiada działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy dla rolników. W tym roku problemem była susza oraz wysokie ceny paliw i nawozów. Polskie ziemniaki długo miały problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas uroczystości dożynkowych w Spale.
1: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
0: Według ministra w październiku mogą rozpocząć się zapisy na dopłaty za nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Nie odbędzie się zaplanowane na jutro spotkanie w sprawie cieśniny Ormus. Na temat usprawnienia żeglugi mieli rozmawiać przedstawiciele państw Zatoki Perskiej. Minister Spraw Zagranicznych Omanu poinformował wieczorem, że spotkanie zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin. Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża. Leon XIV rozpocznie ją za 11 dni. Będzie to pierwsza od 18 lat tak ważna wizyta głowy kościoła nad Sekwaną.
2: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Papież odwiedzi także Metz i Lourdes, ale to właśnie w centrum francuskiej stolicy skoncentrowane zostaną największe siły. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy oraz 2,5 tysiąca strażaków. Służby będą wspierane przez drony i systemy antydronowe, a także patrole konne. Wiele ulic w centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sekwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mają związek przede wszystkim ze spodziewanymi tłumami. Na msze na polach elizajskich zapisuje się ponad 8 tysięcy osób dziennie, a organizatorzy spodziewają się w sumie ponad 500 000 wiernych. Wypełnia się także stadion Stade de France. 80 tysięcy młodych ludzi ma przybyć na zaplanowane tam czuwanie. Nad Sekwaną mówi się, że tak dużego zainteresowania wizytą papieża nie było we Francji od czasów pielgrzymek świętego Jana Pawła II. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. W zachodniej części kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna nad ranem od 8 stopni na Podkarpaciu do 12 w centrum i 15 na zachodzie i nad morzem.
4: Autopromocja.
5: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
6: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
5: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
6: Od poniedziałku, około 20:45.
5: Aż któregoś dnia do drzwi wejściowych zapukał ktoś, kto nie był ani lekarzem, ani rannym.
6: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Witam Państwa w drugiej części naszego spotkania poświęconego wytwórni ECM, czyli labelowi z mottem Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. A ja nazywam się Michał Margański i jestem tutaj w zastępstwie Dariusza Bugalskiego. I do północy zapraszam na czas z jazzem najwyższej próby. Na wstępie zdaje się najbardziej odpowiadającym owemu najpiękniejszemu dźwiękowi obok ciszy właśnie.

Specjaliści z pewnością rozpoznali, że początek drugiej godziny naszego spotkania należy do duetu. Do duetu, który na początku lat 70. stworzyli Chick Corea i Gar Burton. Corea na fortepianie, Burton na wibrafonie. Wybrzmiałe nagranie to Senior Mouse, kompozycja pierwotnie nagrana właśnie w 1972 roku, na początku lat 70. I wskazuje, że to było pierwotne nagranie, bo muzyka obu panów znalazła się także na płytach koncertowych, a tytuł tej pierwszej, Crystal Silence, stał się swoistym szyldem, czasem zastępującym nazwiska i traktowanym jak nazwa zespołu, ale nie, to tytuł płyty. Tak w każdym razie brzmi właśnie tytułowe nagranie tego wydawnictwa.

W Trójce najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. W programie trzecim Crystal Silence. Utwór z płyty Crystal Silence, wydanej w roku 1973, a nagrywanej w listopadzie 72. I tak sobie myślę, że to w zasadzie jest doskonały przykład na omówienie różnicy między winylem a kompaktem, bo jeśli państwo poszukują owej krystaliczności w dźwięku, to zdecydowanie polecam edycje kompaktowe. Jeśli jednak chcemy uciec od baśni i tajemniczości, chcąc mieć dźwięk transparentny i przejrzysty, to proponuję winyl, najlepiej z epoki lat 70. Tak czy owak, ważne, żeby był desygnat, żeby był fizyczny nośnik. No dobrze, to potrząśnijmy trochę naszym dzisiejszym spotkaniem i do tej oniryczności dodajmy trąbę, jak mawiał Tomasz Stańko. Dodajmy trąbkę. Zagra na niej Enrico Lava.

Wyćwiczone w słuchaniu uszko z pewnością usłyszało, że przy trąbce, na której grał Enrico Rava, pojawił się też puzon. Grał na nim Gianluca Petrala. Ale mamy tu jeszcze kontrabas, na którym bez odcisków palców grał Rosario Bonacorso. Na perkusji grał i znowu zagra Roberto Gatto. Szybko i bezszelestnie, w myśl tych najpiękniejszych dźwięków obok ciszy, przeniosłem Państwa do XXI wieku i do jego początku, kiedy to w lipcu 2020

2003 nagrano ową płytę. Album Enrico Ravy zatytułowany Easy Living. I to był czas w ECM-ie, kiedy, no właśnie, kiedy zaczęło się to ujednolicanie. W tym czasie grzbiety płyt z logiem ECM-u były białe. I tak też w dużym skrócie prezentuje się płyta Easy Living Enrico Ravy. Grzbiety białe, ramki też białe, a w środku zdjęcie, na którym widać tego trębacza, tego kompozytora. Bardzo ciepłe zdjęcie, jak sądzę, nierobione techniką cyfrową. W trójce Enrico Ravy.

Sound i Enrico Rava w programie trzecim jako kolejny fantastyczny jazzman z tajni ECM, której motto brzmi najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. I teraz, kiedy wspomnę o kolejnym bohaterze tego spotkania, czyli o pianiście Stefano Bolano, no to motto będzie niezachwiane, ale jeśli dodam, że obok pojawi się Bill Frisell, to co państwo pomyślą? To będzie album z czasu, kiedy Frisell już spuścił z tonu i zdecydowanie się uspokoił w swojej ekspresji. Obok tego duetu na saksofonie tenorowym Mark Turner, na kontrabasie Jasper Bodilsen, no właśnie, i całość wygląda dosyć ekspresyjnie, bowiem okładka tej płyty przedstawia parę, która patrzy na, mam wrażenie, na czynny wulkan. Czy tak jest w tej muzyce Stefano Bolani? Proszę ocenić samemu.

Stefano Bolani z płyty Joy in Spite of Everything kończy nasz wspólny czas z najpiękniejszymi dźwiękami obok ciszy. Audycję w zastępstwie Dariusza Bugalskiego zrealizowała Olga Szućko, a ja nazywam się Michał Margański i życzę Państwu dobrej i przede wszystkim spokojnej nocy. Na zakończenie kompozycja tytułowa z tej płyty. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
2: Mapa myśli.
1: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 18:00. Trójkowa kartografka myśli. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie północ. Jest poniedziałek, 14 września. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po rosyjskim ataku dronów przy polskiej granicy rząd chce usprawnić ruch na przejściach z Ukrainą. Mieszkańcy Dorohuska o rosyjskim ataku mówią, że boją się o bezpieczeństwo. Jeszcze nie wino, a już nie sok. Czechy zaczynają sezon na burczak. Natychmiastowa reakcja polskich władz i wojska po ataku rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk zwołał pilną odprawę z udziałem ministrów i szefów służb w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oświadczył, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem. Zapowiedział, że Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan. W tej sprawie w poniedziałek odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Finansów.
4: I tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
3: Powinniśmy dwukrotnie zwiększyć wysiłki we wspieraniu Ukrainy, podkreśla Radosław Sikorski. W Kijowie szef polskiej dyplomacji mówił, że do ostrzału, m.in. pociągu Kijów-Warszawa, Rosjanie użyli najnowocześniejszej broni.
5: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
3: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku. Natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. A w Dorohusku był nasz reporter, rozmawiał z mieszkańcami, mówią, że obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
6: No jest jakiś tam lęk, bo tak jak pan widzi, są małe dzieci, żona pracuje na przejściu granicznym.
7: Tutaj w koło ludzie mówi, że powstawali z łóżek, co nie?
6: Mówiła teściowa, że nawet szyby się trzęsły w domu. Oni tam mieszkają od przejścia granicznego, jakieś 10 km, z tym, że tutaj...

0: Mamy ściany w postaci budynków, tam natomiast tylko przez bagno.
1: We wsi Dorohusk mieszka kilkaset osób. Donald Trump wezwał Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Amerykański prezydent tłumaczył podczas wizyty w Irlandii, że działania te szkodzą światu, przyczyniając się do niedoboru ropy.

0: 2024 roku ukraińskie dowództwo prowadzi skoordynowaną strategię niszczenia infrastruktury paliwowej w głębi Rosji. Ukraińskie drony uderzyły w dziesiątki obiektów przemysłu naftowego, co według szacunków wyłączyło z eksploatacji ponad 30% rosyjskich mocy rafineryjnych. Już nie jest sokiem, ale wciąż nie jest winem. W Czechach trwa sezon na burczak. Fermentujący napój z winogron pojawia się wraz z rozpoczęciem zbiorów w winnicach. Zwykle jest rozlewany do plastikowych butelek i dostępny w sprzedaży zaledwie przez kilka tygodni.
1: Popularność fermentującego moszczu z winogron widać na winobraniach, festiwalach wina organizowanych na początku września w całym kraju. Mówi Michał Pluścil z rodzinnej winiarni na południu Moraw. Czesi lubią burczak, my mamy w ofercie czerwony, czasem pojawia się też różowy. Jednak zdecydowanie najlepiej sprzedaje się biały z wcześnie dojrzewających odmian winorośli, takich jak Irszaj lub Solaris. To odpowiednie odmiany do produkcji burczaku, który można przygotowywać jeszcze latem. Własny burczak przygotowuje winnica Świętej Klary na terenie praskiego ogrodu botanicznego.
2: Burczak mamy.
1: Można go skosztować wyłącznie podczas naszego winobrania. Biały burczak powstaje u nas ze szczepu Müller-Thurgau, natomiast czerwony z odmiany Modry Portugal. Wyjaśnia Michaela Bicikowa z ogrodu botanicznego w Pradze. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Ludowe przysłowie mówi, że człowiek powinien wypić tyle litrów burczaku, ile ma litrów krwi w organizmie. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy zachmurzenie duże, okresami umiarkowane opady deszczu. W zachodniej części kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Podkarpaciu do 12 w centrum i 15 na zachodzie i nad morzem.
4: Autopromocja.
5: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
6: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
5: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
6: Od poniedziałku, około 20:45.
5: Aż któregoś dnia do drzwi wejściowych zapukał ktoś, kto nie był ani lekarzem, ani rannym.
6: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
4: Autopromocja.
7: Samo H.

0: Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Jacek Hawryluk, kłaniam się nocną porą. Mamy dla siebie najbliższe długie minuty. Spędzę je z Państwem oraz z moim gościem Olgierdem Dokalskim. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Trębaczem, improwizatorem, muzykiem zespołów Kirki, Trzcinek, Karabachu, ale nie tylko. Dziś porozmawiamy o zespołach Olgierda, co oczywiste, ale także o jego solowej, właśnie wydanej płycie Preludes to the Universe. Rozpoczęliśmy od twojej macierzystej grupy Kirk. Co u was słychać? Przypomnę, że Kirk tworzysz ze Stanisławem Matysem i Pawłem Bartnikiem.
1: Tak, ostatnio zespół Kirk gra, jak to powiedzieć, w ramach swojej inkarnacji Trzciny Karabachu, czyli Kings of Karabach. Zespole, który w tym roku wydał płytę. Było to w lutym. Koncert premierowy odbył się w Dwójce. I obecnie zajmuje nas promowanie płyty Kings of Karabach. Myślimy też o rejestracji nowego materiału Kirk, którego zapowiedź może przed chwilą mogliśmy usłyszeć. Kaliope znajdzie się na nowej płycie. Przy czym obecnie myślami jesteśmy jeszcze w Karabachu.
0: Do Trzcin jeszcze dzisiaj

0: wrócimy, ale przejrzałem moje domowe archiwa. Kirk, msza święta w Bronsfaldzie, rok 2011. Zła krew, 2013. W 15 zagraliście nawet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj obok, w korytarzu. Pamiętasz ten koncert?
1: Tak, tak, pamiętam. To była zupełnie inna inkarnacja zespołu Kirk niż obecnie. W składzie z Antoniną Nowacką, Filipem Kalinowskim i Pawłem Bartnikiem w kwartecie oraz moją osobą na trąbce. I pamiętam, że to był bardzo, bardzo intensywny koncert. Długa muzyczna podróż, set grany bez przerwy, co też mogło niektórych słuchaczy pewnie zaskoczyć.
0: No tak, ale to już szmat czasu. Specjalnie wymieniłem te pierwsze płyty, bo dzisiaj Kirk to właściwie inny zespół. Zresztą taka swoista transformacja dźwiękowa zawsze była dla was czymś chyba charakterystycznym, bo w którymś momencie porzuciliście fascynację miejską muzyką na rzecz czegoś zupełnie odmiennego. Znaczy, tak bym powiedział, takich stanów melancholii, skupienia, fascynacji brzmieniem. To gdzie dzisiaj jesteście jako muzycy?
1: Dzisiaj jesteśmy wśród trzcin Karabachu i wydaje mi się, że jest to naturalna kontynuacja tego, co nagraliśmy na płycie K i właśnie skupieniu na brzmieniu, skupieniu się na, w przypadku Kirka, na dwudźwięku duduka i trąbki, w przypadku trzcin Karabachu na duduku, rumiańskim instrumencie i postawienie go na pierwszym planie. Na pewno następna płyta Kirk będzie mocno nawiązywała do tego, co prezentowaliśmy na K. I w podejściu do konstruowania utworów będzie to coś innego niż przy okazji Kings of Karabach.
0: No dobrze, to jeśli mają państwo w uszach to, co zabrzmiało przed momentem, czyli Kirk, to proszę to zachować, bo za chwilę fragment z twojej solowej płyty Preludes to the Universe, utwór, który rozpoczyna ten materiał, czyli Hello Sweet.

0: Olgierd Dokalski, Hello Sweet z właśnie wydanej płyty Preludes to the Universe, opublikowanej nakładem wytwórni Antena Non Grata. Olgierd jest dzisiaj razem ze mną w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Jeśli myślą państwo, że płyta, której słuchaliśmy, jest solowym debiutem Olgierda, to są państwo w błędzie. 10 lat temu, dokładnie w 2016 roku, pojawił się album Mirza Tarak, nagrany w większym składzie. Olgierdzie, wiem, że czas w zespole Kirk ma dość szczególne znaczenie, to znaczy nigdzie wam się nie spieszy, ale co robiłeś przez tych 10 lat?
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Tak, robiłem wiele, wiele różnych rzeczy. Skupiłem się też przez dobrych parę lat na branży filmowej, scenariopisarstwie i reżyserii i też tamte doświadczenia pozwoliły mi inaczej spojrzeć na moją muzyczną drogę i powiedzmy też efektem tych paru lat przeróżnych doświadczeń jest i powrót zespołu Kirk, który też na parę lat miał przerwę, był zawieszony, oraz kolejny solowy materiał, tym razem nagrany w pojedynkę, bo

0: moja płyta Mirza Tarak, która ukazała się właśnie 10 lat temu, była nagrana w sekstecie.
1: Ten debiut to była taka swoista opowieść o polskim Tatarze Jakubie Buczackim, skazanym na śmierć za wystąpienie przeciwko targowicy. On uciekł z kraju, dotarł do Mekki. Na nowej płycie takiego wyraźnego punktu odniesienia nie ma. Tym niemniej są historie, które chcesz nam opowiedzieć. Jakie?
0: Dokładnie. Postanowiłem tak skonstruować tę płytę trochę inaczej niż pierwszą. Skupić się na prostej historii, prostych, mam nadzieję, komunikatywnych emocjach, do których słuchacz może się odnieść, coś z nimi zrobić, coś sobie w głowie ułożyć, albo po prostu popłynąć z tą płytą i trochę się nad nią pochylić. Punktem wyjścia dla Prelude to the Universe było zdanie zaczerpnięte z przeróżnych kosmogonicznych mitów o tym, że na początku był chaos. I jak zacząłem się na tym zastanawiać i też zagłębiać temat, to w sytuacji, w której tak naprawdę nie istnieje nic innego niż chaos, to ten chaos też staje się porządkiem. I to jako punkt wyjścia do rodzącego się porządku, na nowo konstruującego się świata, było punktem wyjścia dla opowieści, którą na tej płycie opowiedziałem. No, a z drugiej strony były też moje prywatne przeżycia. Wydanie tej płyty i nagranie jej jest mocno inspirowane narodzinami mojej córki, która też no, była bezpośrednią inspiracją dla wydarzeń i dla rodzącego się świata, o którym gram. Płyta jest też zadedykowana Stelli. Mm-hmm.
1: Na tej płycie, jak wspomniałeś, jesteś sam, bo na poprzedniej miałeś jednak zespół. Tutaj grasz na trąbce i flugelhornie. Trochę, jak powiadasz, kręcisz gałkami. Łatwiej jest w takim razie, czy trudniej?
0: Wiadomo, są plusy i minusy. Dla mnie przez pierwsze miesiące grania solo było to naprawdę odświeżające. Wiedząc, że mam nad wszystkim kontrolę i sam mogę zaplanować, jak ta muzyka dalej płynie, co się dalej dzieje. Przy czym obecnie czuję potrzebę balansu, czyli grania również z innymi muzykami. Też jestem muzykiem improwizującym i granie w składach było dla mnie przez lata naturalne. Tak, teraz czuję, że spełniam się i w jednym, i w drugim, chociaż granie solo wydaje mi się, że pozwala mi skonstruować odpowiednią intymność i mając pełną kontrolę nad tym, co robię, też daje dobre warunki do opowieści.
1: Mm-hmm. Do snucia opowieści. Odpowiedziałeś na kolejne pytanie, bo chciałem cię podpytać, czy nie brakuje ci tego fletu, saksofonu i perkusji, które rozbrzmiewały na pierwszej płycie, no ale teraz wiem, że dążysz do tego balansu, bo w tym nagraniu, co jest także ciekawe, wszystko pojawia się na żywo, czyli nie ma żadnych sampli.
0: Zgadza się, akurat.
1: To trochę taką dogmę sobie stworzyłeś, tak? Czyli zasady, według których chciałeś nagrywać.
0: Tak, tak, można tak powiedzieć. I tutaj nawet jeżeli jakiś utwór zaczyna się od jakiegoś loopa, to on został nagrany dosłownie 30 sekund wcześniej.
1: Czyli wszystko dzieje się tu i teraz.
0: Wszystko dzieje się tu i teraz. Takie podejście do nagrania tej płyty zastosowałem. No było ono po części konceptem, który sobie narzuciłem, po części wynikało z ograniczeń technicznych. Też miałem sporo materiału z przygotowanymi wcześniej samplami, którego no, okazało się, że ze względów technicznych nie mogę zarejestrować tak, jakbym chciał. I postanowiłem skupić się na tym, jakby z jednej strony skupić się na tym, co mogę przygotować na żywo, z drugiej też pójść trochę w paru miejscach na żywioł, mając jednocześnie w głowie, że jest kolejny materiał, który mam nadzieję uda się nagrać i wydać wcześniej niż za kolejne 10 lat.
1: A jaki wpływ na ten nowy twój solowy materiał miało to, co stało się w ostatnich latach z Kirkiem?
0: Tak, to jest też dobre pytanie. Kirk jest bardzo specyficznym zespołem. Jedynym z zespołów, w których do tej pory grałem, który nie funkcjonuje tak od płyty do płyty, od koncertu do koncertu. Jest to taki bardzo płynny organizm, który nawet jak był zawieszony, to też jakoś tak z tyłu głowy się pojawiał. Na pewno to, że Kirk odrodził się w takiej, a nie innej formie, czyli w trio z Dudukiem i z elektroniką i moimi dęciakami, wynikało to z tego, że też miałem potrzebę, żeby skupić się na brzmieniu. Mhm. Czyli tak naprawdę to, co stanowi fundament pod Prelude to the Universe, pojawiło się już wcześniej, tylko też zainteresowanie elektroniką, efektami pojawiło się dopiero niedawno.
1: Powiem szczerze, że te ostatnie dokonania zespołu Kirk i ta twoja płyta, to dla mnie przynajmniej, to są rozdziały trochę tej samej opowieści. Stąd te zwierzęta.

0: związki między tym, co robisz w Kirk i to, co pojawiło się na solowej płycie, są ewidentne. W utworze Hello Sweet, którego słuchaliśmy, pojawił się echa pieśni z Polesia, z Ukrainy. W kompozycji Piacz odnaleźć można także tradycję białoruską. To na ile ten ludowy, wschodni kontekst dzisiaj cię inspiruje i czy definiuje cię jako muzyka?
1: Muszę powiedzieć, że akurat te tematy, które pojawiły się na płycie, to są pieśni, które chodzą za mną od lat. To jeszcze, jeszcze przed nagraniem Mirzy Taraka często do nich wracałem, słuchałem tych pieśni. Akurat obie są zaczerpnięte z archiwum muzyki odnalezionej Andrzeja Bieńkowskiego. I no, przez lata stały się dla mnie ważne. I też czuję, że grając je, wracając do nich co pewien czas, mogę je bliżej zrozumieć, wiadomo, że na swój sposób. Ale
0: czy to tak, są tylko takie, powiedziałbym, pojedyncze przykłady, czy słuchasz więcej, interesujesz się muzyką ludową, tradycyjną wschodu?
1: No tak, właśnie do tego zmierzam, że tych nawiązań jest sporo. I też sam uważam, że to tak naprawdę, co robię, to jest muzyka folkowa, współczesna, ale folkowa. I też czuję, że jestem częścią, prawda, tego organizmu, który też pulsuje, zmienia się i tak jak podszedłem do wykorzystania tych motywów na płycie, też bardzo chciałem, żeby one organicznie wplotły się w narrację. Także w pierwszym utworze zaczynam od swojego tematu, który przechodzi właśnie w temat z Polesia. Utworze Piacz bazuje na swojej interpretacji pieśni miłosnej, która, no, która zostaje też trochę złamana przez elektronikę. No tak, oczywiście wykorzystuję muzykę, która jest mi bardzo bliska, do wplatania w swoje historie, może tak powiem, ale też tematy, które się pojawiają, moje własne tematy, no, też mam wrażenie, że mają mocno folkowy charakter.
0: Sięgamy po kolejną twoją opowieść z tej nowej solowej płyty, Burning.

0: Olgierd Dokalski w programie trzecim Polskiego Radia z nowej płyty solowej Preludes to the Universe. Mamy dwa egzemplarze tego krążka dla Państwa. Prosimy pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Proszę pamiętać także o podaniu adresu pocztowego. Olgierdzie, ten rok wydawniczo jest dla Ciebie dość intensywny. Płyta solowa, pierwsza od 10 lat, to wiemy. Na początku roku pojawiła się natomiast płyta przedsięwzięcia, o którym już wspominałeś, czyli Canes of Karabach, Trzcin Karabachu. Trzcin, które jakże zaskakująco tworzysz z kolegami z zespołu Kirk, Stanisławem Matysem i Pawłem Bartnikiem. Czy w tym wypadku brzmienie instrumentu duduk tak bardzo zdeterminowało wasze pomysły, że musieliście przyjąć nową nazwę?
1: Może zacznę od tego, że na brzmienie duduka wpłynęła sytuacja, czyli konflikt, wojna między Azerbejdżanem a Armenią, która sprawiła, że nasz dudukista Stanisław miał utrudniony dostęp do stroika, który jest tworzony ze specjalnej trzciny, która rośnie tylko w Karabachu. Taki przez tą całą sytuację jego duduk zaczął brzmieć trochę inaczej, miał problemy ze strojem. Postanowiliśmy opowiedzieć o tym, opowiedzieć jak ta sytuacja wpływa na nas, jak wpływa na muzyków w Armenii, gdzie duduk jest bardzo istotnym instrumentem ludowym. I no tak, i opowiedzieć historię.
0: Stąd nazwa Trzciny Karabachu, ale też używacie dwóch, czyli Kirk Trzciny Karabachu. A nie chcieliście po prostu opowiadać tej historii pod nazwą Kirk?
1: W przypadku Trzcin Karabachu, oficjalna nazwa to Canes of Karabach, i no, projekt jest od Kirka niezależny.
0: Okay.
1: Akurat przy okazji no, w mediach społecznościowych używamy kanałów Kirka, żeby
0: tak
1: też
0: jest.
1: O tym projekcie pisać, ale jest to projekt niezależny, nie jest to wydane pod szyldem Kirk. Tak, przy czym też zdarzyło nam się, że różne instytucje też jakoś może chciały bardziej koncert nagłośnić i też zależało im na tym, żeby powiązać właśnie Canes of Karabach z grupą Kirk. Ale są to niezależne projekty.
0: Od razu powiem, dlaczego cię o to zapytałem, ponieważ Kirk jest zespołem, o czym wspominałem, dla mnie zespołem metamorfoz i takich transformacji. I gdyby Trzciny były jednak Kirkiem, to myślę, żebyśmy to zrozumieli, że jest to kolejne wasze oblicze, kolejna transformacja waszych pomysłów. No ale rozumiem, że stało się inaczej, zwłaszcza też, że od ostatniego Kirka, czy chociażby od miejscówki z dwójką, którą nagraliście dla Polskiego Radia, droga do Trzcin Karabachu, no wydaje mi się, że nie była taka długa i wyboista, że to gdzieś jest cały czas ten sam świat.
1: Tak, jeżeli chodzi o materię audialną, to z pewnością, przy czym na pewno zależało nam, żeby okazać szacunek do tematu, do historii. Jest to pierwszy projekt, w którym tak naprawdę podejmujemy temat polityczny, bo taki też temat tego konfliktu jest. Opowiadamy o tym, jak wpływa na nas. Nie stajemy po żadnej stronie i nie wygłaszamy manifestów, tylko zwracamy uwagę na sytuację i jej konsekwencje. I też z tego powodu chcieliśmy ten temat od Kirka oddzielić.
0: Dodam, że Trzciny Karabachu otrzymały drugie miejsce na Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja w 2025 roku. No dobrze, to a jeśli powiem Skerebotte Fata, to co mi odpowiesz?
1: Chciałbym odpowiedzieć coś błyskotliwie, równie absurdalnego w języku Skerebotte Fatiańskim, ale niestety nic w danym momencie nie przychodzi mi do głowy.
0: Ale ten projekt istnieje? Tak. Grasz z nimi? Czy to jest historia zamknięta?
1: Nie jest to historia zamknięta. Jest to Skerebotte Fata, to dwójka przyjaciół muzyków.

0: czyli Janek Małkowski na saksofonach i Dominik Mokrzewski na perkusji, z którymi nagrałem płytę Molting całkiem niedawno. Ostatnio nawet rozmawialiśmy o tym, żeby jeszcze raz się spotkać w studio i coś przygotować. Także temat ostatnio nie był aktywny. Każdy był też zajęty swoimi innymi zespołami czy aktywnościami, ale temat istnieje i pewnie coś się w tej materii zadzieje.
1: Dziękuję za wyjaśnienia, no bo skoro szukasz tej równowagi, no to z jednej strony jesteś solo, z drugiej są różne twoje przedsięwzięcia jako człowieka, który muzykuje z innymi. To wybieramy w takim razie z płyty Canes of Karabach pierwszy temat, Gamish, The Place. Gamish, czyli stroik.

0: Chrzciny Karabachu. Olgierd Dokalski gości dziś w audycji Samocha. Płyta Keynes of Karabach pojawiła się na początku tego roku. Jest dostępna. Będą koncerty?
1: Keynes of Karabach?
0: Tak.
1: Tak. W najbliższym czasie wystąpimy bodajże 10 października pod Szczecinem w Opactwie, a w listopadzie szykuje się kolejny koncert. Nie wiem, czy mogę już ogłaszać.
0: Dobrze. Olgierdzie, ty jesteś z wykształcenia cybernetykiem, tak?
1: Zgadza się, tak.
0: I co, nie było pracy w dziedzinie?
1: Praca, szczerze mówiąc, była i jest.
0: No właśnie.
1: Tak,
0: ale wybrałeś muzykę?
1: Wybrałem łączenie tak naprawdę jednego z drugim. Jestem informatykiem i tym też na co dzień się zajmuję. Nie jestem zawodowym muzykiem i nie żyję z tego. Ale też cieszę się, że udaje się znaleźć czas na dźwięki, na muzykę.
0: No ale piszesz o sobie też niedoszły antropolog kultury.
1: Tak. Studiowałem na kulturoznawstwie na Uniwersytecie Warszawskim przez dobrych parę lat, ale koniec końców nie udało się tych studiów skończyć. Inne właśnie zajęcia mnie mocno wciągnęły, ale były to i bardzo interesujące studia, i też miejsca, gdzie poznałem wiele ciekawych osób, w tym też chłopaków z Kirka, Filipa i Pawła.
0: Ale skoro informatyka, skoro muzyka, skoro piszesz także scenariusze, to znaczy, że znajdujesz jeszcze na wszystko czas?
1: Oczywiście nie robię tego wszystkiego naraz i łączenie wszystkiego nie jest proste i dlatego też te muzyczne przerwy. Akurat jeżeli chodzi o scenariopisarstwo, to obecnie nie mam na to czasu i jeżeli tylko znajduję chwilę, to staram się poświęcić ją muzyce.
0: Ćwiczysz na trąbce?
1: No tak, muszę przed nagraniami, przed koncertami, ale też na pewno nie jest to tak intensywne ćwiczenie jak jeszcze parę lat temu, prawda, kiedy tych parę zespołów, w których grałem, też trzymały mnie w formie.
0: No tak, bo dźwięk, intonacja, usta, to wszystko musi być w formie.
1: Zgadza się.
0: Zwłaszcza przy tak trudnej muzyce, bo jednak wydobywanie dźwięków, słuchanie ich, to jest cały proces. Prosiłem cię o przyniesienie nagrań innych artystów, takich artystów, którzy byli, może są cały czas dla ciebie ważni. Przyniosłeś kilka pozycji. No dobrze, wybieram pierwszą. Nina Anastasia, Jim White. Dlaczego?
1: Ninę Anastasię bardzo cenię za pewną muzyczną szczerość w konstruowaniu swoich opowieści. To jest amerykańska songwriterka, którą widziałem na żywo w klubie CDK-u. Wydaje mi się, że z 20 dobrych lat temu. 21 pewnie dokładnie. Która zrobiła na mnie wtedy ogromne wrażenie, gdzie za pomocą swojego głosu i gitary konstruowała niesamowite światy. Pozwalała wciągnąć się w swoje opowieści. Jej muzyka chodziła za mną i chodzi cały czas. Także niewielu jest artystów, do których przez lata wracam i cały czas czuję podobne emocje, które czułem przy tym, jakich poznawałem. No akurat przyniosłem płytę Niny Anastasii z perkusistą Jimem White'em.
0: Chyba najbardziej zapracowanym perkusistą świata.
1: Tak. Dokładnie. Która też jest bardzo, bardzo ciekawa w jej dorobku, bo perkusja tutaj wychodzi poza funkcję sekcji rytmicznej i dodaje więcej niż do tej pory na płytach Niny.
0: Płyta You Follow Me, rok 2007.

0: Nina Anastasia i Jim White, Our Discussion. Głos, gitara i bardzo charakterystyczna perkusja.
1: Tak, tak. Bardzo, bardzo mi się podoba, jak w tym utworze Jim White gra na kontrapunkcie względem gitary i głosu Niny.
0: No to jest taki muzyk, który występuje naprawdę z wieloma artystami. Co chwilę pojawiają się jakieś przedsięwzięcia z jego udziałem. Chociażby z Billem Callahanem, który, jak widzę, zamknie nasze dzisiejsze spotkanie. Ale to jeszcze sekundę, bo tak, zaczynamy nowy sezon. Wakacje już powoli, powoli kończą się. Do końca roku, jak wspominałeś, pojawią się koncerty Trzcin Karabachu. Kirk zahibernowany, czy pracuje nad nowym albumem?
1: No Kirk ma teraz w planach wejść do studia, zakończyć nagranie nowego albumu i mam nadzieję, że uda się zademonstrować tą płytę w przyszłym roku i wtedy też będą koncerty.
0: To będzie ten kierunek z utworów Calliope i z Eonów, które pojawiły się w ubiegłym roku?
1: Zdecydowanie tak. Mhm.
0: A jeśli chodzi o twoje solowe występy?
1: Na razie nie mam żadnych planów koncertowych, ale na jesień, mam nadzieję, uda się zrobić koncertową premierę płyty i przy okazji parę razy ten materiał zagrać. Że wstępnie bodajże 20 listopada w Gliwicach będę grał.
0: Z tego, co mówisz i co powiedziałeś nam dzisiaj, ta twoja solowa płyta, która pojawiła się po 10 latach, jest jakąś częścią tego, co pojawi się niebawem, czyli już myślisz o kontynuacji, o tym, by Preludes to the Universe miały także kontynuację.
1: Dokładnie. Tutaj akurat bardzo zależy mi, żeby ta płyta była takim punktem wyjścia do kolejnych opowieści, może bardziej ukontekstowionych, podobnie jak Mirza Tarak. I bardzo, bardzo bym chciał, mam nadzieję, że czas i inne okoliczności na to pozwolą.

0: zwolą, żeby te płyty ukazywały się szybciej, żeby też w przyszłym roku pojawiła się kolejna moja
1: No dobrze, osoba. Sample będą, to powiedziałeś, ale będą goście na kolejnych płytach, czy zostajesz sam?
0: Na najbliższej zostanę sam.
1: Olgierdzie, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Ja
1: na zakończenie, jednak człowiek, którego wspomnieliśmy, czyli Bill Callahan. No to w takim razie kilka słów komentarza. Bardzo się cieszę z tego, ponieważ to jeden z moich ulubionych artystów.
0: I to jest także jeden z moich ulubionych.
1: Nie ma trębacza w składzie.
0: Absolutna czołówka moich ulubionych artystów i no, nie wiem tak naprawdę od czego zacząć, bo prawie wszystkie nagrania Billa Callahana pod szyldem Smog są dla mnie czymś świetnym.
1: A wolisz Smog czy solowe jego dokonanie?
0: Zdecydowanie Smog. Mhm. Mam sporo sentymentów do tych wcześniejszych nagrań, ale też jest to artysta, tak, który tworzy tak bardzo, używa bardzo specyficznej poetyki, no, która mnie urzekła. To jak on opowiada, jego metafory, do tego brzmienie i taka obowiązkowa melancholijna aura, która unosi się w prawie każdym utworze. To jest coś, co mnie kupiło i mam nadzieję, do słuchaczy też przemówi. Mm-hmm.
1: Bill Callahan cały czas oczywiście nagrywa nowe płyty. Państwo wiedzą o tym doskonale. Smog to jest już historia. Wybrałeś fragment kompilacji zestawiającej bardzo różne nagrania z różnych lat. Utwór Spanish Moves. To jest rok 1997. Tak. Dokładnie. Masz swoje ulubione płyty Billa Callahana czy Smog?
0: No, zdecydowanie Wild Love. Mhm. Plus właśnie ta kolekcja singli starszych nagrań, którą przyniosłem dzisiaj do studia, to są płyty, do których wracam najczęściej.
1: Olgierd Dokalski, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję
1: za dziś. Smog w finale naszego spotkania. Samocha powróci za tydzień. Bardzo dziękuję. Jacek Kawryluk. Dobrej nocy. Anybody else would tell you my face is dead.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego niemiecki biznes bardziej niż w Rosji wolałby po wojnie inwestować w Ukrainie? Co łączy mieszkańców byłego NRD z mieszkańcami poradzieckiej Rosji? Skąd się bierze poparcie dla skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec wśród potomków dawnych imigrantów? Na te i inne pytania w najnowszym magazynie Po prostu Wschód odpowiada Piotr Buras z think tanku European Council on Foreign Relations. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Autor przed mikrofonem. Zapraszam do wysłuchania trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie. Świat jest pełen niespodzianek, więc nigdy nie wiadomo, skąd usłyszymy szczekanie. Tym razem usłyszeli je państwo w otwierającym dym nagraniu Nightmare. Wykonawcą tego utworu z nietypowym efektem jest

To muzyka z Australii, grupa The Vernons, nowa płyta Strike Out Again, 12 nagrań, jedno z nich ze szczekaniem. Dym na wodzie w programie trzecim. Kolejny raz z radością wracam do nowego wydania klasycznego albumu grupy Ten Years After.

Zespół Ten Years After i klasyczny album Cricklewood Green. Przypomnę, to czwarty album studyjny z 1970 roku, no czyli wydany już po tym fenomenalnym występie na festiwalu Woodstock, który to występ wyniósł angielską grupę na salony światowego rocka. Płyta interesująca, ciekawa, bo nie tylko rockowa, bo to zespół był też nie tylko rockowy. Przed chwilą usłyszeli państwo takie jazzujące nagranie Me and My Baby, a za chwilę folkrockowa ballada.

To była trochę jazda obowiązkowa w tamtych czasach, coś takiego spokojniejszego. Ten Years After, Cycles, balladowe nagranie z płyty Cricklewood Green. No ale nie z takich nagrań grupa słynęła. Słynęła przede wszystkim z rocka i z koncertów bajecznych. I to najnowsze wydanie klasycznej płyty zawiera reedycję oryginalnego materiału oraz koncert, pełny koncert, albo chyba pełny, z Fillmore East, sławnej sali w Nowym Jorku. Koncert, który odbył się w piątek, 27 grudnia 1970 roku. No to przenieśmy się tam.

To wersja estradowa, 10 Years After i dwa nagrania, Working on the Road, a potem 50,000 Miles Bennett, My Brain. To, co było na płycie studyjnej piosenką pięciominutową i tak długą jak na tamte czasy, na koncercie stawało się utworem dwa razy dłuższym, no bo bajeczny gitarzysta Alvin Lee rozwijał skrzydła. Fragment kolejny usłyszeli państwo koncertu takiego zagubionego podobno i odnalazł.

odnalezionego, w świetnej formie odnalezionego z 1970 roku. No jest tam jeszcze jedno wspaniałe, ale długie nagranie. Odkładam, nie na dziś, ale może w kolejnej audycji. Dym na wodzie, a w nim jeszcze jeden dobry, nieżyjący niestety brytyjski gitarzysta. Oto Bernie Marsden.

0: Thank you very much.
1: Bernie Marsden nie należy do tych ikonicznych gitarzystów rocka, ale to znana postać brytyjskiej sceny, no głównie z zespołu Whitesnake, ale także z wielu innych zespołów, a pod koniec

kariery. Bernie prowadził działalność solową. Zmarł w 2023 roku. Wydany w sierpniu album Stage zawiera jego nagrania koncertowe i to są nagrania z czterech różnych występów w różnych czasach i w różnych warunkach. Pierwszy koncert odbył się w Buckingham w Wielkiej Brytanii 8 listopada 2008 roku i miał charakter akustyczny. Posłuchajmy. Na estradzie Bernie Marsden.

Bernie Marsden na koncercie w 2008 roku, artysta z gitarą, no i niewielka orkiestra smyczkowa. Kolejne trzy koncerty to już mają charakter elektryczny i to taki zdecydowanie elektryczny. Płyta Stage powróci. W dzisiejszym Dymie na wodzie powinny się

Joanna Connor to amerykańska wokalistka i gitarzystka z Chicago. No i to taka w stylu Stevie'ego Ray Vaughana. Po prawie 40-letniej karierze w amerykańskich klubach Blues Woman, co się zowie. No i tak z fotografii to wygląda na kobietę, której lepiej nie wchodzić w drogę w trakcie takich klubowych występów. Najnowsza płyta Joanny, Live on 11-11, jest zapisem jednego takiego klubowego występu. Obok liderki

tylko basista i perkusista, a więc jest to solidne wyzwanie dla śpiewającej gitarzystki. W repertuarze głównie rockowe i bluesowe covery za chwilę usłyszą Państwo dwa takie nagrania i pozwolę sobie potraktować je jako zagadkę. Nietrudną zagadkę, ale jednak. A w roli głównej Joanna Connor.